0: Nie wiem, czy państwo mają podobnie jak ja. Ja Bulls on Parade kojarzę jednak z Rage'ami, z Rage Against the Machine. I to jest zupełnie inny utwór. Piotrze, czego posłuchaliśmy właśnie?
1: Tak, to jest The Professor Nick Harrison, artysta. Może będziemy dyskutować na temat tego, czy wolno go nazwać nam artystą. W każdym razie powiedzmy, że artysta, który przerabia klasykę rocka, gatunki ciężkiego rocka. W oryginale ten kawałek jest mega ciężkim funk metalem. Na soulowe utwory, takie jak ten, który przed chwilą słyszeliśmy. Jest to forma według mnie bardzo ciekawego przekładu, która pozwala tej treści, którą Rage wymyślił, dotrzeć do zupełnie innego grona słuchaczy. Pomyślałem, że to będzie ciekawy wątek na rozpoczęcie tej audycji.
0: I on to przerabia przy pomocy sztucznej inteligencji.
1: Przy pomocy sztucznej inteligencji, tak.
0: Ale śpiewa sam. Tak?
1: Śpiewa sam.
0: Rozumiem. No, ciekawy eksperyment. Ja bardzo lubię tego typu przeróbki na jazz. Jest taka Brass Against to się nazywa, taka grupa, która robi bardzo mocne jazzowe przeróbki takiego mocnego rocka, no aczkolwiek oni robią to analogowo, przy pomocy modeli białkowych, jakbyśmy powiedzieli. Ale zapowiedziałem, że będziemy odbijać się tutaj niejako od tej aferki in bungi wokół słów Olgi Tokarczuk. Mamy w studiu Olę Pakiełę, więc myślę, że Olu, będziesz najlepszą osobą, by streścić, o co chodzi.
2: Raczej bym to nazwała inbuwą, nie inbunią, bo ta inba rzeczywiście była bardzo duża i się rozlała nie tylko po Polsce, ale też na całym świecie, jak się później okazało, i mam wrażenie, że nadal o tym rozmawiamy i chcemy o tym rozmawiać, i coraz więcej do nas dociera też głosów właśnie spoza Polski. A chodzi o aferę związaną z tym, że Olga Tokarczuk podczas kongresu Impact 26 w Poznaniu w rozmowie ze Sławomirem Sierakowskim powiedziała, że używa czata GPT, zaawansowanego modelu językowego, który ma w wersji premium do pisania książek. To znaczy, już teraz muszę zrobić taki disclaimer, bo to też była taka sporna kwestia w sieci. Co to znaczy, że używa? Użyła takich określonych słów, to znaczy analizuje z nim pomysły i pyta sztuczną inteligencję: kochana, jak mogłybyśmy to pięknie rozwinąć? I to zdanie chyba właśnie rozpoczęło te inbę, bo no jednak jest to przyznanie się do tego, że w procesie twórczym wykorzystuje się sztuczną inteligencję, nie tylko w researchu, jak później chciała sprostować Olga podczas różnych swoich wpisów na Twitterze czy na Facebooku. No, ale mleko się rozlało i bardzo wiele osób zaczęło to komentować. Pojawiły się także hejterskie komentarze w kierunku do Olgi Tokarczuk. Bardzo takie już osobiste, krzywdzące komentarze, ale pojawiło się też bardzo dużo analiz mądrych, które gdzieś tam sobie podczytywałam i starałam się też studzić własne emocje.
0: Tak, ja myślę, że przekrój tutaj był bardzo duży od rzeczy skrajnie niemądrych i krzywdzących do tych mądrzejszych. Z tych niemądrych moją ulubioną była wypowiedź pewnego historyka, który stwierdził, że prawdopodobnie powinna pani Olga Tokarczuk podzielić się pieniędzmi z Nobla ze sztuczną inteligencją, skoro pomaga jej w pisaniu książek. Pan historyk chyba nie sprawdził, w którym momencie został wypuszczony, w momencie historycznym został wypuszczony czat GPT, a kiedy książki pani Olgi Tokarczuk zostały wydane. No ale cóż, sprawdzanie rzeczy, research jest to rzecz trudna. Może należało skorzystać ze sztucznej inteligencji właśnie. No ale tutaj powstaje pytanie, bo też pani Olga zachwycała się tym, jak to czat przepięknie jej odpowiada i mówiła o tym, jak to pisarze no, są chyba najmniej zagrożeni przez czat GPT, przez sztuczną inteligencję, przez te wyjątkowe zdolności intelektualne, powiedzielibyśmy. No i ja chciałbym zapytać specjalisty od AI, czy ten zachwyt jest uzasadniony, czy może to jest taki zachwyt, który może wynikać z tego, że no cóż, czat czy w ogóle te modele są wytrenowane tak, żeby nas zadowalać, prawda?
1: Tak bym właśnie powiedział. One są stworzone z funkcją celu, taką, żeby się przypodobać temu artyście.
0: I żeby artysta myślał, że on jest specjalnie dla mnie.
1: Żeby był, tak, myślał o artyście, bo jest kontekst pani Olgi Tokarczuk. Natomiast to nie jest właściwie tylko artystą. Każdy, kto jakby siada przed tym czatem GPT, czy innym dużym modelem językowym, bo nie wiem do końca, czy tam był czat GPT wymieniony
0: czy
1: z imienia nazwiska.
0: Czy nie wiadomo.
1: Czy Claude, chyba jakby takie słowa, które tam padły, to, że to jest... wyższy model, czy najwyższy dostępny model, tak? Co jest według mnie dosyć istotne, bo ten hejt może się też na nią wylewać z tego, że ona tam taką trochę pojechała arystokracją, bo najwyższy model, a potem jeszcze było coś o górnikach i ich pensjach, prawda?
2: Tak.
1: Natomiast...
2: I o pisarzach i ich pensjach.
1: Nie? Tam taki aspekt ekonomiczny może być przyczynkiem do tego hejtu, który się wylał, ale faktycznie te modele są tworzone w taki sposób, żeby nam się z nimi dobrze rozmawiało. I taki motyw, który się przejawia w komentarzach na temat w ogóle zastosowania sztucznej inteligencji, w szczególności przez artystów, to jest lustro. My siadamy przed nim, przed takim modelem trochę jak przed lustrem. I to, że pani Olga Tokarczuk powiedziała do tej sztucznej inteligencji kochana, to jest bardzo właściwe dla niej samej. To jakby to promptowanie ma wpływ na to, co uzyskujemy od tego modelu. I to może być nawet jakieś czułe zwierciadło, przed którym siadamy. Więc tak, te modele są tworzone z myślą o tym, żeby zadowalać człowieka, użytkownika.
0: No, dlatego może to przekonanie, że artyści akurat najbardziej, najlepiej współpracują z tymi modelami, może być odrobinę mylące, prawda? Czy mylne. A jak to jest w tym momencie z inaczej? Jak prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury zapatruje się na kwestię używania w ogóle modeli sztucznej inteligencji do tłumaczeń?
3: Dodam ustępujący prezes. Ale no jest to kwestia, o której dużo dyskutujemy w środowisku. Też jest to kwestia budząca jakieś duże emocje i w tym sensie, że postrzegamy to z jednej strony, myślę, można to powiedzieć tak w liczbie mnogiej, postrzegamy nadużycie, czy nadmierne poleganie, czy na tych modelach językowych w znaczeniu takim, że oddanie się pokusie przez zwłaszcza, powiedzmy, niektórych wydawców, komercyjnych wydawców, głównie zachodnich, z tego co wiemy w tym momencie, niewiele, albo to czysto jakieś anegdotyczne historie są na razie w Polsce odpukać, natomiast rzeczywiście z zachodu przychodzą coraz częstsze jakieś takie informacje o tym, że no to już się dzieje, że prawda, jakiś na tej płaszczyźnie, powiedzmy, jakiejś bardzo komercyjnej literatury. Niektóre firmy, niektóre korporacje medialne zlecają książki modelowi językowemu, też zlecają. No w sensie generują przykład przy użyciu modelu językowego, po czym zatrudniają tak zwanego postedytora, czyli tłumacza, czy redaktora, czy redaktorkę, czy tłumaczkę za jakąś ułamek ceny do pracy, która tak naprawdę jest dużo bardziej kognitywnie wycieńczająca i na to też są badania, że poprawianie jak gdyby po czymś, co pozornie jest dobre, prawda, bo to, co powiedzieliśmy, że tak naprawdę zwykle ten tekst wygenerowany jest gładki, to nie jest tak, że widać od razu, prawda, że to nie są te lata, kiedy, nie wiem, marnych jakichś translatorów Google'a, z których się, nie wiem, 15 lat temu czy 10 śmiali wszyscy, że to jest jakiś, no w ogóle nie przypomina języka. Nie, no to przypomina język bardzo, prawda, w związku z tym na przykład praca nad wyprostowaniem tego tak, żeby, nie wiem, znaleźć ewentualne przeinaczenia, znaleźć ewentualne rzeczy do poprawki i jeszcze do tego nie dać się zasugerować zbytnio temu narzędziu, no bo występuje, to też jest zbadane, prawda, efekt primingu tego, że jeżeli widzimy coś, co jest jak gdyby dostatecznie dobre, to kupujemy to, tak? Nasz umysł nie idzie dalej, stąd na płaszczyźnie takiej ekonomiczno-bytowo-branżowej to jest duże zagrożenie, jeśli wydawcy rzeczywiście szerzej zaczęliby tego typu rzeczy robić, czyli rezygnować z ludzkiego tłumacza na rzecz po prostu jakiegoś tylko poprawiacza. I to jest niebezpieczne. Na szczęście też jest duże, znaczy mówię na szczęście z naszej perspektywy, no jest grono wydawców, jak również to też pod wpływem oczekiwań i wymagań prawnych właścicieli praw do oryginału, którzy wymagają z kolei wydawcy od nas tego, to się coraz częściej pojawia na przykład w umowach na przekład, deklaracji, prawda, czy no... cyrografu, że nie zostanie użyte, prawda, do przekładu. Tylko znowu to jest pytanie, które już tu padło, co to znaczy użyte do przekładu, prawda?
0: Tak, tak samo.
3: Bo z jednej strony naturalnym jest, że no nie po pierwsze kopalibyśmy pod sobą dołki, ale też jakby no byłoby to niezgodne z tym, że jednak chodzi o ten czynnik ludzki, ten czynnik, prawda, kreatywny, gdybyśmy, nie wiem, wygenerowali sobie tekst i go potem tam jakimś pędzelkiem poprawiali. Natomiast w dzisiejszej rzeczywistości jest tak, że po pierwsze wystarczy zapytać o coś Google'a, żeby korzystać z AI, choćby, prawda? Poza tym, biorąc pod uwagę, że nie wiem, w wielu zastosowaniach coraz więcej różnych branż, coraz więcej różnych profesjonalistów właśnie w zastosowaniach takich pomocniczych, nie bez kozery, Olga to, znaczy nie siedzę w głowie Olgi Tokarczuk, ale nie bez kozery ta obrona jak gdyby poszła w kierunku: korzystam do researchu, do wsparcia, do jakichś takich, prawda, rzeczy techniczno-asystenckich. Więc tutaj też jest jakieś pole, powiedzmy, do korzystania z modeli językowych po to, żeby mi, nie wiem, podrzucił ogromną listę, nie wiem, jako powiedzmy taki zaawansowany słownik synonimów albo czegoś tam,
0: ale właśnie tutaj dochodzimy,
3: prawda,
0: do bardzo istotnej kwestii, mianowicie etycznego korzystania z AI w procesie twórczym. I gdzie to się zaczyna, gdzie to się kończy. I zostańmy na moment przy zawodzie tłumacza, no bo wrzucanie tekstu do przetłumaczenia faktycznie może nie wyjść najlepiej, no ale wszyscy korzystamy z AI, jako się rzekło przy researchu. Dlaczego tego nie może robić tłumacz? Jaka jeszcze współpraca z AI w procesie tłumaczenia jest etyczna?
3: No więc właśnie tak, czy hasło research samo w sobie jest szerokie, prawda? Więc stąd zacząłem ten wątek, że model językowy jako, jak sama nazwa wskazuje, ponieważ jest modelem językowym, więc jak gdyby no, ma szansę jako narzędzie do, nie wiem, takie słownikowe być pomocne tłumaczowi czy tłumaczce, choćby właśnie jako inteligentny słownik synonimów, nazwijmy to zwykle inteligentny, prawda? Bo mogę mu powiedzieć, że chcę synonimy, które są bardziej, nie wiem, przaśne albo bardziej jakieś. I generalnie w ogóle mam taką refleksję, która jest w ogóle ogólna, nie tylko w przypadku tłumaczenia, prawda, że w ogóle z tego się, takiego narzędzia się da korzystać tylko wtedy, kiedy my już jakby na starcie znamy się na tym, z czym pracujemy, tak? To znaczy, że jeśli zapytam model językowy, żeby mi podał, nie wiem, ileś słów zaproponował o jakimś zabarwieniu stylistycznym albo cokolwiek, bo skorzystam z tego jako czegoś na kształt słownika, nie wiem, synonimów czy przypomnień czy czegoś tam, no to ja po prostu będę wiedział, jeżeli on mi wyrzuci bzdurę, to będę wiedział, prawda? Bo się poznam na tym, że okej, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie, ale może 25. słowo akurat coś mi tutaj podsunie. I wydaje mi się, że tu też być może jest jakaś różnica w tym, że to jest no, po prostu jakby obcowanie z tym językiem, ze słowami, z jakimiś frazami, gdzie wydaje mi się mniej etyczne byłoby, i tutaj właśnie wracamy do tego, nie wiem, pięknego rozwinięcia, gdybym na przykład, nie wiem, wrzucił i powiedział, okej, ja to napisałem tak, zaproponuj, żeby było ładniej, albo żeby było, nie wiem, poetycko, albo jakkolwiek, prawda? Bo tutaj jakby zgadzamy się, też przynajmniej ja się sam ze sobą zgadzam, mam nadzieję, że wy jakoś tam też, nie no, żartuję, ale że w twórczości, nieważne czy jest to twórczość literacka w języku, w sensie pisarska, czy jest to twórczość literacka przekładowa, no jakby po to obcujemy z tą literaturą, że interesuje nas ten czynnik ludzki, prawda? Stąd...
0: No właśnie to jest ciekawe i myślę, że do tego też zaraz przejdziemy. Padło tutaj też takie hasło pozornie dobry przekład. Pytanie do specjalisty od AI. Czy to zawsze musi być pozornie dobry przekład, tylko pozornie? Czy właśnie jesteśmy w stanie wytrenować na przykład ten model na...

0: Bo jak to się robi? Bo wiemy, że te modele się jednak dość szybko uczą, prawda? Wprowadzanie go w techniki, żeby on nauczył się właśnie, jak to robić sensownie, czy jest w stanie robić to sensownie?
1: Nie mamy szansy wpłynąć na OpenAI-a, Anthropica, Google'a, żeby oni dotrenowali nam te duże modele do tego, żeby one były przyzwoitymi tłumaczami. One się uczą na ogromnych zbiorach danych i nie wydaje mi się, żeby ekonomicznie komuś się to spięło, żeby tam powiedzieć, to teraz zróbcie taki model, który będzie świetny w tłumaczeniach. Jeżeli to wyjdzie przypadkiem.
0: Okej. Okay.
1: Więc możemy sobie wymyśleć jakby taką koncepcję stworzenia zbioru danych uczących dla modelu, który będzie robił świetne przekłady. I wtedy moglibyśmy wziąć Vonnegut'a, uwielbiam, w przekładzie i w tłumaczeniu Rafała i pokazać mu, zobacz, to jest oryginał, to jest tłumaczenie, które uważamy za przyzwoite, genialne, powiedzmy. I teraz powtarzaj to, bo tak działa w skrócie sztuczna inteligencja. Pokazujemy dane historyczne, pokazujemy, jakie są jakby następstwa tego, co się wydarzyło z tych danych. I tak uczymy te modele. Moglibyśmy teoretycznie przygotować powiedzmy wszystkie dzieła Vonnegut'a w oryginale i wszystkie tłumaczenia przyzwoite na polskie i kazać mu odnaleźć tutaj, jak się tłumaczy na przykład, co on tam powtarza, it happens, tak? Zdarza się. Cały dom, tak, tak. I wtedy powiemy mu, że przyzwoite tłumaczenie z Vonnegut'a and so it goes, to jest zdarza się, to on będzie to powtarzał, nie? I się nauczy tego. Natomiast, tak jak powiedziałem, raczej nie mamy wpływu na to, co zrobi Claude, co zrobi Gemini, co zrobi OpenAI. Może jest to fajny pomysł na Obywatel Bielik 3.0, bo teraz, jak wiecie, Obywatel Bielik zbiera zdjęcia regionalnych potraw i uczymy go tłumaczyć na polski. Może byśmy jakby przekonali Spichlerz, czyli tą organizację, która w Polsce tworzy duże modele językowe, te fundacje, żeby właśnie na przykład wziąć wszystkie oryginały Vonnegut'a. Nie wiem, czy będziemy mieli w ogóle dostęp do tego, prawa autorskie do tego, żeby to zrobić.
0: Właśnie, prawda? Tutaj pojawia się również pytanie o kwestię etyczną, prawda? Czy dawanie mu tych książek do nauki bez zapłacenia za te książki jest etyczne. I to jest dyskusja, która się przez świat literatury przewaliła już, mam wrażenie, 8 razy na przestrzeni ostatnich paru lat.
1: Więc odpowiadając krótko, nie wydaje mi się, żeby w krótkiej perspektywie czasowej pojawił się taki dedykowany model do przyzwoitych tłumaczeń, ale jesteśmy niecałe 3 lata po premierze, nie, jesteśmy 3 lata po premierze czata GPT, tego 3,5, a propos historyka, który kazał odbierać Nagrodę Nobla, tak?
0: Dzieli się pieniędzmi.
1: I widzimy bardzo duży rozwój w tym obszarze, w szczególności takich modeli, które są sprowadzalne do postaci, którą możemy uruchomić na skończonej infrastrukturze, czyli nie musimy mieć setek milionów dolarów na trenowanie takiego modelu jak ci wielcy, tylko możemy robić na przykład w skali polskiego Cyfronetu i tam zastanowić się nad takimi przykładami. Zakładam, że jest mnóstwo takich dzieł literackich, które już są w domenie publicznej i moglibyśmy zacząć od tego i wtedy moglibyśmy zbudować. Może Polska powinna to zrobić. My jesteśmy genialni w otrzymywaniu Nagród Nobla w jednej domenie i to jest literatura.
0: Czyli jesteśmy idealnym środowiskiem. No dobrze, wrócimy do tego za moment. Następny numer nie będzie wygenerowany przez sztuczną inteligencję. To będzie Wona i Weber. To nic nie znaczy, proszę państwa.

Mój ziom ma dziecko, dziecko ma zabawki, a wśród zabawek jest gąsienica, która recytuje alfabet. Autentyk. Jak ją wcisnąć w brzuch, to gra piosenki, w których słowa mają poprzestawiane akcenty. Co to za idiota, czy idioci tak tępi, że sprzedając coś, to uczy dziecko, że niebo jest błękitne. Błękitne, dobra, myślę, skończ ten teatrzyk.

Bo to nic nie znaczy, to o niczym nie świadczy. A to dziewczę w TV, ja jej nie znam, ale znają naród. Tak wdzięcznie opowiada o trudach pracy w serialu. Jest śliczna, kiedy tak uroczo plecie o poprzednim mężu i następnym filmie i obecnej diecie. I że w zasadzie jest szatynką, chociaż w sumie lekko blond. Wyłączyłbym to, ale w pilotach tak daleko stąd, więc posłucham.

0: Moje serce zawsze się cieszy, gdy słyszy Łonę i Webera, ale tutaj za kulisami państwo tego nie słyszeli. My słuchaliśmy o tym, że Oli pęka serce na myśl o tym, że mogłaby czytać literaturę tłumaczoną przez AI. Z czego wynika to pęknięcie?
1: Tak, jak już powiedziałam, jestem dzisiaj melancholijno-romantyczna i mam w sobie taką starą duszę polonistki i dziewczynki, która zaczytywała się w książkach właśnie na przykład Ani z Zielonego Wzgórza, Ani z Zielonych Szczytów. Nie bez powodu teraz mówię o tej książce, bo no, uważam, że autorem też, tłumacz też jest autorem, zresztą takie było hasło na koszulkach wielu tłumaczy. Ja mam swoich ulubionych tłumaczy, na przykład Agezano, czy Miłkę Jankowską, czy właśnie panią Annę Bańkowską, która przetłumaczyła Anię z Zielonego Wzgórza jako Ann z Zielonych Szczytów. Czytałam też ostatnio kilka przekładów Wichrowych Wzgórz przed pójściem do kina. Nie wiem do końca, dlaczego to zrobiłam, ale po prostu byłam ciekawa tych jakichś takich smaczków, jeżeli chodzi o tłumaczenie. I dla mnie to jest coś fascynującego, bo rzeczywiście tłumacz filtruje tę książkę przez swoją głowę, przez jakieś swoje doświadczenia. Ja widzę jakieś lustro, tak jak tutaj też rozmawialiśmy przed chwilą. To jest rzecz bardzo osobista i też wymagająca olbrzymiej pracy, olbrzymiej wrażliwości. No i znowu tutaj no, zabrzmi jak taka, wiecie, no, polonistka smutna, która siedzi, głaszcze kota i mówi, kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów.
0: To ja sobie pozwolę wejść w rolę adwokata diabła. Robię to bardzo wbrew sobie, żeby była jasność.
1: No, zobaczymy.
0: Ale ktoś mógłby powiedzieć w takim razie, że AI jest tutaj nadzieją, szansą na to, żeby być bliżej oryginału, bo bez tego pierwiastka ludzkiego, który przetwarza, jednak coś nam dostarczy.
1: A to ciekawe, ale to wiesz co, to przeczytajmy oryginał może wtedy po prostu.
2: Nie, ale to ja z kolei, jeżeli się mogę włączyć, to ja mam taką refleksję z kolei, że to też, znaczy, powiem tak, bo jesteśmy, znaczy nie mówię my, jak tutaj siedzimy, ale to też tak raz na jakiś czas obserwuję w takich, może nie akurat w tej historii z Olgą Tokarczuk, ale też takich mniejszych impuściątek, które było. Ciekawe, ile wersji tego słowa tutaj wygenerujemy.
0: Była już imbunia, jeszcze imbeczki chyba nie było.
2: Imbeczka to... Dobra, nieważne.
0: W beczce, dobrze.
2: Nie, ale zgubiłem wątek. W każdym razie wiem co. Że już ileś było takich na przykład przypadków, które też wywoływały w części, czy sporej części gdzieś tam środowiska kulturalnego, czy literackiego jakieś oburzenie, kiedy ktoś tam próbował, czy to ten wywiad z Wisławą Szymborską, czy tam w Krakowie, już nie pamiętam, w którym teatrze dokończono, nie wiem...
0: Sztuka Witkacego.
2: Tak, dokładnie,
0: tak.
2: Prawda? I to jest, i to są takie, były takie przejawy w moim odczuciu, troszkę takiego naiwnego właśnie wrażenia, że jak temu modelowi każemy, że nie wiem, dokończ na przykład, no to ponieważ on nie ma tego pierwiastka ludzkiego, to o, to jest jakiś, prawda, coś obiektywnego, tak? Komputer wygenerował, ponieważ ma tam całą wiedzę, którą został nakarmiony, no to jest obiektywne. No też nie, no bo został, znowu, to co powiedziałeś, tak? Został jakoś tam zaprogramowany, jakoś tam wytrenowany na jakichś źródłach, więc to jest też jakaś wypadkowa tych wszystkich tam statystycznych rzeczy. Więc też tak naprawdę, a sami autorzy, prawda, znaczy w sensie ludzie zajmujący się czy tam deweloperzy AI, czy jakkolwiek to nazwać, czasami mówią coś takiego, że no w jakimś stopniu nie wiemy, co wpływa na jakieś tam, prawda, na to, że to akurat w ten sposób daje jakiś efekt, ale on też nie jest obiektywny, tak? To nie jest tak, że właśnie, że wrzucimy do tego modelu, to on nam powie, jak było naprawdę, albo jak to jest, prawda, jak to jest, jaki jest obiektywny przekład, prawda? Więc tutaj, jeżeli się mogę jeszcze dorzucić tę myśl a propos tego właśnie, jaka jest rola tłumacza, zwłaszcza jeżeli mówimy o literaturze, prawda? Że oczywiście, że to jest przefiltrowane zawsze przez nie wiem, wrażliwość, doświadczenia, preferencje jakieś tam tłumacza, ale on to może jeżeli mówimy oczywiście o kompetentnych tłumaczach, tłumaczkach, czy doskonałych, prawda, to może to obronić, dlaczego na przykład, nie wiem, dokona jakichś przesunięć, jakichś decyzji. Właśnie tego, co rozmawialiśmy tutaj też podczas piosenki, czy szosa, czy Highway 61 będzie szosą 61, czy będzie gierkówką, bo akurat to jest taki tekst, wymaga jakiegoś tam lokalizacji, udomowienia, czy czegoś tam, no to też tłumacz czy tłumaczka mogą to wziąć na klatę, wyjaśnić, dlaczego to zrobili. Oczywiście jak zapytamy czata GPT czy coś, to on też powie, dlaczego to zrobił, teoretycznie.
0: No tak, tylko nie
2: ale,
0: ma...
2: ale nie będzie to oparte, prawda, o jakieś tam doświadczenie człowieka. I chyba o to koniec końców nam chodzi. Już to jest ostatnie, ja mam długie zdania, ale to jest już teraz ostatnie. Że chyba właśnie chodzi o to, tak zapętlam, że żeby jednak, jeżeli mówimy o twórczości, o kulturze, literaturze, koniec końców, no obcować z tym, co stworzył człowiek, bo nie tylko chodzi o to, żeby wiedzieć, jak tam było w oryginale, powiedzmy, ale tak samo jak z jakiegoś powodu autor jakoś tak napisał, prawda? No to z jakiegoś powodu też tłumacz to przetłumaczył i bierze za to odpowiedzialność.
0: Tak, mnie od razu, a propos takich czasami autorytarnych decyzji, które mogą nam się wydawać nawet krzywdzące w tym przekładzie, przypominają mi się właściwie zajęcia z profesorką Elżbietą Tabakowską, wspaniałą tłumaczką, między innymi Normana Davisa. Dostaliśmy tam do tłumaczenia tekst i pamiętam, że wszyscy przetłumaczyliśmy zdanie, w którym było Cheeseless, Chewing Gum and Cheetos. I wszyscy tłumaczyliśmy dosłownie na przykład te rzeczy. No i okazało się, że właściwie podstawowym w ocenie wybitnej profesorki, podstawowym powodem, dla którego wpadło tam to zdanie, ta wyliczanka, no było nagromadzenie czy, prawda? Nikt z nas nie zwrócił na to uwagi, choć my przetłumaczyliśmy wszyscy gumę do żucia i przez to cały aspekt fonetyczny został wytracony. No a to jest jednak ten pierwiastek ludzki, doświadczenie i chyba jakaś czutka, tutaj można mówić o tej czutce, która pozwala to wychwycić. No ale właśnie w którymś momencie, kiedy padło, że nie jest obiektywny, to miałem wrażenie, Piotrze, że twoja brew się zmarszczyła trochę.
3: Tak, wiesz co, bo jeżeli my potrafimy dzisiaj coś zrobić dobrze z tymi dużymi modelami, to nauczymy je udawać doskonale kogoś. Więc jeżeli ktoś miałby dzisiaj napisać nową część Harry'ego Pottera albo skończyć pieśń Ognia i Lodu za George'a R. Martina, który od 15 lat się w mozole i znoju z tym zmaga, a fani czekają, to sztuczna inteligencja zrobi to prawdopodobnie lepiej od niego, bo zrobi to takim George'em R. Martinem sprzed 15 lat. Mhm. Więc jeżeli chodzi o udawanie, to będzie świetne i to będzie prawdopodobnie trudne do odróżnienia od oryginału. Czy to będzie wnosiło jakiś nowy aspekt? To już nie będzie książka, którą napisze George R. R. Martin w 2026 roku. To będzie książka stworzona przez sztuczną inteligencję z zapleczem wszystkich danych, które ma z tych poprzednich jego książek, ale zrobi to doskonale, udając tego człowieka. I myślę, że będzie nam bardzo trudno się zorientować, że to nie był człowiek, który to zrobił.
2: No tylko, że jakby, tak myślę sobie, że to chyba znowu nie o to, że w sensie, że okej, że jest to jakiś eksperyment, jakaś symulacja, prawda, ale znowu nie, znaczy wiadomo, że no na bazie tych, nie wiem, wszystkich danych, które mamy, powiedzmy, jak trochę znowu wracamy do tego pięknego rozwinięcia, nie, od Tokarczuk, że okej, na bazie tego, jak, nie wiem, całe, już jesteśmy przy tym Martinie, że wszystkie wątki, w jaki sposób, nie wiem, model przeanalizuje od strony statystycznej, w jakim kierunku mniej więcej szły, no to jak to by w takim razie, biorąc pod uwagę statystyczny rozkład tych wątków, jakby się te wątki zamykały? No to wygeneruje, tak? Tylko
1: no właśnie, ale
2: co z
1: tego?
2: Jak gdyby. To się stanie, nie?
1: Tak.
2: Natomiast po pierwsze, jest to, będzie może ciekawe na zasadzie, że Martin, nie wiem, jak gdyby coś zrobił, to spojrzy i mówi, o kurczę, no ciekawe, że tak, że moje jak gdyby te wątki do tego statystycznie biegną, tylko...
0: Ja myślę, że tutaj są dwie bardzo istotne kwestie. To znaczy, pierwsza jest taka, że faktycznie Okej, okay, on potrafi bardzo dobrze udawać, aczkolwiek tutaj zaznaczę, że jeszcze mam wrażenie, że to udawanie, ono przypomina te rzeczy z odległości. Bo kiedy się temu przyjrzymy bliżej, to się zaczyna rozjeżdżać. To znaczy, kiedy zwracamy uwagę na szczegół, to widzimy, że modele stosują, nie wiem, konkretne zabiegi stosowane przez autora, tylko bez wyczucia. I one na przykład nic nie wnoszą. W tekście każda rzecz jest po coś, prawda? A on czasami sięga po te same konstrukcje, dlatego że autor po nie sięgał, a nie dlatego, że ta konstrukcja coś wnosi w tym kontekście. I on tego, mam wrażenie, że jeszcze nie czuje. Aczkolwiek to jest opinia osoby, która tylko trochę bawiła się tymi tekstami generowanymi i analizą tych tekstów. Nie, ale wchodzi tutaj drugi aspekt, myślę, ciekawszy. To znaczy, czy nam by to przeszkadzało, gdyby robił to człowiek. To znaczy, kiedy ktoś pisze w stylu innego pisarza, to traktujemy to jako świetną zabawę, prawda? Jak Jacek Denel napisał Krivoklad w stylu bernhardowskim i zrobił to bardziej bernhardowsko niż kiedykolwiek napisałby to Bernhard, jest to wybitna rzecz, no to zachwycaliśmy się piórem Jacka Denela. Całkiem słusznie, moim zdaniem. No, więc czy to jest kwestia tylko tego, że to jest AI, a nie człowiek? No bo naśladownictwo czy zabawa z czyimś stylem to nie jest coś, co nam przeszkadzało.
3: A czy my byśmy się obrazili jako cywilizacja na personalizowaną literaturę? Bo to, do czego na przykład w obszarze medycyny teraz...
0: mamy szybką kontrę.
3: Tak, dziękujemy.
2: Bo
3: wiecie... To, co nam między innymi dają te duże modele językowe, to niesamowity potencjał do tworzenia różnych wersji tego samego. I czy na przykład nie byłoby ciekawym eksperymentem, żeby tłumaczyć coś nie na polski, tylko na przykład na krakowski. Nie wiem, czy ktoś taki język kiedyś...
0: Powiedzmy, że na śląski.
3: Ale powiedzmy, będzie chodzi właśnie o te konteksty, że tłumaczymy Highway 61 jako Gierkówka albo może jako Zakopianka dla kogoś, kto jest bardziej na południowy wschód, prawda? Czy my byśmy się na to obrazili? Ona mówi, że tak, obrazilibyśmy się na to, tak?
1: Ale wiesz, to ja w ogóle jestem obrażona na AI w literaturze. W sensie, nie wiem nawet z czego wynika mój aż tak wielki bunt. Taki bunt, który polega na tym, że ja zdaję sobie z tego sprawę, że minęły już czasy takiej pracy nad książką, gdzie się siedzi nad wodą, drapie się po klacie i pisze się piórem jedno zdanie na tydzień. To jest po prostu mnóstwo czynników sprawia, że już tak nie jest. Czynniki finansowe, czasowe, no wszystko. Ale z drugiej strony ja trochę bym chciała nadal, żeby tak było. I też dlatego, że jak sama piszę, to sprawia mi to olbrzymią przyjemność. I tak jak Olga Tokarczuk, zgadzam się z tym, że jednocześnie trzeba w naszych czasach, nie wiem, napisać 150 postów dla firmy budowlanej na Facebooka, żeby mieć z tego na chleb, tudzież czynsz. Ale
0: to już zaraz będzie robić AI jednak, prawda?
1: Te posty niestety. Czyli po prostu, no zabierzcie mi wszystko. Innymi słowy.
0: Ale to za tym będziesz płakać, czy za tymi
1: Nie, posty nie. Ale rzeczywiście bardzo bym chciała, żebyśmy traktowali pisanie książek jako sztukę. I to jest też tak, że nie chciałabym chwycić za książkę, która jest w dużej mierze napisana, albo do której pisania wykorzystywał bardzo dużo razy. No to też jest niemierzalne, prawda, autor czy autorka. Bo ja bym też chciała wiedzieć, że ten autor miał z tego przyjemność, jak wyglądała jego podróż. Chciałabym wychwytywać jakieś niuanse i chciałabym po prostu też, żeby to dla mnie była jakaś przyjemność wynikająca z tego, że ktoś się zmęczył, napisał książkę, którą teraz
0: Ale wiesz,
1: autor czytać.
0: Umarł. To nie jest nowy koncept, śmierć autora. Nie no, teraz śmieję się oczywiście.
2: Ja bym jeszcze, nie wiem, jak wyglądamy tutaj z, że tak powiem, dystrybucją pomiędzy przerwami, ale jeśli jeszcze mogę coś dorzucić, to jasne. Natomiast jeszcze spojrzałbym z drugiej perspektywy, to znaczy to, że jakby to coś wcześniej, to tak zawiesiliśmy się, że można by zrobić tego, wygenerować ten ostatni tom Martina na tylko po co, w tym sensie, że jakby te utwory trzymają się, powiedzmy, literackie, ale to samo możemy powiedzieć, nie wiem, o scenariuszu filmowym czy o czym tamkolwiek, że one jakby powstają po coś, w tym sensie, że nie wiem, ktoś nam coś opowiada, jeżeli to jest nieidealne, to też ludzie, nie wiem, narzekają potem, co on wymyślił, albo, ale on to beznadziejnie, totalnie nie umie kończyć historii, albo na przykład, nie wiem, jeżeli to jest serial, to, ale, nie wiem, przeciągnęli to, albo zmarnowali ten wątek, bo nawet, więc no nie musimy być zadowoleni, bo jeżeli jesteśmy zadowoleni, no to powiem, jak on cudownie rozumie, albo ona, nie wiem, dlaczego ciągle mówię on, życie, albo coś tam, prawda, ale tak czy inaczej, wydaje mi się jednak, że nawet na niższym, jakby nawet jeżeli zwykły, nie wiem, co to jest zwykły odbiorca, no wiadomo, jakiś taki konstrukt, ale jeżeli nie myśli, powiedzmy, taki odbiorca, odbiorczyni w kontekście tego, że właśnie jaką przyjemność, nie wiem, miał autor z pisania, to, że no to, to on mi coś opowiada, tak? Czy on to wymyślił, czy nawet mimo, że ten autor umarł, ale no nieważne, prawda? W tym sensie, że to jest jednak jakaś taka, wynika z tego, że ludzie mają różne doświadczenia i nawet jeżeli te utwory nie są idealne albo są, no to też z czegoś wynika, tak? Więc nie wiem, czy koniec końców, gdybyśmy żyli właśnie w tym jakimś takim dziwnym w przyszłości scenariuszu, nie wiem, generowanych właśnie na personalizowanych utworów, no to co by z tego wynikało, że ktoś by doczytał tę książkę do końca i...
1: Tak, i dalej by już nie miał z tego żadnego doświadczenia, w sensie nie powstałyby kluby książkowe, które by analizowały na przykład biografię tego autora, porównywały to z tą książką. No dla mnie to jest też niesamowite, że mogę znać to trochę jak, nie wiem, śledzenie osób z serialu Na Pudelku, tak, że wiemy, co się dzieje w życiu danego autora, albo działo się w życiu danego
0: ogólnie
1: autora.
0: Ogólnie chodzi o stalking. Dobrze, to do tego za moment wrócimy.
1: Tak.
0: Ze śmiercią autora to uspokajam, że my tutaj nikogo nie chcemy uśmiercać. To jest teoria, którą stworzył pan Roland Barthes. Do tego za sekundę wrócimy, a teraz jeszcze przez moment posłuchamy muzyki. Nie ma jak pompa, nie AI, tylko Maryla Rodowicz. Thank you.

0: Duży mam problem z tą rozmową, dlatego że ja przygotowałem sobie bardzo dużo pytań, a ona płynie tak naturalnie, że wykorzystałem jedno z nich i skończę tę rozmowę na pewno z ogromnym niedosytem. Ale wrócę do roli autora, no bo cały czas chyba o to się rozbijamy, prawda? O rolę człowieka w tym wszystkim. I Katarzyna Bolęba-Bocheńska, taka językoznawczyni wspaniała, niedawno zrobiła ciekawy eksperyment u siebie na Instagramie, mianowicie po tej aferze, czy w trakcie tej afery, wrzucała zdjęcie, jeżeli dobrze pamiętam, Sagrady Familii, z prostym pytaniem, czy gdyby zaprojektował ją nie Gaudi, tylko Zenek Martyniuk, to by nam przeszkadzało? I czy wtedy traktowalibyśmy to jak sztukę? To jest to, co powiedziałaś, Olu. No. Czy chodzi o to, żebyśmy traktowali to...
1: Czy jakby Zenek zaprojektował Sagradę Familię, to ja nawet poszłam na jego koncert. Pierwszy raz w życiu.
0: Ale czy postrzegalibyśmy ją tak, jak ją postrzegamy? A gdyby ona została zaprojektowana, Sagrada Familia, przez AI, to czy to wpłynęłoby na nasze jej postrzeganie?
1: Ja myślę,
0: mamy
1: tak.
0: Dokładnie to samo dzieło, tylko innego autora. Autora, który może nie jest białkowy, Tylko jest modelem generatywnym. Wrzucam to, biorę po 200 zł od każdej drużyny i czekam.
2: No myślę, że nie wiem, czy chcesz o Zenku bardziej? Czy...
1: Nie, wiesz co, ja tylko jedno zdanie, bo to jest ciekawe, że o tym mówisz, bo ostatnio jest coraz więcej takich... Ojejku, już tutaj imbusiont kunniek, które są wokół sztuki szeroko pojętej i wykorzystania AI. No i na przykład, wiesz, dochodzimy do jakichś takich kuriozalnych w ogóle sytuacji, gdy na przykład dla targów książki, nie pamiętam już w tym momencie jakich, ale plakat został właśnie zrobiony przez, tak, przez AI. Zwróciła na to uwagę w ogóle Bookstagramerka i później nagle otworzyli konkurs na jakby ludzką...
0: Chyba były targi krakowskie, które miały jeszcze jakieś takie hasło bardzo ludzkie,
1: także,
0: prawda?
1: Tak, coś w tym stylu, tak. Ale no na przykład moim hitem ostatnio, nie wiem, czy widzieliście ten nowy mural w Gnieźnie. To jest mural przedstawiający Chrobrego. No i jest to absolutnie ewidentne, że jest to projekt sztucznej inteligencji. Już zresztą ktoś to udowodnił. I hitem jest to, że Chrobry trzyma miecz za... To nie umiem teraz, może panowie rycerze się wypowiedzą. Nie za rękojeść, tylko za to ostre.
0: Za ostrze.
1: Tak. No jest to jakoś zabawno smutne.
0: No ale to jest jakiś slop. Po prostu, prawda? Tak. Źle zrobione. No ale dobrze, bo ta sztuczna inteligencja będzie pewnie jednak... wziąłem po 200 zł od każdej drużyny, tak. Jestem bogatszy o te pieniądze, a wysłuchałem tylko jednej. Czy któraś jeszcze z drużyn ma coś
1: wygrałam
0: do dodania?
2: Nie, no to z tą Sagradą, to myślę, że... Znaczy, nie wiem, czy to jest... To będzie bardzo wiele wnoszące, co teraz powiem, bo mam wrażenie, że powiem znowu to samo, że niewiele by z tego wynikało, gdyby hipoteza... To jest taki dobry argument, który dobrze brzmi, ale tak naprawdę jakby w sensie z tym, że co by było, gdyby AI zaprojektował. Po pierwsze, nie wiemy, czy by, prawda, to raz. I biorąc pod uwagę, że to nie jest, to jest tak szczególne, jak gdyby dzieło architektoniczne, tak wynikające z wyobraźni i przekonań i religijności i w ogóle różnych rzeczy tego konkretnego człowieka, prawda, że gdyby hipotetycznie AI wypluło to samo, no to byśmy powiedzieli, no ładne, albo nieładne, ale na tym byśmy poprzestali, a nie zastanawiali się
0: nie mogłoby
2: nad
0: nas
2: tym,
0: zachwycać.
2: Co?
0: Czyli nie mogłaby nas zachwycać.
2: Może by mogła nas zachwycać, bo jest czasami tak, może być, że AI wygeneruje, jeżeli to jest na tyle, powiedzmy, że nie będzie Chrobry trzymał za ostrze tego miecza, tylko to będzie jakiś, nie wiem, widoczek, który spojrzał, o, ładny, na przykład, nie wiem, do zrobienia, na przykład, nie wiem, na ścianę, do sprzedania w Ikei, jako taki ten, to może byśmy się rzeczywiście nie połapali, i prawda, bo jest to jakiś taki stokowy obrazek, który się niewiele różnił i w tym sensie mogłoby nam się podobać, tak, tylko że za tym znowu, no, w przypadku takiego czegoś jak, nie wiem, jak taka budowla, no, nie zastanawialiśmy i nie rozmawialiśmy o tym, jakby co za tym stało, właśnie, jaka fantazja i jaka wizja artysty, nie?
1: Tak. Akurat ja muszę dorzucić 100 zł, przepraszam, muszę dorzucić 100 zł i jeden grosz do tego zdania. Widzę minę Maćka, który mnie zaraz...
0: Ja potem będę kasował po prostu.
1: Tak, to się wytnie, ale no właśnie, bo tu jest znowu pytanie, co z tego, tak jak, prawda, zadawałeś, plus gdzie będzie granica? Bo jeżeli my przestaniemy tworzyć kulturę szeroko pojętą i sztukę, to w pewnym momencie zostaniemy z palcem w czterech literach, bo przestaniemy się zachwycać, przestaniemy czytać o tym, kto coś zrobił, przestaniemy mieć autorytety, przestaniemy czytać biografie wielkich ludzi, bo wielkich ludzi nie będzie. Będziemy siedzieć na znowu czterech literach i oglądać wytwory sztucznej inteligencji, które będą piękne, na pewno będą świetnie imitować pisanie ludzi, na pewno będą, no nie wiem, będzie 50 wieży Eiffla, znaczy to akurat nie jest ładny budynek, więc nie wiem, ładna konstrukcja, no coś tam, ta Sagrada Familia jak będzie, no ale będziemy na to patrzeć i myśleć, a okej, czyli to jakby to jest nasz nowy Bóg, który teraz, o Jezus, naprawdę wyszłam w takie...
0: Ale ja widzę od dłuższego czasu skrzywienie na twarzy Piotra, więc chciałbym...
1: Z Piotrem na solo wyjdziemy potem na...
3: Obiektywnie to jest ta sama Sagrada Familia, stworzona przez AI w twoim pytaniu, jak ta, która powstała dzięki...
0: Pytaniu Bolemby Bocheńskiej, ale
3: nie,
0: tak.
3: Nie powstała,
0: tak.
3: Ją kończą.
0: Już prawie jest.
3: Obiektywnie to pytanie jest proste. Jeżeli to jest ta sama Sagrada, to czemu miałbym się ją inaczej zachwycać niż taką, którą stworzył Gaudi? To, co tutaj jest inne, to, że brakuje tej narracji, tej historii. A to jest ten Gaudi od Casamillo, od La Pedrera, od Parguel, tak? To jest historia, która towarzyszy, my sobie opowiadamy, to jest większy świat przedstawiony. Mm-hmm. I my patrzymy na tę Sagradę i my sobie myślimy, człowiek to zrobił, ja jestem człowiek. We mnie też ta iskra Boża gdzieś tam drzemie, nie? I sobie mogę powiedzieć, ale ekstra, że są ludzie, nie? I takie rzeczy
1: super
3: robią.
1: No to
0: pytanie brzmi, ja to wrzucę, mamy dosłownie minutę. Pytanie brzmi, czy ta iskra Boża nie może być realizowana dzisiaj w trochę inny sposób. Ponownie zadaję to pytanie wbrew sobie, to wchodzę w rolę adwokata diabła, tylko czy może rola autora na przykład się zmienia i autorem dzisiaj może być promptujący, albo redagujący, generujący, reżyser tekstu, kurator tego tekstu, prawda? Czy wtedy nas to będzie interesować, czy może przerażać, czy odrzucać?
1: Odrzucać.
0: Mamy bardzo jednoznaczne odpowiedzi dzisiaj. Proste odpowiedzi na trudne pytania. To mi się podoba.
3: Ja to lubię. Lubię profesora Nicka Harrisona, który przerobił mi Alice in Chains, Korna, że ja słucham tych tekstów, bo jak wrzeszczy to Jonathan Davis, to ja nie wiem, co on tam śpiewa tak naprawdę i specjalnie mnie to interesuje. I ja bym bardzo chciał, żeby na przykład Załuchę, Wodeckiego, Rodowicz, ktoś w Stanach mógł posłuchać, co oni pięknie opowiadali, ale nie zrobimy tego, śpiewając polskim akcentem. To musiałoby zrobić AI.
0: No, ja bym bardzo, bardzo, bardzo chętnie posłuchał jeszcze, ale niestety nie możemy. Bardzo dziękuję wszystkim zgromadzonym. Państwu życzę jeszcze niespokojnej nocy, bo jeszcze jest kilka audycji do wysłuchania. Zatem słyszymy się.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo na to?
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski w zastępstwie za autora tego programu Kubę Strzyczkowskiego. Dzisiaj co państwo na to? O bezpieczeństwie Polaków, o bezpieczeństwie, które podobno gwarantują nam Amerykanie. Dlaczego mówię podobno? No bo właśnie. Amerykanie ostatnio zaskoczyli Polaków dwa razy. Najpierw wstrzymując wysłanie swoich 4000 żołnierzy w ramach wymiany, w ramach rotacji. W polskiej polityce zagotowało się. Nawet portal Politico i Bloomberg napisały, że to początek wycofywania się Stanów Zjednoczonych z naszej części Europy. Wtedy niespodziewanie Donald Trump pojawił się na swoim portalu Truth Social i zadeklarował, że do Polski trafi 5000 żołnierzy z Ameryki. Politycy znowu byli zdezorientowani, no a co dopiero my, Polacy, czy mieszkańcy innych krajów Europy Środkowej. Dlatego dzisiaj, w co państwo na to, pytanie, czy rzeczywiście z Ameryką czujemy się bezpiecznie? Czy rzeczywiście z Ameryką czujemy się bezpieczni? 510-357-357, proszę dzwonić. To jest pytanie dzisiaj, myślę, że bardzo ważne w obliczu tego, co się chociażby dzieje na Ukrainie. Też warto powiedzieć, że ten weekend, te ataki rosyjskie, przepraszam, na Kijów, to coś najgorszego, co się wydarzyło w ciągu tych lat wojny od 2022 roku. Tak przynajmniej oceniają to mieszkańcy i korespondenci mieszkający w Kijowie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie obecność Amerykanów w Polsce jest wymuszona trochę tą sytuacją wojenną w Ukrainie, tą agresją rosyjską i też polityką rosyjską wobec naszego regionu, czyli Europy Środkowej i Wschodniej. Dlatego dzisiaj, czy rzeczywiście z Ameryką czujemy się bezpiecznie? Za chwilę Rafał Michalski, amerykanista, opowiemy trochę o kulisach. Jak to się dzieje, że amerykański prezydent nagle ogłasza, że zamiast wycofywania czy nie przysłania do Polski 4000, nie wycofywania, nie przysłania 4000 żołnierzy, to on dośle nam 5000 żołnierzy. Co stoi za taką decyzją i od czego zależy to, że Amerykanie traktują kogoś jako sojusznika? O tym za chwilę Rafał Michalski, a ja zapraszam do dzwonienia 510-357-357.

0: Co państwo na to? Dzisiaj pytamy, czy rzeczywiście z Ameryką czujemy się bezpiecznie. Audycję wydaje Kasia Pasierbik, realizuje Szymon Kuliś. I to pytanie kieruję do państwa i oczywiście proszę dzwonić 510-357-357, ale na wstępie zawsze opowiadamy o problemie. I tutaj myślę, że warto rzucić ten fragment światła na to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego taka zmienność decyzji i takie wprawienie w nas, mówię o Polakach i politykach polskich, w delikatne osłupienie. Rafał Michalski, amerykanista, jest z nami. Dzień dobry, panie Rafale.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, czy to, jak usłyszeliśmy jednego dnia o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy amerykańskich, a tydzień później o dosłaniu 5000 żołnierzy amerykańskich, to my teraz, poza tym, że wiemy, że 10000 stacjonuje amerykańskich wojskowych w Polsce, to my wiemy, czy rzeczywiście to jest część jakiegoś procesu przemyślanego, czy to jest, dotyczy polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych i nazwijmy to przepychanek politycznych w Kongresie. Jak pan to ocenia?
1: Pan redaktor tutaj zaczął tą naszą rozmowę zapowiadając ją o tym, że to był szok dla polskich polityków. Ja się z tym zgadzam, ale największy to był szok dla amerykańskich polityków, ponieważ ta decyzja o wycofaniu się wojsk rotacyjnych z Polski pojawiła się 13 maja. Mhm. Niedokładnie około 18 godzin przed pojawieniem się tej informacji, Pete Hegseth, czyli sekretarz wojny, był w Kongresie i przemawiał podczas wysłuchania przed komisją. I tam senatorowie zadali mu wprost pytanie odnośnie celów wycofania wtedy jeszcze wojsk z Niemiec i czego oni mogą się po tej zmianie w liczebności wojsk spodziewać. Pete Hegseth odpowiedział, ale ani razu nie padło tam słowo Polska. Więc kiedy 18 godzin później ci sami kongresmeni dowiedzieli się z mediów, że mimo wszystko ta rotacja nie dotyczy Niemiec, ale dotyczy w tym pierwszym etapie w Polski, pomimo tego, że Pete Hegseth był kilkanaście godzin wcześniej, mówił coś zupełnie innego, to był dla nich ogromny szok. I to jest szok, który wpisuje się w taki szerszy problem, który my obserwujemy w amerykańskiej polityce od kilku miesięcy. To jest słabnącego zaufania władzy ustawodawczej do władzy wykonawczej. To jest Pentagon od w zasadzie tych pierwszych ataków na łodzie wenezuelskie ogranicza dostęp do informacji amerykańskich kongresmenów. To jest, oni są odcięci od informacji dotyczących Iranu. Oni są odcięci od informacji chociażby dotyczących deficytu finansowego, który ma obecnie Pentagon. Jak się okazało, oni są również odcięci od informacji dotyczącej rotacji wojsk w Europie, a pamiętajmy, to jest artykuł 2 Konstytucji, mówi, że tak, to prezydent jest głównodowodzącym armii, ale to finansowanie armii jest sprawą kongresu, a więc to kongres zawsze, do w zasadzie lat 70. XX wieku, miał tą istotną rolę we współdecydowaniu, jak te wojska mają być rozdysponowywane. No Donald Trump chce ten precedens zmienić. I kiedy Donald Trump ogłosił teraz te dodatkowe 5000 wojsk, to my nie za dużo wiemy, bo sami kongresmeni też nic za dużo nie wiedzą. To jest oni w tym momencie, kiedy my rozmawiamy, jeszcze dyskutują na temat tej wielkiej ustawy budżetowej na obronę roku 2027. To jest ten wielki pakiet, o którym nasi słuchacze mogli słyszeć, $1,5 biliona.
0: No to są gigantyczne pieniądze, które Pete Hegseth sobie zażyczył.
1: To są ogromne pieniądze i teraz się pojawia problem, ponieważ w tym projekcie, który dostali kongresmeni, nie było żadnej mowy dotyczącej współpracy przy rotacji wojsk. To jest Pentagon sobie całkowicie zawłaszczył tą rolę w decydowaniu, jak wygląda ma być to rozmieszczenie strategiczne. I teraz kongresmeni dyskutują na sali plenarnej i Izby Reprezentantów i Senatu, czy aby nie trzeba byłoby po pierwsze zapytać się, jak w takim razie ta rotacja ma wyglądać, a po drugie, czy nie trzeba byłoby do tej ustawy, skoro mówimy o tak historycznie ogromnym budżecie, bo to jest historycznie największy budżet na obronę, to jeszcze nie należy tam wsadzić klauzul, które by jednak ograniczyły tą rolę władzy wykonawczej, bo Polska jest postrzegana jako sojusznik modelowy pod tym względem, że chociażby płacimy te wymagane PKB, że mamy te kolejne kontrakty zbrojeniowe, jesteśmy postrzegani na Kapitolu jako te państwo, które powinno być przykładem dla Europy Zachodniej, a się okazało, że stało się tym państwem, które na tym pierwszym etapie wycofywania wojsk zostało uderzone. Bo my wiemy o tym, o czym chociażby wspominał w swoim komunikacie minister obrony narodowej Polski, Kosiniak-Kamysz, że Pentagonie trwa proces uzgadniania, jak ma wyglądać ta obecność wojskowa w Europie. My jeszcze nie znamy szczegółów, one się pojawią być może do końca tego roku. Ten proces trwa, ale... Ale sam sposób podania tej informacji o wycofaniu wojsk z Polski, czyli nie poprzez stronę Departamentu Wojny, nie poprzez słowa rzecznika prasowego, tylko nagle się media dowiadują. Polscy politycy są zaskoczeni, wojsko jest zaskoczone, sami kongresmeni są zaskoczeni. To był taki tryb, który nam każe się zastanawiać, czy to, aby na pewno nie była decyzja podejmowana szybko i to w dużej tajemnicy, w zamkniętym gronie właśnie wśród być może podsekretarza obrony Elbridge'a Colby'ego, bo to on jest chyba głównodowodzącym tej strategii obecności wojsk na świecie.
0: No, Eldridge Colby to jest postać, którą należy na nią zwracać uwagę w ogóle, jeżeli rozmawiamy o amerykańskich działaniach, czy to strategicznych, wojskowych, czy w ogóle pozycji Ameryki w świecie, gdyż no, może to nie jest Henry Kissinger, prawda, panie Rafale, ale mam wrażenie, że jest to człowiek, który ma wiele do powiedzenia w polityce, już nie tylko w Pentagonie, ale w ogóle w polityce amerykańskiej. Jeszcze tak króciutko o nim, przed jeszcze jednym pytaniem.
1: Tak, na pewno nie jest Henry Kissinger, bo Henry Kissinger był nazywany prawdziwym wiceprezydentem. Richard Nixon uważał, że on jest drugą osobą w Białym Domu. Eldridge Colby jeszcze aż tak silnej pozycji nie ma, ale Colby przede wszystkim przeszedł do Departamentu Obrony w jednym celu. To jest po pierwsze w reorientacji polityki zagranicznej w stronę Pacyfiku. To jest od samego początku, od stycznia roku 2025. Colby zapowiadał, że będzie reorganizacja wojsk w Europie, że państwa Europy muszą wziąć na siebie większą odpowiedzialność, że jest ten pivot na Pacyfik, o którym my ciągle tutaj mówimy w kolejnych audycjach, tylko że problem, jaki jest z Eldridge'em Colbym, jest taki, że on właśnie także nie kontaktuje się z kongresmenami. To jest, my nadal też nie wiemy jako społeczność międzynarodowa, też sami Amerykanie nie za bardzo wiedzą, co się dzieje w tym Pentagonie. Eldridge Colby ma dużą władzę, bo on jest tam specjalistą, jest bliskim, zaufanym współpracownikiem Pita Hegsetha, więc on ma tam rolę decyzyjną, tak. Ale my nie wiemy, jak wyglądają szczegóły tych podejmowania decyzji, jak wygląda łańcuch dowodzenia i w jaki sposób ci tam urzędnicy doszli do wniosku, że najłatwiej wycofać te wojska z Polski, a nie właśnie jak na początku było z komunikatu z Niemiec.
0: No właśnie, to są bardzo ciekawe wiadomości, o których powinniśmy, mam wrażenie, my wszyscy wiedzieć, jak to wygląda, dlatego że wtedy bardziej racjonalnie możemy podejść do wielu informacji, które spływają i atakują nas po prostu dzień po dniu. Jeszcze tylko powiedzmy jedną rzecz. Co trzeba zrobić, żeby być tym sojusznikiem w regionie dla Stanów Zjednoczonych? Ja wiem, że jest to pytanie o wysokim stężeniu ogólności, ale czymże trzeba się zasłużyć? Co takiego Stany Zjednoczone poza własnym interesem muszą zobaczyć jeszcze w sojuszniku, w którego będą wkładali ten wysiłek zapewniania bezpieczeństwa bądź odstraszali potencjalnego agresora sobą jako wielkim mocarstwem?
1: I to jest problem tego pytania, na które nie możemy ci odpowiedzieć, ponieważ to, co my obserwujemy, to jest tak zwana personalizacja polityki zagranicznej. Mm-hmm. Bo kiedy w poprzednich latach była bliska współpraca pomiędzy władzą wykonawczą, władzą ustawodawczą, to one musiały wypracować kompromis w prowadzeniu polityki zagranicznej. I ten kompromis zawsze polegał na takiej wspólnej wizji jakiegoś rodzaju ładu międzynarodowego. Tak było za Busha juniora, tak było za Clintona, tak było za Ronalda Reagana. Jeżeli mamy system taki jak dzisiaj, w którym kongres jest zbyt polaryzowany, żeby mocno działać i mamy władzę wykonawczą, która sobie rozszerza własne uprawnienia, to o wiele większa rola w prowadzeniu tej polityki zagranicznej spada właśnie na władzę wykonawczą. I może się okazać, że od Donalda Trumpa do tak naprawdę każdych kolejnych prezydentów nie będziemy musieli sobie zadawać pytania, co Polska musi zrobić do tego, żeby być postrzegana jako dobry sojusznik, tylko będziemy musieli sobie zadawać pytanie, co zrobić, żeby ten i ten polityk postrzegał nas za dobrego sojusznika. Bo nie ma już tej kooperacji i ta taka ogólna wizja, która zawsze łączyła kompromisowo tą Izbę Wykonawczą i Izbę Ustawodawczą, to jest już tego kompromisu nie ma i stąd ta nazwa personalizacja. To jest o wiele dzisiaj bardziej się liczy to, jak na Polskę patrzy Donald Trump, Pete Hegseth, Eldridge Colby i mniejszą rolę już odgrywa taka ogólna, abstrakcyjna, naukowa strategia, którą to przecież w poprzednich latach wypracowywali politycy, chociażby z organizacjami pozarządowymi, eksperckimi.
0: Jasne i to jest, myślę, że bardzo ważne, byśmy to zrozumieli i każdy z nas, żeby to zrozumiał, że relacje polsko-amerykańskie od teraz zależą, mówię od teraz, umownie oczywiście, metaforycznie, zależą od tego, jakie są relacje z poszczególnymi politykami u władzy w Stanach Zjednoczonych, a nie z abstrakcyjną, nie mówię też o nierealistyczną, ale abstrakcyjną ideą czegoś, co się nazywa wspólne, ogólne bezpieczeństwo. To jest, myślę, że bardzo ważne, by to z tego zdawać sobie sprawę. Bardzo panu dziękuję. Rafał Michalski, amerykanista, wyjaśnił nam kulisy tego zamieszania z wojskami amerykańskimi w Polsce. No i dobrze, i teraz czas na państwa, bo tak jak słyszeliśmy, to nie tylko polscy politycy byli zaskoczeni, ale amerykańscy, myślę, że Polacy też. I pytanie jest, czy rzeczywiście a z Ameryką czujemy się bezpieczni, kiedy ona deklaruje, że jest naszym sojusznikiem. Pan Bartosz jest z nami. Dzień dobry, panie Bartoszu.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: I jak dla pana sytuacja była przerażająca? Czy pan się wystraszył, że oto nasz sojusznik odpływa w jakimś kierunku pacyficznym, już nie będzie się nami interesował? Po tym, jak pan usłyszał, że tych 4000 żołnierzy zabraknie, to była ta pierwsza decyzja, a później o dosłaniu 5000.
2: Wie pan co, no patrząc na całokształt tej administracji Donalda Trumpa, no to chyba jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że już przecież mieliśmy przeżyć koniec cywilizacji irańskiej w ciągu 24 godzin. No i no, jak z tego co patrzeć, cywilizacja ta nadal istnieje, więc tutaj się wiele rzeczy mówi, wiele rzeczy się nagle w ciągu godziny potrafi zmienić. No niestety to jest specyfika tej administracji, że tutaj właśnie nie możemy być pewni i z jednej strony jesteśmy w takiej niepewności, ale z drugiej strony też już chyba przyzwyczailiśmy się, że branie jakichkolwiek słów pana Trumpa to trzeba brać przez taką trochę pryzmat pewnego krytycyzmu i no i oczywiście wiadomo też działać, ale wiadomo, że nic nie jest pewnego. No powiem tak, no żyjemy, niestety Polska znajduje się w takim bardzo specyficznym rejonie geograficznym, który jest niestety na granicy dwóch światów, cywilizacji zachodu i wschodu. No wiadomo, że niestety jesteśmy trochę uzależnieni od tej pomocy amerykańskiej, żeby nie trafić znowu w te rosyjskie, wschodnie wpływy. I tu takie pewnie się pojawią też, bo czy ja nie mówię, że nie trzeba wspierać przemysłu zbrojeniowego, też się zbroić samemu, żeby samemu być silnym, ale jednak niestety my jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy silni w oparciu też o sojuszy. Nie jesteśmy Francją, nie jesteśmy Hiszpanią, gdzie jesteśmy daleko od tego wschodu, więc jak tu się pewnie pojawią jakieś głosy takie pacyfistyczne, mówiące, że po co tutaj drażnić Rosję, tutaj Ameryka też nie jest pewna, jesteśmy pod tym dominacją. No niestety żyjemy w takim kraju, że jesteśmy w takim państwie, które niestety musi być trochę niestety zależne od jakichś innych też mocarstw. Ważne, żeby to nie było poddaństwo, jakiś kolonializm, tylko żebyśmy budowali to na podstawie sojuszy i wzajemnej współpracy. I trzeba do tego się starać, a trzeba to robić poprzez to, że wzmacnianie samego swojego potencjału.
0: Wzmacnianie własnego potencjału. O, myślę, że to jest bardzo ciekawy trop. Bardzo dziękuję, panie Bartoszu. Wszystkiego dobrego. Pan Waldemar. Dzień dobry, panie Waldemarze. I ja zapraszam wszystkich do dzwonienia. 510-357-357. No może nie wszystkich, ale tych, co chcą, oczywiście. Panie... Już zabrzmiało to bardzo, bym powiedział. Otwarcie. Ale panie Waldemarze, dzień dobry jeszcze raz.
3: Dzień dobry. Ja... takie mam trochę przewrotne przemyślenia, bo oczywiście jakby współpraca między krajami musi być. Mnie trochę martwi to, że Donald Trump dzisiaj jest naszym przyjacielem, jutro będzie powie, że jest przeciwko nam, nie da nam kodów do broni, którą kupiliśmy od Ameryki i to wtedy. Dlatego ja uważam, że powinniśmy jednak liczyć na siebie i w większości uruchomić produkcję zbrojeniową i jednak być samodzielni. Ja jakby rozumiem pewien schemat działania, który przyświeca jakby Trumpowi, który tak naprawdę martwi się tylko i wyłącznie o własną gospodarkę. Trochę się śmieję z tego, że jest takim no, osobą, która jak widać nie do końca te wojny jej wychodzą, a jednocześnie ma jakieś wysokie aspiracje na Nagrodę Nobla, jeżeli chodzi o pokojową Nagrodę Nobla. To jest w ogóle już zabawne. I tak kończąc jakby swoją wypowiedź, ja cały czas uważam, że te wszystkie straszenia i wojna i to cała reszta jest jakby rzeczywiście rzeczą, która się może wydarzyć, więc musimy do tego podejść poważnie. I tak naprawdę.
0: Czyli bierze pan to pod uwagę, że wojna może się wydarzyć? To nie jest jakieś abstrakcyjne pojęcie dla pana?
3: Nie, nie jest to dla mnie zupełnie abstrakcyjne. Moment, w którym została najechana tak naprawdę Ukraina przez Rosję, to był dla mnie szok. I teraz do czego zmierzam? Ja cały czas mam nadzieję, że nasz facet od ustawek w lesie będzie człowiekiem, który potrafi zrobić coś więcej i nie tylko być człowiekiem, który był jakby w tym lesie taki odważny, tylko rzeczywiście jakby trzeba było coś zrobić, to zostanie w tym miejscu, w którym jest i będzie razem z nami bronił tego wszystkiego, bo to też warto podkreślić, że jeżeli komuś się wydaje, że wyjedzie z tego kraju, jak wybuchnie wojna, to nie wyjedzie, bo mobilizacja powoduje to, że żaden mężczyzna nie opuści już granic. Nasze mieszkania w Hiszpanii, we Włoszech, to nic tam nie pomoże. Będziemy musieli zostać w kraju i walczyć. Więc mam nadzieję, że on będzie rzeczywiście facetem, który będzie miał tę taką, jak to nasz poprzedni prezydent powiedział, będzie takim niedźwiadkiem, który lubi się też z tym drugim niedźwiedziem wschodnim tak rzeczywiście trochę mocniej. Także no. Musimy wspomagać się, ale musimy liczyć na siebie, bo tak naprawdę my zostaniemy sami, a Trump dzisiaj nam pomaga, jutro powie sorry, moje wojska się wycofują, mam nadzieję, że nigdy nie staną przeciwko nam, tak, i nie będą
0: nas atakują. To już w ogóle by było, wie pan, na razie political fiction wersja, by powiedział pro, natomiast pytanie mam do pana takie, czy myśli pan, że tylko to jest kwestia Trumpa, czy w ogóle zaufanie do jakiegokolwiek sojusznika, no w tym wypadku amerykańskiego, powinno być też trochę warunkowane poczuciem też własnej mocy, którą my byśmy mieli z innych sojuszy, na przykład tych europejskich, o których wiele się teraz też mówi.
3: To teraz przewrotnie panu odpowiem. Niech pan zobaczy, co się stało z Węgrami. Kilka dni temu mówiliśmy o tym, jak to fajnie przyjechali do Polski, tu będą sojusz budować. Niech pan zobaczy, co zrobili. Okazuje się, że dalej z Putinem są dogadani, ropa, gaz. Więc wie pan, jeżeli sami na siebie nie będziemy liczyć i sami nie będziemy siłą na tyle dużą, że będą się nas chcieli trzymać, to gwarantuję panu, że tak szybko te wszystkie sojusze upadną, jak szybko tylko będzie to potrzebne, żeby wygrać kolejne wybory w poszczególnych krajach.
0: Panie Waldemarze, dotknął pan sensu, mam wrażenie, polityki, która bywa bardzo...

0: Halo, słyszymy się?
1: Ja słyszę.
0: I my też pana słyszymy. Czy rzeczywiście z Ameryką czuje się pan bezpieczny? To jest pytanie, które dotyczy oczywiście tego całego zamieszania z wysyłaniem wojsk, zatrzymywaniem rotacji wojsk, no ale też symbolicznie wylądowały całkiem niedawno zakupione przez nas najnowocześniejsze myśliwce F-35 w Polsce. Także no, wiele o tej Ameryce i bezpieczeństwie dzisiaj.
1: Panie
0: też
1: redaktorze,
0: między innymi.
1: Ja powiem tak. Wydaje mi się, że tak jak w 1939 roku sojusznicy nam pomogli, tak gdyby przyszło nas bronić, to pewnie w podobnej sytuacji pomogliby nam. A dzisiaj.
0: Czyli nie ma pan złudzeń, tym, rozumiem, tak?
1: Nie, nie mam. A przy tym pomarańczowym, który rządzi tą Ameryką, to w ogóle nie mam żadnych złudzeń, ponieważ on przecież był kredytowany przez ruskie banki i prali oligarchowie rosyjscy u niego pieniądze na inwestycjach, które budował w Ameryce. Więc ja w ogóle nie mam żadnych złudzeń. My musimy liczyć na siebie i tylko na siebie. Co z tego, że Francja zadeklarowała ostatnio, że obejmie nas opieką nuklearną, gdyby przyszedł jakiś konflikt nuklearny? Tylko musimy pamiętać, że Francja nie ma stałych miejsc, w których trzyma broń atomową, tylko oni mogą ją zrzucać z samolotów albo ze statków. Okręty podwodne łatwo można unieszkodliwić. Nie mają wyrzutni, które są kierowane z lądu, więc my nie mamy żadnego zabezpieczenia i żadnej możliwości.
0: No, ta francuska propozycja też była ograniczona o to, że my nie znamy szczegółów tej propozycji. To było takie rzucenie trochę w publiczność, w nas, takim konceptem, że rzeczywiście Francuzi mający broń atomową mogliby ewentualnie kiedyś w jakiś sposób coś takiego rozciągnąć. Między innymi na nasz kraj.
1: Tak, tylko że panie redaktorze, uważam, że w dzisiejszych czasach, w tym momencie, w którym jest sytuacja światowa, to na pewno Trump nie wysłałby niczego przeciwko Putinowi, bo to są kumple i w ogóle nie łudzimy się. Ostatnia jego wizyta w Chinach pokazała, że był potraktowany jak manekin, klaun Chińczycy przy nim wyrośli na... i nie wyrośli, po prostu są doświadczeni i tak dalej dyplomatycznie. Wyszedł na kretyna, ale on kretynem zawsze jest i to niczego nie zmieni, tak?
0: Wie pan, powiem panu tak, nie to, że jestem obrońcą Donalda Trumpa, ale pamiętam Baracka Obamę, który 17 września ogłosił wycofanie z koncepcji jednej z baz w Radzikowie, prawda, i radaru. To też jest 17 września, także dość tak bolesne to było.
1: Tak, tylko że my nie możemy liczyć na to, że Ameryka nam pomoże. My powinniśmy skupiać się na tym, żeby Donald Tusk był przewodniczącym w Europie i tak dalej. Wtedy, przynajmniej ze 20 lat temu, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, powinien paść pomysł stworzenia europejskiej armii, która by nas chroniła. My dla Jankesów, którzy są za oceanem, nie będzie miało znaczenia, tak? Przylecą tu, czy tam. Oni bardziej będą walczyli o Tajwan, a teraz już jak spacyfikował go Xi w Chinach.
0: No to mówimy o wizycie w Chinach teraz, tak.
1: Nie obroni. To nawet Tajwanu nie obroni. 9 wojen wygrał.
0: Zlikwidował
1: 9 wojen. Tak, 5 zaczął. Żydów broni, nie wiadomo dlaczego, a zachowują się jak naziści w trakcie II wojny światowej. I tutaj świat nie ma z tym problemu. To
0: rozumiem, że pan
1: chore.
0: Tutaj nawiązuje do tego, co się dzieje chociażby z flotyllą, ale wcześniej Strefa Gazy, południowy Liban
1: i tak dalej.
0: Działania. Dobrze.
1: Mówią o Holokauście, a zachowują się tak samo jak Niemcy w czasie II wojny światowej.
0: Ja bym jednak Holokaustu tutaj nie wkładał w tę opowieść o Bliskim Wschodzie, jeżeli chodzi o działania izraelskie. Nie to, że bronię Izraela, bo to nie jest tak, natomiast Holokaust jest oddzielnym wydarzeniem. Bardzo bym nie chciał, żeby tu się tak to wszystko nam mieszało. Natomiast okrucieństwo armii izraelskiej jak najbardziej jest, należy podkreślać i krytykować. Dziękuję panu bardzo, pan Arkadiusz. Pan Marek, dzień dobry panie Marku.
2: Dzień dobry.
0: Jak dla pana Ameryka stanowi o bezpieczeństwie Polski? Czujemy się bezpieczni z Amerykanami, którzy deklarują

0: teraz w dosłanie 5000 żołnierzy, ale wcześniej powiedzieli, że jednak 4000 nie wyślą.
1: Wie pan co, akurat ten mały szczegół, bo ja bym go tak nazwał, w ogóle nie zmienia nic w mojej interpretacji tego, co się ma, że tak powiem, Ameryka do Polski. I trochę mnie w sumie zdumiewa, że ludzie w ogóle zastanawiają się nad tym, czy może debata medialna jest dopiero teraz nad tym, bo właściwie to jest wiedza łatwo dostępna i taka prawie że oczywista, że właściwie w momencie, kiedy w jakikolwiek sposób zależymy od kogokolwiek w jakiejkolwiek materii, no to zawsze ten podmiot będzie miał na nas taki czy inny lewar, prawda?
0: Tak.
1: Nie dam ci tego, bo zrobiłeś tamto, tak? Zapłacę ci później, bo zachowałeś się tak i inaczej. No i w tym momencie, czy my chcemy mieć takie lewary, jeden, drugi, trzeci, piąty na sobie? No nie wydaje mi się.
0: Czyli, że nie powinniśmy być zależni sojuszniczo od kogokolwiek, czy że powinniśmy być na tyle silni, by nie być zależnym od widzimisię bądź różnych decyzji podyktowanych własnym interesem, chociażby w tym wypadku Ameryki, ale na przykład państw sojuszniczych z Zachodu?
1: Oczywiście, to jedno łączy się z drugim, a właściwie to drugie, co pan podał, wynika z pierwszego. To znaczy, musimy być silni, żeby nie być zależnymi. Natomiast to jest decyzja tak prosta, jak, że tak powiem, z której strony łapie się nóż do smarowania masłem, tak? Nie trzeba się na tym
0: tego nie słyszałem nigdy porównania, ale rzeczywiście.
1: Więc wie pan, i w tym momencie to jest prosta też sprawa, bo może niektórych szokowały zachowania Donalda Trumpa, natomiast jakby tak prześledzić historię, chociażby tą powiedzmy od ubiegłego stulecia, no to piękne słowa, piękne idee, wspaniałe obietnice, one są bardzo fajne na czas pokoju, na czas spokoju i wtedy, że tak powiem, możemy je jakoś ważyć, możemy je jakoś skalować, natomiast w momencie, kiedy statek zaczyna tonąć, to wtedy kto się zmieści do szalupy, ten w tej szalupie zostaje, a reszta tonie po prostu, no i przykro nam bardzo, ale albo ocalimy chociaż część z tych ludzi, albo nikogo. No i w tym momencie, jeżeli jakieś państwo ma kwestię, powiedzmy Francja, tak, chce być te 2000 kilometrów i ratować tych Polaków, to może jednak nie nadstawiać swoich własnych 4 liter i zatroszczyć się o to, żeby woda w Sekwanie nadal płynęła we właściwym kierunku. No to myślę, że oni się specjalnie by nad tym nie rozwodzili, tylko po prostu życzyliby nam co najwyżej powodzenia. I tak samo ze Stanami Zjednoczonymi. Donald Trump moim zdaniem zarządza Ameryką jak dynamiczną korporacją, a to Amerykanie są nieźli. No i dynamicznie zarządzana korporacja dąży do maksymalizacji zysków. Więc jeżeli na przykład dostanie jakieś ustępstwa w pewnej kwestii i pójdzie mu z tym łatwo, no to dzisiaj, że tak powiem, zarządzał, strzelam, Grenlandii, tak jak wcześniej, z której chwilowo się wycofał, ale jakby mu poszło łatwo, to by stwierdził, że to może jeszcze byście tam dorzucili chociażby tą północ Skandynawii, nie?
0: No tak, ale to już rozumiem, rozumiem. Czyli sojusze to jednak nie jest coś, w co ufamy, panie Marku, z tego co słyszę. Bardzo panu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pan Filip, dzień dobry, panie Filipie.
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, słyszymy się. Tak, słychać.
2: Okej, świetnie, świetnie.
0: Słychać bardzo dobrze. Czy rzeczywiście z Ameryką czuje się bezpieczny pan?
2: Czy myślę, że nie mamy do końca wyjścia. To znaczy nasze mamy na dekady jeszcze, tak powiem, zablokowaną jakąś taką potrzebę tych dobrych relacji, prawda? Nawet nasze F-35, no jakby my bardzo się uzależniliśmy od Ameryki przez zakupy, jakich dokonaliśmy. Ale myślę, że tamten fakt nie znaczy, że nie możemy jakby działać roztropnie i na naszą korzyść, mając ją na uwadze najbardziej, ponieważ akurat tak się składa, że ja jestem stałym rezydentem Stanów Zjednoczonych. Zresztą, tak nawiasem powiem, uwielbiam rozpoczynać dzień w Arizonie od pana audycji w piątki na dachu świata. Tu mam nadzieję, doceni pan poświęcenie, piąta rano, a ja już lecę z tematem.
0: Dziękuję bardzo. Tak,
2: to nawiasem mówiąc. Natomiast to nie byłby prezydent, na którego bym głosował, gdybym takie możliwości miał tam w Stanach. Natomiast no, sytuacja jest jaka jest. Są rzeczy od nas zależne i niezależne. Co jest od nas zależne, to co zrobimy z informacją, jaką nam te wielkie siły, które na świecie rozgrywają ponad naszymi głowami swoje deale, że tak powiem, nam wysłały, a mianowicie, że my musimy bardziej się uniezależnić jako Europa i również jako kraj. I uważam, że to, co jest dobrego, chociażby w fakcie, że prezydentem w Stanach jest Trump, to to, że on niejako obudził Europę.
0: Aha.
2: I znowu, w Polsce też prezydent, który obecnie rządzi, no nie byłby prezydentem, którego ja bym sobie życzył. Natomiast mamy takiego, jakiego mamy. I teraz mamy też premiera, jakiego mamy. I mam nadzieję, że naród zdecyduje mądrze w przyszłych wyborach i zrozumie, na kogo głosować i komu powierzyć siłę, aby ten nas skierował ku Europie, a nie z dala i izolował od Europy. Bo uważam, że jako zjednoczona, jako Unia mamy nadal bardzo dużą siłę, żeby przeciwstawić się temu, co się dzieje na wschód od naszej granicy. I tylko w ten sposób. Także no moja odpowiedź jest taka dwojaka. Znaczy jedną nogą, czy chcemy, czy nie chcemy, musimy dalej stać jakby w Ameryce w cudzysłowie. Natomiast drugą musimy wzmacniać i robić... podejmować mądre decyzje. Jak wie pan, ja słyszę takie głosy, że na przykład wojna w Ukrainie to nie nasza wojna, albo że na przykład Unia to tylko nam nakazuje różne rzeczy, tu mamy klasyka, OZES, ROZE, to aż nóż się w kieszeni otwiera, ponieważ to nie chodzi o to, żeby się we wszystkim zgadzać w 100%, ale żeby podejmować decyzje, które dalekosiężnie i w makroskali przede wszystkim nas ochronią. Bo uważam, że za ilekroć wracam do Polski, z której właśnie teraz dzwonię, mam wrażenie, że idzie ku lepszemu, że się bardzo dużo rzeczy zmienia na dobre i w makroskali tak dalej będzie, ja w to bardzo wierzę. Natomiast my musimy kontynuować naszą postawę, jaką mieliśmy, oczy skierowane na zachód, a nie na wschód. No i taka
0: dobrze.
2: Jest moja opinia.
0: Panie Filipie, no bardzo panu dziękuję. Bardzo ciekawie pan powiązał również to, co się dzieje z bezpieczeństwem, z wyborami w Polsce. Także to są też ważne momenty i nie należy o tym zapominać, że sprawa amerykańska, bezpieczeństwa, żołnierzy, nawet F-35, to są później te kwestie, o których dyskutujemy przy stołach i rozmawiamy, podejmując decyzje wyborcze. Oczywiście to nie kierunkuję w żadną stronę, mówię, że to są sprawy, które dotyczą każdego z nas. Panie Filipie, jeszcze raz bardzo dziękuję, serdecznie pana pozdrawiam i dobrej podróży do Stanów życzę w takim razie. I proszę się oczywiście odzywać ze swoimi refleksjami na temat Stanów teraz, bo to jest niesamowicie dynamiczna sytuacja, niesamowicie dynamiczny kraj. Pozdrawiam jeszcze raz. Czas na naszego drugiego gościa. Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego Defense 24. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Słyszy pan, nie wiem czy pan słyszy, ale ja słucham uważnie i powiem tak, no w sojusze to zdaje się, że ci słuchacze, którzy zadzwonili, a podejrzewam, że również ci, którzy nie dzwonili, a słuchają, to już średnio wierzą. I teraz ta obecność Amerykanów i te hopsztosy, które zostały wykonane z tymi wysyłaniem, niewysyłaniem żołnierzy amerykańskich do Polski, to są też, no nie powodują, że zanika to ten sceptycyzm wobec krajów sojuszniczych, ewentualnie gdyby doszło do sprawdzenia, czy ten sojusz działa.
3: No wie pan, my Polacy mamy historyczne doświadczenia takie negatywne związane z sojuszami i z tym, jak te sojusze działają i jak są uruchamiane w momencie, kiedy my potrzebujemy tej pomocy, więc ten nasz sceptycyzm narodowy no jest poniekąd uzasadniony i on ma bardzo mocne podłoża, które miały miejsce w historii, to wcale nie odległej, tylko właściwie tej niedawnej, plus do tego pamiętajmy konstelacja polityczna była mniej więcej podobna, tak? Mieliśmy sojuszników z Zachodu ogólnie pojętego, wtedy ówczesne potęgi europejskie. Przeciwnikiem naszym był Związek Sowiecki, była Trzecia Rzesza i były tym zagrożeniem elementarnym. Dzisiaj zagrożeniem jest Rosja i jej imperialna polityka. Naszymi sojusznikami są państwa europejskie, te głównie z Zachodu, bo to na nich przecież głównie kładziemy nacisk, jeżeli chodzi o kwestie sojuszniczej pomocy. Mamy Stany Zjednoczone, które no i tu jest problem rzeczywiście, bo ta administracja obecna Donalda Trumpa no bardzo, no już nie bawi się w konwenanse. Natomiast popatrzmy sobie na to trochę szerzej.
0: No ale wie pan co, ale czy te konwenanse rzeczywiście, wie pan, bo ja tak się zastanawiam, no trudno, no nie ma konwenansów, są fakty nagie, nawet czasami brutalne. Jak byliśmy razem w Iraku podczas inwazji koalicji amerykańsko-anglosaskiej bardziej niż naszej, tak? No to... Nie wiem, czy pan sobie przypomni jakiś ważny przetarg, który wygraliśmy na cokolwiek w Iraku, co dałoby powód do powiedzenia, że od strony ekonomicznej, sojuszniczej, takiej w ramach tego naszego uczestnictwa coś wygraliśmy. No nie mamy czegoś takiego, prawda?
3: No nie, no poza tam set pojazdów opancerzonych.
0: Pan jest specjalistą i doskonale wiem, że mówimy o pojazdach opancerzonych, tak. Ale,
3: Natomiast to się zgadza. Natomiast pamiętajmy, że geopolityka, czy w ogóle polityka ta światowa nie stoi w miejscu. Te 20 lat temu ponad już, to jednak ta sytuacja wyglądała inaczej. I proszę zwrócić uwagę, że to nie jest kwestia jednej administracji, bo to potwierdza, że my dla Stanów Zjednoczonych często mamy, znaczy my w Stanach Zjednoczonych widzimy tego naszego największego gwaranta, sojusznika i tak dalej. Natomiast Amerykanie przez lata pokazują, czy pokazywali mniej lub bardziej dosadnie. I o to chodzi mi w tych konwenansach, że poprzednie administracje, na przykład demokratów, no przypomnijmy sobie, Barack Obama, który decydował o wycofaniu dużej części wojsk z Niemiec. Tam wycofano za jego kadencji ponad 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Potem pamiętamy 17 września 2009 rok, czyli decyzja o zaniechaniu budowy tarczy, tej bazy tarczy antyrakietowej w Polsce. No, dla nas to był już wtedy szok, a pamiętajmy...
0: Ja zwariowałem z szoku, powiem szczerze, już nawet chodzi tam pal 6 ton tarczę, ale że 17 września, wie
3: no
0: pan.
3: No właśnie. Więc
0: no to jest dopiero odrzucenie konwenansów jakichkolwiek.
3: No właśnie. I teraz wie pan, jak popatrzymy sobie na kolejne kadencje, potem Trump, Biden, znowu Trump, one właściwie, poza oczywiście jakimiś elementami narracyjnymi, one bardzo spójnie podchodzą do tej polityki, czyli redukujemy obecność w Europie, bo rośnie nam duże zagrożenie w Azji. I to jest, no my też musimy to zrozumieć, tylko że u nas nikt tego nie rozumiał, to znaczy mało kto w Europie chciał to zrozumieć na zasadzie takiej, że w 2008 roku Obama ogłasza wycofanie wojsk amerykańskich, części kontyngentu z Niemiec i już wtedy powinien to być dla nas sygnał, że słuchajcie, musimy ogarnąć swoją obronę, bo Amerykanie są już niepewni. To już nie jest to państwo, które stawało w czasach Reagana i zwiększało tą obecność militarną, tylko zaczęło ją redukować. No a my nic nie zrobiliśmy. My jako Europa redukowaliśmy swoją armię, no bo skoro Amerykanie redukują, no to po co nam też armia? Przecież Amerykanie by, gdyby przewidywali jakieś wojny, to by inwestowali jeszcze więcej. No właśnie, tylko że Amerykanie mając budżet na poziomie obrony, na poziomie 400-600 miliardów dolarów na przestrzeni ostatnich 20 lat, mogli obniżyć wydatkowanie. Natomiast jeżeli Europa wydatkowała łącznie około 100 miliardów dolarów na obronność, no to każde kolejne cięcia to już była regres, jeżeli chodzi o zdolności obronne. I tak, w Holandii zlikwidowano wojska pancerne, w Wielkiej Brytanii zlikwidowano część brygad lądowych, w Niemczech zlikwidowano część sił powietrznych. To wszystko postępowało w ostatnich 15-20 latach. I my dzisiaj jesteśmy sami sobie winni jako Europejczycy, że znajdujemy się w sytuacji, w której Rosja buduje swoje zasoby osobowe, buduje przemysł, a my pozostaliśmy w sytuacji, w której jesteśmy w pełni zależni od Stanów Zjednoczonych w większości tych najbardziej kluczowych elementów związanych z obronnością.
0: No czyli z tego, co ja rozumiem, to ten dzwon alarmowy dla nie tylko Polski, ale dla Europy zabrzmiał za czasów prezydentury Baracka Obama w 2009 roku, 17 września. Możemy taką datę też sobie przyjąć do wiadomości, że już wtedy Amerykanie przecież, już wtedy się mówiło o tym, o tej zmianie, czyli z angielska pivot, tak, na Azję, na Pacyfik. To wtedy już mówiono, że Amerykanie tam idą. No to dokładnie. Oczywiście nie wygląda tak, że to się z dnia na dzień robi, tylko to są lata zmiany koncepcji, prawda?
3: Dokładnie. I tak samo proszę zwrócić uwagę, że na przykład to może nie związane z zbrojeniówką i z militarnym zagrożeniem czy bezpieczeństwem, natomiast to jest dokładny przykład, jak powinno się zachować w przypadku militarnym, tak jak Polska zachowała się w przypadku energetycznym. Pamiętamy 2009 rok, styczeń, moment, w którym Rosja wstrzymuje dostawy gazu na Ukrainę i duża część Europy, tej południowej szczególnie, przestała otrzymywać dostawy gazu.
0: Tak jest.
3: Co się stało? My od tego momentu zaczęliśmy podnosić larum, że Rosja będzie wykorzystywała w przyszłości gaz i surowce energetyczne jako narzędzie polityczne. Wtedy większość polityków na Zachodzie pukało się w czoło, nazywało nas rusofobami i inwestowało w różne projekty z Gazpromem, różne projekty z firmami rosyjskimi. My w tym czasie zaczęliśmy budować gazoport w Świnoujściu, rozbudowywać moce magazynowe, zwiększać przepustowość interkonektorów. I tak w 2022 roku, jak Rosjanie zakręcili kurki z gazem, to my w zasadzie nas to w ogóle nie interesowało. Znaczy interesowało tylko ze względów cenowych. Natomiast nie spowodowało to nagłego zaprzestania dostaw gazu. Co innego było w Niemczech, co innego było w państwach południowej Europy. I to pokazuje, że tak samo jak w energetyce powinniśmy wtedy zareagować łącznie jako kontynent w kwestiach zbrojeniowych, ale tak nie zareagowaliśmy.
0: I wtedy byśmy mieli to poczucie własnej sprawczości, jak to się mówi, i mocy w zapewnianiu sobie bezpieczeństwa. Amerykanie nie byliby tym głównym źródłem. No i te, nazwijmy to, kaprysy polityczne, bo jednak wierzę, że coś za tym stoi. Mówię nie to, że coś bardzo głębokiego, po prostu swój własny interes albo polityczne zawirowania mogą spowodować, że raz żołnierze się wycofują, czy są nieprzysyłani, a później są przysyłani, prawda? I też te tysiące żołnierzy na razie na papierze krąży, prawda? Albo właściwie na Twitterze i na Truth Social, czyli tym medium, na którym się wypowiada Donald Trump.
3: No tak, no to Amerykanie będą redukować obecność w Europie.
0: A właśnie, bo to jest pytanie kolejne. Czy my jesteśmy, tak jak wtedy, to znaczy teraz, mówię podczas tego ogłoszenia nie wysyłania rotacji 4000 żołnierzy, no Bloomberg i Politico przecież też nie z powietrza napisali o tym, że zaczyna się już ten właściwy proces wycofywania żołnierzy z Europy Środkowej i Wschodniej. Pan też tak uważa?
3: To znaczy, będzie redukcja ogólnie wojsk amerykańskich w Europie, natomiast najłatwiej było wycofać Amerykanów z miejsc, w których są oni rotacyjnie. I tak było w przypadku Rumunii parę miesięcy temu. Tak było, tak jest w przypadku Polski też. U nas obecność jest rotacyjna, dlatego łatwo u nas zlikwidować część obecności wojskowej amerykańskiej i tym samym spełnić obietnicę Donalda Trumpa, który mówi, że będzie redukował obecność w Europie. To oczywiście, że zyskają na tym, znaczy nie stracą Niemcy, którzy przecież mieli być według Trumpa ofiarą, no powiedzmy, tej redukcji, tylko my, no to już jest druga kwestia. Ja wierzę w to, że może jednak ta polityka amerykańska ma jakiś cel i po prostu na początku oczywiście to jest bolesne i głośne i medialnie się źle sprzedało i źle zakomunikowano to. Natomiast pamiętajmy, że te procesy to jest proces, to jest element ciągły, tego się nie podejmuje i nie realizuje w ciągu jednego dnia czy kilku dni. Myślę, że w kolejnych miesiącach będziemy widzieć jednak przetasowania w Europie względem sił amerykańskich i możliwe, że również tych części sił amerykańskich z innych państw Europy, no po prostu do nas zostanie przekierowany.
0: Zobaczymy. To jesień pokaże, jak to niektórzy mówią, prawda? Dobrze, ja też uważam, że powinniśmy o tym wszystkim opowiadać i rozmawiać i tak jak dzisiaj, w co państwo na to rozmawiamy, dlatego, że niedopowiedzenia i wszelkie takie zawirowania, które się wydają czasami nagłe, a jednak z czegoś wynikają, są później niebywałym paliwem wyborczym, paliwem politycznym, paliwem dyskusyjnym do uprawiania debat publicznych, politycznych, na przykład w Polsce, prawda? I to jest z tego niedopowiedzenia później powstają już zamierzone walki polityczne o głosy wyborców. Że tak po prostu to podsumuję, jak pan myśli? To mam trochę racji?
3: Znaczy, bezpieczeństwo już przestało być tym elementem, który łączy i który jest ponad politycznymi podziałami i tak jak inne obszary naszego życia społeczno-politycznego jest elementem tej wojny politycznej. No i niestety to, co pan powiedział, no jest słuszne. No niestety, ale mamy przerzucanie się odpowiedzialnością, winą, zamiast pracować w cieniu, w kuluarach i jednak pokazywać na zewnątrz ten monolit, tą jedność, to my jednak wolimy pokazywać ze względów politycznych, polityki wewnętrznej te rozłamy.
0: Klikalność polityczna, ja bym to tak nazwał. Dziękuję panu bardzo. Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego Defense 24. Bardzo, bardzo panu dziękuję. No specjalnie chciałem dłużej porozmawiać, byśmy naprawdę dojaśnili pewnego rodzaju procesy, bo to pozwala nam wszystkim spokojniej albo bardziej świadomie patrzeć, z czym docierają do nas politycy. Jest pan Jan z nami. Dzień dobry, panie Janie. Dziękuję bardzo za cierpliwość, że czekał pan do tego momentu. Jak tam z Ameryką?
4: Panie redaktorze, no wie pan, wolałbym, żeby jednak Europa miała silną armię, tak szczerze powiedziawszy.
0: Tak.
4: Tutaj też nie brakuje wspaniałych koncernów zbrojeniowych, prawda, Szwedzi mają Gripeny, prawda, jest produkowany europejski myśliwiec Eurofighter, prawda, jest, no tak jak mówię, Brytyjczycy. Historia, wie pan, co lubi się powtarzać. Jak tak sobie popatrzymy na historię tego naszego kontynentu, nawet z XX wieku, to pan zobaczy. Pierwsza wojna wybuchła i zaraz za chwilę, za 20 lat była następna wojna. Przed II wojną światową była wojna w Hiszpanii, gdzie tam po prostu były testowane te nowe rozwiązania sztukasy, prawda?
0: Tak.
4: Nie, bombardowania i tak dalej, i tak dalej. Więc wie pan, no myślę, że przespaliśmy ten okres, nie wyciągnęliśmy lekcji z historii, bo wie pan, od początku tej transformacji od 1990 roku, to Polska powinna się zbroić jak państwo Izrael. Powinno po prostu wyciągnąć lekcję z historii i wszystko to zostało zaprzepaszczone i znowu będziemy musieli liczyć, wie pan, na kogoś, a już żeśmy liczyli i wiemy, jak żeśmy wyszli. Także panie redaktorze, dziękuję bardzo, gratuluję panu audycji piątkowej. Jest rewelacyjna, zwłaszcza jak pan zaprasza Zbyszka Parafianowicza, to jest po prostu perełka. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Bardzo dziękuję w imieniu Zbyszka Parafianowicza również. Bardzo serdecznie dziękuję, panie Janie. Pan Paweł jest z nami teraz. Dzień dobry, panie Pawle.
5: Witam, dzień dobry. Przysłuchuję się tutaj różnym gościom, jak i słuchaczom. Przede wszystkim wydaje mi się, że my za bardzo nie mamy wyboru, jak liczyć po cichu na Amerykanów i z drugiej strony próbować coś samemu zrobić. Ale pamiętajmy, że współczesne konflikty to są konflikty mocarstw. My jako państwo średnie możemy co najwyżej do kogoś się podczepić i liczyć, że nam się uda, bo gospodarczo chociażby nie jesteśmy w stanie sami walczyć z Rosją.
0: Tak.
5: Z drugiej strony, patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, no mimo wszystko wojna trwa 4 lata i cały czas Ukraina dostaje skądś broń, cały czas dostaje skądś środki walki. No i tak nie do końca mi się to zgadza, że jak zwykle Polska zostanie sama. W 1939 Francuzi zrobili to, co obiecali, czyli wypowiedzieli wojnę. Gdyby Niemcy zaatakowali Francuzów, to my byśmy musieli atakować Niemcy z ich wschodniej granicy, bo takie były układy sojusznicze. Wielka Brytania nie zdążyła na 1939 przygotować własnej gospodarki, nie zdążyła wyprodukować odpowiedniej ilości broni, amunicji, żywności, środków walki. Francuzi też nie, bo w 1940 roku dostali również lanie, bo sami nie byli przygotowani do wojny. Niemcy, jak pamiętam, od 1933 jeszcze mieli gospodarkę nastawioną na produkcję wojenną.
0: Tak jest.
5: I my możemy zrobić tyle, że przygotować społeczeństwo, przygotować siły zbrojne w takim obszarze, jaki możemy. Dzisiaj mamy problemy z uzbrojeniem. Cały czas jest kwestia, czym żołnierze mają strzelać, czy to jest dobra broń, czy beryl się sprawdza, czy się nie sprawdza i tak dalej. Jak potrzebowaliśmy czołgu, bo wysłaliśmy wszystko na Ukrainę, no to dostaliśmy od Koreańczyków czołgi. Jak potrzebowaliśmy samochody,
0: raczej kupiliśmy.
5: No, ale dostaliśmy je od razu.
0: No tak.
5: Nie czekaliśmy na to 5 lat. Tylko zaczęły płynąć w zasadzie z rezerw wojsk koreańskich.
0: Czyli tak, pan jest optymistą tutaj, rozumiem.
5: Nie, absolutnie nie. My musimy być gotowi, ale kompletnie nie rozumiem porównywania naszej sytuacji z 1939, gdzie wroga mieliśmy na wschodzie i na zachodzie. Pamiętajmy o tym, że wejście Polski do Unii, do NATO było za zgodą Niemców. Dlaczego Niemcy potrzebują Polski, żeby mieć państwo buforowe od Rosji? Tak jak my mamy Ukrainę. I to już kiedyś przy innej audycji mówiłem tym samym. Jak mniej więcej, co mamy, dawajmy na Ukrainę. Niech tam trwa wojna, niech tam się Rosjanie wykrwawiają. Dzisiaj sytuacja jest inna, bo mamy granicę NATO od północy, od Finlandia, Szwecja, państwa nadbałtyckie. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Zerwanie paktu NATO dla Amerykanów oznacza to, że Tajwan bronią sami. Jeżeli Amerykanie nie pomogą państwom w ramach NATO, oznacza to dla każdego innego państwa, że są niewiarygodni, zerwanie wszystkich stosunków gospodarczych i wojskowych i budowanie polityki od nowa.
0: No to są zawiłości sojuszów, ale panie Jacku, takie mam pytanie, przepraszam, panie Pawle, mam takie pytanie, to czy pan obywatel Polski czuje się bezpiecznie z taką informacją, że w Polsce stacjonują amerykańscy żołnierze, że jednak Donald Trump najpierw te 4000 powiedział, że nie dośle, nie zrotuje, ale dosyła 5. I mówi o tym wprost. Czy panu to w tym momencie w pana głowie się pojawia ten komunikat, okej, nie jest źle, są sojusznicy, jest ta Ameryka jednak, co daje nam poczucie bezpieczeństwa?
5: Ja powiem tak, parę tygodni temu na WSS północy kraju była afera, że dwa odrzutowce przyleciały, szyby powylatywały z okien, bo przekraczały barierę dźwięku. Mhm. Okazało się, że były to niemieckie samoloty, które wystartowały nad bodajże Webę, bo rosyjski samolot się tam znalazł.
0: Tak.
5: Więc można powiedzieć, z jednej strony możemy się martwić polityką wewnętrzną, bo to są wszystko odpryski dla, według mnie, polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych, gdzie Trump próbuje zapanować po swojemu nad wszystkim i czasami sobie przypomni, że pewne rzeczy musi zrobić na zewnątrz. Ale z drugiej strony holenderskie samoloty latają nad państwami nadbałtyckimi, niemieckie bronią polskiego nieba.
0: No, czyli no, jest, coś się dzieje.
5: Nie,
0: coś
5: jest,
0: się
5: nie dzieje. Jest źle, nie jest źle, tak? Ale martwi mnie bardziej to, jak rządzący dbają o własną armię. Jeżeli to mamy jest, problemy.
0: To jest kwestia to jest, już jest, na kolejne, co państwo, to NATO, czyli odcinek o polskiej, o polskim wojsku, myślę, że się przyda. Bardzo panu dziękuję, panie Pawle. Czas na pana Jacka. Wiem, że dodzwonił się również pan Krzysztof, także do panów będzie należało podsumowanie dzisiejszego, co państwo na to. Ja tylko powiem, że czy z Ameryką czujemy się bezpieczni? Na tak powiedziało 24%, na nie 76%, a głosowało 482 osoby, głosowały w naszej aplikacji. Panie Jacku, dzień dobry. Jak pan sądzi?
6: No, dzień dobry.
0: Sceptycznie na to patrzymy, wynika z naszej sondy takiej, bym powiedział, spokojnej. Nie, oczywiście nie jest to badanie opinii publicznej, to jest sonda, więc jak pan sądzi, czy rzeczywiście Polacy mają poczucie braku bezpieczeństwa i Amerykanie nie dają tego?
6: Ja muszę powiedzieć, że bardzo w znacznym stopniu pan Paweł, mój poprzednik, wypowiedział się w taki sposób, jak ja bym chciał, ale jedno konkretna wypowiedź z mojej strony, dokładnie odnośnie wojsk amerykańskich w Polsce. Uważam, że obecność Amerykanów ma ogromne znaczenie, dlatego że ja już tu nie chcę takich scenariuszy przewidywać, że będzie wojna i jaki będzie ten udział. Nie, nie, to nie o to chodzi. Mm-hmm. W tym momencie to ci Amerykanie mają ogromne znaczenie, ponieważ Putin boi się tylko dwóch krajów. Chin i Stanów Zjednoczonych. I to jest powód, dla którego zawsze Putin... Czy Putin, czy rząd Rosji.
0: Dobrze.
6: Zawsze będą analizować, kto jest w Polsce, jaka jest sytuacja w Polsce, jakie są w Polsce wojska innych krajów, tak? To o to chodzi. Bo tutaj, no pan Paweł to powiedział, że porównywanie ze 39 rokiem trochę nie ma znaczenia, ponieważ u nas nie stacjonowały wojska francuskie czy brytyjskie. Natomiast żołnierze amerykańscy są, sprzęt amerykański jest gotowy do tego, żeby odeprzeć ten atak. Natomiast no, dodatkowa sprawa, może nie dotyczy już tego tematu, który pan dzisiaj prowadzi. Natomiast uważam, że ogromne znaczenie ma obrona Ukrainy, ma to, że 4 lata to państwo się broni i różne kraje pomagają.
0: I to jest ważne
6: państwu.
0: Również według pana dla naszego bezpieczeństwa. Rozumiem, tak, panie Jacku.
6: Oni walczą nie tylko o siebie. To my musimy o tym pamiętać, że to jest obrona naszej wschodniej granicy również. Tak?
0: I tu stawiamy kropkę. Dziękuję, panie Jacku. Bardzo. Pan Krzysztof, dzień dobry, panie Krzysztofie. I do pana należy słowo końcowe, w co państwo na to dzisiejszym wydaniu.
7: Rozpocznę od dygresji, bo słuchając pana audycji, oglądam tutaj turniej Roland Garros i wielki sukces Maji Chwalińskiej. Wygrała w pierwszej rundzie z tą Chinką Zeng, która pokonała kiedyś Igę Świątek w półfinale Igrzysk Olimpijskich.
0: Czyli sportowo optymistycznie.
7: Tak.
0: A teraz tak,
7: proszę pana, odpowiedź na pańskie pytanie uważam, że jest taka. Polska jest potwornie zagrożona, dopóki Donald Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Za chwilę będę to argumentował. Jestem filozofem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuję się retoryką lingwistyką i erystyką i próbuję analizować te jego wypowiedzi, które są no, trudne do zanalizowania. A ten ostatnia kwestia tych 4000 żołnierzy, on powiedział, że będą to dodatkowi żołnierze. Ja bym się tak nie cieszył, bo nie wiadomo, co to znaczy dodatkowi żołnierze. To znaczy wycofa 5, a potem dodatkowo dołoży 4, czy do tych 10 000, które są, dołoży 4. Bo to on, jasne na ten temat, nikt się do tej pory nie wypowiadał.
0: Warto się zajmować retoryką, prawda?
7: No właśnie, mimo to, że kongres mu zadaje te pytania, czy to będzie zwiększona liczba od 10 do 15, czy 10 minus 5, a potem plus 4. Jest też taka sekwencja zdarzeń. On chciał wycofać wojska z Niemiec po tym, jak kanclerz Niemiec skrytykował go za jego wojnę w Iraku i twierdził, że ta wojna nie ma żadnej strategii.
0: W Iranie.
7: W Iranie. I ta wojna nie ma żadnej strategii, jest bezsensowna. Więc ten na drugi dzień powiedział, że wycofa te 5000 żołnierzy z Niemiec. Po czym teraz argumentuje to, że dołoży te 5000 czy 4 żołnierzy do Polski tylko dlatego, że Nawrocki jest jego przyjacielem. No, jeżeli nasza polityka, nasze bezpieczeństwo będzie zależało od takiego gościa, no to uważam, że to się może źle skończyć, analizując jego wypowiedzi w stosunku do NATO, do tej Grenlandii. Po prostu trzeba czekać, aż się ta prezydentura skończy.
0: Dobrze. Będzie można. Panie Krzysztofie, to jeszcze tylko króciusieńko proszę odpowiedź. Pan należy do tej grupy sceptyków, 70%, którzy do nas na aplikacji napisali, że no nie bardzo czują się bezpieczni z Ameryką, czy do tych, którzy jednak czują się z Ameryką, już nie tylko Donaldem Trumpem, z samą Ameryką, czyli tą dużą siłą, czują się bezpieczni. Do którego obozowiska?
7: Do tej pory wydawało się, że to jest bezpieczny sojusz. Nagle się okazało, że nie ma żadnych planów obrony wschodniej flanki NATO. I uważam, że musimy do tego sojuszu należeć i trzeba wszystko zrobić, żeby ten sojusz wzmocnić i żeby to naprawdę zaczęło działać, bo mi się wydaje, że to jest taki mechanizm, wie pan, który jak stary zegar, który stoi na półce, ale nie działa. No.
0: Jasne. Panie Krzysztofie, bardzo panu dziękuję. Pan Krzysztof, na zakończenie, co państwo na to? Dzisiaj pytaliśmy o to, czy rzeczywiście z Ameryką czujemy się bezpieczni. No nie jest dobrze z naszym zaufaniem. Rozumiem, że jest to oczywiście wynik ostatnich, nie tylko ostatnich działań i ostatnich decyzji płynących między innymi z Białego Domu. Bardzo dziękuję. Kasia Pasierbik audycję wydała, Szymon Kulisz audycję zrealizował, Michał Żakowski. Do usłyszenia, do jutra.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem

teraz marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Radio 357.

spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Dzień dobry, minęła szósta, zaczynamy wtorek.

0: Tak jak pan śpiewał. Du, du, du, du, du, du. Zachmurzenie małe lub zupełnie bezchmurne. Tak jak wczoraj, bezchmurnie. Tylko miejscami na północnym wschodzie i północnym zachodzie okresami może być umiarkowane i duże. Na Suwalszczyźnie możliwe słabe, przelotne opady deszczu pod koniec dnia. Przelotne opady deszczu i burze możliwe również na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna 19 stopni to na wybrzeżu, 20 na północnym wschodzie, około 25 w centrum. No i uwaga, uwaga, uwaga, 29-30 na krańcach zachodnich.
1: 3, 5, 7.
0: Się zrobiło ciepło i bardzo przyjemnie. I nawet pojawiły się na obiekcie krótkie porcięta.

0: tabletkę na spokój.
1: A może my dzisiaj powinniśmy być taką tabletką na spokój, na dobry początek dnia. Spróbujemy, spróbujemy. Krzysztof Zalewski, Dryska, Krzysztof Zalewski, wczoraj miał pracowity wieczór, zdaje się, z tego co się zorientowałem, bo Fryderyki porozdawane z udziałem pana Krzysztofa, artysty, redaktora przecież także. No ale będzie i czas na, żeby o tym zahaczyć także dziś na trasie. Paulina Kozion, Iza Woźniak, Ola Żaczek, Kasia Pasierbik, Adam Szuraj, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Ekipa poranka gotowa, zwarta, zaczynamy. I zapraszamy państwa serdecznie i do korespondencji ranek@radio357.pl i do telefonowania, to numer państwo znają, no i głosówki oczywiście także w każdej chwili do dyspozycji. Zapraszamy, polecamy. Co dzisiaj na trasie? No to za chwilę sobie pośpiewają, a my opowiemy.

0: Fajne.
1: Ranek 357.
2: No i dzisiaj prawdziwy wariat zaszaleje. Nie zacznę od gościa, tylko zupełnie innej sprawy, bo dzisiaj jest bardzo ważny dzień w roku. Kto się jeszcze nie kapnął, nie zorientował, to się teraz proszę kapnąć i zorientować, że mamy dzisiaj dzień mamy. I to jest najważniejsze. I o tym dzisiaj także oczywiście w audycji porannej będzie, bo będzie między innymi, że mamy pewne etapy w relacji z mamą.
3: To następuje w momencie, kiedy samemu zostaje się rodzicem. To na pewno, bo to dosyć mocno zbliża i też ustawia zupełnie inaczej widok na rodziców i na nich się inaczej patrzy. Jednak nas wychowywali i my już też jesteśmy w tej roli i trochę inaczej na to wszystko zerkamy. I wtedy prosimy właśnie o radę, pytamy. Oczekujemy oczywiście pomocy. Jest niezastąpiona.
2: Oczywiście, że tak. Zawsze jest niezastąpiona, ale żeby zadzwonić i zapytać, jak z tą zupą albo te kotlety, to jak długo, to przecież też jest bardzo ważne. No tak czy inaczej, proszę dawać znaki sygnału o tych etapach w relacjach, o tych początkowych etapach. Każdy etap jest bardzo ważny, ale proszę posłuchać 7.50 i za Państwu opowiem, przeanalizuję te etapy i jak to bywa. No to też jeszcze pewnie przed 6.30 proszę się spodziewać kilku słów w sprawie tej. Co poza tym? Poza tym będziemy oczywiście w relacji z doktorem Tom A. Obiecałem, że dzisiaj będzie dosyć nieprzyjemna rozmowa na początek i taka będzie. A poza tym będziemy próbowali zważyć kontynent. To 7.15 pytania z Księżyca i doktor Tomasz Rożek. Będą góry dzisiaj. Góry będą w Tatowaniu i to młode góry.
4: Na festiwal Młode Góry warto zabrać dzieci, ponieważ spędzają tam cały dzień, więc rodzice mają szansę pójść wtedy na wszelkie prelekcje i wycieczki zorganizowane dla dorosłych. A dzieci bawią się w trzech grupach wiekowych, od 3 roku życia do 13 roku życia.
2: Proszę posłuchać, bo to może będzie zaproszenie, a nawet na pewno będzie zaproszenie bardzo ważne i ciekawe. Krystian Hanke, Tatowanie, 7.35, polecam. Młode Góry, festiwal górski, to wszystko powiązane, więc o tym właśnie będzie pani Agata Państwu opowiadała. Poza tym, co będzie? No będzie gość oczywiście, 8.15, Ola Żaczek zaprasza. Dziś rząd zajmie się ułatwieniami w kwestii modernizacji wiatraków. Jakub Wiech, analityk, dziennikarz zajmujący się tematyką energetyczną. To o 8.15, rozmowa Oli. Ola też wpadnie i porozmawiamy sobie o prasie sportowo-kolorowej i tej mniej sportowo-kolorowej. To już po 6.35 będzie Cyber Magda. I dzisiaj proszę słuchać uważnie, bo dzisiaj będzie taka historia, która non-stop się dzieje w internecie. Co się non-stop dzieje w internecie, Adam, powiedz? Masz rację, dramy. Dramy wszelkiego rodzaju. No i Cyber Magda przeanalizuje magnetyzm internetowych dram. No to jest bardzo ciekawe. Po co one są, jak one się rodzą, bo co chwila coś. Zawsze coś, co chwila coś. Cyber Magda po 8.35, Kasia Pasierbik, muzyczny goniec, to kwadrans przed 9, a przed samą 9 Łukasz Błąd oczywiście opowie o tym wszystkim, co ważnego w kalendarzu. No i tak to się będzie plotło. Po 9 we wtorek to się może pojawić. No Mateusz Fusiarz.

Fajny ten nowy bek. Taki całkiem niezauważony na liście. lista.radio357.pl. Proszę mu poświęcić chwilę uwagi przy głosowaniu. 22 minuty po 6. Mówiłem o tym, że adres mailowy już do dyspozycji. List od pani Bożeny. Moja mama zawsze mówi: gdy usłyszysz po raz pierwszy w roku kukanie kukułki, masz przy sobie pieniądze, to będziesz je mieć przez cały rok. No i co? No i dokładnie wczoraj. Kukułka kuka, a ja bez grosika przy duszy przynajmniej będę znać powód niedostatku. Pani Bożeno, może jakoś się tym razem omsknie i w tym roku jakoś inaczej to pójdzie. Ranek, małparadio357.pl, 510-357-357. Gdyby w sprawie mam, to koniecznie tutaj. A, teraz też będzie kukało.

0: Mówiłem, że będzie kuku. No, mam nadzieję, że tam grosika mieli państwo ze sobą. To na cały rok. Proszę nie dziękować. 26 minut po 6:00. Teraz zaczniemy naszą rozmowę o pewnych etapach w relacji z mamą.
1: Ranek 357.
0: No bo jako dzieci, no to nie zawsze chcemy słuchać rad mamy. Ale przychodzi taki moment, kiedy doceniamy życiowe doświadczenie rodziców, chętniej sięgamy po ich rady i szanujemy ich zdanie, mówi pani Bożena, mama dorosłej córki.
2: Jak miała, ja wiem, z 40 lat. A mamo, tobie to się wszystko nie podoba, zawsze tak mówiła. No bo ja jej mówię, co powinno być, a czego nie. Ale później mówi, no wiesz, trochę miałaś rację.
3: W czym pani przyznała rację na przykład?
2: Chyba w wychowaniu dziewczyn, wnuczek.
3: Czyli zobaczyła, że to, że kiedyś pani, tam kolokwialnie mówiąc, truła z pewnymi rzeczami?
2: Tak, to teraz tutaj mnie nieraz przyznaje racji. No ja taką dyscyplinę miałam w stosunku do córki, żeby ona nie pobłądziła w złą stronę.
3: I przyznała pani rację w końcu, że to było dobre.
2: Dobre, tak, ale to wie pani.
3: Trochę czasu minęło.
2: Życie pokazuje wszystko.
3: A na przykład w gotowaniu zwraca się do pani, dzwoni czasem i pyta, mamo, jak ty to zrobiłaś?
2: Oczywiście. W gotowaniu zawsze mnie się pyta, co dodać do potrawy, jak ją zrobić. To rzeczywiście bardzo dużo konsultujemy obydwie.
0: No i właśnie, o to chodzi. Wrócimy do tego w poranku. Przy okazji

Dnia Mamy porozmawiamy z mamami i z dorosłymi dziećmi o tym, czego słuchać nie chciały, a dziś chętnie korzystają z mądrości życiowych swoich mam. I Zawoźniak Państwu o tym wszystkim opowie. 7:50, tak się umówmy, dobrze? Synchronizujemy zegarki? 28 po 6.

0: Johnny Mitchell. Jest 6:30. Trochę to będzie skomplikowane, ale spróbujemy to wyjaśnić. Zachmurzenie małe lub bezchmurnie będzie. Jedynie miejscami na północnym wschodzie i północnym zachodzie. Okresami umiarkowane i duże. Na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze możliwe również na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu i 20 na północnym zachodzie. Około 25 w centrum do 29 i 30 na krańcach zachodnich.
1: 3, 5, 7.
0: 29 minut do 7:00.

0: No i tytuł na końcu wyśpiewany. Blossoms, 24 minuty do 7. Dzień dobry, pani Olu.
1: Dzień dobry, pani
0: się zwracam.
1: To
0: kucię się zwracam.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, bo już tu sprawy sportowo-kolorowe nas będą zajmowały. Może ja najpierw zamach majowy. Oj, oj, oj, co tu się... To jest katowicki sport z zamachem majowym, ale chodzi o sprawy tenisowe. Tak, bo to jest tak.
1: Chociaż
0: jest...
1: okrągła rocznica.
0: Jak raz. Tak, to prawda. Ale to już chyba minęła ona.
1: No,
0: to... ale to nie. Zamach majowy to jest sprawa tenisowa, ponieważ na Rolandzie Garrosie nasze zawodniczki no świetnie sobie poradziły wczoraj. I to jest po prostu pani Maja Chwalińska, dlatego zamach majowy. To już się
1: ciepło
0: wyjaśniło.
1: Tylko tam było na tych kortach.
0: Trochę im ciepło, to prawda.
1: Uf, jak gorąco.
0: To prawda, jest bardzo gorąco i ciężko się gra, zwłaszcza zaś w tenisa. Co tam?
1: Azalisz, przejdźmy najpierw na niebieskim tle, czy na którym tle?
0: Może być niebieskie.
1: Niebieskie tło. Pan Edward, nie jest napisane ile?
0: No ale, że dyrektor programowy.
1: Sobie, że pan dyrektor programowy sobie dogadza na Sopockiej plaży i pije jakiś bursztynowy płyn.
0: W szklance charakteryzującej się tym, że zwykle nalewa się tam bursztynowy płyn.
1: Bursztynek, znalazłem go na plaży.
0: Tak.
1: Zgadza się wszystko.
0: Ja nie wiem,
1: dlaczego na pierwszej stronie jest to.
0: No bo nie wiem.
1: Ale ładnie wygląda. Niebo piękne, takie
0: tak,
1: niebieskie.
0: Tak, czyjeś
1: ucho niekoloryzowane jest. Smycz czerwona na szyi.
0: No są sprawy takie relaksacyjne, bo chyba w pracy pan jednak dyrektor programowy. No tak czy inaczej tak. Co poza tym?
1: Służby nasze, prokuratura i działania rządu skupiają się na tym, żeby pana Zbigniewa Ziobrę jakoś sprowadzić do Polski, ale myślę, że nic tak nie działa na człowieka, jak zdenerwowanie seniorów, prawda?
0: Tak.
1: To może być klucz.
0: Tak.
1: To może być klucz i jest taki cytat: Ziobro, przestań doić emerytów. Uciekł z Polski, ale z Sejmu wciąż dostaje pieniądze na biuro poselskie, kilometrówki, taksówki, uposażenie. Wściekli seniorzy grzmią, a grzmią, tak jak przed chwilą powiedziałam. I pani Romana jest na zdjęciu pokazana, 88 l. Siedlec mówi, on nas po prostu ograbia.
0: Tak, pani Romana jest na zdjęciu, więc też widać, tak, ma, no, tu nie ma żartów.
1: Nie ma żartów, nie, tu... no, ja bym się bała.
0: Ale rzeczywiście, tak. Jest też wspomnienie, wczoraj smutna informacja na temat śmierci pana Stanisława Janickiego, którego, no, znamy, pamiętamy, bo ta czołówka w telewizji się pojawiała regularnie. To były wspaniałe powieści
1: filmowe. To były czasy, tak.
0: Nie żyje legenda telewizji. Tak, też taki tytuł znajdą państwo dzisiaj na pierwszej stronie Super Ekspresu.
1: Super Ekspres też wspomina o tym, że prezydent Krakowa został odwołany, o porażce Aleksandra Miszalskiego i w zasadzie o tym, że referendum krakowskim wspominają wszystkie gazety, również Fakt o tym pisze.
0: Ale tam tu też jest, że wiesz, że tam no, nie ma odwołany, ale też potrzeba nowego, więc
1: ale, że tak,
0: teraz
1: że
0: będzie wyścig do tego nowego. Będzie.
1: Oni powalczą o fotel prezydenta Krakowa. Ze znakiem zapytania jeszcze. Fakt pisze o tym, że a propos właśnie prezydenta Krakowa, że odezwał się Marian Banaś, który powiedział tak, były szef NIK też ma chrapkę na stołek, Kraków na mnie zasługuje. Ja myślę, że to jest hasło wyborcze i z tym hasłem można zajść daleko.
0: Tak.
1: Kraków na mnie zasługuje. Powiedział Marian Banaś.
0: Tak, teraz taką będzie... pauzę zrobiliśmy, nie? Kraków na mnie zasługuje.
1: Nic więcej nie trzeba.
0: To jeszcze... się, tak, to chwytliwe jest.
1: Chwytliwe, prawda? Podoba się. Podoba się, no to mamy to. Fakt pisze, na prawicy nie ma zgody, czemu rodzi się mało dzieci. Bo prezes Jarosław Kaczyński kiedyś powiedział, że nie ma dzieci, bo młode Polki dają w szyję.
0: A Sławomir... śpiewałaś to. Nie, to nie ty.
1: Nie. To są pomówienia.
0: Przepraszam, tak. W Karpiu było.
1: Było.
0: Było.
1: Aha, było.
0: Było.
1: A Sławomir Mentzen uważa, że nie ma dzieci, bo młodzi za mało piją. Ha?
0: A to ćwieka mi, zabito mi właśnie.
1: No właśnie. Zgody nie ma. Alkohol dzieli prawicę. Czytamy w fakcie. Jest kilka cytatów później. I na kolejnej stronie jest taka pod artykułem, na którym są tak plecami do siebie na zdjęciu ukazani Jarosław Kaczyński i Sławomir Mentzen. Nie ma skutecznych metod zwalczania takich działań. Ja tak jak zerknęłam, to myślałam, że to o to chodzi, ale nie. Nie, to chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o fałszywe alarmy, którymi służby ostatnio są nękane, i o tę głośną sprawę fałszywego alarmu w domu mamy prezydenta Karola Nawrockiego. Coś jeszcze z pierwszej strony. Jest syn pani Edyty na pierwszej stronie.
0: Sprawa rodzinna, bo chodzi o tatę i tak, sprawy przemocowe, to zostawmy. Ale jest jeszcze też jedna sprawa, trochę rodzinna. No trochę już nie, bo zdaje się,
1: już,
0: że to
1: tak porodzinna.
0: Już jest porodzinna, ponieważ pani Pola, była żona pani Pola, ile ly?
1: 41 ly.
0: 41. Pani Pola była żona pana Michała, 53 ly. Jest informacja... Mogę?
1: Proszę.
0: Jest informacja, że za 5000 zł sprzeda pamiątkę ze ślubu z Michałem. I to ma sens, bo pani Pola jest piątą żoną, więc za 5000. Rozumiem, że trzecia żona za 3.
1: A dziesiąta?
0: Ola! Ja nie wiem.
1: Ja nic nie powiedziałam. Ale... Ja tylko po prostu tak w matematykę trochę. Dobrze. Zaczynam się interesować matematyką.
0: Mam wrażenie, że temat mamy...
1: Co to za pamiątka była?
0: No właśnie, taki, ale temat
1: czy
0: mamy...
1: Czy to była filiżanka?
0: Nie wiem, ale... Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj

0: Oj, panie Robercie. Pan Robert trochę mnie podpuszcza, a zresztą się przyznaje w ostatnim zdaniu tego listu, że ilustracją muzyczną do dzisiejszego porannego tematu, czyli co mama mówiła, powinien być utwór znanego metalicznego zespołu pod tytułem Mama Said. Nie wiem. Sprawdźmy, co w prasie. Ola Żaczek.
1: Ja chciałabym tylko dodać, to wszystko przez telefon.
0: Tak.
1: Prawda?
0: Tak?
1: Boli cię głowa, nogę złamałeś? To wszystko przez telefon.
0: Zupa nie smakuje tak, jak powinna telefon. No dobrze.
1: Prasa niekolorowa. Na pierwszych stronach gazet prezydent, były prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie pisze: po referendum w Krakowie politycy poczuli krew. W wyścigu o Kraków najszybciej zameldowały się zarówno skrajna prawica, jak i skrajna lewica, ale polityczną porażką Aleksandra Miszalskiego chcą się pożywić wszyscy. Pierwsi na starcie, pisze Gazeta Wyborcza, Konfederacja ma już kandydata, Sławomir Mentzen, który wynik referendum skomentował stwierdzeniem: dzisiaj Miszalski za rok Tusk, wyznaczył do walki o stolicę Małopolski Bartosza Bocheńczaka. To były szef kampanii prezydenckiej Mentzena. Przypomnijmy, że działacze Konfederacji, w tym poseł Konrad Berkowicz, byli niezwykle aktywni zarówno w zbieraniu podpisów, jak i w samej kampanii referendalnej. Wyzwanie dla KO PiS szuka, to ciąg dalszy tego artykułu na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Największe wyzwanie czeka Koalicję Obywatelską. Nie jest tajemnicą, że Donald Tusk nie był przed ostatnimi wyborami entuzjastą kandydatury Miszalskiego. Długo zwlekał z ostateczną akceptacją. Zgodził się, bo naciskali na to lokalni działacze. Teraz pojawiły się nazwiska senator Moniki Piątkowskiej i Bogdana Klicha. Wiele osób zauważa, że przydałby się ktoś o mocnej osobowości. Na przykład Bartłomiej Sienkiewicz. Koalicjanci z PSL-u i Nowej Lewicy też mogą wystawić swoich kandydatów. Na pewno zrobi to Nowa Lewica, która raczej postawi na posłankę Darię Gosek-Popiołek, jedną z najbardziej aktywnych parlamentarzystek z Krakowa. Więcej o referendum i o tym, co po referendum w Krakowie, mogą Państwo znaleźć w naszych podcastach we wczorajszym raporcie 357. Polecam w imieniu Michała Trantała, który też dzisiaj się z Państwem spotka, i to już za niecałe 14 minut w serwisach informacyjnych. Rzeczpospolita na pierwszej stronie pisze m.in. o tym: nie dla nowej konstytucji. 41,5% respondentów jest zdania, że Polska potrzebuje nowej ustawy zasadniczej. Przeciwnego zdania jest ponad połowa badanych. Badanie pokazuje brak podłoża społecznego dla zmiany konstytucji, tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS dla Rzeczpospolitej. Jeszcze jeden ciekawy artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Polska krajem imigracji. Nawet ponad 400 miliardów złotych mogli dołożyć do polskiego PKB w 2025 roku pracujący i mieszkający nad Wisłą cudzoziemcy. Tak wynika z raportu, do którego dotarła Rzeczpospolita. Polska jest i pozostanie krajem imigracji, a także krajem zróżnicowanym etnicznie. Ta imigracja wciąż nie jest tak masowa, jak to ma miejsce w wielu krajach zachodniej Europy, ale odsetek 6-7% cudzoziemców jest już bardzo znaczący, podkreśla w rozmowie z Rzeczpospolitą profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad migracjami UW. Dodaje, że rozważanie scenariuszy, które by zakładały radykalne zmniejszenie migracji, byłoby dzisiaj oszukiwaniem siebie i innych. Jego słowa potwierdza raport Migracja w Polsce, przygotowany przez Deloitte, Instytut Spraw Publicznych i firmę badawczą Ipsos. Polska krajem imigracji na pierwszej stronie w Rzeczpospolitej. Teraz dziennik Gazeta Prawna gdzieś mi tu umknął. Firmy transportowe bardziej odczuły wzrost cen paliw. W przeciwieństwie do prywatnych kierowców, przedsiębiorcy w większości korzystają z diesla, którego cena wzrosła w większym stopniu, a także nie wpływa na nich obniżka VAT-u, który i tak odliczają. Czytamy w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazety Prawnej. Tam również o tym, że stawiamy na współpracę z Europą, a nie z USA. Tylko 25% Polaków uważa współpracę wojskową ze Stanami Zjednoczonymi za najważniejszą, tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez na zlecenie dziennika Gazety Prawnej. 45,3% opowiada się za pogłębieniem współpracy militarnej z europejskimi członkami NATO. Opinie na temat wiarygodności USA jako sojusznika pozostają podzielone. Ponad 40%, a nawet prawie 41% respondentów nadal ufa Amerykanom, podczas gdy 41,5% nie uważa Stanów Zjednoczonych za wiarygodnego partnera. W Pulsie Biznesu na pierwszej stronie kolejowe miliardy pod znakiem zapytania. Ponad 30 miliardów złotych z funduszu kolejowego miało popłynąć do końca dekady na rozwój szybkiej kolei w Polsce. Prace nad ustawą utknęły jednak w martwym punkcie, bo wojna w Iranie ograniczyła możliwość sięgnięcia po pieniądze z opłaty paliwowej. Trwa szukanie rozwiązania, o czym donosi Puls Biznesu.
0: Tak wyglądają gazety poranne, o czym informowała Ola Rzeczek bardzo serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Zapraszamy ponownie.
1: Proszę wpaść.
0: 15 minut po 8 będziemy czekali tutaj, a teraz jest ile? 10.
1: 10, co? Więcej?
0: Nie,
1: spokojnie, 10 minut do 7.

0: O, i tak. I proszę, chciałem powiedzieć, że tak, po pierwsze za 7 minut 7, a po drugie, że się zgubiłem w internecie, ale już się znalazłem, ponieważ chciałem zerknąć jeszcze na to, co się dzieje na stronie konkursy.radio357.pl, gdyż to się dzisiaj kończy. Słownik polsko-dziecięcy 2026. Państwo wiedzą, że zbliża się 6. edycja słownika tegoż. Tyle tylko, że przyjmujemy zgłoszenia do dzisiaj do 20. To już jest naprawdę taki ostatni momencik. Więc śrubotek i łomotek i matkowa insurekcja i hałczeć i cokolwiek innego państwa dzieci wypowiedziały w swoim życiu, to proszę nam o tym dać znać. To o tym właśnie jest ta historia. To albo w konkursy.radio357.pl, albo w aplikacji, bo w aplikacji też jest od razu taki guziczek, się wchodzi, naciska, wpisuje się z bliska i proszę tam dawać znaki, sygnały. Dziś do 20. Na zakończenie przyjmowania zgłoszeń, potem jury w składzie wszelakim przejrzy ponad 1000 zgłoszeń, wybierze przeróżne i potem będziemy głosowali już wspólnie. No ale tak czy inaczej, trzeba najpierw dać znak, sygnał i przesłać propozycję. A jak już się wszystko rozstrzygnie, to będą nagrody.
1: Fundatorem nagród w konkursie są marki Oxford i Pelikan.
0: Polecamy, zapraszamy. Konkursy radio357.pl. No i też oczywiście w aplikacji Słownik Polsko-Dziecięcy 2026. Poleca się życzliwej uwadze.

Ja przepraszam, że przerwię, ale tutaj jest ważna sprawa od pani Kamili w sprawie mamy i tej relacji i tego, co mama mówi. Mama 8 na początku L, nadal mówi: dziecko, jak dojedziesz, jak dolecisz, daj znać. I tak od mniej więcej 35 lat. Kiedyś to było dla mnie wyzwanie, szukanie budki telefonicznej na przykład na Mazurach i złościło mnie to. A teraz co robię? Ja, Kama, z piątką z przodu, do swoich dzieci też mam ten sam tekst, chociaż technologicznie mają dużo, dużo łatwiej. Drogie dzieci, dla mamy to bardzo ważne, żeby wiedzieć, że jesteście tam, gdzie miałyście być. Ja się

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tu Radio 357, jest wtorek, 26 maja. Minęła właśnie siódma, czyli czas na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Michał Trantał.
2: Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku kolejowego w Garbatce w powiecie obornickim. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się wczoraj z ciężarówką. Trasa ciągle jest nieprzejezdna. Pociągi dalekobieżne jadą objazdami. Pasażerowie lokalnych połączeń mają do dyspozycji autobusową komunikację zastępczą.
3: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowi pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
2: Mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że przyczyny zdarzenia zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Prezydent powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
4: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w różnych sądach, różnych instancji.
2: Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do tej kandydatury krytycznie odniósł się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zarzucał Kapińskiemu, że ten w 2000 roku orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Sekretarz stanu USA Marco Rubio rozmawiał telefonicznie z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Tematem była wojna w Ukrainie, relacje USA-Rosja i sytuacja w Iranie. Według Moskwy Ławrow miał też poinformować Rubio o planach rosyjskich uderzeń na cele wojskowe w Kijowie. Rosyjskie MSZ ostrzega cudzoziemców przed pozostawaniem w ukraińskiej stolicy.
5: Moskwa i jej reżimowe media przekonują, że rakietowe napady na Kijów to zemsta za atak Ukrainy na akademik w okupowanym przez Rosję Starobielsku w obwodzie ługańskim, podczas którego zginąć mieli młodzi studenci. Kijów twierdzi, że w budynkach, które zaatakowały drony, od lat nie było akademików, a Kreml przekształcił je w ośrodki szkoleniowe i produkcyjne dla wojskowych dronów należące do elitarnej jednostki nowych technologii Rubikon. Na razie żaden niezależny ośrodek analityczny na świecie nie był w stanie zweryfikować rosyjskiej wersji. Nie ma też potwierdzenia od międzynarodowych instytucji takich jak OBWE, że w Starobielsku zginęli cywile. Rosja natomiast prezentuje rzekome dowody, takie jak znaleziony na miejscu ataku Starlink, że to Zachód pomógł Ukrainie w nalocie. Kreml zaczął nazywać Ukrainę poligonem i zapowiada, że oreśnik niebawem uderzy ponownie. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
2: Tymczasem prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał z białoruskim przywódcą Aleksandrem Łukaszenką. Według ekspertów Paryż chciał ostrzec Mińsk przed większym zaangażowaniem po stronie Rosji. Na zakończenie wracamy do Polski. Gdynia ma być centrum żeglarskiego życia. Projekt budowy Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa zdobył dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowoczesny obiekt powstanie w Marinie, w miejscu pełniącego dziś funkcję bosmanatu, niewielkiego baraku. O 11-milionowym wsparciu poinformował minister sportu, z czego cieszy się prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
6: W roku stulecia budujemy obiekt na miarę XXI wieku, który pozwala trenować ten cudowny sport, który uczy dyscypliny i wymaga odwagi.
2: Urzędnicy będą teraz mierzyć się z czasem, by zdążyć z budową przed żeglarskimi mistrzostwami świata, które odbędą się w Gdyni już w przyszłym roku.
1: Chyba nie od żeglarstwa zaczniemy ten serwis sportowy, Mateusz Fusiarz?
7: Chyba nie. Piękny to był polski dzień na Rolandzie Garrosie. Jeśli ktoś być może nie śledził wczoraj doniesień sportowych, to śpieszę donieść, że nasz bilans po poniedziałku wynosi 5-0. Wczoraj do będących już od niedzieli w drugiej rundzie turnieju naszych Magdy dołączyli Hubert Hurkacz, Iga Świątek oraz kwalifikantka Maja Chwalińska, która z turnieju wyrzuciła mistrzynię olimpijską, zresztą z tych samych przecież ceglanych kortów w Paryżu, Zheng Qinwen. Było 6-4 i 6-0. No i jak to w sporcie jest sukces jednej, to dramat kogoś innego.
8: Of course, it's hard for me to take when I lost the match.
7: Oczywiście trudno mi zaakceptować porażkę. Mecz był dziś bardzo trudny, ale taki jest tenis. Dziś po prostu nie poszło po mojej myśli. Wielokrotnie czułam dziś na korcie brak miejsca, a ona radziła sobie bardzo dobrze, grając te wysokie top spiny. Cóż, nie mogę niczego więcej zrobić. Mogę tylko przyjąć tę porażkę i iść dalej.
8: really high ball with top speed. There's nothing more I can say. I only can take the loss and let's see when I can move on.
7: A za godzinę więcej innych tenisowych wyników i później także zapowiedź meczu Kamila Majchrzaka. Wróćmy natomiast do wczorajszego wieczora, kiedy jedni emocjonowali się najważniejszą w Polsce galą muzyczną, innych pasjonowała gala piłkarska, ta podsumowująca ekstraklasę. Wyniki odrobinę podzieliły ekspertów i kibiców, bo na przykład żadnej indywidualnej nagrody nie zdobył choćby piłkarz Górnika Zabrze, co Łukasz Podolski skwitował na X-ie hasłem Le Cabaret. No ale niezbadane są werdykty kapituły, a ta wygłosowała tak, że drużyną sezonu został, no, bez zaskoczenia, Lech Poznań. Trenerem sezonu Nils Fredriksen z Lecha, bramkarzem sezonu Xavier Dziekoński z Korony Kielce, obrońcą sezonu Wojciech Mońka z Lecha Poznań, pomocnikiem sezonu Bartosz Nowak, GKS Katowice, napastnikiem sezonu został Karol Czubak z Motoru Lublin i tutaj też była kontrowersja, bo wielu wskazywało jednak Bobczka z Lechii Gdańsk, młodzieżowcem sezonu został Marcel Reguła z Zagłębia Lubin, turbokozakiem sezonu Karol Czubak z Motoru, no i numer sezonu przypadł Jesusowi Imazowi, to jest 110 goli w Ekstraklasie, a Jesus to oczywiście piłkarz Jagiellonii Białystok. No i na koniec zostawiłem najważniejszą nagrodę indywidualną. Piłkarzem sezonu, głosami kolegów piłkarzy, akurat został wspomniany już Bartosz Nowak z GKS-u Katowice.
9: Piękny czas za mną i to, co w tym roku dostałem pozytywnych słów i komentarzy i uznania i to, jak czuję się doceniony też z zewnątrz, to coś pięknego. To jest coś, na co trzeba dużo pracować. Też czuję odpowiedzialność, że teraz cały czas, że muszę to udowadniać co tydzień i cały czas chcę się rozwijać, ale no to jest największe wyróżnienie, jakie zawodnik może być, także dziękuję bardzo.
7: Wielkie gratulacje i to już prawie wszystko w pierwszym sporcie o poranku, ale dorzucę jeszcze informację koszykarską. New York Knicks pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 130-93, a zatem poznaliśmy pierwszego finalistę NBA. Nowojorczycy wygrali serię 4-0 i wrócą do finałów ligi po 27 latach oczekiwania.
1: W dzień będziemy mieli zachmurzenie małe lub bezchmurnie zupełnie będzie. Jedynie miejscami na północnym wschodzie i północnym zachodzie okresami umiarkowane i duże, na Suwalszczyźnie możliwe też słabe, przelotne opady deszczu. Pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze możliwe także na północnym zachodzie. Suwałki 20 stopni, Olsztyn 21, Koszalin 22, Gdańsk, Białystok, Zakopane 23 stopnie, Łódź, Radom, Warszawa i Lublin 25, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Rzeszów 26, Gorzów, Opole, Katowice, Kraków, Kielce 27, 28 we Wrocławiu, Szczecin i Zielona Góra 29.
10: Radio 357.
1: Mamy 8 minut po 7. Przypominam, bo może komuś umknęło, a to nie może dzisiaj umknąć, że jest 26 maja. Dzień mamy. No i gdyby w tej sprawie, to oczywiście ranek@radio357.pl, a proszę składać mamom życzenia. I tu jest taka mała propozycja muzyczna. Michalina, Mikołaj, mamo Agnieszko, przez

0: No i w sprawie mam się teraz wysypały rzeczy. Bardzo, bardzo dziękuję za to. Pani Magda napisała tak. Jako nastolatka w ogóle nie doceniałam tego, co mama dla nas robiła. Dziś jestem 30 plus i co ja bym dała, żeby mama przyniosła zakupy po pracy z moim ulubionym, z moimi ulubionymi pysznościami na kolację. I jedyne, czego oczekiwała w zamian, to żeby wypakować to na stół i potem zjeść. Albo obiad. Jak ja mogłam narzekać, że w domu jest obiad, który mam tylko zjeść i potem umyć po sobie talerz? A dziś wiem, że ugotować obiad to nie jest takie nic w międzyczasie jeszcze, między pracą a innymi zajęciami. Dziś trzeba mamom również za to podziękować. To jest bardzo dobra koncepcja, pani Magdo. Ranek@radio357.pl. Jeszcze będziemy dzisiaj o mamach rozmawiali.
1: To następuje w momencie, kiedy samemu zostaje się rodzicem. To na pewno, bo to dosyć mocno zbliża i też ustawia zupełnie inaczej widok na rodziców i na nich się inaczej patrzy. Jednak nas wychowywali i my już też jesteśmy w tej roli i trochę inaczej na to wszystko zerkamy. I wtedy prosimy właśnie o radę, pytamy. Oczekujemy oczywiście pomocy. Jest niezastąpiona.
0: Oczywiście, że tak. Zmienia się ta relacja, zmienia się patrzenie, zmienia się wiele rzeczy i o tym wszystkim o 7.50 i za Państwu opowie. A ja teraz powiem...
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Że od piątku jest w zestawie do głosowania nowe nagranie Reniusis, Kiecka. To jest bardzo dobry dzień, żeby posłuchać tego nagrania i to jest dzień premiery tej piosenki.

0: Reniusis. Nieprzypadkowo dziś dzień premiery w Dzień Mamy Kiecka. To jest nowe nagranie. Proszę poszukiwać tego w zestawie do głosowania. 16 minut po 7.
1: Pytania z Księżyca.
0: Doktor Tomasz Szarożek. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Co ma pan mi do powiedzenia?
2: Czy pan już wie?
0: Tak.
2: No dobra, ja powiem panu, jak to było po kolei.
0: A, uwielbiam. Ja panu powiem, jak to było. To nie tak, jak myślisz.
2: Obawiam się, że to jest dokładnie tak, jak myślisz.
0: No.
2: W Gdańsku przed spotkaniem autorskim podszedł do mnie przymiły pan i powiedział, że usłyszał o tym, że będzie właśnie spotkanie autorskie na antenie 357 i bardzo się ucieszył, bo akurat był w Gdańsku, bo normalnie mieszka w Szwecji, i przyniósł nam taką dużą paczkę takich, to są smasze, takie jakby czekoladowe ciasteczka w środku z takim słonym karmelem. I powiedział, że żebyśmy się podzielili.
0: No.
2: Tylko, że to było przed rejsem i po prostu ja stwierdziłem, że panu jakiś ekwiwalent, bo po prostu ja już je w części zjadłem.
0: Trochę brzmi pan jak Kubuś Puchatek, który z Tygryskiem się dzielił garnczkami miotku. Jest 10, dla każdego po 8. Ja swoje 8 już zjadłem.
2: Ta analogia jest trafiona. Ja, znaczy, bo jeszcze zostało trochę.
0: Jednak.
2: Trochę mniej niż połowa. Czy pan ma ochotę, żebym to panu wysłał?
0: Do tego wrócimy może już poza, ale dziękuję, że pan chociaż troszeczkę uchował. No ludzie. Dobre były?
2: No tak, bardzo.
0: Dobra.
2: Znaczy ja nie będę tego ukrywał, nie? Za bardzo pana lubię, żeby pana okłamywać. Bardzo.
0: Bardzo dobre. No dobrze, dobrze. Dziękuję. Szczerość w naszym klubie to norma, panie doktorze. Bardzo dziękuję za to, że
2: dziękuję
0: już wiemy, co się wydarzyło.
2: Zrozumienie. Znaczy te moje 8 już poszło, nie?
0: Tak sobie pomyślałem, że 8 garnczków już jest zagospodarowanych. Pani Karolina przysłała, pani Karolina mama, jak sądzę, bo Michał lat 9 to zadaje pytanie. To już może przejdźmy do spraw bezpiecznych.
2: Dobrze, dobrze.
0: Chociaż tak, nie wiem, czy to bezpieczne. Bo pan Michał lat 9 dopytuje, ile waży kontynent, na przykład Australia. No, kto to może wiedzieć?
2: Znaczy pytanie jest proste i jednoznaczne. Tak, ale odpowiedź nie jest ani prosta, ani jednoznaczna. Dużo, tak. Oszacowałem z grubsza i najpierw, nie wiem, czy pan woli najpierw poznać tę liczbę, czy najpierw uzasadnienie?
0: Liczbę pan daje.
2: I składowe. 5 razy 10 do 21 kilograma.
0: No.
2: Czyli 5 razy 10 i 21 zer kilograma. To jest oczywiście szacunkowa masa tej płyty takiej, nie wiem, australijskiej, a nie tylko tej widocznej z lądu. No bo ląd, no, czy kontynent, no to nie jest tylko to, co jakby jest ponad powierzchnią wody, tak? W przypadku Australii wody, no bo zewsząd woda ją otacza, tylko to jest także to, co jest w środku. Już mówię, jak to policzyłem. Powierzchnia Australii, to akurat jest proste, 7,7 miliona kilometrów kwadratowych. Średnia wysokość nad poziomem morza, znowu to jest dość proste, 330 metrów. Proste nie dlatego, że mam to w głowie, absolutnie nie, po prostu sprawdziłem. Średnia, czy gęstość średniej takiej skały kontynentalnej wziąłem tu pod uwagę, no i jakby to wszystko przeliczyłem, przemnożyłem, więc jeśli weźmiemy tylko wierzch, czyli to, co widzimy nad poziomem morza, ta masa tego, no tego co wystaje, jakby, to jest jakieś 7 razy 10 do 18 kilograma. 18. Natomiast kontynent to nie tylko to, co jest nad wodą, ale to też cała skorupa ziemska o średniej grubości 30-40 kilometrów. Plus, no, tak z grubsza. Więc stąd masa mi wyszła mniej więcej to 5 razy 10 do 21. Cała Ziemia to jest 6 razy 10 do 24. Więc Australia to jest tylko ułamek procenta masy całej planety. Inne kontynenty są cięższe proporcjonalnie do powierzchni, do grubości, skorupy. No, Azja, Afryka, no, kilka razy więcej mają masy. To jest oczywiście
0: no
2: tak
0: i też
2: mówię,
0: mają takie większe górki, wie pan. Chociaż to może nie być procentowo dużo.
2: To może nie być procentowo dużo. Widzi pan teraz, wie pan, się zastanawiam, który kontynent
0: ma
2: największy, średnio,
0: najwyższy, średnio najwyższy.
2: Najwyżej wystaje, powyżej, powyżej. Sprawdzę, dam panu znać.
0: Dobra.
2: Dowiem się, popytam na mieście i dam panu znać. To jest oczywiście, wie pan, no, przybliżenie, wiadomo. Dokładna masa zależy od wielu, wielu rzeczy. Od tego, jak głęboko jakby tniemy, tak, kontynent w głąb, czyli do którego momentu stwierdzamy, dobra, no to tutaj jest kontynent, czy powyżej jest kontynent, a poniżej już nie. Ja założyłem jakąś tam średnią grubość tej skorupy ziemskiej, no więc stąd to z grubsza mniej więcej tyle wyszło. No i tyle, to zależy też od tego, jaka jest lokalna gęstość skał. Ja przyjąłem taką uśrednioną i tyle. Tak, także gdyby chcieć bardzo dokładnie to policzyć, to pewnie ta liczba by się troszkę różniła, ale nie wydaje mi się, żeby znacząco.
0: I teraz ma pan zadanie na jutro za karę.
2: Chwila, muszę sobie zapisać. Jestem.
0: 5 razy 10

0: Maja Kleszcz, E.ON. Chyba 16 pozycji do góry w ostatnim notowaniu listy. Świetnie. Bardzo się cieszę. Panie rektorze, policzył pan tam? Przepraszam, że się... Nie, je sobie. Zajada sobie, tak? Smakuje?
1: Smakuje? Bardzo pana przepraszam. Aha. Dobra, ja panu odeślę tą resztę, bo pan mi nie da żyć z tym.
0: Już nie trzeba. Już nic. No to ile tam tego
1: weszło? Ale ten foch jest niepotrzebny, naprawdę. Ten
0: jest potrzebny.
1: Teraz to już nic. Teraz to se to zjedz.
0: Smacznego, proszę.
1: Smacznego, proszę.
0: No to co tam pan wyliczył?
1: Tak, wyszło mi, że to jakieś 1,4 razy 10 do 22.
0: 22 do 18 takie rzeczy się nie sieje, nie do 22.
1: I to jest więcej niż liczba gwiazd w Drodze Mlecznej.
0: Co pan opowiada?
1: A jednak.
0: Dobra.
1: No głupio wyszło. Gdybym to dostał po rejsie, to co innego, ale wie pan, przed rejsem tak leży i po prostu...
0: Kusi.
1: No tak.
0: Smacznego.
1: Na tej koi leży i sobie myślę, co z tym zrobić. No otworzę, zerknę, co w środku, nie?
0: No i zjem. Niech będzie moja strata. Wszystkiego dobrego, panie doktorze. Do jutra.
1: Wszystkiego dobrego.

0: No i 7:31. W dzień zachmurzenie będzie małe lub bezchmurnie będzie, jedynie miejscami na północnym wschodzie i północnym zachodzie. Może być okresami umiarkowane, duże, na Suwalszczyźnie też słabe, przelotne opady deszczu. Pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze mogą się pojawić na północnym zachodzie, a temperatura maksymalna od 19 stopni to na wybrzeżu, 20 na północnym wschodzie, 25 będzie w centrum, ale na krańcach zachodnich 29, może nawet 30. Drobny druczek jest i tu są Wyspy Brytyjskie, wyże z centrami i tak dalej, ale najważniejsze jest, słoneczna i sucha pogoda przez większość dnia będzie korzystnie wpływać na nastrój i ogólne samopoczucie.
1: 3, 5, 7.
0: Bardzo dziękuję pani Agato za wsparcie moralne w aferze chrupkowej, jak to pani nazwała, z udziałem pana doktora. I tu się przypomniała historia słuchaczce męża z dzieciństwa. Wraz z siostrą dostali z zagranicy pomarańcze, dla każdego po jednej. Mąż na oczach siostry zjadł pierwszą i zaczął obierać drugą pomarańczę. Siostra zaczęła protestować, że jedną już zjadł i że ta jest jej, na co mąż odpowiedział: nie, najpierw zjadłem twoją, teraz będę jadł moją.

Panie redaktorze, na usprawiedliwienie doktora Tomasza powiem, że ja znam te smasze bardzo dobrze i ciężko jest nie zjeść całej paczki, także no tak się zdarza po prostu, pozdrawiam.

0: Panie doktorze, ja znam Smaszę. Za to, że zjadł pan tylko 8 słoiczków, to należy się panu medal za silną wolę, a pan redaktor powinien się cieszyć, że w ogóle coś zostało.
1: Cieszę się oczywiście i cieszę się, że doktorowi smakowało. Już nic. Za 24 minuty będzie 8.
2: Partnerem audycji jest Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady. Pytania z Księżyca.
1: Adam dał sygnał, że trzeba wezwać jeszcze raz doktora Tomasza. Nie, tatowanie teraz, tatowanie. I wyjechany Krystian Hanke, dzień dobry panu. Aha. To teraz słuchamy. Panie Krystianie, bardzo proszę, już mamy połączenie.
3: Dzień dobry, dzisiaj mówię do was z Gdyni i będziemy opowiadać o górach. I zanim ktoś się uśmiechnie i powie, jak to z Gdyni o górach, to niech przyjedzie do Gdyni i zobaczy, ile tu jest wspaniałych górskich terenów, dróg. Żeby tu dojechać do Wiczlina, musiałem pokonać ich sporo. W Gdyni umówiłem się z Agatą Mariańską, która jest koordynatorką festiwalu Młode Góry w Lądku Zdroju, gdzie spotykamy się w pierwszy weekend września, więc dziś będziemy namawiać do tego, żeby na festiwal przyjechać z dziećmi. Skąd u ciebie miłość do gór, skoro mieszkasz w Gdyni?
4: Skąd u mnie miłość do gór? Zrodziła się chyba u mnie od rodziców, którzy byli nauczycielami WF-u i całe życie wychowywali mnie w naturze, na dworze, w sportowy sposób. Zabierali mnie na jakieś półkolonie, a potem na obozy harcerskie zaczęłam jeździć z moim mężem. Jak mieliśmy 19 lat, to pierwszy raz w życiu pojechaliśmy razem w góry i to tak się do dziś toczy.
3: To jest najlepszy dowód na to, że góry trzeba znaleźć w swoim sercu. I ja się rozglądam dookoła, mimo że od Lądka Zdroju dzieli was 700 kilometrów, tam daleko jest góra. Co jest na tej górze? Jak ta góra się nazywa?
4: Góra Krzyżowa. My jesteśmy w ogóle na górskim terenie, górzystym terenie. Lasy, górki, dołki. W pobliżu jest Wieżyca, Kaszuby, więc no właściwie to jesteśmy w takich małych górach.
3: Bo my jesteśmy na terenie przedszkola, prawda? To jest takie leśne przedszkole.
4: Tak, my jesteśmy na terenie przedszkola Empatia, takie półleśne przedszkole, bo mamy budynek, stały budynek. Leśne przedszkola w Polsce zwyczaj nie mają tych budynków, natomiast no my spędzamy 90% czasu na dworze. Właśnie jesteśmy w tak zwanej jabłuszkowni, czyli w takim sadzie, gdzie dzieci jedzą posiłki, bawią się, odpoczywają na hamakach i świetnie się bawią.
3: A teraz są na Górze Krzyżowej, dlatego ich nie słyszymy. Jak pięknie nam tu kwiecie jeszcze spada obok. Tak. Trochę jak w Japonii, takie białe kwiaty w tym sadzie. Co będzie się działo na festiwalu Młode Góry na początku września i dlaczego warto tam zabrać dzieciaki? Bo to, że my dorośli kochamy te góry, to wiemy.
4: Okej, na festiwal Młode Góry warto zabrać dzieci, ponieważ spędzają tam cały dzień, więc rodzice mają szansę pójść wtedy na wszelkie prelekcje i wycieczki zorganizowane dla dorosłych. A dzieci bawią się w trzech grupach wiekowych, od 3 roku życia do 13 roku życia, ale są podzielone na 3 przedziały wiekowe. Od 3 do 6, od 6 do 9, od 9 do 13. Po to, żeby aktywności, które są dla nich zorganizowane, były dostosowane do ich wieku. I dzieci spędzają cały dzień na dworze. Są zabierane od aktywności do aktywności. Naprawdę nie ma czasu na nudę. Wychodzą na wycieczki górskie, wspinają się na górę Trojak. Biorą udział w zajęciach survivalowych. Uczą się budować szałasy. Młodsze dzieci bawią się chustą klanzy, bujają się na hamakach.
3: Zaraz, co to jest chusta klanzy?
4: Chusta klanzy to jest taka wielka, gigantyczna chusta, kolorowa bardzo, którą dzieci podrzucają piłki, maskotki, udają, że są w górach i wchodzą po górach, a za chwilę są nad morzem i chusta wydaje dźwięki jak fale morskie, więc taka kreatywna chusta, która dzieciom pozwala na zabawę, dobrą zabawę.
3: Tych elementów górskich też będzie trochę, jakaś wspinaczka, jakiś park klinowy, jak to będzie?
4: My spędzimy festiwal Młode Góry na terenie hotelu Geowita, tam jest gigantyczny teren zielony. Będą tam się odbywać w tym roku zajęcia linowe, ale nie zdradzę dokładnie jakie, bo muszą być jakieś niespodzianki, ale będą też goście. Jestem już poomawiana ze znanymi nazwiskami na pewno, będzie i Piotr Pustelnik, i Monika Witkowska, i Piotr Herzog, Robert Maciąg, na przykład. I to są osoby, które będą opowiadać o swoich pasjach, o tym, co robią, dlaczego chodzą po górach, skąd Himalaje w ich życiu, skąd tysiące przebieganych kilometrów. Wszystko będzie podane metodą warsztatową w taki sposób, żeby dzieciaki jak najbardziej wciągnąć, jak najbardziej zaciekawić tym aktywnym spędzaniem czasu. Bo to nie do końca chodzi o góry. Chodzi o to, żeby w tym przebodźcowanym, dzisiejszym, szalonym, głośnym świecie dzieci trochę wyrwać z komputerów, z domów, żeby one spędzały czas w naturze.
3: Ale muszę zadać to pytanie, bo pewnie nie jeden z rodziców będzie się zastanawiał. No a jak będzie padać, a jak będzie brzydka pogoda? Wiemy, że nie ma złej pogody, są tylko źle ubrane dzieci. Ale czy przygotowujecie się na taki scenariusz?
4: Nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Wyposażamy dzieci, rodzice wyposażają dzieci w kalosze i w spodnie przeciwdeszczowe. Rodzice dostają listę ubrań, w co dzieci trzeba wyposażyć. Dzieci przychodzą z plecakiem i będą gotowe. My się deszczu nie boimy, a jak będzie, to wymyślimy inne aktywności, ale jesteśmy przygotowani na każdą pogodę na 100%.
3: To jest też nauka, że w górach pogoda jest zmienna i tego też dzieci uczymy w taki sposób. Czy liczba miejsc jest ograniczona i warto się spieszyć z zapisami?
4: Tak, należy się spieszyć. Liczba miejsc jest ograniczona, bardzo. Karnety sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Wyprzedała się już pierwsza grupa najmłodsza, 3-5 lat i grupa 6-9, więc jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam, spieszcie się, bo naprawdę dzieci są zachwycone, co roku do nas wracają, mamy stałą liczbę dzieci i nowe dzieci, wszyscy po prostu uwielbiają ten festiwal.
3: To na koniec takie pytanie też osobiste. Jak sobie wyobrażasz ten festiwal pod Twoją koordynacją, to jakie jest Twoje marzenie, żeby te dzieci z tego lądku wyjechały z jaką myślą w głowie?
4: Chciałabym w tych dzieciach zaszczepić miłość do przyrody. Ja też tak prowadzę to miejsce, w którym jesteśmy. Ja wierzę to, że jak dzieci spędzają czas w naturze i skaczą po drzewach, chodzą po górach, łapią ten kontakt z naturą, to jest to dla nich naturalny sposób życia. I później, jak będą dorośli, to będą woleli wyjść na dwór, wyjechać w góry czy wypłynąć jachtem na szerokie wody niż siedzieć na kanapie.
3: Zapraszamy do Lądka Zdroju na festiwal górski. Z dziećmi oczywiście na festiwal Młode Góry. Mam nadzieję, że się tam wszyscy zobaczymy, zbijemy piątki, bo silna ekipa Radia 357 też tam będzie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia koniecznie. Spotkajmy się tam właśnie. Zapraszamy serdecznie. Lądek.
2: Partnerem audycji był festiwal górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady.
1: Proszę zaglądać także na nasze strony internetowe. Tam wszystko Państwo znajdą, wszystko to, co ważne. A Radio 357 dumnym współorganizatorem festiwalu górskiego. 17 minut do 8:00.

0: Czuję się jak komisarz Przygoda teraz, bo już rozwiązuję i prawie udało mi się rozwikłać aferę chrupkową. Przepraszam, że tak kontynuuję, ale to bardzo ważne dla mnie jest osobiście, ponieważ już ustaliłem, że te chrupki dostarczył panu doktorowi pan Krzysiek i nie ze Szwecji mylił tropy, tylko z Norwegii. Pan Krzysiek napisał. No ludzie, czyli jednak doktor to zjadł. W sumie zapowiadał to podczas rozmowy. Aha! I tu mam napisane, żeby od razu była taka od samego początku intencja, żeby zjeść i się nie podzielić. Panie Krzysztofie, będę wdzięczny za dostarczenie też dowodów w postaci kolejnej paczki.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Harry czeka na głosy.

0: A no właśnie, Harry Styles. 10 do 8.
1: Ranek 357.
0: A kiedy dziecko jest małe, to mama jest całym światem. Potem przychodzi bunt i jej rady dla wielu są zbędne, irytujące, bo wtedy autorytetem jest grupa rówieśnicza. Ale z wiekiem wielu z nas docenia życiowe doświadczenie rodziców, chętniej sięgamy po rady i szanujemy zdanie mam. Tak jest?
2: Tak jest.
0: Iza Woźniak.
2: Dzień dobry.
0: I to mama staje się kimś, kogo zdanie jest dla nas bardzo ważne, a relacje stają się partnerski. No tak to bywa.
2: Tak to bywa. Na to, jak wyglądają relacje dorosłych dzieci z mamą, trzeba sobie zapracować, mówi pani Bożena, mama dorosłej córki.
3: Możemy sobie mówić o wszystkim, chociaż ma swoje tajemnice.
2: Ale pani też.
3: No i ja też. Ale raczej jestem taką otwartą osobą i może dlatego ja jej w życiu pomagałam, dzieci pomagałam jej chować. My sobie mówimy, doradzamy sobie.
2: Ona słucha rad?
3: Ona słucha, nie wszystkich. Nie wszystkich, ale słucha.
2: Trzeba zapracować na to.
3: No, wiadomo. Trzeba pokazać im swoje serce.
2: Do takiej relacji trzeba dojrzeć, trzeba dorosnąć, mówi pani Kinga o swoich relacjach z mamą.
4: W pewnym momencie życia zorientowałam się, że ten dystans wiekowy między nami się kurczy. Trochę tak, że jest jakaś pula doświadczeń, którą można zebrać i w pewnym momencie zaczynam mieć podobną pulę do mojej mamy i ona staje się mi przez to bliska, bo coraz lepiej mnie rozumie. Co więcej, zaczynam lepiej rozumieć jej wybory, przez to rozumieć ją lepiej i mieć zaufanie do tego, co ona może mi doradzić albo powiedzieć.
2: Czyli zdarza się pytać o poradę, zdarza się zadzwonić nie tylko po to, żeby zapytać, co do tego rosołu dodać, ale też zdarza się o różne rzeczy pytać.
4: O tak. Ostatnie pytania to są takie, a co ja właściwie mam zrobić w tym życiu?
2: Wcześniej tak nie było.
4: Nie, nigdy.
2: Dzwonimy do mamy po porady kulinarne, porady życiowe i przychodzi też czas, że chcemy spędzać z mamą wakacje. Pani Kasia wyjeżdża ze swoimi rodzicami od kilku już lat, najpierw ze względu na dzieci, w opiece nad którymi mama i tata pomagali na wyjeździe.
5: I zaczęliśmy razem wyjeżdżać. Tak nam się to spodobało, że jeździmy teraz co roku. Mamy naszą tradycję, że spędzamy tydzień nad morzem w Dębkach. Mamy tam swój ulubiony domek. Do tej wyprawy dołączyli też moi znajomi ze swoimi dziećmi. Co roku jest to jakby taka duża ekipa i bardzo miło sobie wspominamy ten czas i zawsze mamy tradycyjne granie w tysiąca i babcia robi tradycyjne naleśniki. Z mamą mamy też podobne poglądy, podobnie lubimy spędzać czas, podobne poczucie humoru, więc tutaj taka płaszczyzna towarzyska też jest bardzo istotna.
2: Można powiedzieć, że to koleżeńskie relacje, ale one koleżeńskie nie są, wyjaśnia Małgorzata Gumkowska, terapeutka zajmująca się relacjami.
6: Bo tak naprawdę my jako dzieci z rodzicami nie mamy relacji partnerskich. No to jest relacja bardziej taka hierarchiczna. Jesteśmy uzależnieni od rodziców. No i właśnie takie przechodzenie od dzieciństwa ku dorosłości, no to jest rodzaj pewnej separacji od rodziców. I mówimy też o takich buntach separacyjnych, które są naturalne dla okresu dojrzewania i do oddzielenia własnej tożsamości od tożsamości matki.
2: Żeby to docenić, trzeba czasu odpowiedniego.
6: Tak naprawdę, żeby to docenić, potrzebujemy się oddzielić i mieć poczucie takiej własnej niezależności i świadomości siebie i świadomości wyboru bycia w tej relacji z mamą na zasadach, na których my też możemy być w tej relacji.
2: Natalia Harasimowicz, psycholożka z Uniwersytetu SWPS w Krakowie, dodaje, że to, jak wyglądają relacje dorosłego dziecka z mamą, w dużej mierze zależy właśnie od rodzica. Bywa wcale nierzadko, że dorosłe dziecko ma lepsze relacje z rodzicami niż w wieku dziecięcym.
7: Są też takie relacje dorosłych rodziców z dorosłymi dziećmi, gdzie ten rodzic był niezbyt takim fajnym rodzicem w dzieciństwie, albo był na przykład nieobecny, był na emigracji zarobkowej, albo miał, no nie wiem, problem z uzależnieniem, ale na przykład pacjenci mi mówią, że teraz mają dobrą relację z tymi rodzicami, ale to faktycznie na skutek tego, że ten rodzic się zmienił, czyli bardzo dużo zależy od rodzica, że ten rodzic się pojawił w ogóle w tym życiu. Dziecko zawsze na rodziców czeka, taka jest zasada.
2: Z czasem wiele sobie wybaczamy, wiele zapominamy. Nikt przecież nie uczy, jak być rodzicem, a błędy popełnia każdy.
0: Nie do uniknięcia, błędy są.
2: Tak jest.
0: Iza Woźniak, bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego jeszcze raz życzymy mamom. Tak, to jest ten dzień. Kto się jeszcze nie zalogował do systemu, nie kliknęło mu w głowie, że to dziś, to dziś. Ja mam jeszcze jedno zaproszenie na 21. dziś na plac na Rozdrożu. Proszę słuchać Radia 357. Nowika Państwa zaprasza i temat będzie no arcyciekawy, jestem przekonany, bo macierzyństwo versus kariera muzyczna i będzie, będą gościnie Marika i Reni Jusis. Reni Jusis dzisiaj z piosenką Dnia Kiecka. To jest właśnie też w tej sprawie.
2: Ładny tytuł.
0: Bardzo ładny tytuł. No i tak, będzie właśnie o tym, jakie są matki, artystki i czy łatwo im łączyć karierę muzyczną z macierzyństwem. Polecam. 21. plac na Rozdrożu, proszę mieć włączone radio, a jak będą jakieś inne okazje, to proszę pamiętać, że w podcastach też oczywiście będzie to dostępne. To warto posłuchać. No i mama sama, też Nowika będzie pewnie opowiadała, jak to jest. Ile mamy? 4,5 minuty do 8. Teraz też będzie mama.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 26 maja. Właśnie minęła ósma. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Michał Trantał.
1: Jest śledztwo w sprawie wywołania fałszywego alarmu o pożarze mieszkania w Gdańsku. Chodzi o mieszkanie matki prezydenta Karola Nawrockiego. W weekend ktoś zawiadomił służby nie tylko o pożarze, ale też o tym, że zagrożone są dzieci. Na miejsce przyjechały policja, straż i pogotowie ratunkowe. Wyważono drzwi. Sprawcy fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. To nie jedyne takie zgłoszenie. Do kolejnych doszło wczoraj, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
2: Mieliśmy bardzo poważne zgłoszenie na terenie Warszawy, które musiało być szybko procedowane i oceniona wiarygodność. Tego są setki z tych weekendowych zdarzeń. Oczywiście muszą być wyciągnięte wnioski. To nie znaczy, że będzie potrzebna zmiana.
1: Politycy PiSu domagają się jednak dymisji szefa MSWiA. Czy prezydent Stanów Zjednoczonych ukrywa problemy zdrowotne? W USA wracają pytania o kondycję Donalda Trumpa. 79-letni prezydent przechodzi dziś coroczne badania w wojskowym szpitalu pod Waszyngtonem. To już czwarta wizyta Trumpa u lekarzy od powrotu do Białego Domu. Ludzie prezydenta zapewniają, że chodzi o rutynową profilaktykę, ale amerykańskie media przypominają, że u Trumpa zdiagnozowano wcześniej przewlekłą niewydolność żylną, która ma tłumaczyć obrzęki nóg i siniaki na dłoniach. Lekarze spoza administracji zwracają uwagę, że częstotliwość wizyt może budzić pytania. Sam Trump przekonuje jednak, że jest w świetnej formie i bez problemu wytrzymuje intensywny rytm pracy. Sztuczna inteligencja ma służyć wielu, a nie zaspokajać interesy nielicznych, pisze Leon XIV w swojej pierwszej encyklice. Papież w tekście podejmuje refleksję nad społeczną nauką Kościoła w dobie AI i wzywa do ochrony człowieczeństwa.
3: Magnifica humanitas, czyli wspaniałe człowieczeństwo, to, jak powiedział Leon XIV, zaproszenie do szukania drogi dla ludzkości w czasach sztucznej inteligencji. Papieska manifestacja nie jest antytechnologiczna, a jednocześnie to pochwała człowieka, zauważa ksiądz Przemysław Śliwiński ze stacji 7.pl.
4: Ona mówi o tym, że ludzkość jest wspaniała, aczkolwiek ludzkość jest w stanie wybierać zło. W tym aspekcie pojawia się kwestia sztucznej inteligencji.
3: Trzeba rozbroić AI i wyrwać ją z logiki zbrojnej rywalizacji, pisze Leon XIV, podkreślając, że decyzje dotyczące algorytmów muszą brać pod uwagę nie tylko doraźną korzyść nielicznych, ale też wpływ na całe narody. W tekście znalazły się również polskie wątki. Prócz świętych Jana Pawła II i Maksymiliana Kolbego, papież wspomina także Marię Skłodowską-Curie, poruszając kwestię przewagi umiejętności człowieka nad sztuczną inteligencją. Krzysztof Zimoch, Radio 357.
1: Współzałożyciel firmy AI Anthropic, Christopher Olach, powiedział w poniedziałek w Watykanie, że rozwój sztucznej inteligencji nie może pozostać tylko w gestii koncernów technologicznych, bo potrzebni są krytycy z zewnątrz oraz przedstawiciele świata religii i polityki, którzy będą nad nią czuwać. Rozdano nagrody polskiego przemysłu muzycznego. Największa niespodzianka Fryderyków? Artystką roku została Kasia Linz. Wokalistka zdobyła też nagrodę za album Obywatelka KL z interpretacjami utworów Republiki i Grzegorza Ciechowskiego. Wśród zwycięzców znaleźli się także PZ, Zalia i OSTR. Złotego Fryderyka za całokształt twórczości odebrał zespół Lady Punk.
5: Bardzo chciałbym podziękować Andrzejowi Mogielnickiemu, którego traktuję jako ojca tego zespołu. Bez niego bym tego zespołu nie pociągnął dalej.
1: Mówił Jan Borysewicz. Pośmiertnie wyróżniono także Stanisława Sojkę. Więcej w muzycznym gońcu o 8.45, a kolejny serwis o 9.00.
0: W muzycznym gońcu usłyszymy też Kasię Linz. Teraz o sporcie, Mateusz Pusiarz.
6: Kiedy wielki szlem trwa, od niego się zaczyna. Serwis w sensie. Do drugiej rundy Rolanda Garrosa po Magdzie Linet i Magdalenie Fręch awansowali kolejni Polacy, jak do tej pory wszyscy. Maja Chwalińska do 4-0 ograła Zheng Qinwen-Xin. Hubert Hurkacz w czterech setach wyeliminował Hiszpana Jaume Munara. Natomiast Iga Świątek gładko wygrała z Australijką Emerson Jones 6-1, 6-2.
7: W sumie od początku wiedziałam, jak chcę zagrać, więc taktycznie od początku do końca wiedziałam, jaki plan mam realizować. Fajnie, że mieliśmy już kilka dni w tej temperaturze, bo to na pewno też pomogło dostosować się po prostu do tego, jak piłka skacze na korcie. Jak przyjechaliśmy, to dosłownie było 16 stopni, mega wiecznie, odczuwalna była, myślę, jeszcze niższa. A teraz nagle zrobiło się 32, mega duszno, więc ten pierwszy dzień na pewno był trudny. Mało biłek gram w kort w ogóle, ale później wiedziałam, jakby co zrobić, żeby się dostosować i no jak widać, było fajnie, więc cieszę się, że byłam po prostu solidna i nie ryzykowałam z niepotrzebnych piłek.
6: Tyle Iga Świątek, której pod koniec tej wypowiedzi zaczęła przeszkadzać muzyka, co my, reporterzy, na podobnych wydarzeniach wprost uwielbiamy. A co jeszcze wydarzyło się wczoraj na French Open? Odnotujmy, że z paryskimi kibicami pożegnał się Gael Monfils, ulubieniec tamtejszy. Ostatnie mecze w karierze w tym turnieju rozegrali także Stan Wawrinka czy Roberto Bautista Agut. Ponadto odpadł m.in. Czech Lecheczka, a awansowali Ruud, Shelton, Berrettini, Demino Raul, pań Kasatki na Paolini, Mertens, Svitolina i Ostapienko. A dziś około 11:00 początek meczu Kamila Majchrzaka. Z Francji do Włoch. Wczoraj nie jechali w kolarskim Giro, była przerwa, ale dzisiaj peleton czeka już 16 etap, 113 km z Bellinzona do Cari. Przed ostatnim tygodniem Jonas Vingegaard przyznał, że nie zamierza zadowolić się tylko zwycięstwem w klasyfikacji generalnej. Wygrał już 3 górskie etapy wyścigu i planuje dorzucić co najmniej jeszcze jeden triumf, ale pierwszy w różowej koszulce lidera. Teraz mam różową koszulkę i chcę w niej wygrać etap. Dla mnie byłoby to coś wyjątkowego. W trzecim tygodniu jest wiele szans. Wybierzemy dni. Nie powiem, które to będą dni, ale na pewno nie będziemy jechać defensywnie. Wyjątkowa, tak jak jazda teraz Vingegaard, miała być też przygoda Massimiliano Allegriego w Milanie. Tymczasem trofeów brak, plus Rossoneri nie załapali się w kolejnym sezonie do Ligi Mistrzów. Stąd zarząd klubu poinformował, że zwolnił Włocha. A w Niemczech spadek drużyny Kamila Grabary. VfL Wolfsburg nie utrzymał się w Bundeslidze. W rewanżowym meczu barażowym przegrał na wyjeździe pod ogrywce z Paderborn 1-2. Na w ubiegłym tygodniu pierwsze spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Domykając wątek piłkarski, Wisła Kraków poinformowała, że Mariusz Job pozostanie pierwszym trenerem. Jak poinformował klub, nowa umowa ma obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku. Na koniec hokej. Włosi dołączyli do Brytyjczyków i po porażce ze Słoweńcami 1-5 spadli do niższej dywizji w rozgrywanych w Curychu i Fryburgu Mistrzostwach Świata Elity. Słabo spisujący się do tej pory obrońcy tytułu Amerykanie pokonali Węgrów 7-3 i zachowali szansę na awans do ćwierćfinału. Dziś grają z Austrią, a poza tym rozegranych zostanie jeszcze 5 innych meczów.
0: Chciałem tylko powiedzieć, że to było bardzo wzruszające pożegnanie Gaela Monfilsa.
6: Było. Dziękował żonie, Elinie.
0: A żona miała łzy w oczach i siedziała na trybunie.
6: A ona awansowała.
0: Ona awansowała, on już nie, ale on ma już 40 lat w tym
6: ale
0: roku skończył.
6: To jest po prostu człowiek, który miał najpiękniejszy na tej mączce ślizg.
0: Tak, to prawda.
6: Który potem próbował też przenosić na korty inne i trochę to jego kostki nie wytrzymywały.
0: Tak czy inaczej, wielki zawodnik, 1,93 m. Zachmurzenie będzie małe i lub bezchmurnie będzie. Jedynie miejscami na północnym wschodzie i północnym zachodzie okresami umiarkowane i duże. Poza tym, co będzie na Suwalszczyźnie, możliwe słabe przelotne opady deszczu. Pod koniec dnia przelotne opady się pojawią i burze na północnym zachodzie. Temperatura 20 stopni w Suwałkach, Olsztyn 21, Koszalin 22, Gdańsk, Białystok, Zakopane 23, Łódź, Radom, Warszawa i Lublin 25, Poznań, Bydgoszcz, Toruń i Rzeszów 26 stopni, w Gorzowie, Opolu, Katowicach, Krakowie, Kielcach 27, Wrocław 28, a Szczecin i Zielona Góra 29.
8: Radio 357.
0: Z takie macie marsowe miny.
6: Bo tak śmiesznie powiedziałeś i duże, a potem miałeś szansę powiedzieć tak samo z burzami i nie zrobiłeś tego.
0: Przepraszam.
1: A mi się chce spać.
0: No masz godzinkę.

The Rolling Stones, nowe nagranie. I tu powinienem powiedzieć, oni nie zagrają na Seaside. Ale no nie tym razem. Editors, oni zagrają na Seaside.

0: Właściwie to nie ja powinienem powiedzieć, tylko Ola powinna powiedzieć.
1: Oni zagrają na Inside Seaside.
0: Dzięki.
2: Gość Radia 357.
0: 16 minut po 8. Ola Rzaczek, jak Państwo słyszą, i gość.
1: Dzień dobry ponownie. Rząd zajmie się ułatwieniami w kwestii modernizacji wiatraków. Po tym jak w ubiegłym roku prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową, resort klimatu i środowiska zapowiedział działania, dzięki którym będzie możliwe zwiększenie mocy istniejących farm wiatrowych o 30%. To tak zwane repowering. Dziś rząd ma się zająć projektem rozporządzenia w tej sprawie. Projekt zakłada zwolnienie z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowych o środowiskowych uwarunkowaniach modernizacji istniejących turbin wiatrowych na lądzie. Gościem Radia 357 jest Jakub Wiech z podcastu Elektryfikacja, analityk, dziennikarz, który zajmuje się tematyką energetyczną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Czy to jest wprowadzenie zmian takimi bocznymi drzwiami czy oknem?
3: No i tak, i nie. To znaczy oczywiście rząd spodziewa się, że dzięki zmianom przepisów w kwestii tak zwanego repoweringu potencjał energetyki wiatrowej na lądzie w Polsce wzrośnie o 130%. Natomiast to jest oczywiście ta zmiana, która można powiedzieć i tak by następowała, bo zmiana generacyjna, jeżeli chodzi o wiatraki, jest dosyć poważna. Te wiatraki, które podlegają teraz repoweringowi, albo wkrótce zaczną podlegać repoweringowi, to są turbiny stawiane mniej więcej 20 lat temu, czyli taki pierwszy rzut turbin wiatrowych w Polsce, więc jednostki o małej mocy, często mniejszej od nawet 1 MW. A obecne jednostki to są turbiny, które buduje się o mocy nawet 5 MW albo nawet czasami 6 przy tych największych możliwościach, jeżeli chodzi o dostęp do terenu i największych możliwościach technologicznych. No więc tutaj pewna zmiana i tak by zachodziła przy założeniu, że jednostki byłyby odtwarzane, a w dużej części by były. Natomiast oczywiście poszerzenie możliwości budowy tych wiatraków o większe w elektrownie, no będzie pewnym dodatkowym wsparciem dla wzrostu mocy wiatrakowych w naszym kraju. No i do tego rząd zmierza. I faktycznie jest to pewnego rodzaju ominięcie drogi wiodącej przez Pałac Prezydencki, bo tutaj mówimy o zmianie rozporządzenia, o zmianie aktu wykonawczego. No i to jest prostszy sposób. Natomiast myślę, że nie odzwierciedla on pewnych roszczeń czy pewnych takich planów zapotrzebowania branży, no a na pewno też nie odzwierciedla tych planów, jakie mamy, jeżeli chodzi o budowę nowej polskiej energetyki, gdzie wiatraki na lądzie odgrywają istotną rolę.
1: Czyli należałoby zrobić więcej, kilka kroków podjąć jeszcze.
3: To znaczy w optymalnym scenariuszu należałoby wprowadzić nową ustawę wiatrakową, która będzie liberalizować te przepisy. I co ciekawe, tutaj jeżeli chodzi o tą zeszłoroczną ustawę, która została zawetowana przez prezydenta, to tam najwięcej kontrowersji wywołała kwestia odległości, minimalnej odległości między wiatrakami a zabudowaniami mieszkalnymi. Bo przypomnijmy, obecne przepisy stanowią, że ta odległość musi być co najmniej 10-krotnością wysokości turbiny liczonej wraz z łopatami. Przy czym można na podstawie specjalnych uwarunkowań zmniejszyć ją do minimalnie 700 metrów. Natomiast zeszłoroczny projekt ustawy przewidywał, że ta odległość będzie zmniejszona do 500 metrów. No i to wywołało spore społeczne oburzenie podsycane taką trochę propagandą strachu wobec wiatraków. Tymczasem branża stwierdza dosyć jednoznacznie, że im te przepisy dotyczące 500 metrów nie są do niczego potrzebne. Bo obecne wiatraki, jak wspomniałem, to są wiatraki, które mają dosyć dużą moc, jak na te technologie, czyli to jest 4, 5, 6 MW na jednostkę. Więc tam wymogi, na przykład jeżeli chodzi o akustykę, czy też wymogi, jeżeli chodzi o migotanie światła, jeżeli chodzi o inne elementy, powiedzmy, takiego technicznego uwarunkowania pracy wiatraka, one i tak uniemożliwiłyby stawianie tych urządzeń w odległości, powiedzmy, zbliżonej nawet do tych 500 metrów. Branża przewiduje, że te największe dostępne turbiny w tym momencie i tak musiałyby stać co najmniej 700 metrów od nieruchomości, więc ta kłótnia o zmianę odległości była niepotrzebna. No i tutaj upatruje się pewnego rodzaju furtki, jeżeli chodzi o powrót do szerszych zmian w prawie w kwestii wiatraków, żeby no być może uda się po prostu zmienić samą tę zasadę 10H, która jest no takim gorsetem regulacyjnym dla całej energetyki wiatrowej na lądzie w Polsce, w zamian zostawiając ten wyjątek, który dzisiaj i tak jest możliwy do osiągnięcia, czyli 700 metrów odległości między zabudowaniami a wiatrakami.
1: Ale to rozporządzenie tej odległości zmieniać nie będzie.
3: Nie, to rozporządzenie nie będzie zmieniać tej odległości, ono tylko lekko poszerzy możliwe parametry stawiania wiatraka, jeżeli chodzi o nową moc. Tutaj dużej zmiany nie będzie, więc i nieco uprości się procedurę, jeżeli chodzi o konieczność uzyskiwanych zgód, więc tutaj no, rewolucji nie będzie.
1: Skoro są takie boczne furtki i możliwości, to może rzeczywiście ta nowa ustawa wiatrakowa nie jest potrzebna w takiej sytuacji?
3: No te boczne furtki nie rozwiązują problemu z nowymi inwestycjami, które są nam potrzebne. One tylko, powiedzmy, no, dodają troszeczkę mocy do tych inwestycji, które już pracują i które będą w najbliższych latach zmieniane. A tymczasem Polska powinna inwestować w tym momencie przede wszystkim w lądową energetykę wiatrową, gdyż jest to technologia, która w naszych warunkach jest naznaczona bardzo przyzwoitym współczynnikiem wykorzystania mocy zainstalowanej, mniej więcej trzykrotnie większym od fotowoltaiki. No jest to technologia, która właśnie kompensuje trochę problemy związane z fotowoltaiką, na przykład w okresie jesienno-zimowym. Bo wtedy, kiedy dni są krótkie, kiedy często jest pochmurno, to fotowoltaika oczywiście nie pracuje. Natomiast jesień i zima w Polsce są bardzo wiecznym sezonem i wtedy energetyka wiatrowa na lądzie mogłaby dodawać więcej tej bezemisyjnej energii, która obniża nam rynkową cenę prądu. No a tymczasem od pewnego czasu utknęliśmy na poziomie około 11 gigawatów mocy zainstalowanej.

0: transformację energetyczną realizowaną szczątkowo, na jednym polu szybciej, na innym polu wolniej albo w ogóle. No i to trochę zaburza cały ten balans, jaki mamy, jeżeli chodzi o rozwój energetyczny kraju.
1: A czy jest jakaś wizja tego rozwoju?
0: To jest bardzo dobre pytanie, natomiast odpowiedź na nie brzmi w ten sposób. Żeby znaleźć taką wizję, no to naturalnie trzeba byłoby sięgnąć do dokumentów rządowych, jeżeli chodzi o plany dotyczące rozwoju sektora energetycznego. W Polsce mamy takie dokumenty, to jest przede wszystkim polityka energetyczna Polski do 2040 roku. Można powiedzieć, że to jest taka mapa drogowa rozwoju energetyki kraju. I teraz, ten dokument został przyjęty, obecnie obowiązujący ten dokument w tej formie został przyjęty w roku 2021. Od tego momentu nie był aktualizowany. A tymczasem ten dokument z 2021 roku był nieaktualny w chwili przyjęcia, bo według polityki energetycznej Polski, która obecnie obowiązuje, no to my jesteśmy, jeżeli na przykład chodzi o rozwój fotowoltaiki, gdzieś w okolicach 2040 roku, bo ten dokument przewidywał, że będziemy mieć 25 gigawatów w fotowoltaice, czyli tyle, ile mamy teraz, właśnie gdzieś za 15 lat. Więc to pokazuje rozjazd między rzeczywistością, a dokumentami, które miały być no, taką podwaliną formalną naszej transformacji energetycznej. Natomiast i tak jest poprawa względem polityki energetycznej Polski do 2030 roku, czyli tego dokumentu, który obowiązywał do roku 2021, no bo on stanowił na przykład, że w roku 2020 oddajemy do użytku pierwszą elektrownię jądrową. Więc to niestety jest takie smutne świadectwo dotyczące tego, jak my podchodzimy do naszych dokumentów, które są no, naznaczone takim właśnie ciężarem gatunkowym o randze strategicznej, no one funkcjonują chyba tylko po to, żeby być odfajkowanymi jako coś zrobionego w pracach w różnych ekip, a nie mają tej naprawdę takiej wagi przesądzającej o tym, w którą stronę idzie państwo.
1: Papier wszystko przyjmie, jest prawda czasu i prawda ekranu. Bardzo panu serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Gościem Radia 357 był Jakub Wiech, podcast Elektryfikacja, analityk, dziennikarz.
0: Dziękuję również.
2: Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Ola Żaczek, 26 minut po 8:00.

0: bez złośliwości, ale gdyby w tekście padło imię Nikita, to też by pasowało. 8:31. Będzie zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Jedynie miejscami na północnym wschodzie i północnym zachodzie okresami umiarkowane i duże. Na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze, możliwe również na północnym zachodzie, a temperatura maksymalna, uwaga, uwaga, uwaga, 19 na wybrzeżu i 20 na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 29-30 może nawet na krańcach zachodnich ciepełko.
1: 3-5-7.
0: Za 28 minut 9. Cyber Magda, we wtorki po 8:35. Dzisiaj też tak będzie. I dzisiaj hasło, uwaga, proszę się nie oddalać od radioodbiorników, bo będzie o dramach internetowych. Wiedziałem.

0: Miley Cyrus. I nawet do wyszukiwarki internetowej wpisałem hasło Miley Cyrus drama. No jest.
1: Cyber Magda.
0: Powiem pani, że jest w czym wybierać. Magda Gacyk, Cyber Magda, i dzisiaj będzie właśnie o tym, że magnetyzm internetowych dram. Dzień dobry. Wieczór.
2: Nawet nie to, bo u mnie środek nocy.
0: Środeczek.
2: Tym razem.
0: O.
2: Jest afera z Miley Cyrus. Nie dziwi, prawda?
0: Nie.
2: Kto nigdy nie dał się wciągnąć w internetową awanturkę, niech pierwszy rzuci kamieniem. Znaczy, redaktor Marcel, który jest bodhisattwą i wciąż czekam, żeby zobaczyć, jak się irytuje, może schować kamulec do kieszeni. Chyba, że jednak kiedyś, choć raz...
0: Nie.
2: Porwała? Nie.
0: Nie, no generalnie za czasem się zdarza, ale trzymam mocno w kieszeniach.
2: No, ale nas fale oburzenia porywają. Państwo na pewno wiedzą, o czym mówię. Całkiem niedawno daliśmy się porwać tej internetowej imbie wokół wypowiedzi Olgi Tokarczuk, o kochanej AI, i rozpętało się wirtualne piekiełko, jak państwo wiedzą. To oczywiście była zaledwie ostatnia inba, bo wcześniej były inne. Socjolodzy internetu obliczyli, że co 24 do 48 godzin w jakiejś dużej bańce internetowej wydarza się taka aferka. I jeżeli państwo by sobie przypomnieli ostatni tydzień albo dwa, to czyż tak nie jest? Przed inbą z Olgą Tokarczuk była inba z Mają Ostaszewską, aktorką i aktywistką walczącą o prawa zwierząt, ale reklamującą skórzane buty. A na przykład Julia Izmałkowa, psycholog, starła się z Małgorzatą Rozenek o picie alkoholu i tak dalej. Nieodżałowany Marcin Wicha, eseista i grafik, mawiał, że święty oburz powinien zostać patronem Polski. Czy myśli zatem redaktor, że tylko my Polacy mamy taki krótki ląd, że od razu się zapalamy
0: Nie wierzę, że też na świecie nie ma takich atrakcji.
2: Oczywiście, wszyscy się dajemy, bo uwaga, internetowe bitwy na rzetelne argumenty, no ale też na memy i obelgi budują nasze poczucie wspólnoty. Poza tym każda drama zaczyna się od jakiejś smakowitej, mięsistej plotki i działa to... Ta plotka, znaczy się, działa jak taki społeczny klej. Brytyjski antropolog Robin Denver uważa, że plotka jest nam niezbędna, skleja nas. Możemy w tak zwanym zaufaniu różne nieoczywiste rzeczy sobie innym popowiadać. Tylko że internetowa plotka to jest plotka na skalę hurtową, ba, przemysłową nawet. Pamięta redaktor 4 Oscary temu galę, na której Will Smith spoliczkował prowadzącego, Chrisa Rocka? I pamięta redaktor, co się działo później? Że internauci miesiącami komentowali?
0: No, powstawało różnych mnóstwo innych rzeczy, memy i też filmiki i w ogóle chyba nawet utwory muzyczne powstawały.
2: Tak, bo ten epizod stał się jednym z takich papierków lakmusowych tego, że co społeczeństwo myśli o normach społecznych dotyczących celebrytów, co wolno, a czego nie, o toksycznej męskości, o problemach mentalnych i jak pomagać tym, którzy z nimi się zmagają, to mimo wysokiej temperatury dyskusji był ważny, był potrzebny dyskurs. W ten sposób społeczności ustalają reguły. To czasem dość brutalne czy wulgarne ustalanie reguł, ale jednak... A socjolog Irving Goffman nazywał to teatrem moralnym, w którym każdy z nas odgrywa rolę większego lub mniejszego moralizatora. Ale, wracając do tego, że wszyscy żyją internetowymi skandalikami. Ja kilkanaście godzin temu, proszę państwa, wylądowałam w Brazylii i wylądowałam w samym środku internetowej afery, która tu już toczy się od jakiegoś czasu, bo niektóre długo żyją. Chodzi o K-Drama Gate. Otóż kilkanaście miesięcy temu powstała tu w Brazylii strona internetowa oferująca romantyczne spotkania z przystojnymi Koreańczykami w stylu tasiemcowych, łzawych, koreańskich melodramatów dla samotnych i romantycznych kobiet w São Paulo. Brazylijczycy kochają telenowele, a jak już telenowela może wyjść do życia, no to w ogóle. Redaktor pamięta, od jakiego momentu zaczął się szał na telenowele w Brazylii i poza nią?
0: Tak, jest to mój ulubiony serial do dziś, prawie. Izaura.
2: Tak. I tu malutka dygresja. Eszkrawa Izaura, niewolnica Izaura, jest ekranizacją książki. Książki, którą jako studentka iberystyki przerabiałam na zajęciach jako lekturę obowiązkową. To jest, proszę Państwa, nowelka. Niewiele większa objętościowo niż nasza szkapa, Janko Muzykant, Kamizelka i tak dalej. I naprawdę nie głupia to nowela w przeciwieństwie do tej telewizyjnej stuodcinkowej produkcji. Ale wracając do K-Dramagate. Tą stroną pseudo randkową. Po jakimś czasie zainteresowali się internauci i okazało się, że to przykrywka dla zorganizowanej przestępczości. Jest romans, ale potem są oszustwa matrymonialne albo nawet handel ludźmi. No i oczywiście nie potrzeba ciężkiego kalibru, by była inba. W USA była wojna o przepis na zapiekankę z brokułów. Jedna pani drugą panią oskarżyła o kradzież wartościowej receptury. Obie należały do jakiegoś baptystowskiego odpowiednika kółka różańcowego. No ale misericordii w tym starciu nie było. Amerykanie dali się wciągnąć. Na koniec chińska drama. Młoda dziewczyna odwiedzająca restaurację pewnej chińskiej sieci gastronomicznej znalazła w zupie redaktorze...
0: Szczura.
2: Zrobiła się afera, restauracja zaproponowała mini odszkodowanie. No to wtedy ruszył do ataku miliard Chińczyków, a restauracja straciła ponad 650 milionów złotych na wartości. Tak więc redaktorze, jak puentujemy, że nie namawiamy do awanturnictwa w sieci, ale że co, że raz na jakiś czas może to nie jest takie nie no, złe.
0: Ja lubię słowo inba, więc taka czasem inba drama jest potrzebna. Ja to wszystko rozumiem, że to tam jakoś cementuje i jednoczy. I jak rozumiem, socjologowie internetu też zachęcają troszeczkę do tego. Jedna ważna rzecz. Jeśli człowiek jest bohaterem takiej dramy, to tam nie ma się co chyba troszkę przejmować, bo dwa dni i zaraz ktoś inny będzie. Chyba internet niby wszystko pamięta, ale to mija. Tak bym powiedział.
2: To mija, to mija. Przemija najdłuższa żmija.
0: I tym optymistycznym akcentem będziemy zmierzać ku. Ale tylko jeszcze wrócę do Izaury, ponieważ bardzo lubiłem tę kucharkę, taka Januaria była, nie wiem czy pamiętasz.
2: Oczywiście, oczywiście. Januaria nie dostała wystarczającej ilości uwagi, bo tam Izaura, Leoncja, a ona była fantastyczna.
0: Tak. Dziękuję pani bardzo. Wszystkiego dobrego tam również w Brazylii. To była Magda Gacyk, Cyber Magda. Do usłyszenia za tydzień 18 do 9.

0: No, dziękuję panie Hubercie, że pan zauważył, że dobrą dramę dzisiaj mieliśmy z panem doktorem. Afera Chrupkowa.
1: Muzyczny koniec.
0: Kasia Posierbik w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Chciałem powiedzieć, że Krzysztof Zalewski przed chwilą i to był pan prowadzący.
2: Zgadza się.
0: Nie, no tym razem był prowadzący.
2: Zgadza się, był to prowadzący, bo przypomnijmy, że wczorajszy wieczór upłynął pod znakiem Gali Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festival 2026. Statuetki zostały rozdane w 14 kategoriach. No to rzućmy okiem, co tam się zadziało. Bank rozbiła oczywiście Kasia Linz, która zgarnęła aż 3 wyróżnienia. Za teledysk roku, album roku pop alternatywny za Obywatelkę KL, no i tę najważniejszą nagrodę, artystka roku.
3: To ja może zadedykuję tę nagrodę wszystkim artystom, idealistom, którzy robią swoje i wierzą, że warto nie wyjaławiać swojej twórczości i nie pozbawiać jej właściwości w zamian za profity, które z tego można czerpać. Życzę wam, żebyście mieli w sobie tę energię, żeby właśnie w ten sposób podążać. Dziękuję wam bardzo.
2: To była oczywiście Kasia Linz. Za debiut roku wyróżniono wokalistę Przonę, Daria ze Śląska nagrodzono za singiel A Może Jeszcze Się Da, a Zalię za płytę Serce. Ciekawa sytuacja wydarzyła się w kategorii album roku Rock Blues. Fryderyka otrzymali ex aequo Błażej Król za Popiół oraz Waluś Kraksa Kryzys za Tematy i Wariacje. W sekcji hip-hopowej wyróżniono weteranów sceny. Singlem roku został Sam OSTR-a, a albumem roku Muzyka Popularna PZ-a. Wręczone zostały także Złote Fryderyki. Honorową nagrodę za całokształt twórczości przyznano zmarłemu w ubiegłym roku Stanisławowi Sojce. Wyróżniono także zespół Lady Punk, który, przypomnijmy, w tym roku świętuje 45-lecie istnienia.

0: Kasi Linz, bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Przepraszam, że się wtrącam, ale też bym odesłał Państwa do podcastów, ponieważ Kasia Linz pojawiała się w tym studiu jako prowadząca audycję i myślę, że warto posłuchać.
1: Polecamy, polecamy, a my lecimy dalej. Duet Calls niebawem zaprezentuje słuchaczom czwarty album zatytułowany Magia. Natomiast już we wrześniu nowy materiał będzie można usłyszeć na żywo w klubach w 5 polskich miastach. 5 września na dobry początek Kraków, dalej 10 Warszawa, dzień później Gdańsk. Ostatnimi przystankami będą Wrocław i Poznań, odpowiednio 18 i 19 września. Jak zapowiadają Kacha i Łukasz, nowy rozdział w twórczości Calls wyróżnia się wykorzystaniem żywych instrumentów i jak podkreślają, inspiracją dla tej estetyki były ich dawne muzyczne fascynacje, zwłaszcza akustyczne, koncertowe sesje, które kiedyś towarzyszyły ich pierwszym muzycznym odkryciom. Bilety na trasę Calls są już dostępne.

0: 15 maja ukazał się trzeci solowy album wspomnianej już wcześniej Darii ze Śląska. Album zatytułowany Halo, co jest grane? A za kilka miesięcy artystka wyruszy promować płytę w trasie. I to jest jedna z tych tras, której przystanków nie sposób Państwu wymienić tutaj w Gońcu w całości. To aż 26 przystanków. Pierwszy 19 września w Przeźmierowie, dalej między innymi Siemianowice Śląskie, w październiku Jasło, Zabrze czy Białystok. W listopadzie Daria odwiedzi na przykład Łódź, Lublin czy Wrocław, a na koniec w grudniu między innymi Toruń, Gorzów Wielkopolski czy Poznań. Finał trasy 20 grudnia w Krakowie. Kompletny rozkład jazdy znajdą Państwo oczywiście w mediach społecznościowych Darii ze Śląska, a ja spieszę z informacją, że sprzedaż biletów wystartuje dzisiaj o godzinie 12.
1: Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

0: A może jeszcze się da. Daria ze Śląska też obecna przecież na liście. lista.radio357.pl. Kasia Pasierbik, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy, bardzo serdecznie. I mamy teraz 8 minut do 9.
2: Latka lecą.
0: Wtorek, Łukasz Błąd, dzień dobry.
3: Dzień dobry. 26 maja, jak wiadomo, obchodzimy Światowy Dzień Drakuli. Ten znany hrabia nie był najpogodniejszym dzieckiem. Nie dawał się w dzieciństwie odziewać w kolorowe ubranka z haftowanym misiem oraz przemyconą wszywką z odblasku i miał raczej ograniczoną tendencję do przytulania. A i tak, bez wątpienia, był dla swojej mamy najukochańszym synkiem, któremu przygotowywała śniadaniówki z przekąskami bez czosnku i bidonik, bynajmniej nie z sokiem malinowym. I nawet jeśli nieco wnerwiała nastoletniego synala przypominaniem o zaścieleniu trumny przed wyjściem, unikaniu luster i myciu zębów, zwłaszcza tych wystających, to on i tak wiedział, że mama kocha go ponad wszystko i dla niej jest najwspanialszym dzieckiem pod... Na słońce też mu kazała uważać. 1065 lat temu 6-letni Otton II został koronowany na króla niemieckiego, co dla jego matki, Adelaidy Burgundzkiej, bez wątpienia było powodem do dumy, jednak nie decydowało o uczuciach do synka. Niezależnie od okoliczności był dla niej najwspanialszy, większy niż mąż Otton I Wielki, nawet wtedy, gdy musiała opuścić dwór syna na skutek konfliktu z niejaką Teofano. I nie ma tu znaczenia, że to bizantyjska księżniczka z rozpasanym ego, wystarczy, że to po prostu synowa. Drugi Otton kochał mamę i nawet mianował ją wicekrólem Italii. Nie stresujmy się jednak dzisiaj tym upominkiem. 26 maja 1923 roku odbył się we Francji pierwszy 24-godzinny wyścig samochodowy Le Mans. Od przeszło 100 lat odważni i lubiący ryzyko kierowcy słyszą od swoich matek, żeby nie pędzili jak wariaci, żeby z nawiewem nie przesadzali, bo się przeziębią, żeby do świętego Krzysztofa się pomodlić, tam jest przy kluczykach na tym breloczku, co ci dałam, i żeby uważać na łuku Indianapolis, bo tam jest chopka, duża siła odśrodkowa i spycha do szykany. Jak raz tuż za metą zwycięzca zadzwonił, żeby się pochwalić mamie, to usłyszał, że wspaniale i wystarczy już tych ścigań całych, już chyba pora na jakąś normalną, stabilną, w miarę dobrze płatną pracę. O, na przykład syn sąsiadki na poczcie się załapał i nie musi się tułać po jakichś szutrach. Szacunek ma, ładny chłopak, widać, bo nie musi być w kasku, a w ogóle jak już się tam wychlapiesz tym szampanem, to przyjedź synku na zupę. 44 lata temu odbyła się premiera filmu Stevena Spielberga E.T. Tytułowy kosmita miał na Ziemi super przygody, ale E.T. chciał go home, do mamy. I poleciał hen do nieba. Teraz to bym mu podał list do mojej. Jak kiedyś tak już nawywijałem, że mnie trzepnęła ścierką, to wzięła czystą, choć ta na rączce od piekarnika była może raz użyta. Dzień samolotów z papieru też mamy. Tak spróbuję. Napiszę, że dziękuję, że tęsknię. Może doleci. Bo kiedy, jak nie dzisiaj? Dzwońmy, ludzie, odwiedzajmy, wbijajmy na zupy, zabierajmy na lody, rozpieszczajmy mamy wszystkie, które mamy.
0: Proszę zadzwonić, proszę zadzwonić. Łukasz Błąd, bardzo panu serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. 4 minuty mamy do 9:00. Mamy akurat takie 4 minuty do wypełnienia muzyczne, że proszę sobie usiąść chwilkę. Albo jak mają państwo za chwilę wysiąść z samochodu, to nie wysiadać. Dosłuchać do końca. Koniecznie. 100 lat temu, dokładnie 100 lat temu, 26 maja 1926 roku urodził się Miles Davis.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 26 maja. Dziewiąta minęła, czas na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Michał Trantał.
1: Więcej energii z wiatru. Tym dziś zajmie się rząd. Rada Ministrów przyjmie przepisy, które pozwolą zwiększyć moc istniejących farm wiatrowych nawet o 30%. Chodzi o modernizację już działających turbin, a także możliwość ich przesunięcia o maksymalnie 150 metrów. Rząd zapewnia, że nie zmieni się minimalna odległość wiatraków od domów. Nadal ma wynosić 700 metrów.
2: To jest oczywiście ta zmiana, która można powiedzieć i tak by następowała, bo zmiana generacyjna, jeżeli chodzi o wiatraki, jest dosyć poważna. Te wiatraki, które podlegają teraz repoweringowi, to są turbiny stawiane mniej więcej 20 lat temu, czyli taki pierwszy rzut turbin wiatrowych w Polsce.
1: Tłumaczył na naszej antenie ekspert energetyczny Jakub Wiech. Ministrowie zajmą się też dziś zmianami w prawie bankowym, w planach również nowelizacja ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Sekretarz stanu USA Marco Rubio przekonuje, że mimo amerykańskich uderzeń na południe Iranu, porozumienie z Teheranem wciąż jest możliwe. Rubio powiedział w Indiach, że rozmowy trwają, a negocjacje dotyczą szczegółów końcowej umowy. Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie. Jak długo mogłoby zająć uspokojenie sytuacji, mówi Rafał Zywert z biura Reflex.
3: Samo udrożnienie ciśniny Ormuz, umożliwienia wypłynięcia tankowcom, które są tam uwięzione, to być może 4 i 6 tygodni. Przywrócenie i produkcji, i eksportu do poziomu sprzed wybuchu wojny mogłoby zająć nawet kilka miesięcy.
1: W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN. Choć na przykład dla warszawiaków może się to wydawać nieprawdopodobne, Poznań od kilku lat nie ma już swojego roweru miejskiego. Nie podoba się to grupie społeczników, którzy chcieliby jego przywrócenia. Zebrali 6 tysięcy podpisów poparcia dla swojej inicjatywy i złożyli je w Urzędzie Miasta.
4: Kiedy rower miejski znikał z poznańskich ulic, urzędnicy argumentowali, że trzeba było dopłacić do niego 7 milionów przez 11 lat. Kacper Nowicki ze Stowarzyszenia Wspólne Jutro przekonuje jednak, że miasto dopłaca też do wielu innych usług.
5: Rower miejski to jest podstawowa usługa publiczna, której zadaniem nie jest generowanie zysku, tylko której zadaniem jest dostarczanie taniego transportu indywidualnego.
4: Na razie mieszkańcy mogą korzystać z tak zwanych punktów hop and go, gdzie znajdują się komercyjne jednoślady,
5: a które dostarczają drogie i niedopasowane do potrzeb mieszkańców naszego miasta hulajnogi elektryczne, należące do prywatnych firm, które w Polsce nie płacą podatków i które zanieczyszczają przestrzeń publiczną.
4: Kamil Paczek, Radio 357 Poznań.
1: Przed kilkoma laty wycofanie roweru miejskiego poparło Stowarzyszenie Rowerowe Poznań. Prezydent Jacek Jaśkowiak powołuje się na to, zapowiadając, że jednoślady nie wrócą na ulicę. Czy można powiedzieć coś jeszcze o ubiegłotygodniowym koncercie Metalliki? A można. Zespół zatrząsł ziemią i to nie jest przenośnia. Podczas koncertu w Kotle Czarownic w Chorzowie stacja sejsmologiczna odnotowała drgania ziemi, mówi Damian Jabłeka z Planetarium Śląskiego.
6: Od właściwie pierwszych riffów ze sceny aktywność ta sejsmiczna się zwiększyła i przez cały koncert z różną intensywnością, ale mogliśmy obserwować, jak te drgania się tutaj przenoszą, no bo musimy pamiętać o tym, że dźwięk to są właśnie drgania.
1: Poprzednio taka sytuacja wydarzyła się podczas koncertu i tu nie będzie zaskoczenia zespołu Rammstein. Kolejny serwis o 16.
0: To Mateusz podskakiwał tam na tym koncercie.
7: To twoja wina.
0: To twoja wina.
7: No.
0: No co? Mateusz, musisz o sporcie.
7: No bo ja, wiesz, jestem fanem.
0: No bardzo dobrze. Właśnie
7: ja znałem to piosenki na pamięć.
0: Tak?
7: Obok mnie był Michał, który
8: ja też jestem fanem i nie skakałem. Nie byłem. Dbałem o zjawiska sejsmologiczne. Tak, zazdroszczę. To wszystko dlatego.
7: Mogę?
0: Możecie już przejść dalej.
7: Śpieszycie gdzie?
0: Nie.
7: No właśnie. 5-0. Tak wygląda bilans biało-czerwonych po dwóch dniach od startu French Open. Do drugiej rundy awansowali jak do tej pory wszyscy grający. To jest Magdalena Fręch, Maja Chwalińska, Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz. Teraz przyszedł czas na Kamila Majchrzaka, który za około 2 godziny powinien rozpocząć swój mecz przeciwko Alejandro Tabilo z Chile. Tak mówił Polak przed turniejem w Eurosporcie.
9: Sezon układa się na razie ciężko i dużo pod górkę przez te kilka miesięcy, natomiast no, mam nadzieję, że teraz już wszystko pozostawię za sobą. No, mimo że większość sezonu ziemnego no, tak naprawdę straciłem, to wróciłem już tydzień wcześniej w Hamburgu, teraz jestem w Paryżu, więc z tego krótkiego sezonu na ziemi postaram się jak najwięcej wycisnąć. W poprzednim turnieju się nie udało, więc wierzę, że tutaj w Paryżu zdołam chociaż trochę liznąć tej mączki i pograć na niej więcej niż jeden mecz.
7: Trzymamy kciuki za Kamila, żeby Paryż jak najdłużej był także biało-czerwony. Tak jak biało-czerwona była wczoraj gala Ekstraklasy. Eksperci zwracają uwagę, że to był najbardziej polski sezon od lat, a to dlatego, że we wszystkich najważniejszych kategoriach piłkarskich triumfowali no właśnie nasi piłkarze. Zawodnikiem i pomocnikiem sezonu został Bartosz Nowak z Gieksy, bramkarzem Ksawier Dziekoński z Korony, obrońcą Wojciech Mońka z Lecha, napastnikiem Karol Czubak z Motoru, a młodzieżowcem Marcel Reguła z Zagłębia i tak trzeba żyć. Najlepszym trenerem został oczywiście Nils Fredriksen z Lecha, a drużyną Lech.
10: Muszę konkurencję uspokoić, że nie mamy patentu na wygrywanie. Natomiast na pewno dobrze jest być świadomym tego, co się robi dobrze, czego się nie umie robić. Trochę konsekwencji, cierpliwości, pokory, szczęścia. Jak to zmieszamy wszystko razem, no to może coś się uda.
7: Tak mówił prezes Lecha Piotr Rutkowski. A my zmieniamy temat w sporcie i rozpoczynamy od wielkich gratulacji. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem wygrali w Argentynie pierwszy etap imprezy Desafio Ruta, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata w rajdach terenowych. Na odcinku ze startem i metą w San Juan Polacy o 50 sekund wyprzedzili Amerykanów Micha Gotriego i Kelona Walsha oraz o 56 sekund Hiszpanów Carlosa Sainza i Daniela Oliverasa. W serwisie, tak jak po siódmej, tak i teraz koszykówka. Poznaliśmy pierwszych finalistów NBA. W finale konferencji wschodniej New York Knicks, chyba trzeba to powiedzieć otwarcie, zmietli Cleveland Cavaliers, wygrywając serię 4-0, a ostatni mecz 130-93 i wrócili po 27 latach do wielkiego finału ligi. Szał!
11: Look behind me! See behind me! For the first time since 1999! It's a goal! Euphoria! It's nothing but New York joy! Oh, what a time to be in New York City!
7: Back to you, tak szalał reporter MSG Network Alex Monaco w Nowym Jorku. No i w końcu to mają. A z kim zagrają o tytuł? Na razie nie wiadomo, ponieważ na wschodzie mamy remis 2-2 pomiędzy Oklahoma City Thunder a San Antonio Spurs. Dziś w nocy mecz numer 5, a w Polsce po południu pierwszy półfinał pomiędzy Arką Gdynia a Zastalem Zielona Góra. Początek spotkania o 20:15, a transmisja w Polsacie Sport.
0: Czy są jakieś nowe wiadomości o stanie zdrowia pana reportera? Bo tam zdaje się, sytuacja się trochę...
7: On cały czas krzyczy.
0: Stoi tam dalej, przeżywa.
7: Tam też teraz trzęsienie ziemi. Takie, ale takie dobre, takie...
8: Ruchy sejsmiczne tak. Mogą potem...
0: Michał, głośniej, jak tam, proszę.
7: Jak tam raport naszego planetarium? Wystąpić.
0: Zachmurzenie będzie małe lub bezchmurnie będzie zupełnie. Jedynie miejscami na północnym wschodzie i północnym zachodzie. To jest z drugiej strony okresami umiarkowane i duże. Na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Co ja miałem tym jeszcze zaakcentować, Mateusz, bo zapomniałem.
7: Duże burze.
0: Aha, dobra. Pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze możliwe również na północnym zachodzie. Coś nie wyszło. Temperatura maksymalna od 19 na wybrzeżu i 20 na północnym wschodzie, 25 w centrum, do 29 i 30 na krańcach zachodnich burze.
12: Radio 357.
0: Duże. O, wyszło. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy poranek. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz machamy mamom wszystkim. Witamy bardzo serdecznie panów.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Mateusz Fusiar z państwem zostaje. Niedźwiedź.
8: A czemu ja powiedziałem dzień dobry też?
7: A nie chcesz zostać?
0: Lepiej powiedzieć niż
7: możesz
0: nie.
7: Możesz zostać, Michał. Ja lubię twoje towarzystwo.
0: Dobrze. Dwie sprawy muszę szybko jeszcze. Czy pan będzie dzisiaj Milesa Davisa grał?
7: Trzeba, bo trzeba. Jest stuwa.
0: Dzisiaj setna urodziny.
7: Czyli i... zagram na stówę.
0: Dobra. Proszę zerknąć na profil instagramowy Radia 357, ponieważ tam Marta Kula opowiada ciekawe rzeczy na temat Milesa Davisa, więc
7: i
0: warto.
7: Powiem więcej.
0: Warto.
7: Opowie je także w tej audycji.
0: No i elegancko. To bardzo dobrze. Druga rzecz jest taka, że dzisiaj do 20 proszę zgłaszać propozycje do słownika polsko-dziecięcego, gdyż zamykamy okienko transferowe i tam proszę dopisać do 20. Do 20 w aplikacji można to zrobić. Pyk i
7: od
0: już.
7: Dłuższego czasu w moim życiu zastanawiałem się, czy Michał Trantow miał jakieś takie powiedzonko, którego używał jakby mały, a nikt inny tak nie mówił.
0: Cały czas ma.
8: Ja mówiłem brodzisz, a nie prodzisz i mówiłem batelnie, a nie patelnie. Nigdy nie wiem dlaczego do dziś. Ale to nie jest
7: brodzisz?
8: Tak,
7: zamiast,
8: brodzisz.
7: Zamiast prodisz.
8: Tak, prodisz.
0: Wszystkiego dobrego, dobranoc.
13: kieruj się na południe.

I już prawie kwadrans zrobił się po godzinie 9. Dzień dobry Państwu, mówią Adam Szuraj, Halina Wachowicz i Mateusz Fusiarz i jesteśmy aż do godziny 12. Pozdrawiamy serdecznie gospodarza tej audycji, który akurat odpoczywa, więc udanego i także słusznego odpoczynku. Tak sobie myślę, że to będzie dobre określenie. Zaczęliśmy od grupy Depeche Mode, bo przy okazji tego 26 maja myślę warto przypomnieć, bardzo warto, te rocznice sprzed 4 lat. Ja pamiętam, byłem wtedy w Pradze, tak, na takim przedłużonym wyjeździe z okazji koncertu Tula, który się tam odbywał i pamiętam, byłem w hotelu i dotarła ta informacja o śmierci Andrew Fletchera i już właściwie wtedy w kilkanaście minut tak naprawdę podjęliśmy decyzję o tym, że kilka dni później robimy w Radiu 357 top grupy Depeche Mode, a potem od północy jeszcze do godziny drugiej takie spotkanie z częścią fanklubów w Polsce, a wiemy, że grupa Depeche Mode ma takich wiele i jeśli mam być szczery, to było to jedno z największych moich radiowych przeżyć, które dotychczas miałem okazję tutaj w Radiu 357, w którym uczestniczyć, tak sobie myślę. Naprawdę było to coś bardzo, bardzo wyjątkowego i długo jeszcze potem, po tamtej nocy nie mogłem zasnąć. I jeśli chodzi o ten 26 maja, to będzie jeszcze kilka takich nawiązań, niekoniecznie związanych z tym, z czym być może najbardziej ten dzień się kojarzy, ale mimo wszystko od tego Dnia Matki powinniśmy zacząć i ta piosenka, która teraz pojawi się na antenie, to na specjalne życzenie akurat mojej mamy.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego grzeb.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy, ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jeden ciepły piec. Cichy kąt nie ma jak umany, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego żal.

Wojciech Młynarski, nie ma jak u mamy. Tak sobie pomyślałem teraz, że oczywiście Dzień Matki, 26 maja i dla jednych to jest święto na pewno szalenie radosne i albo już wykonali telefon, albo dopiero zamierzają wykonać telefon do swojej mamy, ale też sobie myślę, że ci wszyscy, którzy nie mają już takiej możliwości, pewnie przeżywają go trochę inaczej. Nawet przed chwilą słuchacz napisał, że to pierwszy taki dzień bez niej i mnie przypomina się taka scena sprzed 10 lat, kiedy no, też powiedzmy w rodzinie doświadczaliśmy podobnej sytuacji. I kiedy ja patrzyłem na moją mamę, która przeżywała taki dzień, pierwszy dzień bez swojej mamy, to, no, to są chwile, których się nie zapomina i też bardzo docenia pewne historie. Wojciech Młynarski to oczywiście fantastyczna postać polskiej muzyki, też niejednokrotnie odnotowywana w polskim topie. Michał Bajor też wykonywał piosenkę do jego tekstu. Tutaj Adam oczywiście podpowiedział Naszych Matek, Maluteńkie Mieszkanka. To też być może kiedyś przy okazji Dnia Matki trzeba będzie tutaj w Radiu 357 przypomnieć. Ja miałem pomysł, żeby Nie ma jak u mamy także Michała Bajora tutaj zagrać, ale z drugiej strony myślę, że ta wersja Wojciecha Młynarskiego wybrzmiała już na tyle mocno, że po utwór Michała Bajora można by sięgnąć trochę inny i tak pomyślałem sobie, że najpierw tak trochę stonowanie, a potem niespodzianka.

Wcześniej Stonowany luz Michała Bajora, a teraz inna bajka. Taka była płyta z roku 2007, a utwór Dla nas walc. I pan Dariusz napisał, bo oczywiście nie podałem maila. To jest najlepszy moment, żeby to zrobić. mateusz.fusiarz@radio357.pl. Napisał pan Dariusz, aleś mi pan teraz zaimponował tym Michałem Bajorem. Fiu, fiu, jak mawiał wróbel ćwierek. Nigdy bym się nie spodziewał. No panie Dariuszu, wydaje mi się, że na przestrzeni tych ponad 5 lat, kiedy funkcjonuje Radio 357, to ja swoją miłość naprawdę do pana Michała wyznawałem tutaj niejednokrotnie za pomocą różnych utworów, zdecydowanie. Tak sobie przy okazji tego, że w ogóle zagraliśmy dzisiaj Michała Bajora, przypomniałem właśnie o płycie Inna bajka z roku 2007. Myślę, że właśnie w tamtym momencie mojego życia ta fascynacja gdzieś się zaczęła. Byłem chyba na 5 czy 6 recitalach pana Michała, między innymi w takim ośrodku kultury Arsus w Ursusie, i pamiętam, że kiedyś po kilku już takich recitalach przyśniło mi się, że ja sobie siedzę na koncercie pana Michała i pojawia się taki podest znikąd. I ten podest miał mnie przekierować do sceny i na tej scenie po prostu z panem Michałem miałem sobie ten utwór wykonać. Dla nas walc, bo jakoś mnie tak szalenie wtedy poruszał. Tak jak między innymi Kacper, którego kiedyś gościłem we Wróżeniu z Fusów, został zaproszony na scenę Deftones, żeby z nimi zagrać jeden z utworów, Seven Words, tak ja miałem marzenie, żeby z panem Michałem Dla nas walc zaśpiewać, więc może to się kiedyś wydarzy. No ale wracając jeszcze do wątku Dnia Matki, oczywiście jeszcze kilka takich akcentów postaramy się tutaj przemycić, między innymi piosenka Dnia będzie trochę zabarwiona w ten sposób, więc proszę oczekiwać, to jeszcze chwila. Natomiast teraz przypominam, mateusz.fusiarz@radio357.pl, a skoro walc, to jeszcze pomyślałem, że możemy sobie do The Cranberries sięgnąć.

31 minut po godzinie 9. To jest oczywiście audycja Kieruj się na południe w Radiu 357. I Państwo cały czas piszą na adres mailowy mateusz.fusiaszmałparadio357.pl. Między innymi wiadomość od pana Adama, która, mówiąc szczerze, trochę mnie zaskoczyła, bo nigdy wcześniej tego nie liczyłem i też nie liczyłem zastępstw moich kolegów, którzy się tutaj pojawiali. Pan Adam napisał: dzień dobry panie Mateuszu, w ostatniej audycji pan Marek, jeśli dobrze pamiętam, świętował 500. wydanie swoich audycji Kieruj się na południe. No tak, to może tak być, że to już 500. I przytaczał kilka liczb nadesłanych przez słuchacza, który obliczył, że najwięcej zastępstw pana Marka miał właśnie pan. Chciałem zapytać, czy pan Marek sam osobiście pana wybiera ze względu na podobny gust muzyczny? Mam nadzieję, że tak jest. Mam nadzieję, że zdecydowanie tak jest. Tym bardziej, że przy okazji tego dzisiejszego wydania, jeśli ja dobrze policzyłem, 28 Kieruj się na południe, które prowadzę, będzie kilka takich akcentów, które myślę spokojnie pan Marek mógłby zagrać i pod którymi spokojnie mógłby się podpisać. Ale ta moja liczba uwzględnia także te poniedziałkowe Kieruj się na południe, kiedy też zdarzało mi się kilka razy zastępować Marcina Cichońskiego. W sumie 28 na przestrzeni 5 lat to tak nie za dużo, biorąc pod uwagę, że pan Marek zrobił 500 tych audycji. No ale dobrze, bardzo dziękuję za te informacje. Jeśli faktycznie tak jest, to jest mi niezwykle miło. No dobrze, no to tak jak obiecywaliśmy Państwu, będzie kilka tych jeszcze akcentów związanych z Dniem Matki i to jest właśnie kolejny z nich. To utwór najnowszy, Reni Jusis, zatytułowany Kiecka.

Reni Jusis i nasza piosenka dnia w Radiu 357. Kiecka. No to oznacza to, że jeszcze z tym utworem się Państwo kilka razy spotkają podczas dzisiejszego słuchania Radia 357, bo mam nadzieję, że jesteśmy włączeni cały czas. 24 minuty pozostały do godziny 10. Pani Agata napisała: dzień dobry, do utworu Dla nas walc tańczyliśmy z mężem pierwszy taniec na naszym weselu. Poznaliśmy się w okolicach 30 i wtedy wydawało nam się, że już jesteśmy tacy trochę spóźnieni. 15 lat minęło, a mąż dalej śpiewa Daj poprowadzić mi. No, sposób, w jaki zaśpiewał to Michał Bajor, to naprawdę do dzisiaj zostawia we mnie potężne ciarki. Ja wiem, że być może najczęściej kojarzę się Państwu z taką muzyką, która jakoś niekoniecznie kojarzy się z twórczością pana Michała, ale naprawdę do tego konkretnego albumu z 2007 roku, czyli Inna bajka, uwielbiam sobie wracać, bo tam na przykład Hiszpańczyk albo Tango de l'amor, tam są takie historie muzyczne. I naprawdę strasznie jest mi przykro, że kiedyś, kiedy pan Michał odwiedzał Radio 357, to ja akurat dziś byłem daleko i nie mogłem przyjechać, żeby powiedzieć: dzień dobry panie Michale, jestem fanem, kiedy zaśpiewamy Dla nas walc? Nie było jeszcze szansy zadać tego pytania, ale może jeszcze kiedyś będzie. A przy okazji tych utworów, o których wspominałem, że wydaje mi się, że pan Marek spokojnie by się pod nimi podpisał, to będzie właśnie jeden z nich. Zresztą już kiedyś mówiłem o tym panu Markowi.

No tak mi się coś właśnie wydawało, że jednak na pierwszym miejscu jako druh zastępowy pana Marka to nie będę, bo wydaje mi się, że jednak najczęściej w tej roli występował Antek Grudniewski i pani Anna podesłała wiadomość, że owszem, że najwięcej zastępstw miał Antek. Ja byłem na drugim miejscu, a na trzecim Piotr Stelmach, bo pani Ania słuchała tamtej audycji i statystyk, które regularnie nadsyła panu Markowi pewien słuchacz. No dobrze, drugie miejsce to też nie najgorsze, myślę. Zawsze to srebro. A Piotrek na trzecim. No to być wyżej od Piotra Stelmacha naprawdę w jakiejkolwiek kategorii to już jest naprawdę duży sukces. 17 minut pozostało do godziny 10. Cry Before Dawn, Witness for the World. Pamiętam, że jechałem wtedy chyba na jakieś nagrania jeszcze w radiowej trójce i tonację prowadził pan Marek, zagrał tę piosenkę i pomyślałem sobie, wow, gdybym mógł zagrać coś kiedyś w radiu muzycznie, to pewnie bym to kiedyś zrobił. No, na szczęście taka rzecz się udała. A przy okazji jazdy samochodem i słuchania radia, to proszę sobie wyobrazić, drodzy państwo, że w minioną sobotę miałem okazję wracać na taką dłuższą chwilę z Wrocławia i tutaj kolega realizujący mnie dzisiaj, pan Adam, grał fantastyczne zakamarki. Mnóstwo sobie utworów zapisałem po tamtej audycji zdecydowanie i pomyślałem sobie, okej, skoro będzie na pewno Adam ze mną, to ja taki ukłon w jego stronę za to, że wspaniale i przyjemnie mi się wracało. Proszę bardzo, Joe Walsh, Look at Us Now.

Ja wiem, że bębnów nie powinniśmy nigdy zagadywać, ale jednak czas goni, trzeba się ze wszystkim wyrobić, tym bardziej, że Marta Kula już czeka na wizytę w naszym studiu, bo będzie chciała Państwa zaprosić na wyjątkowe wydarzenie związane z tym człowiekiem, który dzisiaj skończyłby 100 lat. Także proszę być bardzo, bardzo uważnym. Bo w ogóle bardzo imponująca była ta solówka na koniec Look at Us Now Joe Walsha. To oczywiście ukłon w stronę Adama, który między 10 a 13 w sobotę wspaniale zastępował pana Marka. Ja dzisiaj też postaram się do godziny 12 zrobić to jak najlepiej. Z takim też akcentem, który nawet po sobie się nie spodziewał w ogóle.

Rok 2004, płyta Baptism, I Don't Wanna Be a Star, Lenny Kravitz. No bo proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj obchodzi urodziny. I to już są któreś tam urodziny i ja wciąż chciałbym wyglądać tak jak Lenny Kravitz, mając te któreś tam urodziny. Teraz jeszcze jeden utwór, podobno bardzo mocno zakrapiany, kiedy był tworzony. I proszę nie regulować odbiorników, to nie jest stanowanie, to wciąż kieruj się na południe.

0: Always on the Run z płyty Mama Set. No dzisiaj to chyba taka właśnie płyta powinna tutaj wybrzmieć. Proszę sobie wyobrazić, że panowie no, napisali ten utwór, panowie kuzynowie Slash i Lenny Kravitz napisali to no, w takim trochę powiedziałbym już nieoczywistym stanie, ale pierwotnie Slash przewidywał, że to będzie piosenka dla Guns N' Roses, ale okazało się, że no, Steven Adler nie potrafił tego zagrać na perkusji, zagrał ktoś inny, pewna żona. To już państwu zostawię, tak zostawię. No tak, Lenny Kravitz ma dzisiaj urodziny, które to kto by mu tam liczył? Każdy, nawet w wieku 20 lat chciałoby się tak wyglądać.
1: Kieruj się na południe.
0: I minęła godzina 10. Adam Szura i Mateusz Fusiarz, zapraszamy jeszcze na kolejne 2 godziny spotkania z muzyką przed południem. I tak sobie myślę, że to jest najlepszy możliwy moment, żeby przypomnieć państwu, że dzisiaj setne urodziny obchodziłby Miles Davis. Teraz utwór, w którym gościnnie występuje także polski artysta, wybitny polski artysta, a później już w studiu naszym Marta Kula.

0: 6 minut po godzinie 10, tak jak obiecywałem w studiu Marta Kula, a to było oczywiście Miles Davis, Michał Urbaniak, Don't Lose Your Mind. Dzień dobry, Marta.
1: Dzień dobry, tak jest niezapomniane solo naszego wielkiego skrzypka na płycie Milesa. Ja do dziś nie mogę uwierzyć, że Michał Urbaniak parokrotnie gościł w tym studiu, w którym teraz się spotykamy. Wielki muzyk, osiągnął ten olimp jazzowy, czyli zagrał u boku Milesa. Zagrał znakomicie, jak przed momentem słyszeliśmy.
0: Ja pamiętam, dostałem na 18 książkę Ja Urbanator z piękną dedykacją od mojej cioci i pamiętam, że byłem tak zafascynowany postacią, o której nie miałem wcześniej pojęcia, że ktoś taki był i że grał z takimi tuzami muzyki. Dla kogoś, kto ma 18 lat i się tak trochę orientuje bardziej w grunge'u niż w czymkolwiek innym, to mimo wszystko Miles Davis brzmiało coś. Coś wybrzmiewało w głowie.
1: Tak jest.
0: I że Polak obok, naprawdę świetna sprawa. No też wielka szkoda, że pana Michała już z nami od jakiegoś
1: czasu
0: nie ma i z tego, co słyszę, to kolejny wielki muzyk odszedł.
1: Tak. Dziś zaczynamy nasze spotkanie od smutnej informacji i nie ukrywam, że ściska mi serce, że muszę przekazać ją państwu w stulecie urodzin Milesa. Dziś rano dowiedzieliśmy się, że wczoraj odszedł Sonny Rollins, jeden z najważniejszych saksofonistów jazzu. Zresztą z Milesem też grał. Oni mieli taki intensywny okres w latach 50., kiedy nagrywali razem. Później te ścieżki potoczyły się w różne strony, no ale Sonny Rollins na zawsze zostanie zapamiętany jako jeden z tych najbardziej kreatywnych improwizatorów i muzyków. Wielka, wielka, wielka szkoda. Jego też zapewne przyjdzie nam wspominać na antenie Radia 357 szczegółowo, ale dziś przychodzę z nieco bardziej radosną informacją, bo wokół urodzinową. Proszę państwa, 26 maja, ale 1926 roku na świat przyszedł Miles Davis. Mija 100 lat od jego urodzin, dokładnie dziś i musieliśmy to wspólnie uczcić i mamy dla państwa zaproszenie. Zaproszenie na Oddech Płytki, które odbędzie się w lipcu. To będzie spotkanie wokół twórczości Milesa Davisa, jednego z największych innowatorów w historii jazzu i w historii muzyki w ogóle, no bo jazz nie funkcjonuje w oderwaniu. Myślę, że Milesa Davisa swobodnie można wymieniać jednym tchem razem z największymi artystami poprzednich epok. To był muzyk, który miał ogromny wpływ nie tylko na muzykę improwizowaną, ale muzykę w ogóle. Jaki to wpływ? Jakimi środkami osiągał swoje założenia? Co go fascynowało? I jak ciekawą biografię miał? O tym wszystkim porozmawiamy podczas spotkania. Oddech płytki poświęcony Milesowi Davisowi w stulecie urodzin mistrza. Bardzo serdecznie państwa zapraszam.
0: A czy to będzie jakaś konkretna płyta? Czy jakiś miks proponujesz?
1: No właśnie nie. To nie będzie konkretna płyta, dlatego że w przypadku Milesa Davisa trudno wybrać jedną. Mhm. Tym bardziej, że on miał bardzo charakterystyczne okresy twórczości i one były skrajnie różne. To był człowiek, który nieustannie poszukiwał. Dlatego musimy, żeby porozmawiać o jego muzyce, wybrać parę płyt z różnych okresów, porównać je i zobaczyć, czym one się od siebie różnią, jak diametralnie się od siebie różnią i dlaczego to ma tak ogromne znaczenie.
0: Muszę ci się przyznać do czegoś, bo w pewnym momencie, kiedy już tutaj w Radiu 357 zaczęliśmy się zajmować mniej więcej w podobnym okresie muzyką, postanowiłem sobie, że będę sobie sprawdzał płyty właśnie jakieś takie bardzo ważne, które gdzieś kształtowały muzykę. No i to było między innymi What's Going On, Marvina Gaye'a i mam płytę Milesa Davisa Kind of Blue i posłuchałem jej chyba kilka razy, żeby tak zobaczyć, przekonać się, pochłonąć, ale za każdym razem ze streamingu, a potem okazało się, że jakoś tam różną drogą dotarł do mnie winyl. I ostatnio się zorientowałem, że on jest jeszcze nieodpakowany.
1: Musisz go odpakować. Ja mam szczególny stosunek do tej płyty, bo od tej płyty zaczęła się moja miłość do jazzu. To jest album, którego właśnie posłuchałam w taki tradycyjny sposób. Włączyłam płytę od początku do końca i proszę państwa, odpłynęłam. To była magia i to jest płyta, którą teraz polecam każdemu, kto chce rozpocząć swoją przygodę z muzyką improwizowaną. Klasa, stonowanie, elegancja. Później Miles Davis odpływał w różne kierunki i różne eksperymenty. Ale Kind of Blue to jest taki pomnikowy album, który naprawdę każdemu polecam.
0: Na pewno to lipcowe spotkanie w ramach Oddechu Płytki będzie wielkim doświadczeniem. Zapraszała Marta Kula. Bardzo dziękuję.
1: Od razu powiedzmy konkursy.radio357.pl. Tam znajdą państwo wszelkie informacje.
0: Robiłaś już kiedyś Oddech Płytki?
1: Robiłam.
0: Fajne to jest doświadczenie.
1: To jest super doświadczenie. Uwielbiam to spotkanie z słuchaczami, bo w nim jest cała esencja naszej pracy, czyli spotkanie z ludźmi, którzy tak jak my kochają muzykę i wokół tej muzyki możemy stworzyć jakąś wspólnotę. Uwielbiam to i już się nie mogę doczekać.
0: Ja też. Naprawdę ja też. A teraz już będzie Kiss. Teraz Kiss Goodbye do Marty, a my gramy Kiss.

Dokładnie 15 minut po godzinie 10. Może akurat grupa KISS nie była najlepszą puentą naszej rozmowy i zapowiedzi oddechu płytki, który poprowadzi dla Państwa w lipcu Marta Kula, ale no już było przygotowane, więc trzeba było zagrać, a okoliczność jest zdecydowanie, bo proszę sobie wyobrazić, że 26 maja 1977 roku grupa KISS dostarczyła takie malutkie fioleczki swojej krwi, które potem zostały wymieszane z czerwonym tuszem i właśnie tym tuszem potem został rozrysowany komiks z ich udziałem. Komiks przygotowany przez, teraz można chyba powiedzieć już szeroko, stajnie Marvela, no ale wtedy właśnie takich wytwórców komiksów, więc jak ktoś ma taki komiks, to myślę, że prawdziwa perełka, no i nawet może nie wiedział, że trzyma coś takiego zakrwawionego, delikatnie. No ale myślę, że po KISS można się było takich historii spodziewać. A skoro Marvel, no to tak szerzej możemy na to spojrzeć, Disney. A jest taki utwór grupy Thin Lizzy, który bardzo przypomina mi The Boys Are Back in Town, właśnie w brzmieniu utwór Detroit Rock City. A tak się składa, że ten utwór konkretny, który teraz przygotowałem, był kiedyś wykorzystany w zwiastunie pierwszej części Toy Story na kasetach.

Drodzy Państwo, Thin Lizzy w radiu zawsze, absolutnie. The Boys Are Back in Town, pewnie najbardziej popularna piosenka tej grupy obok, no zakładam, że pewnie Whiskey in the Jar. Moim ulubionym utworem, jeśli miałbym wybrać chyba tak teraz na szybko, to byłoby Bad Reputation i to jeszcze w tej wersji Live and Dangerous. To było naprawdę coś absolutnie niesamowitego. Ale będzie teraz jeszcze jeden utwór grupy Thin Lizzy. Już teraz mogę Państwu dodać, że to będzie utwór skomponowany przez Phila Lynotta, a także Garego Moore'a. I utwór o tytule Sara to będzie wersja trzecia, bo była też pierwsza, drugiej nie znalazłem, chyba nie ma drugiej wersji po prostu, ale to będzie wersja trzecia, trochę taka bardziej prędka, a to dlatego, że to imię będzie mi potrzebne do kolejnej muzycznej okoliczności.

Tak sobie pomyślałem teraz w ogóle. Proszę posłuchać. Ja przez chwilę nie będę nic mówił. Teraz przestałeś. No nic. 24 minuty po godzinie 10. Pomyślałem sobie, słuchając teraz utworu Sarah grupy Thin Lizzy, że to taki idealny utwór na poranek. Taki trochę był tutaj klimat, mam wrażenie, Billa Withersa, Everyday, Lovely Day. To było. O! Mam wrażenie, że nie będziemy mogli dalej prowadzić tej rozmowy, drogi przy... O! No nic. Dobrze, Sarah, dlatego że Sarah też był to utwór grupy Fleetwood Mac, a dzisiaj Stevie Nicks ma urodziny. Wszystkiego najlepszego.

0: Takie urodziny, drodzy Państwo, to po prostu trzeba uczcić. Sarah, śpiewająca oczywiście Stevie Nicks z płyty, no myślę, że Państwo doskonale pamiętają, ale jednak to było Tusk, rok 1979. Obiecuję, że jeszcze sobie do twórczości Stevie Nicks wrócimy, tej solowej, ale to za krótki moment.
1: Słowa pod lupą.
0: I to taki moment, po którym od wiedzy aż nam głowy spuchną. Dzień dobry paniom.
2: Dzień dobry.
0: Profesor Katarzyna Kłosińska i doktor Agata Honcia z Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Tak jest.
0: Tak jest, wszystko się zgadza. No to o czym dzisiaj? Dlaczego ja jestem na to przygotowany i jednocześnie antyprzygotowany?
2: No właśnie, ty jesteś raczej anty czy pro w ogóle tak?
0: Ja jestem w ogóle pro.
2: Pro wszystko.
0: Nie wiem, czy wszystko, ale to zależy, to bardzo zależy. Ale aha, tak, ale my... dzisiaj jednak bardziej anty niż pro w kontekście tematu.
3: My dziś pro anty, albo anty pro.
0: Ale bardziej ja mam wrażenie, że wszystko rozumiem.
2: I o to chodzi właśnie. To może był taki antywykład.
3: I o to chodzi. Hydrozagadka.
2: Znasz hydrozagadkę, film?
0: Znam klub.
2: Nie, film trzeba obejrzeć. Praca domowa.
0: Dobrze, ja sobie od razu sprawdzę.
2: Hydrozagadka z lat, tam po początek 70.
0: Mm-hmm. Hydrozagadka, film.
2: Tak. No dobrze, ale my nie o hydrozagadce, tylko o anty, no bo ludzie...
3: Ludzie lubią być przekorni, czasami dlatego, że mają dosyć jakichś zjawisk, jakichś zachowań, czegoś mają dosyć, no i chcą to pokazać, że mają dosyć. No i czego mogą mieć dosyć?
2: Czego mogą mieć dosyć? Bo na przykład mamy, jak wiemy, ludzie sobie lubią robić selfiaczki, selfiki, selfie z dzióbkiem. Są takie panie, które mają określenie windziary albo lustrzary, takie, które w windzie sobie tam przy lustrze robią.
0: Ale to takie zabarwienie troszkę pejoratywne, lustrzary.
2: No tak, tak.
0: Windziary, jak to
2: tak,
0: brzmi?
2: Tak, selfie z rąsi. No mamy tutaj dużo tych nazw, tych słów odnoszących się do takiego zdjęcia, które ktoś sobie robi samemu, ale... też bardziej tu chodzi też o to, że tam wstawia gdzieś do różnych mediów społecznościowych i pokazuje się z tym dzióbkiem. No i właśnie trochę tego już chyba jest za dużo. Ludzie mają przesyć.
3: Właściwie czego mają przesyć? No tego, że te zdjęcia niby mają coś dokumentować, ale tak naprawdę kogoś, prawda? To jest taki ja. No i właśnie
2: dzióbek
3: tego.
2: Ja
3: z dzióbkiem, dzióbek ze mną, ja z rąsi, rąsia ze mną i tak dalej. To ja jest wszechobecne, jest teraz taka moda na ja i właśnie tego jest za dużo, szczególnie w mediach społecznościowych. I niektórzy mają tego dosyć i okazują to także językowo. Jak robiąc antyselfie albo antyzdjęcie.
0: Ale czy to przypadkiem nie jest tak, że jak się robi antyselfie, to się go po prostu nie robi?
3: No
2: to by zero selfie.
3: I tak powinno
2: no
3: być.
2: No selfie.
3: Tak, bo cóż ludzie nazywają tym antyselfie albo antyzdjęciem? Mhm. Otóż nazywają tak zdjęcie zrobione samemu sobie w lustrze, ale tak, żeby ukryć twarz. Ten telefon ma zasłaniać twarz. A. Czyli właściwie to rzeczywiście to jest jednak i pewne oszustwo, bo to też jest selfie, tylko z ukrytą twarzą. Selfie, które udaje, że nie jest selfie, więc rzeczywiście, to zgadzam się, antyselfie powinien być brak selfie.
0: No tak, bo jak jest się anty... czyli przeciwko czemuś, no to się
2: ale
0: tego nie robi, tak?
2: Ale tutaj chyba to anty odnosi, bo tak, bo słowo selfie oczywiście odnosi się do tego zdjęcia, ale również do pewnej takiej, znaczenie słowa selfie składa się teraz już z takich kilku elementów. Po pierwsze, że jest to zdjęcie zrobione samemu sobie, ale bardzo silnie obecny jest ten element, że to jest taka moda, że sobie ludzie się lansują w ten sposób, że pokazują się i tak dalej. I to anty pewnie się, odnosi się właśnie do tego, zrobię sobie zdjęcie, ale zobaczcie, ono jest brzydkie, bo to też można pokazywać twarz, ale nie wiem, bez makijażu, tam prosto po wstaniu z łóżka, co też jest zresztą jakąś...
0: To takie trochę be real.
2: Tak, ale to też pewne jakieś znowu trend nowy, zjawisko, prawda?
3: Tak zwany trend, bo to też zauważmy, że to, co się nazywa na TikToku czy w innych mediach trendem, to wcale nie jest trend w znaczeniu naukowym, bo to nie jest tendencja, tylko to jest jakaś moda po prostu. No właśnie, więc mamy tutaj jakiś manifest. Czegoś nie lubię. Nie lubię tej mody i proponuję inną modę.
2: Tak, no nie pokazywanie, robienie zdjęć, ale nie pokazywanie twarzy.
0: Ale czy to nie jest trochę... rozszerzanie tej mody?
3: Myślę, że jakaś inna moda.
2: Tak, coś niby w kontrze, ale też co przyjmuje, jak jeżeli za dużo, tak jak maniera, prawda? Jak ktoś w kółko opowiada ten sam żart albo ten sam typ żartów, no to przestaje to być jakąś, to staje się to manierą i już przestaje pełnić swoją funkcję, na przykład, nie wiem, w tym wypadku, jeśli chodzi o to selfie, takie protestu, prawda, przeciwko czemuś.
3: Ale są też inne anty, na przykład jest antysylwester. To jest zwyczaj przyjęty w niektórych kościołach, że spędza się Sylwestra wspólnie, ale w spokoju, w modlitwie. No i to jest oczywiście w kontrze do tego Sylwestra hałaśliwego, spędzanego tłumnie i tak dalej, i tak dalej. Właściwie taka domówka, mała domówka, to też jest swego rodzaju antysylwester, jeżeli uznać, że ten typowy sylwester jest tłumny i hałaśliwy. No tylko, że...
2: Że nikt tego tak nie nazwał.
3: Tak, a nazwę zaczęto odnosić do czegoś innego.
2: Tak, znaczy ta nazwa powstała w kręgach kościelnych. A dzisiaj na wydziale u nas widziałam taki plakat, że antyjuwenalia. I przyznam, że nie wczytałam się, ponieważ tam trzeba było zeskanować kod i tego nie zrobiłam, ale domyślam się, no, bo juwenalia to zawsze jakaś impreza hałaśliwa, no to, że pewnie tutaj będzie...
3: Może w bibliotece.
2: O, no
3: tego życzymy.
0: Tylko pytanie, czy zagra tam kult?
2: A ma zagrać?
0: Nie wiem. Tak mi
3: ale zwykle na juwenaliach UW, prawda, kult i kult
2: bywał,
3: grał.
2: Tak. No w sumie a Kazik jest absolwentem, a przynajmniej był studentem socjologii na ulicy Karowej, więc ma niedaleko do krakowskiego przedmieścia. No i oczywiście mamy też różne anty, takie w ogóle od 100 lat, od zawsze. Najpierw to się pojawiało w nazwach różnych naukowych, w terminologii, a potem tak przeszło do języka takiego zwykłego, naszego, ogólnego. No i znamy choćby z polityki, nie wiem, no przywołam antytuskizm i antykaczyzm, antytuskowy i antykaczysta na przykład. Oczywiście tutaj się ujawnia silna polaryzacja, prawda?
0: No tak.
2: Bo ktoś ma neutralny stosunek tam, nie wiem, do jakiegoś polityka, albo go lubi, albo właśnie to jest anty. I to jest takie częste.
3: Mówiło się też kilka lat temu o antyszczepionkowcach, czy też antyszczepach, antykowidowcach, czyli osobach, które są przeciwne czemuś albo coś negują. No i podsumowując, no cóż możemy zauważyć, że to anty to nie jest takie proste, zwykłe jedno anty, tylko w tym naszym anty, naszym poprzyswojonym, mieszczą się dwa odcienie znaczeniowe. Po pierwsze to jest bardziej tradycyjnie. Anty wnosi informację, że ktoś jest czemuś przeciwny, tak jak w tych ujęciach politycznych czy społecznych, ale też sens nowszy jest taki, że anty oznacza coś odwrotnego, całkiem innego niż. Tutaj nie chodzi o bycie przeciwko, tylko chodzi o jakąś odwrotność, tak jak w tym antyselfie czy antysylwestrze. Ale my nie jesteśmy anty tak w ogóle nowym słowem.
2: Jesteśmy prosłowne.
3: Pronówki jesteśmy.
2: Proszę?
3: Pronówki.
2: I prosłowne, tak.
3: No i zachęcamy, zapraszamy wszystkich jak zwykle na stronę Obserwatorium Językowego www.obserwatoriumjęzykowe.uw.edu.pl. Tam Państwo znajdą wiele słów. Po prostu wiele słów, nie tylko rozmaitych.
2: I znajdą Państwo tam taki przycisk, zgłoś hasło i mogą Państwo zgłosić hasło, słowo jakieś, które uważają Państwo za nowe i tam zobaczymy, czy je, jeżeli będzie spełniać nasze kryteria, to oczywiście opracujemy.
3: Tak jest.
0: A my wszyscy jesteśmy.
3: Zapraszamy i dziękujemy.
0: Prosiostry.
3: Tak.
0: Tak jest.
2: Dziękuję.
0: Profesor Katarzyna Kosińska i doktor Agata Honcia. Bardzo było miło Pani gościć.
2: Bardzo
3: dziękujemy.
2: Nam.

No myślę, że przy okazji tego Kieruj się na południe bardzo tak hucznie uczciliśmy urodziny Stevie Nicks, bo wcześniej Sarah i Fleetwood Mac, to był rok 79, a dwa lata później Stevie wypuściła swoją solową płytę Bella Donna i tam było Leather and Lace z gościnnym udziałem Donna Henleya, z którym no przez jakiś czas Stevie tworzyła parę. Od 76 roku, kiedy to Fleetwood Mac otwierali na trasie koncertowej przed The Eagles, a potem jakoś się to rozeszło, ale mimo wszystko jeszcze państwo się zeszli, żeby w 81 roku wypuścić tę przepiękną piosenkę, bo zgodzą się państwo, że to, co przed chwilą wybrzmiało na antenie Radia 357, to było coś po prostu więcej niż muzyka. Mam takie minimalne jakieś takie wrażenie, że może gdzieś tam pan Marek podsłuchuje, więc jeśli tak jest, to panie Marku, proszę wybaczyć.

8 minut pozostało do godziny 11. Eagles i Early Bird. No takie trochę Eaglesowe nam się dzisiaj akcenty trafiły, bo wcześniej Don Henley, a jeszcze wcześniej Joe Walsh w pierwszej godzinie naszej audycji. Także no, jakoś tak markowo się zrobiło. Mamy jakąś markę tutaj wyrobioną, trzeba się tego absolutnie trzymać. Sporo wiadomości od Państwa przychodzących na adres mateusz.fusiarz@radio357.pl. Podobno mówię trochę więcej niż pan Marek między piosenkami. No, każdy ma swój sposób na to, żeby Państwa przekonać do tego, żeby słuchać, a pan Marek robi to i tak najlepiej. Pan Marek może nie powiedzieć, a i tak powie najwięcej i najlepiej. A ja mówię pewnie trochę za dużo. Więc może teraz przestanę i zagramy kolejną wspaniałą piosenkę, bo proszę sobie wyobrazić, ja już to kolejny raz dzisiaj mówię, ale naprawdę, to już jest 60 lat, odkąd ukazała się ta płyta.

0: Tutaj słuchacz, drodzy Państwo, podesłał taką wiadomość, że dzisiaj, oprócz tego, że jest Dzień Matki i urodziny Stevie Nicks i urodziny Lenego Krawica, to jest jeszcze kilka ciekawych historii, które można by ewentualnie odnotować w audycji. I na przykład jest to premiera singla Who Made Who AC/DC, The Final Countdown grupy Europe i jeszcze jakiś paru soundtracków, ale też przykuła moją uwagę informacja, że dzisiaj chyba, będę musiał to zweryfikować, jest Światowy Dzień Drakuli. Więc potencjalnie można by sięgnąć po pewien utwór grupy Tame Impala, która wiadomo, że nie jest grupą, bo to po prostu Kevin Parker i już. Także zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. Zobaczymy zdecydowanie. Natomiast małe sprostowanie, bo ja już z tą 60-tką poleciałem. 59 lat temu ukazała się Sgt. Pepper's and the Lonely, bla, bla, bla, bla. Długa nazwa, absolutnie. Ale to było Lucy in the Sky with Diamonds. Proszę sobie literki połączyć i będzie wiadomo, o co chodzi. The Beatles, czyli 59 lat, a u nas 4 minuty do 11.
1: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
0: No dobrze, to ja teraz będę sprawdzał, czy aby jest dzisiaj ten Światowy Dzień Drakuli i będę mógł sobie sięgnąć po jedną z takich przyjemniejszych piosenek roku 2025, a na pewno bardzo viralowych. A teraz jeszcze jeden taki akcent na Dzień Matki. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy robiłem audycję w Dzień Matki, to był 26 maja 2021 roku, to były pokolenia 357 i tam grałem trochę tak rockowo-matkowo. To bardzo proszę, panie Glenie.

0: Duma, duma, duma. Bo punkt 11.
1: Kieruj się na południe.
0: A nie będę ukrywał, że zawsze się staram, żeby tak idealnie w godzince się zamknąć, więc jestem bardzo szczęśliwy, że się udało, ale przy pomocy takiego realizatora i współpracy naprawdę. Adam Szuraj, Mateusz Fusiarz, Halina Wachowicz, jesteśmy z Państwem jeszcze przez kolejnych 60 minut. Spodziewałem się, że przyjdzie taka wiadomość i nie będę ukrywał, że też spodziewałem się, że będzie to pan Piotr, który napisał, że no ale mam nadzieję, że Genesis Mama to wybrzmi. Proszę mnie nie prowokować, absolutnie. To nie jest dzień, kiedy ta piosenka powinna gdziekolwiek się w radiu pojawiać, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że dzisiaj jest Plac na Rozdrożu na godzinie 21 prowadzony przez Nowikę i gościniami Nowiki będą Marika i Reni już jest właśnie i porozmawiają sobie panie o macierzyństwie kontra życie sceniczne. Myślę, że propozycja jak najbardziej atrakcyjna na wieczór, nie tylko dla matek, dla wszystkich, bo powinniśmy się o takich rzeczach dowiadywać. A skoro Dzień Matki, to jeszcze taki jeden akcent. Słuchaczka przypomniała mi o tej piosence i pamiętam, że kiedy po raz pierwszy jej słuchałem i nie wiem, czy przypadkiem w jakiejś mojej audycji nie miała ona swojej premiery, no to byłem rozwalony na łopatki.

Skubas i Dobra Czarodziejka. Właśnie przed chwilą sprawdziłem, że ta piosenka ukazała się już w roku 2021, także też już jest z nami jakiś czas, ale naprawdę za każdym razem, kiedy do niej wracam, bardzo porusza, choć od dłuższego czasu nie wracałem, więc bardzo dziękuję jednej z naszych słuchaczek za przypomnienie. Poruszający tekst, ale tak to bywa zwykle, kiedy artyści piszą o swoich matkach, że zawsze jest to przejmujące, pewnie na różne sposoby, bo wiem, że Krystian Hanke planuje zagrać jeden utwór, w którym ta relacja z matką jednego z muzyków nie była bardzo, bardzo prosta. Powiedziałbym raczej, że skomplikowana, ale nie będę Państwu absolutnie niczego spoilerował tutaj. Przechodzimy do 26 maja w innym kontekście, bo sprawdziłem i tak, to jest Światowy Dzień Drakuli, więc zagramy sobie Tame Impala, które 19 kwietnia i 18 także zachwyciło publiczność w Gliwicach, ale tutaj w remiksie Jenny, która mam nadzieję zachwyci publiczność w Gdyni. Już niedługo na Openerze.

Deadbeat, rok 2025, taki był tytuł płyty grupy Tame Impala, natomiast tutaj Dracula, nie w tej wersji albumowej, tylko zremiksowanej z gościnnym udziałem Jennie, którą no, myślę, że część z Państwa może kojarzyć z Blackpink, ale jeśli nie, to myślę, że to jest dobry moment, żeby zacząć poznawać, bo myślę, że te zespoły i ten konkretny gatunek muzyki będzie tutaj coraz mocniej się rozgaszczał, jeśli mogę się tak wyrazić. No dobrze, to jest 10 minut po godzinie 11 i audycja Kieruj się na południe. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zaprezentować Państwu utwór z naszej płyty tygodnia. Jej autorem jest Genesis Owusu.

się kończy. Jeszcze chwilę. A, już mnie słychać, dobrze. Niech będzie i tak. 13 minut po godzinie 11. Red Star Wu and the Worldwide Scourge to jest tytuł najnowszej płyty Genesisa Owusu. Big Dog to był tytuł tej piosenki i no, płyty akurat nie rozdajemy, ale będziemy Państwu ją prezentować jeszcze do końca tego tygodnia. A co do Genesisa Owusu, to mogę Państwu zagwarantować, że to jest jedyny Genesis, na który się dzisiaj zdecydowałem, gdyż na tamto wciąż pozostaje nieugięty i nie namówią mnie Państwo, bo to nie jest utwór, który powinno się emitować tego konkretnego dnia. Jutro, proszę bardzo. Ale nie dzisiaj. Może we wróżeniu z fusów. O, to jest pomysł w sumie. Genesis i mama we wróżeniu. Będę myślał o tym bardzo intensywnie. Zapraszam jutro od godziny 19. Tymczasem teraz utwór o tym samym tytule.

The Last Dinner Party i Big Dog. To jest oczywiście piosenka, na którą można głosować na najbliższe notowanie listy piosenek Radia 357. To już będzie 240 notowanie, na które zapraszam z kolei w piątek od godziny 19 do 22. I bardzo byłoby miło, gdyby takie utwory się tam przedostawały do tej pierwszej 35. To jest, myślę, dobry moment, żeby Państwa zachęcić do tego, żeby nawet teraz jeszcze do godziny 12 pogłosować. Ja przed chwilą swoje głosy oddałem i można to zrobić wcześniej i nic się takiego złego w tej kwestii nie dzieje, ale oczywiście rozumiem, jeśli chcą Państwo poczekać i zrobić to z Antkiem, to też jest propozycja jak najbardziej atrakcyjna. A skoro chodzi o te piosenki, na które można głosować, to w piątek pokazała się nowa piosenka i ta piosenka była wczoraj naszą piosenką dnia i ja w sumie miałem jej nie grać dzisiaj, ale zagrajmy.

I takim nowym singlem uraczyli nas panowie z Nothing But Thieves. Myślę, że to dobra informacja dla wszystkich fanów, a wiem, że jest ich sporo w Polsce. I przed chwilą dosłownie pojawiła się informacja, że 21 stycznia w Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się koncert kolejny Nothing But Thieves. Przypomnę, że ten z 25 roku w lutym, jeśli dobrze pamiętam, na Torwarze był bardzo dobry. Ja akurat leżałem w domu z gorączką, ale wiem, że się wszyscy dobrze bawili na tym koncercie. Więc no, myślę, że propozycja jak najbardziej do rozważenia, chociaż wiem, że te kalendarze wypchane koncertami i ciężko się na coś zdecydować, ale Conora Masona i spółkę naprawdę zawsze warto zobaczyć. The Stray Dogs Tour to jest propozycja od Nothing But Thieves, jeśli chodzi o nadchodzącą trasę. I właśnie tutaj te pieski nam się pojawiły. Były dwa razy za sprawą Big Dog od Genesisa, Owusu i The Last Dinner Party. Teraz Nothing But Thieves, The Stray Dogs Tour. I tak sobie pomyślałem, że tym takim pieskim motywem możemy się jeszcze pokierować delikatnie na południe. Teraz będą dwa, trzy utwory, gdzie na okładkach... Jednak dwa, pomyliłem. Ale na okładkach są pieski.

31 minut po godzinie 11, no może akurat się ładnie ze wszystkim wyrobimy, co zostało zaplanowane jeszcze do godziny 12, do południa, bo to przecież audycja Kieruj się na południe, a za nami Faith No More z utworem Ricochet, King for a Day, Fool for a Lifetime, taka była płyta grupy Faith No More i muszę przyznać, że uwielbiam do niej wracać, tam był taki rysunkowy piesek, a wcześniej So Much for

For Stardust to Fall Out Boy, I Am My Own Muse też z pieskiem na okładce. A właściwie powinienem powiedzieć psem, bo on tak warczał chyba na tej okładce. Było coś agresywnego w tych obu utworach. Jak będzie dalej, zobaczymy, bo teraz sobie pomyślałem, bo ta playlista, muszę Państwu powiedzieć, że w tej ostatniej godzinie to się sama absolutnie ułożyła, no bo rykoszet na przykład w meczu to nie musi być tylko jeden.

0: No takie właśnie rykoszeciki nam się trafiły. Prawie pod koniec audycji Kieruj się na południe. Faith No More, potem Rise Against i David Bowie. Także sporo rzeczy mamy już dzisiaj odhaczonych w audycji, ale jeszcze jednej ważnej nie mamy, takiej inicjatywy naszej trochę. Bardzo proszę posłuchać.
1: Dzień Dziecka w Radiu 357.
2: Dzień Dziecka to wydarzenie tak wyjątkowe, że w Radiu 357 świętujemy go przez 2 dni.
3: A co będziemy robić?
4: A gdzie?
5: A z kim?
2: Już tłumaczę. W niedzielę 31 maja spotykamy się przed budynkiem radia na pikniku, który organizujemy z Teatrem Komedia. A w poniedziałek 1 czerwca naszą antenę przejmą dzieci, które na jeden dzień zamienią się w dziennikarzy. Poznamy również wyniki konkursu na słownik polsko-dziecięcy.
6: Zapraszamy na Dzień Dziecka w Radiu 357.
0: No to ja wraz z Krystianem Hanke zapraszam Państwa na ten piknik, bo będziemy go dla wszystkich zgromadzonych prowadzić. Mam nadzieję, że z dużym powodzeniem i sukcesem, że się będą Państwo dobrze bawić także w naszym towarzystwie. A skoro o ważnych wydarzeniach mowa, no to wczoraj odbyła się Gala Fryderyków i ten zespół, który za chwilę dostał nagrodę za najlepszy występ czy też album metalowy, no to się dowiedzieliśmy czegoś.

do głowy. Nie próbować wylać, nie pić, tylko słońcem się pokrzepić. Umyć głowę zimną wodą i zachować formę młodą.

Wydaje mi się, że cały zespół Koma był wczoraj tak delikatnie zaskoczony tą nagrodą, ale no, nagrody się przyjmuje i koniec. Koma z poradnika Młodego Zielarza. Wczoraj zresztą występ zespołu Koma na Fryderykach był naprawdę imponujący, ale akurat po ten utwór nie sięgnęli panowie. Piotr Rogucki był naprawdę wyraźnie zaskoczony tym, że to się tak w taki sposób poukładało. Dobrze, mamy jeszcze 3 utwory zaplanowane do końca. To jest właśnie kolejny utwór, który usłyszałem ostatnio u pana Marka. To był czwartek, Kieruj się na południe i tak sobie grał, a ja sobie pożyczam.

0: Być może lepszym wyborem z płyty Songs from the Picture byłoby dzisiaj Mother's Talk, ale akurat The Working Hour ostatnio podsłuchałem u pana Marka i uznałem, że to będzie świetny wybór. Tymczasem mamy 7 minut do godziny 12, a w studiu Michał Żakowski. Dzień dobry.
1: A dzień dobry.
0: Co słychać? Dawno się nie słyszeliśmy na antenie. Mam wrażenie, że to jest poważne niedopatrzenie.
1: Bardzo. Ja myślę, że kiedyś to możemy jakoś nadrobić.
0: Pomysły. Już zaczęły kiełkować. Duety. Wow.
1: Tak zwana burza mózgów.
0: Tak. Mhm. Na przykład przed chwilą mieliśmy taką burzę dotyczącą pewnego skoczka narciarskiego, zwanego Kazuyoshi Funaki.
1: Tak jest, ten sam.
0: Ten sam. Odwiedził cię kiedyś.
1: Odwiedził i był moim przyjacielem. To taki mały żarcik domowy dawno temu.
0: Dlaczego w tej historii była wanna, to już nieważne.
1: Kto wie, ten wie.
0: Dobrze, tak. Czego my się dzisiaj dowiemy między 12 a 13, bo to jest zawsze bardzo atrakcyjna historia.
1: Myślę, że to w imieniu pana Kuby Strzyczkowskiego dziękuję za taką reklamę, ale oczywiście co państwo na to dzisiaj skoncentrujemy się na wyborach samorządowych, na tych wyborach, które nagle okazuje się, że w Krakowie ludzie za pomocą referendum wyrzucili prezydenta. Za chwilę już jeden radny ogłasza z Rzeszowa, że chce też ogłosić referendum, by też prezydenta czy kogoś tam wyrzucić. No prezydenta.
0: Ja właśnie słyszałem gdzieś.
1: A w Cichocinku
0: dzisiaj
1: prawie, że burmistrza wyrzucili. Tylko, że nie... No,
0: nie referendum.
1: Nie referendum, okay. Ale nie przyszło wystarczająca liczba osób, ale to jest dosłownie ciut i by się to stało. Mhm. To w każdym razie już się wielka burza analiz, komentarzy rozpętała, dlatego, że pytanie jest o to, czy będzie taka fala referendalna, czy ludzie poczuli moc, że zaraz, no nie podoba mi się burmistrz, wójt, prezydent, no to robimy referendum, tylko do tego jest oczywiście wymagana ta większość, tak? Ta frekwencja też do tego też jest potrzebna. W związku z tym, no pytanie dzisiaj jest, czy w nas jest ta moc sprawcza, by za pomocą referendum pójść do urn i powiedzieć obecnym władzom, które nas denerwują, i tu jest lista tych niedogodności, które nam władza sprawia, i po prostu ich odsunąć z urzędów, a następnie no, rozpisać kolejne wybory i wybrać tego, czy kogoś, kogo chcemy mieć na tym stanowisku i go widzimy. Także dzisiaj proste pytanie, czy odwołałbym ze swojego prezydenta, wójta, burmistrza? No i to jest właśnie takie pytanie.
0: Przeczuwam temat gorący.
1: Gorący. No i mam nadzieję, że 510-357-357 będzie dzisiaj czerwony jak referendalna urna wyborcza.
0: Kasia Pasierbik czeka. Przepraszam, ale sygnał poszedł na ucho, który mnie troszkę wytrącił z równowagi. Kasia Pasierbik będzie przy telefonach, ale tu Michał na pewno zaraz wszystko przedstawi.
1: Absolutnie.
0: Bardzo dziękuję, Michał.
1: Zapraszam.
0: I będę prawie słuchał.
1: Dobrze.
0: Natomiast chciałem powiedzieć, że my już się żegnamy. Kieruj się na południe, dobiegło końca. Jeszcze tylko jeden utwór do zaprezentowania. Halina Wachowicz, Adam Szura i Mateusz Fusiarz. A ten jeden utwór to będzie nawiązanie do utworu też pierwszego, który dzisiaj zaprezentowaliśmy, bo poza tym wszystkim, co wesołe i mówiliśmy dzisiaj przy okazji Dnia Matki, czy też przyjemnych rocznic, no to jest jedna taka, która mocno nas zabolała 4 lata temu. Andy Fletcher z grupy Depeche Mode odszedł i to jest taki utwór, który na płycie Violator się nie pojawił, ale on był jakąś taką stroną B gdzieś, czy coś. Jak jest zespół dobry, to i strony B są fantastyczne i myślę, że tym przemiłym akcentem, trochę groźnym, zakończymy sobie to spotkanie. Groźnym jak Michał Żakowski przy mikrofonie.

0: Za 4 sekundy minie godzina 12.
1: Co państwo na to?
0: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski w zastępstwie za Kubę Strzyczkowskiego. I na samym wstępie oczywiście wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam świata i mojej w szczególności. Także dzisiaj jest Dzień Matki, warto o tym pamiętać i dlatego o tym mówię. Zaczynamy, co państwo, na to, czy Polskę czeka fala referendalna. Tak mówią ostatnio z nadzieją politycy prawicy, ale również i specjaliści od naszej polityki widzą w tym sposobie głosowania właśnie sposób na powiedzenie sprawdzam rządzącym lokalnie. W weekend w Krakowie w wyniku referendum stanowisko prezydenta stracił Aleksander Miszalski. Także w Ciechocinku, gdyby odrobinę więcej mieszkańców poszło do głosowania, obecny burmistrz straciłby stanowisko. No i jeszcze pozostał Rzeszów. Tam z kolei jeden z radnych także chciałby politycznej burzy referendalnej wokół prezydenta miasta. No więc czy uwierzyliśmy w moc referendów i rozliczeń władzy? Rozliczeń właśnie władzy za to, co robi. W sprawczości tej formy wyborów politycznych widzimy swoją przyszłość. Dzisiaj pytanie, czy odwołałabym swojego prezydenta, wójta, burmistrza? Czy odwołałabym swojego prezydenta, wójta, burmistrza? Pytanie wprost i pytanie też oczywiście o nasze, powiedziałbym, lokalne, nie tyle afiliacje polityczne, ale o naszą czujność po prostu jako takiego obywatela lokalnego. Czy nam się podoba władza, czy jesteśmy w stanie ją rozliczać, odsuwać, czy jesteśmy w stanie ją również chwalić i dalej wybierać. To są te rzeczy, na którymi byśmy się pochylili i pochylilibyśmy się też nad tym, czy rzeczywiście fala referendalna to jest to, co czeka Polskę w najbliższym czasie przed tymi dużymi wyborami parlamentarnymi, przecież już za ponad rok. Także to wszystko dzisiaj, co państwo na to, bardzo serdecznie zapraszam. Chwila muzyki i zaraz się słyszymy.

0: The Beautiful South, A Little Time. Bardzo ciekawy tekst, myślę, że a propos dzisiejszego, co państwo na to? Zabawne, jak szybko mleko się psuje, prawda? Tak śpiewa wokalistka. Od kilku godzin masz taki wyraz twarzy, prawda? Obietnice, obietnice zamieniają się w pył. Dzwony weselne rdzewieją, zaufanie zamienia się w nieufność. No proszę, to zupełnie jak przepis na referendum, bym powiedział. Zaczynamy od naszego gościa, profesor Andrzej Piasecki, historyk, politolog, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiejsze pytanie w naszej audycji, czy odwołałbym swojego prezydenta, wójta, burmistrza, ale to jest oczywiście konsekwencja, czy właściwie takie pytanie zadajemy po tym, co się wydarzyło w Krakowie, co może się wydarzy w Rzeszowie, bo tam jeden z radnych chce zorganizować też referendum i zdecydować o przyszłości prezydenta tego miasta, no ale też Ciechocinek, tam burmistrz otarł się też o głosowanie i odwołanie właściwie ze swojego stanowiska. Pan z kolei w jednym z wywiadów dla dziennika Fakt mówi o fali referendalnej. Czy rzeczywiście, że zadam pytanie wprost, czeka nas ta fala referendalna jeszcze po wakacjach?
1: Na to wygląda. To znaczy mamy więcej referendów niż w kadencji poprzedniej, tylko że poprzednia kadencja była zdeformowana trochę przez pandemię, gdzie wszystko zamarło, również referenda odwoływano. Natomiast wcześniej, w 2018 roku, wydłużono kadencję samorządów i w związku z tym w ciągu 5 lat może się więcej zdarzyć, bo to powiedzmy cierpliwość ludzka jest wystawiona trochę na większą próbę. Skoro mamy dłużej czekać przy urzędującym prezydencie, przy urzędującej radzie, to może trzeba by ich odwołać, tak myślą niektórzy.
0: No właśnie, ale czy to jest, myśli pan, takie znalezienie w sobie mocy politycznej wśród obywateli, no w tym wypadku Krakowa, trochę Ciechocinka i za chwilę może Rzeszowa i innych miast, bo pan prorokuje jeszcze inne, że inne miasta, przewiduje, że inne miasta dołączą do tej fali referendalnej. Czy to jest takie poczucie, że rzeczywiście obywatele chcą tych zmian na poziomie lokalnym, bo ich ta władza, mówiąc wprost, denerwuje?
1: Jest taka możliwość. Referendum w Krakowie, w zasadzie każde referendum, jest uwarunkowane też czynnikami lokalnymi, a więc kwestiami podziałów politycznych wewnątrz danej jednostki terytorialnej, także tym, jaki status ma opozycja, potencjalni inicjatorzy referendum, no i zasobów finansowych, bo referendum w Krakowie było bardzo drogie i też jednoczyło bardzo dużą grupę przeciwników urzędującego prezydenta i jak widzimy się udało, ale proszę, panie redaktorze, ja bym wskazał dużo większą liczbę referendów, które się nie udały, bo mniej więcej skuteczność to jest 15%, a więc 85% referendów kończy się niepowodzeniem, ta frekwencja jest niewystarczająca. Więc może ta fala, o której wspomniałem, dotyczy bardziej chęci niż rzeczywiście tych inicjatyw, a zwłaszcza nie wiązałbym tego ze skutecznością, bo ona jest naprawdę od lat niezmienna, od dekad w zasadzie. 15% i tam ani kilka w tą, ani kilka procent w tą więcej, ani mniej.
0: Teraz to referendum w Krakowie jest oczywiście paliwem dla przepychanek politycznych między tymi tuzami polskiej polityki, czyli PiS-em i Koalicją Obywatelską. Tutaj oczywiście PiS widzi w tym szansę na budowanie swojego wpływu na politykę jeszcze większego, prawda, i budowaniu się przed wyborami parlamentarnymi. I ja bym tutaj to tak już opisał i zostawił, bo bardziej mnie interesuje intencja wyborców, intencja ludzi, lokalnych samorządów. Jak pan by ocenił kondycję polskich samorządów, to znaczy ich funkcjonalność? Czy my ja wiem, że to jest temat przeogromny, bo przecież mamy wielką Polskę samorządową, prawda, od kilkudziesięciu lat, na szczęście. Natomiast myślę, że pytanie o kondycję samorządów, czyli tej bezpośredniej władzy nad nami, jest bardzo ważne, bo to tutaj się rozgrywa wiele dramatów, nawet bym powiedział, lokalnych, politycznych i nie tylko politycznych, gospodarczych, społecznych.
1: Oczywiście polityka lokalna jest też bardzo ciekawa. Sam zajmuję się tym ponad 30 lat w sensie obserwatora, eksperta i komentatora i myślę, że bardzo trudno taką ogólną, średnią wyciągnąć z tych 2500 polskich gmin, 380 powiatów, 16 województw, ale dobrze, spróbujmy. postaram się tak bardzo krótko odpowiedzieć na pytania pana redaktora. Uważam, że na tle innych instytucji publicznych w Polsce samorząd terytorialny funkcjonuje w miarę dobrze. Czyli na tą dużą ilość jednostek samorządowych i już ponad 35 lat trwania tej instytucji. Mieliśmy bardzo niewiele tych referendów, raptem tam 500, z tego 80 skutecznych. Mhm. Bardzo rzadko mamy zarząd komisaryczny, że premier narzuca komisarza, to kilkadziesiąt przypadków drastycznych. I jeden przypadek tylko zniesienia gminy w Zachodniopomorskim, gdzie Sejm musiał się wypowiedzieć i zlikwidować tę gminę. Więc tak na tle innych instytucji, już nie wymieniając, które działają delikatnie mówiąc słabo i budzą niepokój i władz publicznych, i nawet międzynarodowy niepokój.
0: Otóż to.
1: Samorząd chyba funkcjonuje dobrze i to może też dowodem na to będzie to, że tak niewiele się o nim mówi, że podobno dziennikarze tak mówią. Ta tematyka jest mało ciekawa. Dlaczego? Bo po prostu nic złego się nie dzieje, bo w miarę dobrze funkcjonuje. Dopiero właśnie przykład Krakowa, tego referendum spowodował, że nagle mamy zainteresowanie kwestią samorządu terytorialnego. Nie no, jest źle, jak na Polskę w XXI wieku.
0: Dobrze, to jest ta beczka miodu, więc ja teraz kropelka tego dziegciu. No właśnie dziennikarze, pan powiedział. Może to też ta kondycja samorządów i jej mała medialność wynika z tego, że właśnie dziennikarze samorządowi, czy operujący w tych samorządowych rejonach, nie mają zbyt wielkiej swobody, ponieważ no niestety, jeżeli będę krytykował mocno władzę, to dostanę po uszach. To moja rodzina będzie miała problemy. Dziecko przecież chodzi do szkoły, którą zawiaduje i tu możemy mnożyć zależności, w których dany dziennikarz nie jest w stanie krytykować władz, bo po prostu ma związane w jakiś sposób ręce. No, nie wszyscy muszą być na tyle odważni, żeby ryzykować wszystkim, tak? Żeby krytykować lokalne władze. Lokalne, ja mówię przecież i o wojewódzkich, bo to już takie bardzo lokalne nie jest.
1: Tak, to bardziej regionalne.
0: Tak.
1: Zgadzam się tu z panem, że sytuacja dziennikarzy i tych, którzy są strażnikami wolności słowa w lokalnych strukturach jest trudniejsza, że urząd jako monopolista często dyktuje różnego rodzaju warunki reklamowe czy nawet dystrybucyjne, a przede wszystkim może też sam wydawać własne gazety, co robi, ba telewizję może w Krakowie też uruchomić. Tak było w Krakowie właśnie.
0: No to było coś więc niesamowitego, powiem.
1: Tak. To dużo tych kropel dziegciu by było. I na tym można się pochylić i to jest to, co można w samorządzie doskonalić, aby władza nie była jednocześnie ta władza pierwsza, stanowiąca, druga, wykonawcza, nie byłaby jednocześnie tą trzecią władzą kontrolującą, tak jak się mówi o mediach, prawda, że one też kontrolują tę władzę. I nie mogą samorządowe media kontrolować samorządów, to jest absurd.
0: A jakby w tym momencie pytanie jest też o to, czy referendum może stać się takim narzędziem większej kontroli, to znaczy takiego bicza obywatelskiego na polityków. Czy myśli pan, że chodzi mi o przyszłość, może jest jeszcze przed tym referendum, może to jest ta metoda bardziej dogłębnego rozliczania władz, by, już nie chciałem się tu zanurzać, bo opowiadaliśmy wczoraj w popołudniówce po 16 o wyborach, o referendum w Krakowie, ale no, żeby nie dochodziło do takich, bym powiedział, spektakularnych niejasności, no, albo sytuacji, które no, wiadomo, że służą tylko i wyłącznie bitwie politycznej poniżej pasa.
1: W Krakowie, tak powiedziałem, była specyficzna sytuacja, była bardzo silna opozycja i tu pozycja prezydenta była też słabsza i frekwencja, i to było kluczowe w wyborach tego organu, była też niższa, bo to od frekwencji zależy przy wyborze. Natomiast były sytuacje w innych miastach, no w Olsztynie, gdzie tam prezydent był oskarżony o poważne przestępstwo, w Łodzi referendum, w Zduńskiej Woli, w Zabrzu, w Częstochowie, to są wszystko referenda skuteczne, które gdyby nie było tej możliwości demokracji bezpośredniej, nie można byłoby tych włodarzy usunąć, mimo że opinia publiczna była oburzona ich postępowaniem i były bardzo konkretne zarzuty również z kodeksu karnego. Tu w Krakowie tego nie było. Tu było niezadowolenie takie dość ogólne. No i silna opozycja, słaba frekwencja przy wyborach. ale odpowiadając już na pytanie z pierwszej części pańskiej wypowiedzi, referendum jest potrzebne, bo obywatele muszą mieć gwarancję odwołania organu, który powołują, gdyż no, przez 5 lat się różnie może zdarzyć. Czasami jednak ten wybór jest niewłaściwy, czasami też pojawiają się nowe okoliczności. No i wreszcie jest tak, że jeśli jako obywatele mamy mniejsze zaufanie do przedstawicieli, do radnych, do posłów, senatorów, do burmistrza miasta, to panaceum na to jest demokracja bezpośrednia, bo demokrację akceptujemy. Nie do końca przedstawicielską tych przedstawicieli, ale bezpośrednio może pomóc, aby tych przedstawicieli zmienić.
0: No ja patrzę też na problemy mieszkańców Wrocławia. Tam Jacek Sutryk, prezydent miasta, jest znany w całej Polsce jako ikona, bym powiedział, włodarza, który nie do końca spełnia marzenia obywateli, ale ci z kolei nie potrafią się na tyle zjednoczyć, by frekwencja pozwoliła im na w ogóle ważność tego referendum. Już nie mówię o jego rezultatach. To też jest ciekawy przypadek, jeżeli chodzi o politykę samorządową w Polsce.
1: Tak, jest to rzeczywiście ciekawy przypadek podejrzenia nadużycia i zainteresowań prokuratury. I tu powody są, powiedziałbym, mocne. Natomiast jest opozycja słaba, odwrotnie niż w Krakowie, gdzie powodów takich mocnych nie było, ale opozycja była silna. Także no, cały urok polityki demokracji. Złożone czynniki powodują, że dochodzi do referendum, a jeszcze bardziej złożone, aby było ono skuteczne. Chociaż pamiętajmy, że w ostatecznym rozrachunku to wybory decydują, więc ci, którzy nawet to referendum przeprowadzą, nie mogą być pewni zwycięstwa, bo dopiero po wyborach się okazuje, co z tego wynika.
0: Jasne.
1: Byłoby bardzo dziwne, gdyby po referendum, które przegrał prezydent z Koalicji Obywatelskiej, prezydentem został prezydent z Koalicji Obywatelskiej, a jest to możliwe w Krakowie. No i wtedy mogą powiedzieć inicjatorzy referendalni, po co nam to było.
0: Jest. No i to będzie dopiero, powiem tak, no niezły epilog tej całej politycznej akcji, tych wyborów, tej również mobilizacji niebywałej obywatelskiej, bo ja też już tak na koniec powiem, podoba mi się w referendum to, że obywatele są w stanie się zorganizować i pójść do, już nie chodzi o to, że po prostu krytykują władzę, potrafią to zrobić. To jest też fantastyczne w tej instytucji referendalnej.
1: Tak, pokazują swoją skuteczność i to jest bardzo ważne, bo nieraz słyszę takie głosy, a to nic nie da, mój głos się nie liczy. Nieprawda. Bardzo często przy wyborach, przy referendach liczą się pojedyncze głosy, pojedyncze opinie obywateli i właśnie ta mobilizacja, żeby nam się chciało chcieć. W 2009 roku w Sopocie prezydent miasta zorganizował, a właściwie jego zwolennicy zorganizowali referendum w sprawie jego odwołania. Bardzo dziwne, prawda?
0: Tak.
1: Ale po co to zrobili? Po to, żeby uzyskać legitymizację dla tego urzędującego prezydenta, który miał zarzuty prokuratorskie i jak się okazało niesłusznie postawione. No i teraz 40% ponad mieszkańców powiedziało tak, chcemy, żeby Jacek Karnowski nadal był prezydentem tego miasta. I widać tutaj no, sens takiego głosowania oraz wolę obywateli.
0: Dobrze, to w takim razie myślę, że zakończymy tym zdaniem, które padło na początku naszej rozmowy, kiedy pan profesor podsumował tą naszą samorządową działalność i referenda w Polsce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat i te inicjatywy, także na razie, jeżeli chodzi o Polskę samorządową, jest dobrze, oby referenda dalej się rozwijały i zobaczymy, czy nadejdzie fala właśnie referendalna po wakacjach jeszcze w tym roku. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Andrzej Piasecki, historyk, politolog, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ja zapraszam do oczywiście dzwonienia do nas 510-357-357. Czy odwołałabym swojego prezydenta, wójta, burmistrza? Tak brzmi dzisiaj nasze pytanie. Jest ono skonstruowane wprost. Kasia Pasierbik audycję wydaje, realizuje Tomasz Matlingiewicz. Ja już pytam pierwszego gościa, pan Bartosz. Dzień dobry, panie Bartoszu. Mam wrażenie, że wczoraj też razem zaczynaliśmy. Co państwo na to?
2: Tak, pewnie słuchacze następni powiedzą, że znowu będą mieć pretensje, no ale no po prostu teraz mam czas. No powiem tak, no wie pan, to w ogóle jest sposób, żeby może zacząć myśleć, kto powinien startować w tych wyborach prezydencji. Może to kończy czas, żeby politycy trochę miastowców się od tego odsunęli, bo potem jest problem, że wielu polityków traktuje tą prezydenturę w dużych miastach jako taki sposób, taki trampoliny do wybicia się do polityki krajowej, czego przykładem jest na przykład Warszawa i pan Rafał Trzaskowski, a się okazuje, że no bo to jest praca de facto urzędnicza, wielkiego zaangażowania potrzeba, a nie tylko tego tam przecinania tych wstęg i ogłaszania kolejnych inwestycji, i tu się rozbijają te cele. Zresztą wielu miałem takich znajomych, którzy mówiło, że szkoda, że Rafał Trzaskowski nie został prezydentem Polski, no bo to byłaby dla niego lepsza opcja pod tym względem, że tam właśnie te ordery, spotykanie się, niż bycie właśnie prezydentem miasta, którego wymaga ciężkiej pracy i naprawdę takiego urzędniczego więc brylu. Tylko wie pan, patrząc co się też działo w Krakowie i to, co już jak zostali ogłoszeni kandydaci wstępni do tych wyborów zbliżających się, to czy tam nie będzie zamienił stryjek siekierkę na kijek? Bo z tego, co pamiętam, to do pana Miszalskiego to były głównie właśnie tego typu zarzuty, że taki trochę celebryta, że się tam gdzieś wygłupia, a w ogóle, że nie pracuje, że jest tak zwanym nierobem. A to teraz tak, się zgłosił, nie wiem, czy pan wiedział, Marian Banaś, pani Marianna Schreiber, i w ogóle to jest dla mnie szczyt jakiejś hipokryzji. Podobno ma się zgłosić Grzegorz Braun, który, przypominam, startował już na prezydenta Gdańska, Rzeszowa i teraz będzie Krakowa. No niezły rozmach. No. Jestem tylko ciekaw, czy kiedyś się połasi, żeby startować na prezydenta Gdyni, bo wie pan, on jak startował na prezydenta Gdańska, to w swoim spocie wyborczym chciał przekonać, mówiąc, że nigdy nie kibicował Arce Gdynia. No jestem ciekaw, czy nadal to pamięta i że kiedyś może wystartuje jeszcze na prezydenta Gdyni.
0: No powiem szczerze, to było tak zwane ostrze ciętej riposty, panie Bartoszu, z tą Arką Gdynią. Bardzo dziękuję, pan Bartosz. Bardzo dziękuję, panie Marcinie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Czy odwołałby pan swojego prezydenta, wójta, burmistrza? Nie wiem, gdzie pan mieszka, ale czy ma pan taką chęć, by powalczyć politycznie o lepszą władzę w swoim
3: rejonie? Gdyby było referendum, to raczej bym wziął w nim udział, bo mi nie odpowiada obecny prezydent miasta, w którym mieszkam. Natomiast powiem szczerze, generalnie nie podobają mi się w ogóle te referenda, wie pan, z innego powodu. Nie podoba mi się po prostu pewna formuła, to znaczy one mi troszeczkę przypominają wybory z czasów PRL-u. A przypominają mi, proszę pana, w jednej formie, wie pan, ja tu nie mówię o takim mieście jak Kraków, Poznań, tak, tej wielkości, tak? Ja tu mówię o takich gminach 5 tysięcy, 10 tysięcy mieszkańców, gdzie, wie pan, wójt, burmistrz, tak. Raczej tam prezydentów w takich gminach nie ma. No, dzierży, że tak powiem, jest pracodawcą po prostu wielu osób.
0: No tak, tutaj powiedzieć nie panu wójtowi, bądź burmistrzowi.
3: No i proszę pana, przecież wiadomo, zawsze w komisji jest ktoś z urzędu. No musi być, to jest ten taki organizacyjny. No, no więc wie pan jak tak to wygląda.
0: No idę, ale pójdźmy tym tropem. I co ten ktoś?
3: Konstrukcja wyborów jest, proszę pana, taka. Jeżeli ktoś idzie, to raczej po to, żeby zagłosować na nie. To tu Sopot był tutaj takim przykładem, gdzie sam prezydent zrobił po to, żeby ludzie zagłosowali na tak. Natomiast przeważnie jak jest takie referendum niezadowolonych, to ci niezadowoleni idą, prawda? Dlatego większość tych referendów kończy się tym, że po prostu nikt na nie nie chodzi, głosuje nogami.
0: No dobrze, ale pan mówi o tej osobie z Urzędu Miasta w komisji, czyli myśli pan, że ta osoba notuje skrupulatnie, kogo widzi, i później...
3: A po co ona tam jest?
0: No, żeby legalnie prowadzić...
3: No tak, ale wie pan...
0: Przeprowadzić wybory, przeprowadzić referendum, wybory, głosowanie.
3: Znam psychologię tych ludzi, którzy rządzą w gminach. Niestety bardzo często podchodzą do tej sprawy bardzo ambicjonalnie, kiedy jeszcze ktoś im stawia zarzut, że źle urzęduje, więc szukają, kto to ośmielił się to zreżyserować, kto poprze taką inicjatywę.
0: Już mówiąc językiem z epoki minionej, kto za tym wszystkim stoi? Takie
3: tak,
0: było kiedyś.
3: To po prostu było, kto szedł za firankę, prawda, z Polsce Ludowej, to znaczy, że skreśla, tak?
0: Aha.
3: A jak ktoś skreślił na liście kogoś, to wchodził ten następny z listy, tak? Którego nie skreślił, tak?
0: Aha.
3: A tak na miejscach tych górnych na liście byli ci, co mieli być wybrani, tak? I takie osoby, jeśli był w stanie jakiś wpływ, to były wzywane na dywan do dyrektora swojego zakładu pracy i mówiono, widzicie, rozumicie, co wy tutaj robicie.
0: Towarzyszy,
3: nie?
0: Robicie.
3: Kolego, nie?
0: Tak, tak mówiono.
3: Tak. No i wie pan, i to mniej więcej ten sam mechanizm jest przy referendach nadal w Polsce, wie pan. W dużych miastach no. To ludzie mają to gdzieś, bo mają gdzie pracować, a w takich małych gminach to zawsze jednak wójt jest ważny.
0: Słuszna uwaga, panie Marcinie, bardzo panu dziękuję i tutaj żarty żartami, że oczywiście byliśmy w klimacie minionej epoki, ale rzeczywiście coś jest na rzeczy, że to postawienie się w regionie takim jak gmina, 5000 ludzi na przykład, to jest dopiero wyzwanie, nie tylko polityczne. Bardzo dziękuję, panie Marcinie, dobrego dnia. Pan Jan, dzień dobry, panie Janie.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Już miałem naprawdę sobie zrobić pauzę, żeby ludzie nie myśleli, że cały czas dzwonią te same osoby, ale pan porusza tak po prostu ważne tematy dla nas, że nie sposób po prostu nie zadzwonić i się nie wypowiedzieć. Panie redaktorze.
0: Panie Janie, proszę bardzo.
4: Dzwonię z Łodzi. Każdy, kto mieszka w Łodzi, wie dokładnie, co tutaj się dzieje, kto tutaj rządzi. Ja przypomnę, że już było referendum wiele lat temu. Odwoływano pana Kropiwnickiego. Odwoływano pana prezydenta Kropiwnickiego, prawda?
0: Tak.
4: Objęła urząd pani Hanna Zdanowska, no i od 15 lat dzierży ten urząd. Przypomnę, że pani Hanna Zdanowska nie wzięła udziału w ostatnich wyborach w ani jednej debacie, bo po prostu stchórzyła przed elektoratem nie tylko swoim, ale i oczywiście konkurencji.

0: Ludzie już od ponad roku mieszkają, proszę pana, w hotelach. Nikt się tymi ludźmi nie zajmuje. Ale najważniejszy jest, panie redaktorze, festiwal. Festiwal, Summer Festival, proszę pana, gdzie będą wydane setki milionów złotych na to, żeby po prostu wiara miała radochę i tak dalej.
1: Panie
0: redaktorze, ja jestem za tym, żeby takie referenda były, bo to jest po prostu głos obywatelski. Niech przykładem będzie dla nas Szwajcaria. Przepraszam, że się tak zburzyłem. No, oddaję panu głos.
1: Kraj referendów. Oczywiście Szwajcaria, kraj referendów, jak najbardziej.
0: Pozdrawiam.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam, pan Jan z Łodzi. No, jak słychać, polityka w tamtym mieście jest i pani prezydent Hanny Zdanowskiej, no, kontrowersyjna, nazwałbym to, po słowach pana Jana oczywiście, i do nich się odnoszę. Natomiast tutaj nie oceniamy, tylko pytamy. I pytamy o to, czy właśnie odwołałabym swojego prezydenta, wójta, burmistrza. Pan Jan się wypowiedział, referenda się przydają. Między innymi pani prezydent Łodzi nie zyskałaby sobie przychylnego oka pana Jana. Jestem ciekaw, jak wygląda zdanie innych. Może ktoś jeszcze z Łodzi by do nas zadzwonił, może z inną opinią na temat prezydentury Hanny Zdanowskiej. Pani Izabelo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Bardzo się cieszę, że pani jest z nami, także wszystkiego dobrego od razu mówię i życzę, a natomiast chciałbym zadać pytanie, czy pani ma dość władzy i chciałaby referendum u siebie w regionie?
2: No to ja powiem tak, ja jestem mieszkanką Bytomia i ja już jedno referendum i odwołanie prezydenta przeżyłam. A teraz całkiem niedawno znowu mieliśmy akcję z chęcią odwołania obecnego prezydenta. I powiem tak, ja odkąd jest nasz obecny prezydent, widzę, jak nasze miasto rośnie w siłę i pięknieje. Natomiast no, cała inicjatywa tego, żeby w Bytomiu było referendum i prezydent został odwołany, była na bazie jednego zdarzenia, potem i grupy inicjatywnej, która się zebrała i stwierdziła, że trzeba takie referendum przeprowadzić. I powiem tak, ja byłam bardzo na nie. Jakby okazało się, że tego referendum nie będzie. Zostały złożone podobno dokumenty do komisji, tak? Bo to musi przejść przez jakąś komisję i okazało się, że na tej liście osób, które chcą bardzo referendum, były osoby nieżyjące już, więc takie rzeczy się tutaj wydarzyły. No i myślę sobie tak, że jeżeli jakiś włodarz miasta, gminy, tak, miejsca, ma jakieś zarzuty takie karalne, prawne, no to wtedy idźmy za tym. Natomiast jeżeli, a wydaje mi się, że może nie często, ale że też tak jest, że zbiera się grupa, która w jakiś sposób cały czas myśli o tym, żeby władzę przejąć i chce to zrobić właśnie za pomocą referendum. I wtedy sobie, zresztą tak też takie opinie, taką opinię miałam, że no jakby wybory samorządowe weryfikują tego, czy ta osoba, która przez te 4 lata czy tam ten rządzi, jest dobra czy niedobra. I nie, Zabrze jest całkiem blisko i myślę sobie, że na przykład odwołanie pani prezydent miasta Zabrze bardzo krótko po tym, jak została wybrana, a tak naprawdę w opinii wielu ludzi, którzy w Zabrzu mieszkają, sprzątała po poprzedniej ekipie, no to też było jakieś takie dla wielu ludzi niezrozumiałe.
1: Czyli
2: no to,
1: pani Izabelo, po prostu też trzeba uważać, że czasami te referenda w zupełnie nieoczekiwany sposób, tutaj jest oczywiście cudzysłów, stają się narzędziem w rękach polityków, tak, którzy chcą przejąć władzę, tak? To też może tak być.
2: Tak właśnie myślę, tak. Tak,
1: no to, a
2: tak.
1: Pan, o którym prezydent Bytomia, to Mariusz Wołosz, tak, dla, żeby ustalić już personalia,
2: no tak,
1: skoro już
2: tak,
1: dzisiaj
2: dokładnie
1: i tak się pojawiają nazwiska, także no nie ma
2: tak,
1: zresztą
2: Mariusz
1: szans.
2: Wołosz, a cała akcja związana z referendum, no to była oczywiście po sytuacji związanej ze schroniskiem dla zwierząt.
1: Tak.
2: No i to jakby był taki powód, który już miał dopełnić wszystkiego, nie?
1: No dobrze, ale pani Izabelo, referendum jako narzędzie w rękach obywatela, podoba się pani, jeszcze tak na koniec powiedzmy, to jest coś, co...
2: Jeżeli nie będzie nadużywane, no to oczywiście, no bo to ma być nasz głos, ale jak Jak większość rzeczy w polityce wiele rzeczy jest nadużywanych.

0: i tak naprawdę
1: trzeba być czujnym.
0: Wykorzystywanych. Tak, trzeba być czujnym.
1: Trzeba być czujnym. Pani Izabelo, bardzo dziękuję za ten telefon i serdecznie panią pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Bardzo się cieszę, że usłyszeliśmy głos z Bytomia, z Zabrza, wcześniej z Łodzi. Także bardzo, bardzo to jest ciekawe, jak wygląda sytuacja w Polsce. Zawsze się zastanawiałem, jak te samorządy właśnie działają, jak ludzie do tego podchodzą, jak widzą swoje władze. No właśnie, ale żeby widzieć władzę, to trzeba o nich coś wiedzieć, a żeby wiedzieć, to trzeba coś przeczytać, obejrzeć, gdzieś tej wiedzy zgarnąć. Myślę, że tutaj wchodzimy w temat dziennikarstwa, które jest niezwykle ważne. Kiedyś rozmawiałem z dziennikarzami zajmującymi się w jednym z miast i gmin władzą. Było to przerażające, bym powiedział, z wielu względów, ale głównie dlatego, że oni nic nie mogli, a byli bardzo mocno uzależnieni ich działania od tego, co stanowiły, co mówiły władze. Krzysztof Jakubowski, dziennikarz portalu Jawny Lublin. Właśnie to jest, myślę, że dobry adres. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry państwu.
1: Powiedz, czy problem, o którym ja mówię, że dziennikarzom jest niezwykle trudno opowiadać o lokalnych problemach, angażować się, wskazywać na nieprawidłowości w funkcjonowaniu władzy, to jest zadanie często niewykonalne z racji powiązań, bym powiedział, rodzinno. No, to jest normalne w małych społecznościach i wtedy mają po prostu ręce związane albo muszą się liczyć z dość dużymi konsekwencjami. Poważnymi konsekwencjami.
2: No tak, myślę, że im mniejsza społeczność, ten problem jest większy, no bo nawet taki dziennikarz, jeśli nie jest jakoś powiązany, powiedzmy, zawodowo czy towarzysko, no to jego żona gdzieś pracuje, jego dzieci gdzieś chodzą do szkoły i to już powoduje, że no jakieś obawy na przykład przed tym, żeby za bardzo nie narazić się na przykład władzy. Z drugiej strony analizowanie tych spraw, opisywanie, prowadzenie śledztw dziennikarskich, to jest trudna robota, która wymaga dużo czasu i czasami jest to też stresujące, tak, i narażające na, można się narazić na jakieś konsekwencje, a czasami dużo prościej jest, nie wiem, robić relacje z wydarzeń sportowych, z konferencji prasowych, czyli robić taką robotę prostszą, bezpieczniejszą i czasami dziennikarze wolą iść tą drogą właśnie bezpieczeństwa.
1: A jak to wygląda w twojej pracy, powiedz? Czy rzeczywiście jest to moment, w którym spotykasz się z takim ostracyzmem czy z groźbą, że jeżeli będziesz o czymś pisał, mówił, to może cię spotkać za to jakiś ostracyzm, jakaś forma sankcji, konsekwencji nieprzewidzianych.
2: My jako Jawny Lublin to w ogóle wręcz zajmujemy się właśnie takim ciekawym śledczym politycznym.
1: Dlatego ja tak delikatnie pytam, słuchaj, wiesz, bo jeżeli bym miał zapytać wprost, czy wy macie naprawdę strasznie w tym Lublinie, jeżeli chodzi o pracę, to jest już szczere z serca pytanie.
2: Natomiast nie, ja mam wrażenie, że wręcz to nawet działa w drugą stronę. Ostatnio się powiedział, że urzędnicy stają w urzędzie, jak o coś się pytamy, więc to może działać też w drugą stronę. Natomiast faktycznie często zdarza nam się dość często, że przychodzą do nas jakieś przedsądowe wezwania, wnioski o sprostowania, czy jakby ktoś grozi nam taką drogą sądową czy przedsądową, czy jakieś wnioski o zakaz publikacji na dany temat, więc jakby bardziej częściej się z takimi narzędziami jakby prawnymi spotykamy i jeszcze nie pamiętam takiej sytuacji, żeby ktoś nam groził jakby na tyle poważnie, żebyśmy się nie obawiali o swoje zdrowie czy życie.
1: Dobrze, a czym żyje teraz Lublin i Jawny Lublin? Jaką sprawą się zajmujecie, o której możemy powiedzieć?
2: Dużo jest takich spraw,
1: Poczekaj, bo się słabo słyszymy. Musimy trochę spróbować pokombinować z zasięgiem. Może już trochę lepiej jest teraz.
2: Dobra.
1: O, teraz, może teraz. Tak. Czym żyje Jawny Lublin?
2: Cały czas coś nowego się dzieje. No wczoraj opisywałeś właśnie sprawę dotyczącą studentów zagranicznych z Afryki, konkretnie w Lublinie, gdzie jakaś afera się zrobiła strasznie rozdmuchana w związku z tym, że w najbliższych dniach będzie Africa Days, czyli takie święto sobie organizują ci studenci. No i się pojawiły tutaj różne no nie wiem, jak to nazwać, docinki, spekulacje i fala hejtu z tym związana. Właśnie wczoraj opisywaliśmy tą historię, aż wszyscy rektorzy wspólnie z władzami miasta zorganizowali konferencję, żeby wyjaśnić i uspokoić mieszkańców, bo tutaj emocje w takich sprawach dotyczących na przykład obcokrajowców potrafią wzbudzać jakby tutaj duży ruch, ale tak uprzedzeń czy nienawiści.
1: A powiedz jeszcze, czy referendum w sprawie władz, czy w ogóle władze tutaj mogą się liczyć z jakimś takim sprzeciwem obywatelskim? Ja mówię sprzeciwem, to już w momencie, kiedy będą przeprowadzone wybory, ale referendum to jest ten pierwszy krok, bo na początku z audycji z profesorem Andrzejem Piaseckim mówiliśmy o takiej ewentualnej, oczywiście fali, która mogłaby zacząć się referendalnej w Polsce. Myślisz, że Lublin do takiej fali by się mógł zaliczyć?
2: No to jest ciekawe. Właśnie od wczoraj inne tutaj lubelski aż...
1: Poczekaj, jeszcze raz spróbujmy okay. To powiedzieć, bo rzeczywiście mamy małe problemy na linii. Także jeszcze raz, od wczoraj mamy...
2: Od wczoraj internet tutaj huczy od tutaj takich domysłów. Widziałem, jakieś inicjatywy już się pojawiają, aby odwołać prezydenta. Przy czym to też od kilku miesięcy o tym się mówi, ale wydaje mi się, że nie... z jednej strony prezydent Lublina już rządzi 14 lat, więc jest to bardzo długo. I na pewno w wielu sprawach podpadł i byłoby za co go odwoływać. Natomiast wydaje mi się, że jest to bardzo trudny proces. To, że w Krakowie jakby zakończyło się to referendum powodzenie, to jest tylko wyjątek od reguły i to nie jest takie proste, ponieważ trzeba zebrać najpierw podpisy pod referendum, żeby je zrealizować. Potem jeszcze musi przyjść do urn duża liczba mieszkańców, więc wydaje mi się, że raczej będzie to trudne do zrealizowania, ale na pewno rozbudzi to, ten wynik krakowskiego referendum rozbudził emocje lubelskich polityków czy części mieszkańców.
1: Czyli na razie pan prezydent Żuk może spać spokojnie, Krzysztof Żuk, prawda?
2: Myślę, że nie do końca. Myślę, że jednak jakieś tutaj nerwy czy obawy mogą się pojawić drobne, ale do ewentualnego odwołania jeszcze jest droga bardzo daleka i kręta.
1: Dobrze, zobaczymy. Będziemy tej sprawy również pilnować, bo myślę, że sprawdzenie, czy dojdzie do fali referendalnej w Polsce ponad rok przed wyborami parlamentarnymi, to niezwykłe zjawisko. I niezwykła sytuacja polityczna. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Krzysztof Jakubowski, dziennikarz portalu Jawny Lublin. O nas czytam właśnie. Też masz wrażenie, że lubelskie media lokalne coraz częściej unikają niewygodnych tematów, nie szukają sedna sprawy, nie zadają trudnych pytań. No właśnie, Jawny Lublin jest od tego, by takie pytania zadawać i myślę, że również prezydentowi będą zadawane, jeśli by doszło do próby referendum. Dziękuję ci bardzo. Krzysztof Jakubowski. Teraz czas na państwa. Proszę dzwonić 510-357-357. Pan Witold jest z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witek z Łodzi.
1: Z Łodzi. O, właśnie. To super.
3: No właśnie, poczułem się tam, że troszeczkę wywołany do tablicy przez wypowiedź poprzednika. Ja nie będę zburzony, będę mówił raczej spokojnie. I zanim odpowiem na pytanie dotyczące referendum, to muszę się odnieść w dwóch słowach do budowy tunelu. Oczywiście, że przy budowie tego tunelu zostały popełnione różne błędy i nie mi jest oceniać kto, co, jak i kiedy, ale na pewno jednym z czynników jest zabudowa w centrum miasta, brak odpowiedniej dokumentacji, która zawierałaby na przykład podpiwniczenia czy to, co się znajduje pod budynkami. I o tym możemy wszędzie na pewno przeczytać. I to w tym temacie tyle. Myślę, że to tutaj w zależności od strony politycznej każdy będzie miał inne zdanie, ale myślę, że rozwój polega również na tym, że popełniamy błędy po to, żeby iść do przodu.
1: Ja tylko powiem, że to chodzi o budowę tunelu średnicowego, prawda?
3: W Łodzi. Tam na początku,
1: tak, ale to chciałbym, żebyśmy wiedzieli dokładnie, o co chodzi. I to zakończenie inwestycji, jak czytam tutaj w internecie, przełom 2029 roku. No, sprawy się opóźniły, stąd też między innymi kontrowersje.
3: Nie będę się do tego mówił.
1: Nie, ja tylko, żeby była sprawa czytelna i jasna. Tak jest.
3: Natomiast jeżeli chodzi o to też ocenę prezydenta Kropiwnickiego, pani Zdanowskiej, każdy ma swoje oczywiste zdanie, też nie będę tutaj mówił, kto był lepszy. Powiem tylko, że przy Łodzi, która nie jest ładnym miastem, widać w tej chwili zmiany i to zarówno w kamienicach i to w drogach, ale to też będzie zależało pewnie od opcji politycznej, każdy to ceni inaczej. Jeżeli chodzi o referendum, jestem jak najbardziej za, bo jestem za społeczeństwem, za społecznymi projektami. Natomiast boję się, że przy obecnym spolaryzowaniu społeczeństwa w Polsce będziemy mieli niestety do czynienia z naciskami politycznymi po to, żeby tylko ze względów politycznych odwoływać czy prezydentów, czy rady miasta, żeby pokazać, kto jest silniejszy, kto jest lepszy i tak dalej.
1: Czyli politycy przechwycą tą inicjatywę obywatelską, udając, że to jest obywatelskie, a tak naprawdę to oni będą tym
3: sterowali. Tego się obawiam, bo sam pan widzi, że mamy w tej chwili polaryzację mniej więcej 50-50, więc łatwo jest budzić pewne emocje w pewnych grupach społecznych. No i myślę, że to może być wykorzystywane. Jeżeli jeszcze chodzi o referendum w Krakowie, to tutaj powołam się na post pani Janny Szczepkowskiej, dzisiaj opublikowany, która wyraźnie podkreśliła, o czym się nie mówi, że 70% mieszkańców nie wzięło udziału w referendum i to jest pewnie wina pana Michalskiego, który niepotrzebnie nawoływał do tego, żeby je zbojkotować. Policzył pewnie, że nie zbierze się odpowiednie kworum, a jednak się zebrało i go odwołali, tak? Także pamiętajmy o tym, że jednak 70% mieszkańców Krakowa nie ustosunkowało się, czyli nie przyszło na referendum, tak? Czyli można przyjąć, że na przykład część, duża część z nich popierała pana Michalskiego. No, ale to już takie tam jest, powiedzmy, moje delegacje, które mogą nie znaleźć do końca potwierdzenia.
1: Nie, no to są myślę, że też część tej prawdy o referendum, że referendum, owszem, trudno, jak mówił pan profesor przecież Piasecki, to jest, musi być frekwencja. I ile tych referendum zostało ogłoszonych, ale nie udały się z powodu właśnie frekwencyjnych. To jest też podstawa. Tutaj Kraków udało się doprowadzić do momentu takiej frekwencji, która spowodowała, że referendum stało się ważne i wiążące, co najciekawsze, pana prezydenta, byłego już zresztą Michalskiego. Bardzo dziękuję. Pan Witold z Łodzi, bardzo, bardzo dziękuję za to zdanie i za tę refleksję. Zresztą z panią Izabelą z Bytomia bardzo podobne, że referenda teraz mogą zostać po prostu przez polityków sprytnie przechwycone i udając inicjatywę obywatelską być narzędziem tej dużej polityki w rozgrywce o większą część tortu, czyli o wybory parlamentarne. Pan Daniel, dzień dobry, panie Danielu.
4: A, dzień dobry. Zasłuchałem się tak bardzo, że zapomniałem, że zadzwoniłem. Witam serdecznie.
1: To jestem pobudka w takim razie.
4: Tak, dzwonię z Krakowa.
1: O, proszę, czyli już, czyli tak. Powód naszej audycji dzwoni. Kraków, dzień dobry, panu bardzo serdecznie.
4: Bardziej pan jest powodem tego, że dzwonię, bo nigdy nie mogę się zadzwonić, jak pan jest w zastępstwie, zawsze jestem zajęty, akurat tak pech trafia. Ja już wczoraj chciałem dzwonić, a temat był bardziej taki dla mnie, że tak powiem, wzburzający. Chciałem panu już dawno powiedzieć, że jest pan dla mnie wzorem dziennikarza, jest pan dla mnie dzisiejszym takim Andrzejem Turskim, powiedzmy.
1: O Boże, sobie to kochany! Szczerze. No i panie Danielu, po prostu... no dziękuję bardzo.
4: Pańska audycja na dachu świata jest wyznacznikiem mojego piątkowego całego dnia. I słucham z wypiekami zawsze. Na tym buduję w zasadzie swoją teraz wiedzę o świecie, bo już denerwują mnie szperanie po informacjach social mediowe i w mediach, które nie zawsze do tej prawdy docierają, a wy zawsze. Więc to może pierwsza, najważniejsza sprawa, z którą dzwonię.
1: No bardzo, wie druga. Pan, no, za nie mówiłem aż po prostu, naprawdę, no jestem, bardzo dziękuję, to przejdźmy już do drugiej, żeby tę konfuzję trochę roz...
4: Tak, żeby
1: pan, no widzi pan, tracę głos, tracę pan, słowa. Panie Danielu,
4: żeby to zmieszanie panu zagadać.
1: Tak jest, ale teraz ja się zasłuchałem w pana słowa. Panie Danielu, dobrze, adrem w takim razie.
4: Jeżeli chodzi o te referendum, to dokładnie to jest tak, jak powiedzieli wszyscy już ci moi przedmówcy i to, co pan powtórzył przed chwileczką, reasumując to, że to będzie oczywiście wykorzystywane przez tą politykę polską. Natomiast też jeszcze troszkę wracając i nawiązując, pana kiedyś, chyba jakiś pan ambasador powiedział, że takich pięknych słów szukał i doszukał się, że deprymujące jest zajmowanie się polską polityką coraz bardziej, a jeszcze bardziej deprymujące zajmowanie się polityką samorządową, więc tutaj tak tytułem tego, co na wstępie powiedział pański gość, że bo nic się tam w samorządach nie dzieje. Przeciwnie, dzieje się bardzo dużo, ale to jest tak, jakby się odkryło taki dywan, pod którym jest masa kurzu i naprawdę z samej trwogi, co tam się pod tym dywanem znajduje i jeszcze może się znaleźć, my ten dywan po prostu z powrotem odkładamy.
1: Bo już się tak zakurzy, że aż strach.
4: Tak, dokładnie. Kolejny jakiś szczęśliwy dzień na zasadzie kiedyś to się odkurzy, kiedyś się tym zajmiemy. No i może to jest ten moment, może to referendum krakowskie, choć oczywiście traktowane będzie instrumentalnie i tak politycznie na miarę właśnie już rozpoczętej kampanii wyborczej przyszłego roku, ale może faktycznie gdzieś te referenda zaczną budować to społeczeństwo obywatelskie, bo pani tutaj porównała nas ze Szwajcarią, czy pan, nie pamiętam. Natomiast pani. Tamta polityka i ta tradycja referendalna przecież ma już dziesiątki lat i generalnie oni są już bardzo mocno, nie powiem do tego przyzwyczajeni, ale są odpowiedzialnymi osobami głosującymi w tych referendach, potrafią sami sobie podnieść podatki, więc decydują o polityce mądrze, a nie, no tak jak jeszcze u nas to bywa, po prostu kunktatorsko, tak jak z tym referendum krakowskim, tu były obwieszone wszystkie ściany, kto uznał, że strefa czystego transportu jest zła, na tym zbudował tak naprawdę całą narrację tego referendum,
1: tak.
4: Na czym miała skorzystać siła przeciwna. Do końca się to nie udało, bo nie mówimy o tym, że nie odwołano Rady Miasta, KO plus Lewica, to tutaj się nic nie zmieniło, więc nie sądzę, żeby coś się miało zmienić co do kierunku samej polityki w Krakowie. Więc to może tyle. Nie?
1: No dobrze, panie Danielu, to jest bardzo ciekawe, na co pan zwraca uwagę i myślę, że odnosząc się do Szwajcarii, od razu panu powiem, że 14 czerwca najbliższe referendum. Dwa kluczowe projekty.
4: Kolejne.
1: Inicjatywa nie dla 10-milionowej Szwajcarii, to jest inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju i nowelizacja ustawy o służbie cywilnej. Tak się głosuje w Szwajcarii, powiedziałbym, w referendach.
4: Ja to jeszcze, jest też ciekawe. Jeszcze jedno mi się przypomniało ostatnie
1: ale to już ostatnie zdanko, tak.
4: Tak, czy to jest, żeby w ogóle podnieść, czy to ma w ogóle sens, bo pan to dzisiaj podnosi, czy to ma w ogóle sens, żeby po 2 latach, roku od wyborów samorządowych rozliczać już na podstawie jednej, dwóch błędnych decyzji, rozliczać już prezydenta i Radę Miasta. To jest do przemyślenia, czy w ogóle ten przepis o zwołaniu referendum i odwoływaniu prezydenta po 22 latach rządów pana Majchrowskiego w Krakowie, gdzie nawet nie udało się jeszcze wszystkiego, że tak powiem, posprzątać. Nie mówię, że to było wszystko źle, ale wdrożyć się może w ten sposób i od razu już po 2 latach, nie, panu już dziękujemy. Owszem, z komunikacją były mega problemy ze strony, nazwijmy to, tego małego pałacu prezydenckiego, ale no czy to już powinno jakby służyć temu, żeby wydawać tak duże pieniądze na organizację referendum, gdzie, jak ktoś powiedział, no duża frekwencja 30%, ale 70% prawdopodobnie była przeciwna temu odwołaniu. Nie?
1: No może tak, nie wiadomo. Tego nie wiemy, panie Danielu. Bardzo panu dziękuję za telefon. Dziękuję również za przepiękne słowa, które padły wcześniej i wszystkiego naprawdę bardzo, bardzo życzę dobrego. Pan Marcin jeszcze i pan Maciej jest z nami. To już teraz do panów należy podsumowanie naszej audycji, ale nie tylko do panu, bo w studiu już się pojawił Michał Trantał, nasz komentator spraw politycznych.
5: Korespondent z pokoju obok,
1: ale nie. Poważnie rzecz biorąc, raport 357 po 16 to jest to pakiet informacji na temat polityki, ale także i słowo komentarza i twoje refleksje. Także przysłuchuj się teraz jeszcze przez chwilę, bo pan Marcin i pan Maciej. Panie Marcinie, referendum. Dla pana jest to metoda na relacje obywatela lokalne z władzą?
6: Halo, dzień dobry.
1: Nidzica
6: się kłania. Nidzica ma około 15 tysięcy mieszkańców, więc ja tutaj mogę powiedzieć jako taki głos Polski powiatowej. Powiem tak, czy takie referenda, czy to jest dobra rzecz, czy zła, no właśnie to już też ja nie będę powielał tego, co zostało powiedziane. To bardzo szybko byłoby przechwycone przez wielką politykę, ta wielka polityka, zwłaszcza od takich małych grajdołków jak moja piękna Nidzica, powinna trzymać się jak najbardziej z daleka, tak? Tu powinny rządzić właśnie takie czynniki międzyludzkie i też nie układy, bo to też żyjąc w tym mieście, no w zasadzie od samego urodzenia, z krótką przerwą na studia, obserwując, co się tutaj dzieje, to tutaj jest tak, że jeden układ biznesowy zastępuje kolejny układ biznesowy. I trudno jest naprawdę tutaj moim zdaniem rozsądzić czy rozrządzić. Ja bym swojego burmistrza odwołał, znaczy burmistrz już i tak ma ostatnią kadencję, ma jakieś dalekosiężne plany z tego, co wieś gminna niesie.
1: Czyli burmistrz Dziedzicy na razie nie do odwołania, bo już sam kończy kadencję, rozumiem, tak, panie Marcinie?
6: Tak, bo to już chyba się ostatnia kadencja, więc tam pewnie jakieś dalekosiężne plany ma. Tylko właśnie to jest to, że tam się w tych radach powiatu, gminy, w tych wszystkich władzach, to się tak fajnie zawsze wszystko zazębia. Ten, który był w gminie, jest nagle w powiecie, później znowu przechodzi do gminy.
1: No ale to jest czysta polityka, by się chciało rzec, panie Marcinie, myślę, naprawdę.
6: I to jest przerażające. I to jest przerażające właśnie, dlatego referenda jak najbardziej.
1: Dobrze, panie Marcinie. Dobrze.
6: Lokalne referenda, ale nie tylko o odwoływanie władz, ale takie właśnie decydujące o tym, co się w tej gminie dzieje, żeby nie tylko grupka ludzi głosowała, tylko żeby naprawdę szersze grono miało jakiś wpływ na to, co się dzieje.
1: Czyli budowanie również wiedzy na temat tego, co się dzieje i wtedy budowanie również polityki lokalnej dzięki temu. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za głos Polski Powiatowej z Nidzicy. Pan Maciej, dzień dobry, panie Macieju.
5: Dzień dobry, witam.
1: Nie do pana należy... Nie z Krakowa.
5: Nie. Dzwonię ze Śremu. To jest takie miasto 30-paratysięczne pod Poznaniem. Mm-hmm. I tutaj jest pytanie, czy odwołałbym aktualnego burmistrza. Ja od razu mówię, że nie. Tu rządził burmistrz bodajże 16 albo 18 lat wcześniej. I tak jak to zostało już powiedziane nieraz, pewnie porobiły się jakieś tam kliki, znajomi i tak dalej. Przyszedł nowy burmistrz i moim zdaniem to jest niebła ziemia. Człowiek pokazuje co po chwilę w social mediach, co robi, co podpisuje, jakie umowy, co próbuje zrobić.
1: Czyli zależy mu.
5: Jest zdecydowanie inaczej niż było. Co prawda ja nie mieszkam od niespełna 10 lat w Śremie, ale widzę różnicę między tym, co było, a co jest. Oczywiście ten nowy burmistrz tak samo nie pasuje wszystkim, których znam. Ale widać, jeżeli przychodzi nowy człowiek po tak długim rządzeniu poprzedniej władzy, no jest duża różnica.
1: Czyli w tym momencie referendum jako narzędzie dla pana jeszcze jest niepotrzebne, ale ogólnie...
5: Nie, bo to też jest, tak jak poprzedni słuchacz stwierdził, to jest za krótki czas, żeby oceniać kogoś po roku czy dwóch, co on próbuje zrobić, bo to tak nie jest łatwo.
1: Jasne.
5: Ale ja popieram nowego burmistrza, także jeżeli tacy ludzie będą u nas rządzić wszędzie, to myślę, że będzie okej.
1: Fajnie, czyli mamy wzór. Burmistrz ze Śremu, pan Maciej rekomenduje, referendum na razie niepotrzebne, jeżeli w ogóle to z głową referendum. Panie Macieju, bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. W naszej sądzie, w naszym... to odpowiedź na pytanie, czy odwołałbym burmistrza, prezydenta, wójta, burmistrza, to 49% na tak, odwołałoby, na nie 51, głosowało 472 osoby. Michał Trantał w studiu. Michale, i co? Pół na pół w tym referendum.
7: Bo są też dobrzy włodarze, to nie jest tak, że wszyscy 7, są źli.
1: Proszę bardzo, z Łodzi podzielone, w Bytomiu też w porządku, w Zabrzu trzeba było się
7: zastanowić. Taką mapę, kto jest dobry,
1: tak,
7: a kto jest zły.
1: Tak, no słuchaj, to jest mapa na przyszłą falę referendalną.
7: Ja bym był ostrożny z tą falą referendalną.
1: Tak? Dlaczego?
7: Bo część miast, tak jak Lublin wspomniany przed chwilą, włodarze tam wygrywają w pierwszych turach, rządzą po kilkanaście lat i mają się całkiem dobrze, ale myślę, że są takie miasta jak na przykład Wrocław i Poznań, gdzie rządzi dwóch panów Jacków, gdzie myślę, że oni wstali wczoraj albo dzisiaj rano i zastanawiają się, co z nimi będzie. Bo kiedyś nie udawało się przeprowadzać skutecznie tych referendów, ale wydaje mi się, że trochę przez to... że część Polaków żyła jeszcze w takim przeświadczeniu pokomunistycznym, a że i tak nic się nie da zmienić. Teraz zauważmy, że wśród wyborców duża część nigdy nie żyła za komuny, albo żyła za komuny tylko podczas wczesnego dzieciństwa, więc już wiedzą, nie mają tego, nie wiem jak to tak ładnie ująć, że nie są skażeni komunizmem, wiedzą, że można wziąć sprawy w swoje ręce i pójść do referendum, dlatego jeżeli te referenda nie będą przepełnione polityką i działaniem warszawskich centralnych polityków, to one będą mogły być skuteczne i bardzo dobrze, bo kiedyś tak naprawdę nie dało się odwołać samorządowca praktycznie przez czteroletnią, teraz już pięcioletnią kadencję.
1: I to było straszne.
7: I to było straszne. A dziś jest kilka takich możliwości, bo także jeżeli włodarz nie dostanie absolutorium, czyli możliwości radni zagłosują, że nie wykonał prawidłowo budżetu, to wystarczy 50% plus jeden i sami radni mogą zarządzić referendum. W każdej sprawie mogą radni również przegłosować referendum, ale tu nie jest tak łatwo, bo 3/5 głosów trzeba, więc społeczeństwo się budzi i bardzo dobrze, bo włodarzom trzeba patrzeć na ręce z prostego powodu. Choćby włodarz był najlepszy na świecie, to rządzenie 3., 4. czy 5. kadencję doprowadza do tworzenia się klik, bo w samorządach prezydent, wójt czy burmistrz jest często największym pracodawcą i w małych miastach często decyduje nawet o tym, czy sprzątaczka w tej czy w innej szkole może otrzymać taką pracę. A jak wiadomo, jedna osoba na stanowisku to są 3 głosy, proszę pana, co najmniej.
1: Proszę bardzo. I to jest dobre podsumowanie. To jeszcze jedno zdanie poproszę od ciebie, bo bardzo jasno wyszło z tych rozmów. Zresztą bardzo dziękuję za te telefony. Fantastyczni jak zwykle słuchacze z fantastycznymi opowieściami i wnioskami, że te referenda mogą być przejęte przez duże partie tych naszych dinozaurów i nagle się okaże, że te inicjatywy niby obywatelskie to będą tak naprawdę inicjatywy PiSu bądź Koalicji Obywatelskiej albo Lewicy.
7: Jest jedna rzecz, dlaczego jestem smutny po referendum w Krakowie, bo z jednej strony cieszę się, że mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce i zdecydowali, chcemy, nie chcemy mieć prezydenta, ale te jedne wybory staną się teraz osią centralnej polityki. I Kraków, który był rządzony lepiej, gorzej przez Jacka Majchrowskiego przez wiele lat, samorządowca z krwi i kości, teraz stanie się drugą Warszawą, czyli miejscem uprawiania centralnej polityki i obawiam się, że połowa tych kandydatów to będzie taki Erasmus samorządowy, czyli partie największe wyślą swoich kandydatów, a już mieszkańcy w samorządach nie są tak mocno zainteresowani głosowaniem na nazwiska znane, bo są znane, ale chcą mieć samorządowca z krwi i kości. Przykład Warszawy dzisiaj w audycji nawet był pokazany. I tego, że Warszawa jest już trampoliną, tutaj nie rządzą samorządowcy od lat.
1: Bardzo ci dziękuję. Michał Trantał, raport 357 po 16 w popołudniówce od poniedziałku do piątku i nasz komentator polityczny. Nie bójmy się tego stwierdzenia. I zapraszam na YouTube'a Michała Trantała. Bardzo ciekawe rzeczy też poruszaj i również lokalne.
7: A dziękuję bardzo.
1: A ja zapraszam i dziękuję za dzisiaj. Michał Żakowski, do usłyszenia jutro.

0: Feel It Still, oczywiście. Dobrze powiedziane, minuta po 13, dzień dobry, kłaniamy się nisko.
1: Radio 357.
0: Tomek Matlingiewicz przy konsolecie, Krystian Hanke przy mikrofonie. Zapraszamy na 3 godziny, mam nadzieję, dobrej i zadowalającej wszelkie gusta muzyki. Proszę zostać z nami w tym, no bądź co bądź, szczególnym dniu.

Superwoman, Alicia Keys. Superwoman, jak każda mama. Dlatego tak dziś zaczęliśmy audycję. Mam grać do godziny 16. Motywów. Będzie oczywiście znacznie więcej, ale przy okazji dla wszystkich superwomen, które są mamami, bo są superwomen. Dziś składamy gorące życzenia, ściskamy serdecznie. Nie było dziś okazji w tatuowaniu, bo temat był trochę inny, ale nadrabiamy zaległości i będziemy to robić przez najbliższe minuty i godziny. No i co? Tak się składa, że dziś autorką piosenki dnia też jest mama. No i tytuł tego utworu bardzo mi się podoba. Ja w ogóle bardzo lubię słowo kiecka, tak samo jak lubię słowo ciuch, a słyszałem pewne oburzenia na licealistów, maturzystów, którzy słowo ciuch w odniesieniu do Izabeli Łęckiej w Lalce, że miała ładny ciuch, że to się tak nie powinno. No nie wiem. Język jest zmienny, język ewoluuje. Czemu by nie? No i kiecka? Ja bym tam zaryzykował. Izabela miała piękną kieckę. Ale dzisiaj kiecka w tej kiecce Reni Jusis. Proszę posłuchać, bo to jest nasza piosenka dnia.

Bo tak naprawdę nie o samą kieckę tutaj chodzi, o coś znacznie, znacznie większego i poważniejszego. Powiedziałem, że tych akcentów na Dzień Matki będzie więcej, bo i ten utwór jest też przecież pobrzmiewająco dedykowany wszystkim mamom. Areni Jusis i Marika oraz Nowika, taki zestaw dziś w Placu na Rozdrożu. Bardzo Państwu polecam tę audycję, bo właśnie będzie o tym, jak łączyć te role macierzyństwa i scenicznej artystki. No i jak trudno to jest wszystko pogodzić. Taki hołd na Dzień Matki to o 21 na antenie Radia 357 polecam i pozdrawiam wszystkie panie gorąco. No to co, 11,5 minuty po godzinie 13. krystian.hanke@radio357.pl. Już dostałem dwa ponaglenia i słusznie, żeby nie było, że się skarżę, w sprawie płyt tygodnia. Wszystko sprawdzę, wszystko ogarnę w trakcie audycji. Dostaną państwo zwrotki, żeby, no, refren też nie zawadzi dodać, żeby wszystko było tak, jak miało być. Proszę się nie niepokoić, proszę pisać oczywiście także w sprawach muzycznych. No i co jeszcze miałem powiedzieć? Że za dużo gadam, chyba to miałem powiedzieć.

Chemtrails, czyli grupa Placebo z ostatniego krążka Chemtrails. Coś, w co często wpatrujemy się na niebie i coś, co zwolennicy teorii spiskowych również wzięli pod swoje par excellence skrzydła. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. 20,5 minuty po godzinie 13. Christian.Hanke@radio357.pl. Ogłaszam sobie wobec, że wszystkie zaległości zostały poczynione, w związku z czym pani Agnieszko, panie Marcinie i Noa i Daria do państwa suną, lecą, no jakby to transportem innym, może płyną, a może po prostu jadą i niebawem dotrą. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Dzisiaj też będzie oczywiście płyta tygodnia. Co więcej, w nietypowy sposób będziemy rozdawać, albo inaczej, sposób typowy, ale płyta taka szczególna. No i o wszystkim powiem mniej więcej około 14.30. Zaglądam do kalendarza muzycznego, co czynię zresztą w każdy wtorek i dziś naprawdę dużo, bardzo dużo ważnych rocznic, ważnych dat w tymże właśnie kalendarzu. Jedną z nich jest fakt, że no właśnie, to już 59 za rok będzie okrągła rocznica. 59 lat temu ukazał się w Wielkiej Brytanii album uważany za najważniejszy album czwórki z Liverpoolu. No i z tego albumu sięgnąłem dziś dla państwa po nagranie Getting Better z takim przesłaniem, bo tak podobno mówił perkusista grupy, z którym koncertowali w 64 roku. Takie powiedzonka czasami zostają z nami na dłużej. A przy okazji przypominam o słowniku polsko-dziecięcym. Dziś do 20 tylko czekamy na państwa zgłoszenia. No i co? No to sięgniemy po tę jubileuszową płytę, dla wielu najważniejszą, tak jak powiedziałem, a dla wielu często nierozumianą.

słucham jeszcze raz tego wszystkiego, co dla Państwa przygotowałem i wiele z tych utworów, o ile nie każdy mógłby pasować jako dodatek do kwiatka dziś, prawda? Jakie kwiatki? No takie, jakie lubią matki, mamy, mamusie, mamunie oczywiście. 28,5 minuty po godzinie 13. Jeszcze oczywiście wszystkie kąciki, które stałe są i te, które są niestałe, także przed nami, bo dlaczego nie? krystian.hankemaoparadio357.pl to jest nasz, właściwie mój adres mailowy, pod którym czekam na Państwa listy, maile, komentarze, oceny, opinie. Proszę się dzielić wrażeniami jak najbardziej. I jeszcze oczywiście też proszę pamiętać o tym, że też do godziny 16 będziemy mieli dla Państwa dużo muzycznych niespodzianek. Jakich? A zobaczymy, to się wszystko okaże. Dużo silnych kobiet też się dziś pojawia.

26 lat temu mniej więcej ukazał się ten utwór na krążku oczywiście grupy The White Stripes. Trochę można powiedzieć, że tytuł Kwiat Jabłoni, gdyby się uprzeć, tak? No bo ja o kwiaty pytałem dzisiaj w takim szczególnym dniu i tych kwiatów także muzycznie nie zabraknie, bo rozsypiemy to kwiecie teraz. Przepiękna ballada, którą pierwszy raz usłyszałem w audycji Marty Kuli w pewną dawną sobotę, no to dziś sobie ją przypomnimy. Flight i siostry z duetu The Staves.

Ależ to jest piękne nagranie. Naprawdę zostaję na długo i w poszukiwaniu różnych wersji tegoż właśnie utworu natknąłem się na wykonanie chyba przedkoncertowe gdzieś w kontenerze. On sam z gitarą i one dwie śpiewające przepięknie, czyściuteńko. No, robiło to jeszcze cudowniejsze wrażenie. White Roses, no takie białe róże. 40 minut temu minęła godzina 13. Krystian.Hanke@radio357.pl. Dziękuję za pierwsze maile. Proszę pisać, proszę dzielić się wrażeniami. No a teraz pewien łobuziak.

Darwin. To oczywiście grupa Bombay Bicycle Club z niewielką pomocą, albo może nawet większą, Holly Humberstone. Tak sobie teraz pomyślałem o nurkowaniu na rowerze. Czy w ogóle jest coś takiego możliwe? Połączenie roweru i nurkowania. No może. Ostatnio widziałem na dnie basenu do nurkowania piłkarzyki. I wszystko to super wyglądało, bo rzeczywiście było grane, tylko zastanawiałem się, jak ta piłka tam działa. Tego nie mogłem dostrzec z góry, ale może ktoś z Państwa zna to doświadczenie, to proszę wyjaśnić i tę zagadkę. Natomiast nurkowanie i granie w piłkarzyki na głębokości minus bodajże 20 metrów, ho, ho, ho, to jest coś. No to skoro Holly wystąpiła z panami z zespołu Bombay Bicycle Club, to teraz niech wystąpi solo.

Bardzo lubimy takie nagrania, niech wszystko kwitnie. Blossoms, absolutnie tak, tak, tak i jeszcze raz tak. Za 4,5 minuty godzina 14. Taki niecykliczny kącik, czyli nieoczywiste utwory z bardziej oczywistych płyt. Otworzymy właśnie teraz, tuż przed 14.

płyta Dziecko, a utwór troszkę mniej znany. Nie znamy się z tym utworem i tak jest też tytuł Nie znamy się. Edyta Bartosiewicz, Dziecko. To już moment, żeby przypomnieć Państwu, że 31 maja spotykamy się, mam nadzieję, całymi rodzinami, z całą naszą radiową rodziną, albo przynajmniej wielką jej częścią, na pikniku sąsiedzkim razem z Teatrem Komedią. Zapraszamy, właściwie z Teatrem Komedia, zapraszamy tutaj na nasz skwer, na nasz plac, na nasze trawniki, pagórki, pod drzewa, na słońce, pod dach i wszędzie, gdzie tylko się wszyscy zmieścimy. 31 maja. To będzie niedziela. Między 11 a 16 mamy dla Państwa moc atrakcji, o których jeszcze będziemy mówić w tym tygodniu również. Proszę nasłuchiwać Radia 357, obserwować nasze media społecznościowe i po prostu w niedzielę wpadać na lody, na watę cukrową, dmuchańce i wiele kulturalnych atrakcji również. A na zegarze już tradycyjnie minuta po 14.

0: Mam grać?
1: Tradycyjnie, bo takie opóźnienia nam się zdarzają, no trudno. Mają Państwo ochotę na coś szalonego? Na przykład jakaś hukaczaka? Proszę bardzo. Hukaczaka.

Harlow Parks niedawno prezentowaliśmy Państwu także nagrania z jej najnowszej płyty. Polecam bardzo Harlow Parks do posłuchania, powiedziałbym, w takim nastroju chilloutowym. O, bardzo, bardzo się sprawdza. 7,5 minuty po 14. christian.hanke@radio357.pl. Dziękuję za pozdrowienia już też tradycyjnie z Zielonej Góry i z Oslo. W Zielonej Górze chyba dziś najcieplej, jeśli chodzi o mapę Polski. Zielona Góra to jest tak po lewej, troszeczkę na dole, ale nie za bardzo. Mówię od razu, bo wiem, że było parę zamieszania, sporo zamieszania z pewną mapą. Wczoraj w telewizji świat obiegły zdjęcia, że w ogóle i Ciechocinek nisko upadł, bo aż tam na Podkarpacie. Zostawmy geografii, warto się uczyć, zwłaszcza przed wakacjami, żeby dojechać na miejsce, właściwe miejsce. I tutaj postawmy kropkę. Przenosząc się szybciutko na ścieżki wodne, no bo skoro Perłowa Łódź, to rzeki, kanały, może to będzie lepsze. Tak nazwaliśmy sobie kącik utworów zespołu Pearl Jam oraz okolic, czyli projektów pobocznych, ale dziś sięgamy po płytę Yield. Jedną z najważniejszych, i to można głośno powiedzieć, chyba nikt z tym nie polemizuje. I na tej płycie pojawił się utwór, który miał dość specyficzny tytuł, ponieważ taki skrót pojawia się w różnych kontekstach. Jest bardzo wieloznaczny, łącznie z pewnym kontekstem dość wulgarnym. Ale jak wyjaśniał sam Eddie, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, w tym przypadku MFC to skrót od Mini Fast Car, czyli taki mały, szybki samochodzik, którym można właściwie wsiąść i uciec od problemów. No, nie będę cytował dosłownie, bo Eddie mówi tam o tym, że właściwie koło Rzymu takie samochodziki można spotkać i pędzą, ile fabryka dała. No a takie samochody... no właśnie, myślę tu o bezpieczeństwie na drogach, więc nie polecam, ale uciec od problemów czasami można, bo czemu by nie?

No i rzeczywiście zabrzmiało trochę tak jak pędzący mały samochodzik mini fast car. No niech będzie. Pearl Jam, kącik Perłowa Łódź powróci na pewno za tydzień. 12 minut po 14. Artur Rojek wrócił z nowymi nagraniami.

próby. Byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

No i co? Można mieć 78 lat i tak cudownie śpiewać? No dobrze, kiedy to nagrywała, miała 54 lata. Ale głos, który jest charakterystyczny i nie do pomylenia. Stevie Nicks ma dziś urodziny. Ta płyta Say You Will z 2003 roku to jedna z moich ulubionych płyt. Kiedyś zgadałem się z Niedźwiedziem, że bardzo lubimy właśnie ten krążek w dość bogatej przecież dyskografii zespołu Fleetwood Mac. Ma on coś takiego niesamowitego, coś innego, coś szczególnego. Lubimy wracać do tej właśnie płyty. W utworze Say You Will, tytułowym utworze, jeśli państwo dobrze wychwycili albo nie zdążyli, to od razu śpieszę z wyjaśnieniem, na organach Hammonda oraz w chórkach zaśpiewała, a na organach zagrała ta pani.

Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, że zaczynała jako zresztą wiele artystek chórzystka, chociaż to może nie jest najlepsze określenie. Chodzi o chórki podczas setras koncertowych wybitnych artystów. Wymienić tutaj trzeba choćby Michaela Jacksona, Celine Dion, Sinead O'Connor, a to Don Henley podobno. Namówił ją na karierę solową i dobrze. No co było dalej, to wiemy. Trochę tęsknimy za Sheryl Crow. Może kiedyś jeszcze. 25 minut po godzinie 14. Już niebawem sięgniemy po naszą płytę tygodnia. Paula Roma to w tym tygodniu, ale to jeszcze moment. Powiedziałem, że będzie sporo muzycznych niespodzianek i myślę, że do takich można zaliczyć nową wersję numeru, który chodził nam przez długie, długie tygodnie po głowie, a może nawet miesiące. W nowej wersji, w nowej odsłonie i to wszystko ma związek z tegoroczną trasą męskiego grania. Będzie się działo, bo problem wziął się za, no właśnie, numery Kazika. Co z tego wyniknęło? No takie troszkę zaktualizowane, ale wciąż ważne w przekazie słowa. Proszę posłuchać.

Dancing on Wall to tytułowy utwór z ostatniego albumu indie-popowej formacji z Nowego Jorku. Nie, z Los Angeles. Absolutnie kalifornijska formacja Muna. Tak się nazywały dziewczyny. Dancing

0: the Wall. Polecam album, jeśli ktoś lubi taką lżejszą indie-popową muzykę i taki vibe na wakacje, jak najbardziej. I tak się składa, że sięgając po płytę tygodnia, której słuchamy po południu w Radiu 357, także sięgniemy po album tytułowy z płyty zatytułowanej Z resztek. Jaki nosić tytuł będzie więc utwór, to już wiemy. Kto jest autorką płyty tygodnia? Paula Roma, utalentowana wokalistka z Góry Kalwarii, która wydała już swój trzeci album długo grający. Utwór zapowie zresztą sama.
1: Z resztek, czyli tytułowa piosenka albumu Z resztek, to piosenka najbardziej bolesna. Szczera opowieść o tym, że naprawdę głęboko wierzę, że z nawet najtrudniejszych resztek może być piękny, jakiś nowy, łagodny początek. Aczkolwiek ta piosenka ma dosyć gorzki wydźwięk. Zostawiam ją na sam koniec. Uwielbiam też w niej solo trąbki od minuta 50 bodajże w tym utworze. Zachęcam do posłuchania. Paula Roma.
0: Z resztek, album Z resztek, mam dla Państwa winylową płytę i tu polega, właśnie tutaj jest ta niespodzianka, o której Państwu mówiłem. Proszę pisać krystian.hanke@radio357.pl.
2: Mam w sobie spokój, co rozmyśla we mnie codziennie.

przejmujący utwór tytułowy z płyty Zresztek, tak zatytułowanej. Paula Roma, to jest nasza płyta tygodnia, której słuchamy popołudniami w Radiu 357 w tym tygodniu. Polecam bardzo Państwa uwadze ten album, a jeden album winylowy pobiegnie, poleci, popłynie, pojedzie, a może jeszcze w inny sposób dotrze do pana Mariusza. Serdeczne gratulacje, za chwilę się do pana odezwę mailowo. Za 22,5 minuty, godzina 15, czas wrzucić do audycji Mam Grać wtorkowej nie nutę, nie odrobinę, ale całe, nie chcę powiedzieć hektolitry, ale kilogramy szaleństwa. O, tak powiem. Tomek Martyniewicz, który realizuje i z którym często konsultujemy i omawiamy sobie utwory i też wspominamy, przypomniał mi, że ta banda szaleńców to naprawdę nie brała jeńców. Przepraszam za rym. Bloodhound Gang, kto wie, ten wie.

Bo przecież w Dniu Matki nie możemy zapominać także o Matce Ziemi, Matce Naturze. Zresztą o niej też pamiętać wypada każdego dnia. Kwadrans do godziny 15. Audycja Mam grać jeszcze przez godzinę i ten wspomniany kwadrans jeszcze przed nami. Kilka stałych pozycji, no jedna na pewno się zmieści. No a poza tym sporo rzeczy odkurzonych, sporo nowości. No i także my zajrzymy jeszcze raz do muzycznego kalendarza. To już za moment. Young the Giant najpierw.

Tak, ja wiem, że Dzień Matki za Oceanem jest bodaj 10 maja, czyli dziś akurat Lauryn Hill świętuje wyłącznie urodziny. Wszystkiego dobrego, to już 51. Dlaczego powiedziałem już? Zupełnie nie rozumiem. Natomiast tak sobie myślę, że w Dniu Matki od 6 dzieci dostać bukiety, to wtedy potężna kwiaciarnia w salonie stanąć może. Za 5,5 minuty godzina 15, no i jeszcze jeden przepiękny balladowy numer zespołu, po którym takiego balladowego numeru chyba się nie wszyscy spodziewali, a może się spodziewali. Ja wiem, oni się skończyli na Kill 'Em All, ale to już zostawmy.

Mama Sad. Tego utworu też dziś nie mogło zabraknąć. Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy szaleli na koncercie Mety w miniony wtorek. 15.

0: grać?
1: A jak 15, to znaczy, że jeszcze przez godzinę będziemy grać z Tomkiem Matlingiewiczem, który przy klawiszach, tak można powiedzieć dzisiaj, prawda? Jeżeli słowo grać tutaj padło. Krystian Hanke, jeszcze będę z Państwem przez godzinę właśnie. Nie wiem, czy Metallica zagrała Mama Said podczas tego polskiego koncertu ostatnio, ale wiem, jaki utwór zagrała na pewno.

Kto zna serial Rooster, ten pewnie się teraz uśmiechnął, bo ten utwór tam się oczywiście pojawia. Serial polecałem i polecam i polecać będę. Choć tam przede wszystkim relacja między córką a tatą jest osią, jest kanwą, jest tym, wokół czego kręci się fabuła i też dość dosadne czasem żarty, ale warto w ten sposób również spojrzeć na świat. Dziś 10 minut po godzinie 15 jest teraz, ale dziś także w muzycznym kalendarzu pewna smutna data. 4 lata temu odszedł Andrew Fletcher i jak kiedyś przeczytałem, zapytany o najważniejszy utwór zespołu, w którym, któremu oddał właściwie całe swoje życie, najważniejszy album, wskazał no właśnie album Violator i jego początek, czyli ten właśnie utwór.

Misia Furtak, nowe nagranie. Czuję już, mam nadzieję, że Państwo zapoznali się z tym utworem, często słyszanym na antenie Radia 357. W tej godzinie jeszcze nie przypominaliśmy o tym, że dziś z kwiatkami musimy koniecznie do mamy, jak najbardziej. Myślę sobie również o tym, że mama to jest takie najgłośniejsze słowo świata. No bo przecież już noworodki to trochę przesadziłem, ale niemowlaki wołają za mamą, wypowiadając bardzo głośno te dwie jednakowe sylaby. A kto pamięta jeszcze czasy sprzed domofonów w blokach, na blokowiskach, to przecież słowo mama wykrzyczane pod balkonem było tym właśnie, które najczęściej padało z ust nas małolatów. Mama. No i tutaj właściwie wszystko, czego potrzebowaliśmy, dopowiadaliśmy. Rzuć kanapkę. No, niektórzy mówili z szynką, a niektórzy z cukrem. Takie były czasy. Mam nadzieję, że Państwo mają takie też piękne wspomnienia tych wszystkich zawołań mamy z dołu. Pamiętajmy o mamach. One są najważniejsze. Jeżeli oczywiście tata wyjedzie, bo jak nie, to po połowie. Musiałem powiedzieć, 19 minut po godzinie 15. Zachwycałem się niedawno nad nową płytą Grace Ives, wokalistki z Brooklynu, i wciąż się będę zachwycać.

Brytyjska formacja Keane, którą miałem okazję widzieć na koncercie 2 lata temu. No nie są to może rock'n'rollowcy. Już zdaje się, tak z tego co zauważyłem, nieco śnieg przyprószył fryzury, ale trzymają się nieźle. Warto posłuchać, bo na swoim koncie mają sporo przebojów i one zawsze gdzieś tam miłe wspomnienia w nas otwierają, więc jeśli będzie okazja, przy okazji kolejnych jakichś letnich festiwali, polecam bardzo serdecznie. No ale powiedziałem, że dziś w muzycznym kalendarzu wiele ważnych rocznic, no ale ta najważniejsza, tę najważniejszą zostawiłem na teraz, 27 minut po godzinie 15, gdyby ktoś potrzebował aktualnej godziny. Powiedzieć o nim mistrz to nic nie powiedzieć. Jeśli właściwie nie ma się pięknych słów i takiej właściwej wiedzy na ten temat, aby ułożyć jakieś peany, to lepiej po prostu powiedzieć: uwielbiam go słuchać, bo rzeczywiście uwielbiam go słuchać. 100 lat temu urodził się Miles Davis i dla Państwa wybrałem dzisiaj płytę, która ma utwory, powiedzmy sobie, nie tylko dla fanów jazzu. I chyba teraz będzie wiadomo, o co mi chodziło tym zwrotem. Płyta Tutu z 1986 roku. 40 lat minęło jak jeden dzień. Utwór z

Miles Davis, dziś obecny, wielki obecny, tak mogę powiedzieć, na antenie Radia 357 w stulecie urodzin wielkiego mistrza. Za 27,5 minuty godzina 16, a po 16 w Radiu 357 oczywiście popołudniówka. Misiek się już za szybą kręci. Pytałem, czy będzie coś o powołaniach. Misiek oczywiście powiedział, że pewnie coś będzie. A ja już państwu śpieszę donieść, o co chodziło. Oczywiście o powołania do narodowej kadry. Jan Urban powołał swoich piłkarzy, których wybrał. No tam pewna drobna, może nie rewolucja, ale się zmiana pokoleniowa musi zdarzyć. Więc i pewnie o tym także po południu wśród wielu bieżących aktualnych wydarzeń ten temat także padnie. Proszę słuchać, proszę zostać z nami. Mr. Beck is back.

0: Kelsey Lu, amerykańsko-nigeryjska wokalistka, która także podróżowała trochę po Stanach Zjednoczonych, patrząc na jej miejsca pobytu. No i jeszcze jedno ważne przypomnienie. Za tydzień, no prawie za tydzień, 1 czerwca, oczywiście Dzień Dziecka, i ogłosimy wyniki konkursu na słownik. Właściwie trzy kolejne słowa dopiszemy do słownika polsko-dziecięcego. Są Państwo niemożliwi. 1250 zgłoszeń przyszło, a dziś do 20 można jeszcze przysyłać. Formularz jest w zakładce konkursy radio357.pl. Tam proszę zaglądać. W aplikacji również jest specjalny baner, klawisz. Tam można kliknąć. 31 maja, dzień przed, czyli w niedzielę, widzimy się tutaj na pikniku sąsiedzkim. Zapraszamy bardzo serdecznie. A kto pamięta piknik sprzed roku, a potem listę przebojów dziecięcych? No i właśnie to był numer jeden.
1: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi.
2: Hakuna Matata.

0: Hakuna Matata?
1: Tak, to nasza Maksyma.
0: Jak to Maksyma?
2: Kolega, co ty, Maksyma nie znasz?
1: Dobre.
2: A jak?
1: Te dwa słowa rozwiązują wszystkie problemy.
2: Tak, weźmy takiego pumę. Otóż, gdy był z niego mały wieprz...
1: Gdy był ze mnie mały wieprz...
3: Czego stękasz?
4: Wzruszyć się nie można.
2: Woń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówią o mnie, żem cham,
5: a jam subtelny gość.
1: Przykre, że... Czy mnie ktoś wciąż zatykał? No!
2: Ja nie zatykałem i do dziś mam koszmary.
1: Och, co za wstyd!
2: Tak było mu wstyd!
1: Cały świat aż mi zbrzy!
2: Po nocach ktoś był!
1: Och, żal mnie powala! Kiedy pusta bengala! Może byś mnie powstrzymał?
2: Nie mam zamiaru, ty obleśny świniaku!

0: lata. I jeszcze raz.
1: Nie, nie, no.
2: To nie jeszcze sami. Tych bisów, co?
0: Weź. Ale dopiero podłapaliśmy feeling.
1: Musi mnie dosyć.
3: Raz, przybyło cię chyba ze 200 kilo.
1: A ja jestem buziakiem.
0: I już się nie ma.
4: Nie, nie ma już czasu na bisy, drodzy panowie, ale bardzo serdecznie gratuluję tego pierwszego miejsca przed rokiem. Pamiętam oburzenie Fusiego. Jak to, ta wersja? No tak, taką mieliśmy, taką mamy, a z Mateuszem tę imprezę, o której państwu opowiadałem 31 maja, mam nadzieję, profesjonalnie poprowadzimy ze sceny tutaj w Parku Żywiciela. Zapraszamy bardzo serdecznie. Fusi dzisiaj uczcił urodziny tego pana, nawet zgrabnie połączył to z Dniem Matki, bo sięgnął po płytę Mama Said. No i takie są połączenia. Ale okazało się, że Lenny o mamie śpiewał częściej. No to bardzo proszę, drogi jubilacie.

Tak jest tytuł tego utworu. A które to urodziny Leniego? No oczywiście, że 18. Wiedzą to wszystkie fanki. Za 7,5 minuty godzina 16. Te 3 godziny minęły dzisiaj bardzo, bardzo szybko. Za wszystkie serdecznie dziękujemy. Godziny i maile od Państwa również. Tomek Patlingiewicz program zrealizował. Ja nazywam się Krystian Hanke i towarzyszyłem Państwu. I pozwolą Państwo mi na zakończenie, na małą prywatę. Ze szczególną dedykacją dla tych wszystkich, którzy z mamami mogą już rozmawiać wyłącznie w myślach. Do usłyszenia, bye bye za tydzień.

0: Jest wtorek, 26 dzień maja, minęła godzina 16. W Radiu 357 zaczynamy popołudniówkę, a na początku oczywiście serwis, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędrow-Karbowska.
1: Rolę komisarza do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa będzie pełnił Stanisław Kracik. Taką decyzję podjął Donald Tusk, a jest ona następstwem referendum, w którym mieszkańcy Krakowa zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Powierzoną mi pracę chcę kontynuować z mocnym wsparciem dyrektorów departamentów, poinformował Stanisław Kracik i dodał, że będzie się w niej skupiał na tym, by miasto funkcjonowało jak do tej pory w kwestii komunikacji, bezpieczeństwa czy edukacji.
2: To są zadania, które będziemy mogli realizować sami, ale dzięki temu, że jest nieodwołana Rada Miasta, ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, jak również przygotowywanie się do budżetu 2027.
1: Stanisław Kracik już zapowiedział, że nie zamierza wystartować w wyborach na nowego prezydenta Krakowa, a te mają się odbyć późnym latem. A tymczasem widmo referendum zawisło nad Rzeszowem. Miasto potrzebuje innego modelu zarządzania, mówi Jacek Strojny, lider miejskiego ruchu Razem dla Rzeszowa. Radny chce przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Konrada Fijołka ze stanowiska prezydenta. Włodarz Rzeszowa odpowiada, że powodów do referendum nie ma. Najbliższe tygodnie pokażą, czy prezydent Rzeszowa straci fotel przed upływem kadencji.
3: Lider Razem dla Rzeszowa krytykuje sposób zarządzania miastem, m.in. za brak transparentności wydatków publicznych. Ostatnio, jak mówi, problemów przybyło.
4: Nieakceptowana społecznie zamiana działek.
3: To też utajnienie planu ogólnego i kontrowersje wokół kluczowych inwestycji. Jacek Strojny chce zmiany teraz, bo jak podkreśla, czas gra na niekorzyść.
4: 3 lata, które pozostają nam do kolejnych wyborów, stanowią realne zagrożenie tego, że sytuacja się znacząco pogorszy.
3: Na te zarzuty tak odpowiada Konrad Fijołek.
5: Rośnie liczba mieszkańców, przybywa nowych firm i miejsc pracy, a inwestycje, które realizujemy w samorządzie, są rekordowe w historii.
3: Prezydent Rzeszowa mówi, że szkoda czasu na, jak się wyraził, zadymy.
5: Rzeszów musi korzystać z szansy, która się pojawia. Pracować powinniśmy wszyscy wspólnie na rzecz jego rozwoju, a nie rozrabiać.
3: Maria Kornaga, Radio 357.
1: Do złożenia wniosku referendalnego potrzeba 7 podpisów radnych. Przypomnijmy, Konrad Fijołek jest prezydentem Rzeszowa od 2021 roku. W serwisie teraz Belgia i zderzenie szkolnego minibusa z pociągiem pasażerskim. Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym. W jego wyniku zginęły 4 osoby, kierowca, opiekun i 2 dzieci. Na razie nie udało się ustalić, w jaki sposób minibus wjechał na przejazd. Rogatki były opuszczone, a sygnalizacja świetlna pokazywała czerwone światło. Wracamy do Polski i ostrzegamy przed upałami. Alerty 1 stopnia obowiązują już na zachodzie kraju. Ostrzeżenia dotyczą 4 województw, większości lubuskiego, a także części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
6: Ostrzeżenie to obowiązuje do godziny 19. Na obszarze, na którym ono obowiązuje, spodziewany jest wzrost temperatury powietrza od 28 do 30 stopni Celsjusza.
1: Jutro czeka nas lekkie ochłodzenie, a ciepło wróci w weekend. Znamy już maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały jutro. Są one takie same jak dzisiaj, czyli litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzyny 98 6 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6 zł 75 groszy. Rozporządzenie dotyczące obniżki VAT na paliwo oraz akcyzy obowiązuje do 31 maja.
0: Tak jest, a teraz już flash sportowy i Mateusz Kuźniewski.
7: Dobra pasa polskich tenisistów we French Open została niestety przerwana. Kamil Majchrzak zmierzył się dziś w pierwszej rundzie z Chilijczykiem Alejandro Tabilo i niestety przegrał wyraźnie. 1-6, 3-6, 4-6. Polak ewidentnie nie radził sobie z podaniem rywala, przełamał go tylko raz, a to za mało, by myśleć o zwycięstwie. Chilijczyk właśnie skutecznym serwisem zakończył ten mecz po godzinie i 53 minutach.
8: Alejandro Tabilo w drugiej rundzie. Roland Garros 2026. Bardzo solidny, bardzo dobry mecz
9: w wykonaniu pierwszej rakiety Chile. Pokonuje pierwszą rakietę Polski Kamila Majchrzaka.
7: Tak to wybrzmiało na antenie Eurosportu. To oczywiście nie jedyne wydarzenie w Paryżu. Swój ostatni mecz na kortach Rolanda Garrosa rozegrał ulubieniec publiczności Gael Monfils, który przegrał w 4 setach z Hugo Gastonem. Z turniejem pożegnał się też 8 w rankingu ATP Daniil Miedwiediew. To pewnie spora niespodzianka. Przegrał on na otwarcie z Australijczykiem Adamem Waltonem po ponad 3-godzinnym boju i 5 setach. Swój pierwszy mecz w Paryżu rozegrała też liderka rankingu pań Aryna Sabalenka i wygrała bez większych problemów z Hiszpanką Jessicą Buzas Maneiro 6-4, 6-2. My tymczasem zmieniamy dyscyplinę. Pewnie wielu kibiców się martwiło, to teraz ja mogę Państwa uspokoić. Robert Lewandowski znalazł się wśród 26 piłkarzy powołanych przez selekcjonera Jana Urbana do reprezentacji Polski na towarzyskie mecze z Ukrainą oraz Nigerią. Jest też sporo nowych twarzy. To napastnik Motoru Lublin Karol Czubak, który w zakończonym sezonie Ekstraklasy zdobył 18 bramek i zajął 2. miejsce w klasyfikacji strzelców. Poza tym w kadrze znaleźli się Mateusz Żukowski z FC Magdeburg, Kasper Potulski z niemieckiego FSV Mainz, Norbert Wojtuszek z Jagiellonii Białystok i Oskar Wójcik z Krakowi. Reprezentacja Polski pojutrze rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie w niedzielę zagra towarzysko z Ukrainą. To na koniec wieści ze Stanów Zjednoczonych. Koszykarze New York Knicks pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 130-93 w 4. meczu finału konferencji wschodniej Ligi NBA. Wygrali oczywiście rywalizację playoff 4-0 i uwaga, po raz pierwszy od 1999 roku powalczą o mistrzostwo ligi. Na tym dobre wieści niestety się kończą, bo reprezentant Polski Jeremy Sochan znów nie podniósł się z ławki rezerwowych. I wątpię, by w finałach cokolwiek w tej kwestii miało się zmienić. Niezmienna pozostaje też pora kolejnego serwisu, tego rozszerzonego. Do usłyszenia o 17.30.
10: Trzymam za słowo, drogi Mateuszu. 17.30, rozszerzony sport. Tutaj z warszawskiego Żoliborza można powiedzieć, że pogoda jak drut. Zalane słońcem miejsce przed naszym radiem. Pięknie to wszystko wygląda. Już topole zaczynają powoli pylić tym swoim takim puszkiem. Ale rzeczywiście pogoda znakomita i wcale nie za gorąco, bo tak koło 23-24 stopni. Synoptycy do końca dnia przewidują zachmurzenie tylko w okolicach północnego wschodu. Wieczorem także chmury mogą pojawić się na północnym zachodzie, ale generalnie jeśli chodzi o północ, to tam możliwe są opady deszczu i tu i tam burze. Jeśli chodzi o pozostałą część naszego kraju, słonecznie i ciepło, bo temperatura poza tym, jak wspominałem, w centrum do 25 stopni, to na zachodzie tam nawet 30 stopni, a skoro wiatr umiarkowany, no to trzeba gdzieś szukać jakiegoś schłodzenia.
11: Popołudniówka 357. Zaprasza Michał Olszański.
10: Tak jest, a ze mną Tomek Matlingiewicz, który audycję realizuje, i Krzysztof Tubilewicz, który czuwa nad wszystkim, przygotował tematy, których sporo, jeszcze teraz nie będę Państwu mówił, ale rzeczywiście będzie się działo. Natomiast no wiadomo, dzisiaj 26 dzień maja, to na pewno z Państwa strony także będzie aktywność związana z Dniem Mamy. Pewnie jakieś bardzo ciekawe życzenia mogą się trafić. Ja na ogół kończę spotkanie z Państwem muzyką reggae, ale dzisiaj w związku z tym, że mam kapitalny kawałek Jaffy, gdzie Dawid Portasz śpiewa o tym, co mamusia mu mówi, jak wychodzi z domu, to wydaje mi się, że to będzie dobry początek. A zatem Jaffia i Mama.

0: teraz jest twój czas. Pobujaliśmy się, to utwór Mama. Bardzo lubię Dawida Portasza jako śpiewającego w tonacji reggae. Myślę, że państwu też się podobało. Przekaz zresztą fajny, to co mama mówi synkowi, jak wychodzi z domu. Uważaj na siebie, nie ufaj zbytnio nikomu. Drodzy państwo, przed nami dwie godziny audycji o ważnych, bieżących sprawach. Będziemy między innymi rozmawiali o najnowszym raporcie dotyczącym imigrantów w Polsce i ich roli coraz większej. Będziemy mówili o proteście położnych, oczywiście z okazji Dnia Mamy, ale także Tomek Jeleński zastanowi się nad tym, dlaczego młodzi wolą do większych miast przenosić się, choć koszty życia są tutaj zdecydowanie większe. A przy okazji pochylimy się nad tym, czy rosół mógłby trafić na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Ale sprawa, która wydaje się być pierwszoplanową, to najbardziej gorące nazwisko od wczoraj, drodzy państwo. Zbigniew Kapiński. Spodziewałeś się, drogi Michale, że to będzie taki strzał niezwykły i że praktycznie to temat, który stanie się tematem numer jeden od wczorajszego popołudnia?
1: Myślę, że on jest dlatego bardzo gorący, bo obie strony politycznego sporu nie do końca są zadowolone z tego wyboru.
0: I to jest bardzo ciekawa układanka i właśnie o szczegółach za chwilę w naszym...
2: To jest raport 357.
1: A te decyzje, o której wspomniałeś, ogłosił prezydencki rzecznik.
3: Pan prezydent, mając przed sobą pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, zdecydował o wyborze pana Zbigniewa Kapińskiego, sędziego Zbigniewa Kapińskiego, który otrzymał także najwięcej głosów spośród wszystkich pięciu kandydatów.
1: Rafał Leśkiewicz pochwalił także jego dorobek zawodowy oraz postawę pierwszego, który zdaniem Pałacu Prezydenckiego sprzeciwił się łamaniu praworządności przez obecny rząd.
4: Ja jestem przekonany, że pan prezydent podjął tę decyzję najlepszą z możliwych.
1: Mówił były premier Mateusz Morawiecki. Skąd więc takie głosy jak ten prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, wygłoszone w Polsat News?
5: Trzeba było jednego z tych pięciu sędziów wybrać. Prezydent Prawda. Wskazał na pana sędziego Kapińskiego. Koniec, kropka.
1: Decyzja nie jest dobrze odbierana na prawicy. Sędzia Kapiński w 2000 roku zasiadał w składzie orzekającym, który uznał oświadczenie lustracyjne Lecha Wałęsy za prawdziwe. Sławomir Cęckiewicz przed laty oskarżył byłego prezydenta o bycie tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Wczoraj na X-ie napisał, że Karol Nawrocki popełnił błąd, a swoją myśl rozwinął w Telewizji Republika.
6: Proces ten należy do jednego z najbardziej skandalicznych. Sąd dysponował sporą ilością materiałów świadczących o tym, że Wałęsa był agentem Służby Bezpieczeństwa.
1: Sam zainteresowany sędzia Kapiński w telewizji w Polsce 24 odpierał zarzuty.
7: Wydaliśmy takie orzeczenie, które wynikało z materiału dowodowego wówczas dostępnego. To była rzetelna analiza materiału dowodowego, a orzeczenie respektowało wszelkie zasady procesu karnego.
1: Dodał, że sąd nie dysponował dokumentami znalezionymi później w tak zwanej szafie Kiszczaka. Nominacja Kapińskiego przede wszystkim nie jest po myśli prezesa PiS. Jarosław Kaczyński nie wyobraża sobie, aby sędzia zamieszany w orzeczenie lustracyjne Wałęsy objął funkcję prezesa Sądu Najwyższego.
8: Kaczyński, ty kretyński błaźnie, po raz kolejny ubliżyłeś mi publicznie.
1: To najnowsze nagranie byłego prezydenta chyba najlepiej opisuje aktualne relacje obu panów. Aż trudno uwierzyć, że 36 lat temu Kaczyński mówił tak.
9: Jesteśmy przekonani, że dziś sprawą najważniejszą, czy mianowicie wybór Lecha Wałęsy na prezydenta Rzeczypospolitej. Ten wybór musi być dokonany nawet jakby wbrew tym różnicom, które istnieją i których zatrzeć się nie da. Poparcie dla Wałęsy musi przyjść ze wszystkich stron.
1: Na przełomie lat 80. i 90. byli politycznymi przyjaciółmi. Jarosław Kaczyński był głównym strategiem Lecha Wałęsy. Pomógł mu wygrać wybory prezydenckie i został szefem jego kancelarii. Sojusz przetrwał niecały rok. O co się pokłócili? Poszło o władzę, tempo dekomunizacji i otoczenie prezydenta. Kaczyński zarzucał Wałęsie hamowanie reform i uleganie komunistom. Jesienią 91. roku Kaczyński stracił stanowisko, a jego środowisko spaliło pod belwederem kukłę Wałęsy.
10: Stanowisko pana prezesa jest to jasne i dlatego ja podkreślam, że moje środowisko polityczne w bardzo jasny sposób swoje zastrzeżenia formułowało, ale no przecież na tym polega właśnie prerogatywa prezydenta. No to jest wyłączna jego kompetencja.
1: mówił o nowym prezesie sądu w Kanale Zero poseł PiS Radosław Fogiel i nie pomogły nawet orzeczenia sędziego Kapińskiego zgodne z interesem środowiska PiS, na przykład te dotyczące mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz potwierdzenie legalności wyboru Dariusza Barskiego na stanowisko prokuratora krajowego.
11: Nie wiem, może próbuje odciąć się od pana prezesa i pokazać, że jest niezależny w ten sposób. Wytyczyć jakąś nową linię autonomii.
1: Mówiła w TVP Info wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy. Wątpliwości nie ma Bartłomiej Przymusiński, prezes krytycznego wobec PiS Stowarzyszenia Sędziów Justitia.
12: Pan Kapiński sam powiedział o sobie, że jest doskonałym przykładem neosędziego i nic dodać, nic ująć. Jest osobą, która uzyskała to stanowisko dzięki przejściu przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa i niczego dobrego się po nim nie spodziewam.
1: Powiedział w TVN24 i dodał, że tylko reset w Sądzie Najwyższym naprawiłby sytuację. A dziś przypomnijmy koniec 6-letniej kadencji Małgorzaty Manowskiej.
0: Dziękuję ci bardzo, to Michał Trantał, nasz raport dnia, czyli i z lewej i z prawej nie do końca podoba się ta nominacja pana prezydenta. Zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie, no bo rzeczywiście zastrzeżenia, o których przed chwilą mówiłeś, są formułowane zarówno przez prawicę, jak i przez koalicję rządzącą, prawda?
1: I to jest ciekawe, naprawdę. Ja uwielbiam sytuacje, w których obie strony politycznego sporu nie są zadowolone.
0: Bo nic nie jest biało-czarne, prawda? Mamy tutaj pewne odcienie szarości, tak byśmy może to spuentowali. A co z tej szarości wyniknie, zobaczymy. Może państwo mają jakieś pomysły, w jaką stronę to pójdzie i jak należy patrzeć w tej chwili na przyszłość Sądu Najwyższego pod przewodnictwem sędziego Zbigniewa Kapińskiego.

0: To oczywiście YouTube, ale już z nami jest na linii 510-353-7351 pani Agnieszka. Witam panią, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słucham pani Agnieszko, wiem, że pani chce mówić o pewnym efekcie domina po tym, co wydarzyło się w Krakowie.
1: Tak, tak. Jesteśmy małą miejscowością, małą gminą na zachodniej części Polski.
0: Jaka się nazywa gmina?
1: To jest gmina Łagów, Lubuski.
0: Znamy piękny Łagów, jeziora, festiwal filmowy, tak jest.
1: Tak, tak, tak. I właśnie grupa mieszkańców od piątku zbieramy podpisy pod referendum, żebyśmy mogło być uznane czy dopuszczone referendum o zmianę wójta naszej gminy.
0: A, chcecie wójta zmienić. Jaki powód?
1: Tak. To podobny. Niegospodarność, nepotyzm, nieliczenie się z mieszkańcami, z wolą większości mieszkańców naszej gminy.
0: Rozumiem.
1: Tu jest dużo różnych argumentów jeszcze, ale to...
0: Bardzo dziękuję.
1: Mniej więcej dołączamy do Krakowa. Trzymajcie za nas kciuki. Walczymy o piękny Łagów.
0: Dziękujemy za telefon, pani Agnieszko.

0: Wygląda na to, że to jest niezły wirus, ten przykład z Krakowa, wygranego referendum. Zobaczymy. Tutaj mieliśmy głos z Łagowa. Proszę państwa, w audycji w drugiej godzinie pojawi się bardzo ciekawy temat. Co państwo sądzą o tym, żeby rosół trafił na listę niematerialnych takich zdobyczy, jak to się nazywa? Niematerialne dziedzictwo UNESCO. O tak dokładnie.
1: Przygotowujemy go sokiem z limonki, sokiem z imbiru. Jest tam też rozmaryn. To jest w nim takie właśnie historyczne i bardzo królewskie.
2: Tak wiele mówi się, jak mocno nasze społeczeństwo jest spolaryzowane. Rosół jest fantastyczną zupą, która nas wszystkich, mimo różnic, które są między nami, jednoczy.
0: No właśnie, ciekaw jestem, może także będą państwo chcieli coś na ten temat powiedzieć, jak to jest z tym rosołem, czy on pełni takie funkcje prorodzinne, na przykład, że się ludzie spotykają, wspólnie spożywają rosół i wtedy wszyscy są zadowoleni. Na razie mamy moment na kieckę. Kiecka to jest tytuł naszej piosenki dnia, śpiewa Reni już.

Nasza piosenka dnia, Kiecka i Reni Jussis. Proszę Państwa, jest prawie w pół do piątej i teraz temat niezwykle ważny. Czy Państwo zdają sobie sprawę, że pracujący i mieszkający w Polsce cudzoziemcy stają się istotnym filarem krajowej gospodarki? Mamy oto najnowszy raport Migracja w Polsce. Powołuje się na ten raport Rzeczpospolita i wynika z tego, że produkt krajowy brutto w 2025 roku mógł sięgnąć, jeśli chodzi o wkład migrantów, od 200 do nawet 416 miliardów złotych. To jest od 5,1 do 10,7% całej gospodarki. Czyli widać wyraźnie, że rola migrantów na rynku pracy wykracza daleko poza uzupełnianie tylko niedoborów kadrowych.

0: się, ponieważ przez długie lata to Warszawa była tym miejscem, które najbardziej przyciągało migrantów. Natomiast w ostatnich latach ta koncentracja uległa zmianie i widzimy osiedlanie się migrantów właściwie w całej Polsce. Duże miasta oczywiście są dominujące, ale nie tylko, również mniejsze miejscowości i nawet zupełnie małe. Wrocław przyciągnął bardzo wielu Ukraińców w takiej migracji zarobkowej, a potem ta migracja, która była już wynikiem działań wojennych, no spowodowała, że Wrocław był tym miejscem wyboru osiedlenia się migrantów właśnie.
1: Ten raport, o którym mówiłem, szacuje liczbę cudzoziemców w Polsce na prawie 2,5 miliona ludzi. I biorąc pod uwagę, że bardzo wielu z nich pracuje i to legalnie, odprowadzając podatki i płacąc za ubezpieczenie w ZUS, no to ich rola rzeczywiście dla naszej gospodarki staje się bardzo istotna.
0: To prawda. My mamy do czynienia z taką sytuacją, w której migranci są, w Polsce są aktywni zawodowo. Mamy grupę, która rzeczywiście pracuje. Niewiele osób, które nie podejmują zatrudnienia, bo na przykład są to uchodźcy wojenni, którzy ze względu na wiek albo stan zdrowia nie mogą pracować. To naprawdę grupa marginalna. Większość jest aktywnych zawodowo, pracuje legalnie, odprowadza podatki. No i tak jak pan redaktor powiedział, w sposób znaczący kontrybuuje do polskiej gospodarki.
1: To teraz spójrzmy na to, jak Polacy podchodzą do tej zwiększającej się ciągle liczby migrantów. Gazeta, powołując się na badanie raportu Ipsos, przytacza takie oto zdanie.
0: Halo?
1: Polacy coraz częściej mają kontakty z cudzoziemcami i na ogół dobrze je oceniają. Ponad połowa uczestników badania uważa, że migranci wypełniają luki kadrowe i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. Czyli tak jakbyśmy mieli do tego taki kontekst społeczny w Polsce, że akceptujemy, że są z nami, cieszy nas to, że pracują i że niejako wpływają na chociażby kondycję ZUS-u. Tymczasem ostatnio nasilają się także takie antyukraińskie nastroje. Jak pani to widzi, chociażby z perspektywy Wrocławia?
0: Ciężko mówić o tym, że ta integracja migrantów w Polsce jest pełna. Można powiedzieć o tym, że to jest rodzaj tolerancji, czyli tak jak pan powiedział, zdajemy sobie jako społeczeństwo sprawę z wagi obecności migrantów, no, głównie na polskim rynku pracy. Jednak wciąż te więzi są, powiedziałabym, ograniczone. One w miejscu pracy oczywiście istnieją i to jest zróżnicowane, natomiast wciąż mówimy o tym, że takie więzi społeczne, sąsiedzkie są raczej słabe. I teraz oczywiście główną kwestią pozostaje to, jakie mechanizmy wprowadzi polskie państwo, jeśli chodzi o kształtowanie polityki integracyjnej, bo integracja nie jest procesem, który przebiega samoistnie. W większości przypadków jest stymulowany przez państwo po to, żeby budować te poprawne, głębsze relacje, jeśli myślimy o migracji w takiej długofalowej perspektywie, a nie tylko tu i teraz. I my jesteśmy, można powiedzieć, na początku tej drogi. Rzeczywiście nie ma jakichś dużych konfliktów. Te pewne incydenty, o których czytamy nieraz w mediach, są raczej marginalne. Natomiast nie możemy mówić o tym, że to są jakieś bardzo głębokie relacje. No i rzeczywiście pytanie zachodzi, jak będziemy zarządzać tym procesem integracji, mając na uwadze, że sytuacja z obecnością migrantów w Polsce raczej się nie zmieni. Będzie ich ciągle przybywać raczej niż zasadniczo ubywać. A jeśli chodzi o te nastroje antyimigranckie, szczególnie w kontekście ukraińskim, no to rzeczywiście są obecne i można powiedzieć, że migracja po 2015 roku, po kampanii wyborczej do parlamentu, stała się takim stałym elementem dyskursu politycznego, bardzo silnie upolitycznionym, który przy okazji zbliżających się wyborów pewnie będzie znów bardzo często używany.
1: No tak, zdarzają się przykre incydenty, o czym mówimy, jak chociażby ostatnia sytuacja na Moście Świętokrzyskim w Warszawie i brutalne pobicie trzech młodych chłopaków. Też jest to moim zdaniem ważna sprawa, jakie miejsca pracy ci imigranci najczęściej zajmują, bo to, co widzimy w takim pierwszym kontakcie, to przeważnie są to panie, które pracują w marketach, w sprzątaniu, w takich tych zawodach.

0: najmniej wymagających jakichś kompetencji związanych z wykształceniem. Tak jakbyśmy nie widzieli, że ci ludzie także wchodzą na znacznie wyżej kompetencyjne stanowiska.
1: Absolutnie. Ten status społeczno-ekonomiczny migrantów jest kluczowy, jeśli chodzi o ocenę ich obecności w Polsce, bo tutaj mamy oczywiście to, o czym pan redaktor mówi, czyli te prace w usługach, to jest głównie ten obszar, który my widzimy w takim codziennym funkcjonowaniu.
0: Tak, natomiast widzimy przy kasach, widzimy właśnie w różnego rodzaju sytuacjach takich bieżących.
1: Tak, w restauracjach, stacjach benzynowych i we wszystkich miejscach, gdzie mamy do czynienia z usługami, ale przecież jeśli przeanalizujemy aktywność zawodową migrantów w Polsce, to tak naprawdę oni pracują właściwie we wszystkich branżach i zawodach. I tutaj ten status społeczno-ekonomiczny, jak powiedziałam, ma bardzo ważne znaczenie, jeśli chodzi o integrację, ale też budowanie takiego kapitału społecznego wśród społeczności lokalnej jest niezwykle ważne, bo tutaj mamy do czynienia z tym, czy ta lokalna społeczność jest otwarta, czy też zamknięta na obecność nowych sąsiadów, nowych osób. I jak się zapatruje na te kontakty, czy one są rzeczywiście bezpośrednie w takim codziennym funkcjonowaniu. Szczególnie ten wymiar sąsiedzki jest ważny, bo sąsiedztwo to jest taki element, który bardzo mocno kształtuje integrację i kontakt bezpośredni bez wątpienia, bo brak tego kontaktu pozwala na budowanie różnego typu stereotypów i też podsycanie tych stereotypów.
0: Absolutnie ma pani rację. Właśnie na tym poziomie takim sąsiedzkim, tych małych, lokalnych społeczności. Przecież te dzieciaki chodzą razem ze sobą do szkół. Ci rodzice się poznają i to byłoby znakomite, gdyby właśnie w ten sposób ta więź była budowana i żeby ci ludzie czuli się w Polsce bezpieczni, szanowani i mieli poczucie, że stają się także częścią naszej społeczności. No ostatnie decyzje państwa wobec tych, którzy nie pracują, zabranie im wszelkich przywilejów, no to też jest dość w tej chwili mocny komunikat wobec migrantów, że szanujemy i chcemy tylko tych, którzy mogą pracować.
1: No, dla mnie jako badacza migracji, ale też jako człowieka, to są bardzo trudne kwestie, dlatego że nie wszyscy są w stanie pracować. Rzeczywiście jesteśmy w Polsce w sytuacji, w której ta aktywność zawodowa jest porównywalna z aktywnością zawodową Polaków, a niekiedy nawet wyższa, więc nie mamy do czynienia z sytuacją, nie wiem, jakiejś turystyki migracyjnej czy azylowej, o której mówiło się w Europie Zachodniej. Absolutnie nie mamy z czymś takim do czynienia. Natomiast trudno wymagać od osób, które były ostatnio pokazywane przez media, które są w trudnej sytuacji zdrowotnej, czy są po prostu seniorami, żeby pracowały, szczególnie, że są to osoby, które uzyskały tutaj ochronę w wyniku działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską w Ukrainie. Więc to myślę, że jest to szczególnie przykre, biorąc pod uwagę to, od czego zaczęliśmy, czyli ten zysk, który Polska uzyskuje poprzez obecność migrantów na rynku pracy.
0: W pełni się z panią zgadzam i bardzo dziękuję za taką puentę naszego spotkania. Może zwrócimy się do naszych słuchaczy. Jeżeli państwo mają przykłady właśnie takiej integracji na poziomie lokalnej społeczności, w mniejszych miasteczkach, gdzie spotykacie się państwo z tymi migrantami. Nie mówimy tylko o Ukraińcach, prawda? Pani profesor, to we Wrocławiu także jest pewnie bardzo wielu Azjatów i ludzi przyjeżdżających z Bangladeszu, gdzieś tam.
1: Indie, Bangladesz, Pakistan, dokładnie. Filipiny. Ta lista jest coraz dłuższa i coraz bardziej różnorodna, choć oczywiście również ten raport, którego pan redaktor zaczął, podkreśla, że raczej nasza akceptacja jest dla migrantów, którzy są, nazwijmy to, bliscy kulturowo, bo tak ukształtowała się debata, że wydaje nam się, że te osoby się łatwiej integrują niż ci, którzy są kulturowo odleglejsi, tak jak na przykład przedstawiciele, innych krajów, Pakistan, Indii.
0: Tak. Bardzo pani dziękuję. Ekspertem w sprawie migracji była dzisiaj u nas pani profesor Patrycja Matusz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Miłego popołudnia życzę, a do słuchaczy ponawiam
1: bardzo
0: apel.
1: Dziękuję.
0: Głosówki, telefony. Czy państwo mają pozytywne, dobre przykłady takiej właśnie integracji z migrantami, którzy u nas podejmują pracę i są częścią naszej lokalnej społeczności?

0: No, wibruje głosem, prawda? To Maja Kleszcz. Momentami nie do końca byliśmy przekonani, czy to jest śpiewająca Maja, ale zdecydowanie w pewnym momencie to pięknie wybrzmiało. No, pojawiają się głosówki. Dzień dobry, panie Wojtku.
1: No, dzień dobry, Wojtek z Wrocławia w sprawie rosołu, ale ja bym chciał trochę ostudzić. Panie redaktorze, nie wysyłajmy w świat informacji, że polskie rodziny spotykają się, żeby wspólnie zjeść rosół. No nie, no po prostu spotyka się rodzina, co ugotujemy? No wstawimy rosół. Szczerze, bo to najprostsza zupa. Pyszna oczywiście, wspaniała, uwielbiam. Sam bardzo często gotuję.
0: No panie Wojtku, ale to nie jest tak, że spotykamy się i mówimy, no to zrobimy rosół, bo rosół to trzeba gotować przez ładnych kilka godzin, żeby był dobry. Ja wczoraj zacząłem rosół robić, bo chciałem zrobić zupę gulaszową. Pod wpływem wizyty w Budapeszcie to jeszcze państwu o tym opowiem. No dobra, jest z nami pan Przemek, reakcja na rozmowę z panią profesor o migracji. Dzień dobry, panie Przemku.
2: Dzień dobry. Ja chciałem się podzielić bardzo pozytywną historią dotyczącą imigrantów. Proszę sobie wyobrazić, moja babcia mieszka w małym miasteczku w centralnej Polsce i gdy u niej byłem, zapytała mnie: Przemku, czy ty wiesz może, kim są te murzynki, cytując babcię, które chodzą po naszej ulicy? Więc gdy je spotkałem, zapytałem, kim są, co robią, skąd się wzięły w mieście Tomaszów Mazowiecki? Okazało się, że studiowały w Polsce, zostały w Polsce, bo odbierają nasz kraj jako lepsze miejsce do życia niż Zimbabwe w tym przypadku. Były uradowane, że ktoś zechciał z nimi porozmawiać po angielsku, czego im bardzo brakowało na co dzień. I co dla mnie najważniejsze, na pytanie, czy miały jakiś problem ze względu na swoją odmienność, powiedziały, że nie. Że ani na studiach, ani w Tomaszowie Mazowieckim nie zdarzyło
0: nie
2: się
0: nic się
2: takiego.
0: Tak. Obce.
2: Tak, to było super,
0: super
2: pozytywne. Chociaż apeluję, żeby, jeżeli będziemy widzieć imigrantów, żeby po prostu z nimi porozmawiać. Im tego bardzo brakuje. To była pierwsza rozmowa od roku, gdy mieszkałem w Tomaszowie. Po prostu chyba ze względu na różnicę nikt nie do tej pory nie podjął tego wysiłku, żeby z nim porozmawiać, a to było bardzo fajne doświadczenie dla obydwu stron.
0: Świetnie, ja bardzo panu dziękuję, panie Przemku. Dokładnie tak, moim zdaniem trzeba rozmawiać, trzeba pytać skąd, jak się czują. Ja często, kiedy jestem w markecie i słyszę, jak pięknie zaciąga któraś z pań, które tam pracują, pytam skąd są, z jakiej części Ukrainy i tak dalej. Warto to robić. Panie Dariuszu, jest jeszcze pan z nami, czy pan też ma pozytywny przykład?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Ja jestem?
0: Tak, pan, witam.
3: Bardzo fajnie, cieszę się, że pierwszy raz się dodzwoniłem. Natomiast, no niestety, ja tutaj mam negatywne odczucia. Pozdrawiam z miasta Łodzi, gdzie moja żona pracowała 3 razy w 3 różnych DPS-ach jako wykwalifikowana opiekunka osób starszych. I tutaj w prywatnych przynajmniej, głównie DPS-ach, istnieje sytuacja taka, że Polki są niejako, no, plekowane, no takie brzydkie określenie, przez Ukrainki, które chcą opanować jak gdyby ten rynek. Pracodawcy prywatni zatrudniają często na zaniżone umowy zlecenia albo w ogóle bez żadnej umowy. Zgadzają się na warunki Ukrainki, zgadzają się na warunki pracy, na które Polka by się nie zgodziła, no bo ma straszne ilości godzin chociażby. Wszystko to naprawdę wygląda źle. Jeśli chodzi o integrację, po prostu no nie jest to wcale dobre. Nie chcą się uczyć języka polskiego. Wręcz przeciwnie, wymagają to, się naucz ty, a ukraińskiego. To jest jednak wschodnia mentalność, proszę państwa. I da się zaobserwować też, przynajmniej tutaj ja obserwuję w mieście Łodzi, że ogólne taka zaczyna się robić niechęć do tych ludzi poszkodowanych przez wojnę, ale no niestety.
0: Ja o tym wspominałem. Wspominałem, panie Dariuszu, że rzeczywiście mamy do czynienia z takim troszkę wzrostem takich nastrojów anty. Bardzo panu dziękuję za pański głos. Mamy zatem tutaj przeciwwagę, bo pan Przemek mówił o bardzo pozytywnej, fajnej rzeczy z małego miasteczka, a pan Dariusz z Łodzi wręcz przeciwnie. Proszę państwa, teraz będzie ważny moment muzyczny w naszej audycji popołudniowej. Czy państwo wiedzą, że dokładnie 100 lat temu urodził się jeden z największych muzyków tego stulecia. Wspaniały jazzman, człowiek, który stworzył z jazzu zupełnie nową jakość. Chodzi oczywiście o Milesa Davisa. Miałem kiedyś okazję widzieć go na żywo. To było w sali kongresowej podczas któregoś z festiwali Jazz Jamboree. Niezapomniane momenty. Rzeczywiście czarował, grając na trąbce. Dzisiaj u nas w popołudniówce Time After Time. Panie i panowie, Miles Davis.

0: Geniusz, przyznają Państwo. 100 lat temu urodził się Miles Davis u nas w utworze Time After Time. No, tak czułem, że temat związany z relacjami z imigrantami może do końca naszej audycji być takim wiodącym. Wpadają głosówki. Cześć, Agato.
1: Cześć, z tej strony Agata z Krakowa. Ja jako osoba pracująca w gastronomii mam bardzo pozytywne zdanie o przyjezdnych. Z tego względu, że po prostu gdyby nie oni, to nie mielibyście Państwo gdzie chodzić do restauracji, pubów i kawiarni. Po prostu zabrakło rąk do pracy. I to nie chodzi o to, że można im zapłacić mniej i tak dalej. Nie. Pensje są normalne, jak dla wszystkich pozostałych pracujących. To sumienne osoby, albo inaczej, są to tak samo sumienne, jak i niesumienne. Tak samo jak Polacy, więc nie widzę tutaj żadnej różnicy. Wśród moich znajomych jest bardzo dużo na przykład lekarzy, geriatrów pochodzenia ukraińskiego, więc trudny zawód.
0: Tak jest, a geriatrów brakuje i każdy na wagę złota. Bardzo dziękuję, droga słuchaczko Agato. Mamy jeszcze kilka minut, to zmieścimy ważny temat związany z protestem położnych, ale wcześniej Dawid Podsiadło.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: To Dawid Podsiadło i Sezon. No, wygląda na to, że nieprzypadkowo położne wybrały dzisiejszy dzień, 26 dzień maja, na swój protest. Murem za położnymi. Bo dziś położne w całym kraju do pracy przyszły z czerwonymi elementami w garderobie. To znak protestu przeciw zmianom przygotowywanym przez Ministerstwo Zdrowia. A postulat jest jeden. Utrzymanie dotychczasowej ścieżki kształcenia.
1: Dzisiaj jest Dzień Matki. A Dzień Matki to jest Dzień Kobiet tak naprawdę. A każda kobieta w swoim życiu doświadczyła opieki położnej na każdym etapie swojego życia.
2: Mówi położna Joanna Musiał. Na co dzień pracuje na oddziale neonatologicznym w szpitalu przy ulicy Polnej w Poznaniu. To ona zainicjowała dzisiejszą akcję.
1: Ta akcja właściwie urodziła się u nas.
3: Czerwony kolor jest to kolor, który położne mają w tak zwanym czepku położnej. Ten, który kiedyś, jakiś czas temu położne nosiły na głowie.
2: Joanna Pietrusiewicz, Fundacja Rodzić po Ludzku.
3: Położne mają czerwony pasek, pielęgniarki mają czarny pasek i to jest symbol odróżnienia tych dwóch zawodów.
2: Zawodów, jak podkreślają położne, siostrzane, ale nie identycznych. I obawiają się, że to, co szykuje Ministerstwo Zdrowia, doprowadzi właśnie do ujednolicenia. I o tym mówiła już na antenie Radia 357 Julia Ignaczak, sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych.
4: To będzie taka pielęgniarka położnicza niestety i przez tyle lat walki o odrębność, przez tyle lat walki o rozwój naszych kompetencji, o pokazywanie tego, że my możemy naprawdę dużo więcej, to zrobimy taki przysłowiowy krok w tył.
5: Absolutnie zawód położnej był, jest i będzie. Nikt nie zamierza go likwidować.
2: Odpowiada wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kęcka. O co zatem chodzi?
5: Przypisanie pielęgniarek i położnych też do pewnych poziomów kompetencyjnych.
2: To właśnie o nasze kompetencje walczymy, słychać po stronie położnych, bo te pracują nie tylko na porodówkach.
4: Możemy zająć się kobietami, które planują ciążę. Zajmujemy się już kobietami w ciąży i w połogu oraz w laktacji.
1: No tak mało porodu, więc położne niepotrzebne. No ale to jest kompletna bzdura. No na moich 500 położnych w szpitalu przy ulicy Polnej pracuje może około 50 na oddziale porodowym, ale cała reszta z nas zajmuje się nie tylko noworodkami, ale zajmuje się też paniami w różnym wieku i z różnymi chorobami.
2: I stąd tak duża mobilizacja i konkretne liczby. Fundacja Rodzić po Ludzku przygotowała petycję przeciwko zmianom w kształceniu położnych.
3: Mamy w tej chwili ponad 9 tysięcy osób. To pokazuje, że obywatele nie chcą oddać zawodu położnych, chcą utrzymać położne w odrębnej ścieżce kształcenia. Zbieramy podpisy, żeby pokazać naszym decydentom, że my chcemy czegoś innego i my inaczej wyobrażamy sobie wzmacnianie roli położnej.
1: Powstała grupa już teraz kilkutysięczna osób, nie tylko położnych, ale osób wspierających położne, ruch obrony położnictwa położnych. Te zmiany są potrzebne, to jest jasne. Ustawa się musi zmienić, bo ona już jest wieloletnia. My potrzebujemy aktualizacji, ale mądrych aktualizacji.
2: Dziś, w Dzień Matki, ten głos przebija się jeszcze wyraźniej.
3: Jest ważne, żeby osoba, która samodzielnie prowadzi ciążę, samodzielnie przyjmuje porody, miała odpowiednie wykształcenie. Położne, one są pierwsze wtedy, kiedy mama staje się mamą podczas narodzin. Ich dłonie przyjmują dziecko na świat.
2: Bo mówi się, że gdy rodzi się dziecko, rodzi się też matka. A one, położne, towarzyszą. Sebastian Kierzek, Radio 357.

0: Minęła godzina 17, jest 26 dzień maja, wtorek, Dzień Matki. W popołudniówce czas na serwis informacyjny. Zapraszam w imieniu Moniki Mędroch-Karbowskiej.
1: Polska nie zredukuje personelu swojej ambasady w Kijowie, mimo że Rosja grozi potężnym zwiększeniem ataków z powietrza. Są one traktowane poważnie, ale nasza placówka w stolicy Ukrainy już od lat jest dobrze przygotowana do działania w strefie wojny, zapewnia rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
2: Nasza służba dyplomatyczna, służba konsularna już nieraz udowodniła swoją odwagę. Na tę chwilę nie planujemy żadnych zmian w funkcjonowaniu naszej placówki.
1: MSZ ostrzega jednak, że wszystkie uderzenia Rosjan na obiekty cywilne czy dyplomatyczne będą traktowane jako nieprzyjazne akty nieuzasadnionej agresji, niosące ze sobą ogromne ofiary ludzkie i infrastrukturalne. 60 dni. Taką pulę dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają otrzymać rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe. Projekt ustawy w tej sprawie zaproponował resort pracy i polityki społecznej.
3: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
1: Tłumaczy ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku dzieci powyżej 14 lat. Rada Ministrów zajęła się dzisiaj projektem ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Jak tłumaczył rzecznik rządu Adam Szłapka, ustawa wprowadza ubezpieczenia społeczne dla artystów o najniższych dochodach, którzy będą mogli dzięki temu korzystać z publicznej służby zdrowia, świadczeń chorobowych i emerytalnych.
4: To dotyczy osób, które zawodowo zajmują się działalnością artystyczną i posiadają udokumentowany dorobek twórczy. Chodzi przede wszystkim o te osoby, które są najmłodsze, żeby miały po prostu dostęp do opieki medycznej, do doświadczeń.
1: Szczególną grupę osób ujętych w tej ustawie stanowią również kobiety, które, jak zauważył rzecznik, często musiały rozważać rezygnację z działalności artystycznej, bo bez ubezpieczenia nie miały możliwości skorzystania z urlopu macierzyńskiego. Hiszpański rząd zapowiada niemal 9 miliardów euro na walkę z kryzysem klimatycznym i mieszkaniowym. Premier Pedro Sanchez przedstawił społeczny plan klimatyczny, który jeszcze w tym roku ma trafić do Komisji Europejskiej. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
5: Ponad połowa środków ma zostać przeznaczona na remonty mieszkań i poprawę efektywności energetycznej domów najuboższych rodzin. Rząd chce, by transformacja ekologiczna objęła wszystkie dzielnice i regiony kraju. Pozostałe fundusze trafią na transport publiczny i wymianę samochodów na mniej emisyjne. Duch tego planu polega na tym, żeby nikt nie musiał wybierać między dotrwaniem do końca miesiąca, a dotrwaniem do końca stulecia. Zrównoważony rozwój nie powinien być luksusem, powiedział premier Pedro Sanchez. Plan ogłoszono w momencie pogłębiającego się kryzysu mieszkaniowego wśród młodych Hiszpanów. Według najnowszych danych tylko nieco ponad 14% osób między 16 a 29 rokiem życia mieszka poza domem rodzinnym. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: Średni wiek wyprowadzki z domu w Hiszpanii przekroczył już 30 lat. To niemal o 4 lata więcej niż średnia unijna. Organizacje młodzieżowe alarmują, że wynajęcie mieszkania pochłania dziś prawie całe wynagrodzenie młodego pracownika. W centralnej e-rejestracji pojawi się możliwość zapisów do kolejnych specjalistów i na nowe badania. Od lipca przychodnie będą umawiać przez internet do kardiologa na mammografię i testy HPV. Takie rozwiązanie ma służyć skróceniu kolejek, ale żeby faktycznie tak się stało, na system e-rejestracji muszą przejść wszystkie placówki w kraju.
6: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
1: Tłumaczy Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. Na badania i wizyty można się już rejestrować przez internetowe konto pacjenta i aplikację Moje IKP.
0: Ciepło, prawda? Noc także przed nami ciepła. No, co tu powiedzieć o pogodzie u nas, skoro w Londynie padają w Anglii kolejne rekordy. Wczoraj tam było 35 stopni. Najgorętszy maj w historii, odkąd prowadzone są pomiary. W Polsce w nocy zachmurzenie będzie małe, a jeżeli gdzieś więcej chmur się pojawi, to w części północno-wschodniej, czyli Suwalszczyzna i Podlasie. I tam mogą pojawić się przelotne opady deszczu. A w pasie od Kujaw przez Mazowsze po Lubelszczyznę mogą pojawić się burze. Temperatury w nocy mówiłem, będzie ciepło. 11 stopni północ, 14-15 centrum, a najcieplej na Podkarpaciu 17 stopni.
7: Popołudniówka 357.
0: A w popołudniówce do godziny 18 oczywiście bardzo zapraszam do udziału ze strony Państwa. Czekamy na głosówki, na telefony 510-357-357. A już niebawem w naszej zagranicznej części pojawi się tutaj Adrian Bąk, bo znowu robi się niebezpiecznie w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ten temat niebawem.

0: Różne opinie formułowali nasi słuchacze w pierwszej godzinie na temat naszych relacji z imigrantami i w drugą godzinę wchodzimy także z tym tematem, bo odzywa się do nas pan Wojtek. Dzień dobry, witam pana.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo jadę akurat samochodem, ale rozmawiam przez zastaw głośnomówiący.
0: Dobrze słychać, może pan mówić, tylko proszę mówić wyraźnie i nie za długo.
1: Odnośnie tego głosu tam pana, który mówił, że jego żona ma problem ze znalezieniem pracy z powodu tego, że Ukrainki odbierają jej możliwość zatrudnienia, bo się godzą na złe warunki. Może należałoby spojrzeć na to z drugiej strony. Może to Polak jest winny, który oferuje nieuczciwe warunki, nieuczciwą rekrutację po prostu i zatrudnia osoby, nie patrząc na ich kompetencje i nie płacąc właściwie za ich pracę. Może to wcale nie emigranci są temu winni. No, emigranci chcą pracować, nie chcą żyć na koszt naszego państwa, tylko przyjeżdżają tutaj i chcą się utrzymać z własnej pracy. Więc ja bym tak na to spojrzał.
0: Bardzo dziękuję, to dobry głos, bo pan mówi o roli pracodawcy i że on także ma wpływ na to, jak wygląda atmosfera. A wiadomo, że może dochodzić do różnego rodzaju zgrzytów, kiedy grupa Ukrainek będzie miała pretensje, że są gorzej traktowane od Polek i zaczną w tej sprawie swoje żądania formułować. Ciekawe. W takim razie myślę, że do godziny 18 jeszcze pojawią się głosy w tej sprawie. Chociaż, jak państwo wiedzą, już niebawem daleki zasięg, a to czas na politykę zagraniczną. I tu, jak mówiłem, Adrian Bąk weźmie na tapet sprawę relacji w tej chwili, dzisiaj, między USA a Iranem. Ale wcześniej posłuchajmy Wielki Przebój zespołu The Police.

0: że się tego słucha cały czas. To jeszcze jest ten okres Typolisów, kiedy regałowo widać tam mocno jadą. Proszę Państwa, w studiu pojawił się Adrian Bąk. Witam Cię, mój drogi.
1: Jeszcze
0: raz Ci dziękuję za ostatnią Twoją niedzielną audycję, bo rozmowa z korespondentem, panem Kociszewskim, po prostu rewelacja.
1: No, bardzo dziękuję. Bardzo zresztą dzisiaj zostajemy w klimatach bliskowschodnich.
0: No właśnie, jak z tym zawieszeniem broni? No, jest, nie ma?
1: Tak, chciałoby się powiedzieć wreszcie, jest porozumienie, jest rozejm, no ale niestety wciąż nie można tak powiedzieć. Trwają rozmowy w Dosze, w stolicy Kataru, pomiędzy irańskimi przedstawicielami, katarskimi przedstawicielami, Amerykanie też tam są. No i w ostatnich dniach i właśnie godzinach dochodziły takie wiadomości, że no coś się wydarzy, prawdopodobnie coś dobrego, że jakieś porozumienie będzie, natomiast ciągle go nie ma. Dzisiaj natomiast były ataki amerykańskie na Iran, na południe Iranu. No i to już jest mniej optymistyczna wiadomość. Jak tak teraz patrzę na BBC, to pierwsze trzy właściwie informacje dotyczą właśnie Iranu, więc naprawdę dużo się dzieje i o tym porozmawiam z gościem.
0: A zatem 13 minut dla Ciebie. Zaczynamy Daleki Zasięg.
2: Daleki Zasięg.
1: Stany Zjednoczone znów atakują Iran. Dowództwo centralne USA poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń w samoobronie na południu Iranu. O tym zresztą już informowaliśmy. Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył z kolei, że zestrzelił amerykańskiego drona oraz ostrzelał myśliwiec, które to miały naruszyć irańską przestrzeń powietrzną. Jednocześnie wciąż trwają rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a według Amerykanów atak nie stanowi zerwania zawieszenia broni. Po amerykańskim ataku sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że porozumienie wciąż jest możliwe i wskazał na dzisiejsze rozmowy między głównym irańskim negocjatorem i ministrem spraw zagranicznych, a premierem Kataru. A moim gościem jest dr Bartosz Bojarczyk z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych UMCS. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Powiedzmy może na początek właśnie o tym ataku amerykańskim. Jaki był jego cel, jak to tłumaczą Amerykanie, no i co zrobią z tym, albo mogą zrobić Irańczycy?
3: Dla mnie to jest troszeczkę też niezrozumiałe, ale to jest chyba już taka nowa tradycja Stanów Zjednoczonych, że gdy negocjują, to równolegle wykorzystują siłę militarną jakby chyba do zmiękczenia przeciwnika. Tak naprawdę ciężko mi to jest określić, ale wiemy, że negocjacje z Wenezuelą, atak na Wenezuelę, negocjacje z Iranem, atak na Iran. Tutaj negocjacje z Iranem i znowu atak. No Amerykanie mówią tutaj jakby samoobronie, ale moim zdaniem jest to taktyka zmiękczania przeciwnika, prawda, i wymuszenia pewnych ustępstw, czy też no postawienia sprawy tak na ostrzu noża, że tak powiem kolokwialnie, no bo to nic nie wnosi. Tak naprawdę Irańczycy odpowiedzieli, ale no mają ograniczone możliwości, więc myślę, że to tak naprawdę jest tylko element tej strategii negocjacyjnej Stanów Zjednoczonych, ale nie doszło do zerwania rozmów. No te rozmowy są kontynuowane, ale one są trudne i na pewno takie ataki nie pomagają w osiągnięciu jakiegokolwiek kompromisu.
1: Ale rozumiem, że to też raczej nie zmieni optyki czy dynamiki tych rozmów, to co się wydarzyło dzisiaj?
3: Nie sądzę, gdyż nawet ataki na tankowce czy też ostrzelanie tam krążownika, ono nie wpłynęło na to, więc Amerykanie używają i Irańczycy uznają, że to nie jest zerwanie tego zawieszenia broni, no to jest dobre dla potencjalnego pokoju, czy też potencjalnego porozumienia.
1: No właśnie, mówi pan, że te rozmowy są trudne. Jeśli doszłoby do porozumienia, to czy my wiemy, albo możemy się spodziewać, na jakich warunkach mogłoby ono zostać ogłoszone? Kto tutaj będzie stroną wygraną, a kto przegraną, jeżeli w ogóle taka terminologia jest uzasadniona w kontekście tego, co się dzieje w Dosze?
3: No dzisiaj właśnie skończyliśmy seminarium takie naukowe na temat tego konfliktu u nas w Instytucie Stosunków Międzynarodowych, goście całej Polski, nie tylko. No i doszliśmy do takiej konkluzji, że no wygranym tego całego konfliktu jest Iran, bo po pierwsze no obronił się, reżim obronił swoje istnienie. No a Stany Zjednoczone no jakby nie zrealizowały tych podstawowych celów, no i teraz szukają jakby porozumienia, które pozwoliłoby im na, powiem tak kolokwialnie, wyjście z twarzą z tego wszystkiego. No ale sytuacja jest dosyć skomplikowana z tego względu, że ta strategia asymetrycznego konfliktu realizowana przez Iran, ona dała dość poważne rezultaty. Mówimy tutaj na przeobrażeniach nie tylko w Zatoce Perskiej, ale na całym Bliskim Wschodzie. I Amerykanie szukają możliwości, prawda, możliwości ogłoszenia sukcesu, no bez podpisywania niczego takiego trwałego. Nawet strona irańska mówi i te doniesienia prasowe mówią, że część tutaj kwestii jest negocjowanych, a część jest odłożona na później. Mhm. Więc ja spodziewam się jakiegoś ograniczonego porozumienia dotyczącego tylko na przykład zniesienia sankcji i otwarcia cieśniny Ormuz, ale będę zaskoczony bardzo pozytywnie, jeżeli to porozumienie byłoby kompleksowe, obejmujące program nuklearny, obejmujące Liban, obejmujące inne kwestie dotyczące bezpieczeństwa regionalnego, ale także funkcjonowania reżimu irańskiego, prawda, w tej strukturze geopolitycznej Bliskiego Wschodu, ale także funkcjonowania Amerykanów w Zatoce Perskiej czy całościowo na Bliskim Wschodzie, bo tutaj bardzo dużo kwestii jest problematycznych i takich, powiedział, gdzie obie strony stoją na dość skrajnych pozycjach, więc...
1: No właśnie, bo mówi pan, że Stany Zjednoczone, czy prezydent Donald Trump, czy jego administracja chciałyby zawrzeć porozumienie, żeby w jakiś sposób wyjść z twarzą, ale raczej też z drugiej strony strona amerykańska nie posługuje się takimi ogólnikami, które mogłyby później stanowić jakąś podkładkę, że tak powiedzmy, do tego, że Stany Zjednoczone rzeczywiście tę wojnę, czy ten etap tego sporu z Iranem wygrały, no bo się mówi takimi konkretami, jeżeli chodzi o Amerykanów. Na przykład, jeżeli chodzi o tę sprawę uranu, ten główny punkt sporny, czyli los wzbogaconego uranu posiadanego przez Iran. No i tutaj na przykład Donald Trump w nocy w serwisie True Social napisał, że albo uran, jak to on nazwał, nuklearny pył, zostanie natychmiast przekazany Stanom Zjednoczonym, sprowadzony do Stanów Zjednoczonych i zniszczony, sprowadzony do Stanów Zjednoczonych, albo we współpracy i koordynacji z Islamską Republiką Iranu zostanie zniszczony w innym miejscu. No to jest konkret, z którego też trudno później ewentualnie wyjść, jeżeli to się nie uda Stanom Zjednoczonym wynegocjować.
3: No tak, no ale z drugiej strony Iran stoi na stanowisku, tutaj prawda, główni funkcjonariusze tego reżimu stają na stanowisku i tutaj mu są słowa najwyższego przywódcy Mocztaby Hamanei, mówiącego, że uran ma pozostać w Iranie. Więc no to są te skrajne pozycje negocjacyjne i tak naprawdę to porozumienie, ono będzie pełne kompromisów i pełne takich, bym powiedział, zapisów dość nieprecyzyjnych. No bo na przykład kwestia uranu, Iran mówi, że jakiekolwiek kwestie nuklearne będą negocjowane później, a Stany Zjednoczone mówią, że teraz. Tak naprawdę mamy tu znowu ten chaos informacyjny, czy też dezinformacyjny, który tak naprawdę trwa już od 28 lutego. Prawda, strony mówią różne rzeczy, obie strony mówią, że wygrały, a kwestii spornych jest naprawdę bardzo dużo. Bo to nie jest tylko wzbogacony uran, ale to jest otwarcie cieśniny Ormuz, to jest opłaty w cieśninie Ormuz, to jest obecność Stanów Zjednoczonych w regionie, to są ataki przeprowadzane przez ugrupowania niepaństwowe, ale będące gdzieś tam pod kontrolą albo współpracujące z Iranem, które nadal atakują cele, prawda, na terytorium państw Zatoki Perskiej, czy galwanizując jeszcze bardziej tą sytuację. Więc na dzisiaj na tym seminarium mówiliśmy, że to porozumienie będzie zaskoczeniem dla wszystkim, ale nikt tutaj z nas, ekspertów, nie spodziewa się czegoś konkretnego. Chyba żeby, tak jak powiedziałem, zaskoczono nas pozytywnie i jakieś szczegółowe porozumienie zostałoby podpisane, no ale ja mam na myśli tutaj, chciałem mi wszystkim przypomnieć 2015 rok, że te negocjacje, które zakończyły się podpisaniem tego układu, prawda, nuklearnego, tak, z 2015 roku, bardzo szczegółowego, one trwały bardzo długo i dotyczyły tylko tej jednej kwestii. Ja nie sądzę, żeby Amerykanie byli w stanie wynegocjować coś takiego komplementarnego i szczegółowego z tego względu, że no tutaj
1: że nie da się tego zrobić, Iran, prawda, w tak krótkim czasie.
3: Iran także naciska, żeby Liban to był uwzględniony. Mm-hmm. Amerykanie nie mają chyba środków, żeby zmusić Izrael do
1: no właśnie, działań takich, panie doktorze, bo chciałem pana zapytać o Iran, bo dzisiaj Izrael zapowiedział, że zintensyfikuje ataki na Hezbollah, w domyśle właśnie na Liban. I takie pytanie, czy Liban też jest przedmiotem negocjacji, ono się już pojawia od dawna. Pojawiało się także przy okazji tego tymczasowego porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem. Rozumiem, że ewentualne porozumienie z Iranem raczej nie wpłynie na wygaszenie sytuacji w Libanie.
3: No i właśnie tutaj nie wiem, czego dotyczą negocjacje i tak naprawdę nie wiemy, bo strona irańska mówi o tym, że ona chce uregulowania sytuacji w Libanie w ramach tego porozumienia, ale nie wydaje mi się, żeby Amerykanie byli w stanie coś takiego zagwarantować, prawda, bo nawet to zawieszenie broni, które niby obowiązuje między Izraelem a Hezbollahem, ono nie jest przestrzegane, prawda, więc Amerykanie... No, realizowali, atakując Iran, realizowali cele w głównej mierze izraelskie, a teraz nie są w stanie zmusić swojego partnera, prawda, do prowadzenia działań, które byłyby, które kontrybuowałyby ku podpisaniu jakiegokolwiek porozumienia i to w jakiejkolwiek formie. No, Iran tutaj nie sądzę, żeby porzucił Liban strategicznie, czyli może podpisać cokolwiek, ale z zastrzeżeniem, że ta kwestia libańska musi zostać uregulowana w ramach tego porozumienia z Iranem.
1: Panie doktorze, a co jeśli niepokój? Czy to jest w ogóle możliwy scenariusz, że Stany Zjednoczone wycofują się z tych negocjacji? Wyobraża pan sobie, jak będzie wyglądał, jakby wyglądał taki scenariusz? Czy Iran to przetrwa?
3: Znaczy myślę, że Iran już przetrwał bardzo dużo i sądzę, żeby przetrwał, chyba żeby została zatkowa, no to chyba żeby ziściły się, prawda, te zapowiednie, czy też te groźby Donalda Trumpa, prawda, prezydenta Stanów Zjednoczonych, że Stany Zjednoczone zaatakują infrastrukturę krytyczną Iranu, no to doprowadziłoby do istotnych, prawda, do istotnej zmiany jakości w prowadzonym konfliktu. Myślę, że wszystkie opcje są na stole. Nie tylko czy Amerykanie, jest zgoda Amerykanów, jest zgoda establishmentu amerykańskiego na kontynuowanie akcji militarnej, prawda? Więc ja uważam, że teraz jest prezydent Donald Trump, jego administracja jest w bardzo trudnym położeniu, no bo adwersarz, prawda, nie kooperuje, przyjaciel, czyli Izrael, nie kooperuje, a szerzą się naciski na Amerykanów, żeby tą sytuację unormować ze względu na przedłużającą się tą sytuację na rynku paliwowych, nawozowych i tak dalej, która już no, przyjmuje taką formę bardzo dotkliwą, szczególnie jeżeli chodzi o globalne południe, ale także i nas i każdego innego.
1: No więc właśnie, a czy to porozumienie, jeżeli ono zostanie zawarte, tak już na zupełny koniec, czy ono bezpośrednio wpłynie od razu na zmniejszenie cen paliw na świecie, w tym w Europie?
3: Myślę, że tak. Tutaj te wahania cen surowców energetycznych są bardzo duże i należy zobaczyć, jak reagują rynki. Tutaj ceny spadają o 5%, 7%, prawda? One rosną o 10% w zależności od tego, jakie są doniesienia medialne, prawda? Tutaj więc, czy też co pisze Donald Trump, czy też co piszą Irańczycy na social mediach, ale sądzę, że jakiekolwiek porozumienie by doprowadziło do znaczącego spadku cen surowców energetycznych w tej perspektywie natychmiastowej, a w tej perspektywie średnioterminowej jak najbardziej także.
1: I dlatego tak wiele osób trzyma kciuki za to porozumienie, nie tylko tych związanych z sytuacją w regionie Bliskiego Wschodu. Bardzo dziękuję, dr Bartosz Bojarczyk z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych UMCS, był gościem Dalekiego Zasięgu. Raz jeszcze dziękuję.
4: Bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję Zasięg państwu.
4: Zasięg przygotował, dziękujemy panu, a Zasięg przygotował Adrian Bąk. I teraz patrzę na zegar, to już niebawem, jeszcze 2,5 minutki i będziemy mieli sport.

0: i tak sobie będzie plumkał jeszcze przez 10 sekund The Cure. Robert Smith, bardzo mu dziękujemy. No, czeka już Mateusz Kuźniewski. Zmiana.
1: Zaczynamy od kolarstwa. Duńczyk Jonas Wijnegaas z Visma Lice Bike wygrał 16 etap wyścigu Giro d'Italia z górską metą w szwajcarskiej miejscowości Carii i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Na końcowym podjeździe Wijnegaas stopniowo powiększał przewagę nad niewielką grupą rywali. Na mecie wyprzedziło ponad minutę Austriaka Felixa Galla oraz Australijczyka Jaya Hindleya. Duńczyk odniósł czwarte etapowe zwycięstwo w tegorocznym Giro, a pierwsze w różowej koszulce lidera, której planuje nie oddać już do samej mety. My przechodzimy do piłki nożnej i powołań Jana Urbana na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby nasza kadra zagrała w Mistrzostwach Świata, ale tak się nie stanie. Można zatem myśleć o biało-czerwonych bardziej długofalowo i to widać w powołaniach. Selekcjoner dał szansę aż 5 nowym zawodnikom, a wśród nich znalazł się Karol Czubak z Motoru Lublin, który w minionym sezonie Ekstraklasy strzelił 18 goli, a wczoraj na gali Ekstraklasy odebrał statuetkę dla najlepszego napastnika całej ligi.
2: Dużo się mówi, że młodsi zawodnicy mają problem, że zagrają fajne 3 mecze, potem 3 gorsze, a u mnie ten sezon był taki, że byłem stabilny przez praktycznie cały czas. Strzelałem, nie miałem większych meczów bez gola, więc na pewno to też mnie cieszyło, bo ciężko na to pracowałem, długo dobijałem się do tej ekstraklasy, żeby w końcu móc w niej zagrać, a jak mi się udało, to myślę, że udowodniłem wszystkim tym, którzy nie wierzyli, że na tym poziomie też sobie poradzę, nie tylko w pierwszej lidze.
1: Mówił Czubak w TVP Sport. Teraz przekonamy się, jak poradzi sobie na poziomie reprezentacyjnym. W niedzielę Polacy zagrają we Wrocławiu z Ukrainą, a 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie podejmą Nigerię. Wśród powołanych jest Robert Lewandowski, czyli przynajmniej na razie nasz kapitan nie rezygnuje z kadry. I całe szczęście. My przenosimy się do Paryża, który czeka na finał Ligi Mistrzów, ale nie dlatego, że w tym mieście ten finał się odbędzie, a dlatego, że w finale zagra paryska drużyna PSG. Stolica Francji na brak imprez sportowych narzekać nie może, bo trwa tam przecież wielkoszlemowy French Open. Dziś najwyżej rozstawiony polski tenisista Kamil Majchrzak niestety już po pierwszej rundzie pożegnał się z rywalizacją na kortach Rolanda Garrosa. Przegrał wyraźnie z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6.
3: W każdym elemencie był lepszy, mimo że gdzieś tam próbowałem się jakkolwiek załapać na grę, to szło mi to bardzo pod górkę dzisiaj, jakby na wszystkie moje zagrania miał odpowiedź. Sam, kiedy już miałem przewagę, też czasami mi brakowało zimnej krwi w egzekucji, więc no tak naprawdę wygrał zasłużenie, liczyłem zdecydowanie na więcej, no ale jest jak jest, no też no obiektywnie no, grał naprawdę bardzo dobrze, jakby serwował bardzo dobrze i grał doskonale serwis plus jeden, jakby returnował mi wszystko no naprawdę bardzo głęboko i ciężko mi było stamtąd budować jakąś sensowną przewagę.
1: Całkiem wyczerpująco zrecenzował Majchrzak swoją grę w Eurosporcie. Dziś nie tylko on miał w Paryżu kiepski dzień, z turnieju odpadli m.in. Daniil Miedwiediew czy Talon Grigspor. U pań prowadzona przez polskiego trenera Tomasza Wiktorowskiego Naomi Osaka wygrała z Lorą Siegemund. Dalej grają też inne faworytki, m.in. Aryna Sabalenka czy Coco Gauff. Iga Świątek turniej w Paryżu rozpoczęła wczoraj od pewnego zwycięstwa nad młodą Australijką Emerson Jones. Jutro natomiast zmierzy się z kolejną przedstawicielką młodego pokolenia, Czeszką Sarą Beliek.
4: I feel like with more titles, it's even a bit...
1: Im więcej tytułów, tym trudniej się gra. Wszyscy mają wobec mnie oczekiwania.

0: Ania, myślą, że będę grała perfekcyjnie, ale tak się nie da. Kluczowa jest pokora. To nie tak, że w tych pierwszych rundach dostanę coś za darmo. Wszystko muszę wywalczyć na korcie. Mówiła nasza tenisistka. W południe rozpocznie się jutro mecz Iggy. Około 13 Magdalinet zagra z kolei z Łotyszką Jeleną Ostapienko, a raczej nie, przed 18 Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann. Co słychać w ligach amerykańskich? Hokeiści Carolina Hurricanes pokonali u siebie Montreal Canadiens po dogrywce 3-2 i prowadzą już 2-1 w rywalizacji playoff do 4 zwycięstw w finale konferencji wschodniej ligi NHL. Z kolei koszykarze New York Knicks już mogą świętować. Pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 130-93. To był czwarty finał konferencji wschodniej NBA i 4-0 wygrali zawodnicy z Nowego Jorku. Po raz pierwszy od 1999 roku powalczą zatem o mistrzostwo ligi. Jeremy Sochan też pewnie cieszy się z awansu, choć znów nie pojawił się na parkiecie choćby na chwilę. W Polsce tymczasem dziś o 20.15 początek rywalizacji o finał Orlen Basket Ligi pomiędzy Arką Gdynia a Zastalem Zielona Góra. Rywalizacja będzie się toczyć do 3 zwycięstw. Kamil Łączyński z Arki komplementuje rywali w Polsacie Sport.
1: Zastal gra fantastycznie. Naprawdę widać rękę trenera Miłoszewskiego i wszyscy gracze naprawdę są w dobrej dyspozycji. Wrócił Andy Mazurczak po kontuzji, po której już nie widać śladu i naprawdę mają trochę kłopot bogactwa. Oni wygrali w ostatnim meczu z pretendentem, można powiedzieć, do mistrzostwa Kingiem Szczecin bez Luisa. Pokazuje to, jak ogromną siłę mają w zespole.
0: Dużo tych komplementów, ale zakładam, że te komplementy na boisku się już skończą. W drugiej parze półfinałowej, przypomnę, powalczą ekipy z Warszawy, Dziki oraz Legia. Kolejny sport w Radiu 357 jutro rano po godzinie 7. Do usłyszenia.
2: Radio 357.
3: Bardzo dziękuję. Mateusz Kuźniewski przygotowywał dzisiejsze informacje sportowe. Powiem Państwu, że podobają mi się te powołania trenera Urbana, no bo kiedy jak nie teraz? Teraz można poeksperymentować, sprawdzić kilku młodych chłopaków, no bo w końcu nie jedziemy na Mistrzostwa Świata. Trzeba to przełknąć i myśleć o przyszłości. A jeśli chodzi o audycję naszą, to jeden z pierwszych tematów, jaki pojawił się w poprzedniej godzinie, dotyczył referendum w Krakowie i tego, jak nasza słuchaczka Agnieszka mówiła, że także w małej gminie, w Łagowie, ludzie postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i także szykują się do referendum. W tej sprawie kolejny głos.
4: Dzień dobry. Dzwonię w sprawie referendum w Krakowie. Panie redaktorze, mam nadzieję, że ten wirus, zapożyczyłam to od pana, zarazi przede wszystkim gminy i miasta powiatowe, w których źle się dzieje. Panuje w nich nepotyzm i korupcja, a zwykłym ludziom naprawdę ciężko się żyje. Panowie z wiejskiej, z Warszawy, nie interesują się prowincją, a tymi małymi naszymi regionami tak naprawdę zarządzają senatorowie i posłowie, których nazywamy Don Corleone, a którzy traktują te regiony jak swoje folwarki. Apeluję do tych miejsc, małych miejscowości, do mieszkańców, żebyśmy wzięli przykład z Krakowa. Pozdrawiam serdecznie.
3: Bardzo dziękujemy za ten głos. No, myślę, że dla wielu włodarzy w różnych małych czy większych miastach to, co wydarzyło się w Krakowie, to jest ważny sygnał. Panowie, trzeba się wziąć do roboty i dobrze rządzić w imieniu waszych mieszkańców i wyborców.

0: Na, duża energia. Kenny Loggins. To teraz będzie o wspomnianym wcześniej rosole, bo pytanie, czy polski rosół trafi na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Swoją drogą muszę sprawdzić, jak jest rosół po angielsku. Ale ruszyła walka o kultową zupę. Nie tylko potrawę, ale też o symbol polskiej tradycji i rodzinnych spotkań.
1: Gdy wizerunkowo narobiło się potężnego bigosu, do gry musi wejść absolutny władca polskich stołów. Przed państwem nadzupa. Kulinarny praojciec i praprzyczyna wszelkiego stworzenia. Bez rosołu nie ma pomidorowej, nie ma sosu i nie ma życia.
2: Szczypta szafranu, moździerz i ubijamy. Przerywamy go sokiem z limonki, sokiem z imbiru.
1: Norbert Sokołowski, rekonstruktor kulinarny. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
2: Jest tam też rozmaryn i jest tam też szczypta szafranu. Dzięki temu ten rosół jest taki wyjątkowy. No ma to dosyć taki specyficzny smak i to jest w nim takie właśnie historyczne i bardzo królewskie.
1: Oto on. Eliksir zdrowia. Regenerator stawów i jedyny legalny doping, który od stuleci stawia Polaków na nogi. W wilanowskich kuchniach nie gotuje się jednak zwykłej zupki z kostki. To XVII-wieczny królewski nektar nasycony kolagenem z cielęcej giczy. Pływa w nim szafran, imbir i rozmaryn. Czysta magia kuchmistrza Czernieckiego.
3: Jego nadrzędna pozycja wynika też ze źródeł historycznych.
1: Adrian Rodakowski, edukator kulinarny Muzeum Króla Jana III w Wilanowie.
3: Przed sobą mamy Kompendium Ferculorum Stanisława Czernieckiego, czyli właśnie tą księgę kuchmistrza, która powstała w XVII wieku. I to jest zbiór ponad 300 przepisów, które są wizytówką kuchni magnackiej tamtych czasów. Na pierwszym miejscu, czyli swoją książkę, rozpoczyna przepisem na rosół. Więc to pokazuje, jak ważne było to danie i jeśli chodzi o kuchnię królewską, było to coś, co ją wyróżniało. To był taki mianownik kuchni polskiej, tym bardziej, że właśnie Czerniecki dodaje przydomek rosół polski. Także to może spokojnie stać się również dzisiaj naszą wizytówką.
1: A rosół rusza właśnie na podbój UNESCO. Jest z nami na dobre i na złe, wiernie asystując nam przy każdym kluczowym momencie naszej egzystencji.
4: Rosół towarzyszy nam od narodzin aż do naszej śmierci, bo pojawia się bardzo często jako element podawanych dań na stole podczas chrzcin, komunii, ślubów, wesel, wreszcie także podczas styp na pogrzebach. W tym sensie rosół towarzyszy nam w Polsce przez całe nasze życie.
1: Hanna Schreiber, kierowniczka Katedry UNESCO do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Uniwersytet Warszawski.
4: Tak wiele mówi się, jak mocno nasze społeczeństwo jest spolaryzowane. Rosół jest fantastyczną zupą, która nas wszystkich, mimo różnic, które są między nami, jednoczy.
0: No i ładna puenta. Bardzo dziękujemy Oli Dobieszewskiej za ten materiał o rosole. Przy okazji sprawdziłem bulion. Rosół to jest broth. A jeżeli jest z kurczakiem, to chicken. Jeżeli jest wołowy, no to beef. Może być także vegetable, tak mi się wydaje. No bo też jeżeli mamy się ubiegać o to, żeby poszło w świat, że to nasza zupa, no to pamiętajmy też, że jest odpowiednik angielski. A teraz już najnowszy utwór In The Stars grupy The Rolling Stones. Państwo mogą głosować. Na razie miejsce 12.
5: Wspieraj system i zagłosuj.

0: The Rolling Stones in the Stars. A teraz ciekawy głos dotyczący pomysłu z tymi referendami, które mogą się w jakimś momencie bardzo mocno w naszym kraju, jakiego by tu słowa użyć, mówiłem. Może mówmy o efekcie domina, bo to pierwsze słowo, które użyłem, no, chyba nie pasuje zbyt do tego. Posłuchajmy, pani mówi o roli kobiet.
1: Dzień dobry. Mam na imię Ula z Czarkowa, koło Pszczyny. To się właściwie samoczynnie ukonstytuowało, że za każdym razem, kiedy mówimy o odwołaniu kogoś z władzy naszej lokalnej, mówimy o mężczyźnie. Czyż nie? W związku z tym, kobiety, bierzmy się za działania. Bierzmy się za władzę w naszym lokalnym środowisku. Robimy kawał dobrej roboty. Czas na to, żebyśmy weszły do administracji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Dziękujemy za pozdrowienia i poszło, droga słuchaczko, w domy naszych słuchaczek. Mam nadzieję, które powinny wziąć sobie to do serca. No dobrze, to teraz Garbage, a później będzie o młodych ludziach, którzy jednak wybierają duże miasta. If

0: o przyszłości zespół Gabbage, a my teraz spójrzmy pod kątem takim, jak ludzie młodzi planują swoją przyszłość, bo wygląda na to, że coraz więcej młodych wybiera duże miasto. Tam koszty życia są znacznie wyższe, no ale można zarobić. To teraz Tomek Jeleński policzy plusy i minusy życia w wielkim mieście.
1: W dużych miastach lepsze pensje.
2: Młodzi ludzie często przenoszą się z małych miejscowości do dużych miast.
3: Jarosław Sadowski, Rankomat.pl.
2: Co nie jest efektem wyłącznie lepszych możliwości rozwoju kariery, czy też nauki, czy po prostu stylu życia. Z raportu wynika, że często za takim wyborem stoi po prostu matematyka. Choć w dużych miastach koszt najmu mieszkania jest wyższy, to pensje są na tyle wyższe, że w zupełności rekompensują ten wyższy koszt najmu mieszkania i właściwie po uwzględnieniu tych dochodów i kosztów najmu okazuje się, że w dużych miastach na życie po opłaceniu kosztu najmu zostaje im po prostu więcej pieniędzy.
4: Preferuję pracę w większym mieście, na przykład z dojazdem.
5: Niezmiennie największą popularnością cieszą się duże miasta.
3: Maciej Kikta, ekonomista.
5: I wynika to przede wszystkim z tego, że nie dość, że tam łatwiej o pracę i wszystkie statystyki pokazują, że w największych dawnych wojewódzkich i obecnych wojewódzkich miastach bezrobocie jest niższe niż w reszcie kraju, to również rozwój rynku usług, dostęp do rozrywek, dostęp do restauracji, do sposobów spędzania wolnego czasu, tak tego płatnego, jak i bezpłatnego. No i większe miasto, tym więcej zazwyczaj jest organizowanych bezpłatnych festiwali, imprez.
1: Może jest łatwiej znaleźć też pracę przede wszystkim. Jest więcej możliwości tej pracy.
2: W Warszawie przeciętne wynagrodzenie netto to 7407 zł. Jeżeli weźmiemy parę, która zarabia po przeciętnym wynagrodzeniu, no to oni mają dochód na poziomie 14 815 złotych. Z kolei, jeżeli w Warszawie najmują 40-metrowe mieszkanie, to za najem płacą 3158 zł. Więc w sumie po opłaceniu mieszkania na życie zostaje im 11 657 zł. Porównaliśmy to dla 17 największych miast, no to okazuje się, że właśnie w tych największych miastach na życie zostanie takiej przykładowej parze najwięcej. Poza Warszawą największa kwota im pozostanie w Krakowie, Wrocławiu, Gdyni i Gdańsku.
1: No wiadomo, zależy, to tam nie można porównać 1:1 metrażu albo lokalizacji tak w 100%, ale tak, bardzo podobne ceny są już w tym momencie.
2: Poziom tych stawek to oczywiście najwyższe są w Warszawie, 79 zł za metr kwadratowy, później mamy Gdańsk, 67 zł za metr, Kraków 66 zł za metr, a najniższe stawki Częstochowa 41 zł za metr kwadratowy.
6: Taniej będzie raczej na peryferiach miasta dużego niż w centrum.
1: No to na pewno.
5: Kolejnym czynnikiem, który wchodzi w grę, jest łatwość dojazdu w samym mieście, które wybierzemy. Oczywiście droższe są lokalizacje w okolicy metra, czy miejsc, w którym przecinają się linie tramwajowe i autobusowe, czy doskonale skomunikowanych fragmentów miasta. Tam będzie drożej. No ale często przedmieścia też wcale nie są złym wyborem, zwłaszcza jeżeli mamy do dyspozycji kolej aglomeracyjną albo jakieś inne udogodnienia pozwalające szybko dojechać do centrum i z centrum szybko dojechać do miejsca, które nas najbardziej interesuje.
0: Plusy i minusy życia w dużym mieście zebrał dla Państwa Tomasz Jeleński. I tak oto zbliża się już godzina 18:00, to jeszcze jeden utwór muzyczny, jakoś niemiło tematu Dnia Matki. To ja na koniec tak sentymentalnie, bo to ulubiona piosenka była mojej mamy. Kto jeszcze nie zadzwonił do mamy, nie złoży życzeń, proszę to zrobić.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: W punkt. Minęła właśnie godzina 18. Jest wtorek, 26 dzień maja. W Radiu 357 dobiega końca popołudniówka, a kończymy serwisem, który przygotowała dla Państwa Monika Mędroch-Karbowska.
2: Polska i Wielka Brytania podpiszą jutro traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, poinformował Donald Tusk. Premier wskazał, że istotnym elementem porozumienia będzie cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. Szef rządu przypomniał również, że podobny traktat o wzmocnionej współpracy i przyjaźni Polska podpisała rok temu z Francją. To jest strategia, jaką przyjęliśmy, aby zacieśniać i to na najwyższym dyplomatycznym poziomie współpracę z tymi państwami, które realnie będą chciały wzmacniać nasze bezpieczeństwo, powiedział premier. Unia Europejska wezwała dzisiaj Charge d'affaires Rosji. Ma to związek z groźbami rosyjskiego MSZ wobec zachodnich placówek dyplomatycznych. Domaga się ono, by opuściły one Kijów w związku z zapowiedzianymi systematycznymi atakami. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anita Hipper zapewniła jednak, że Unia Europejska nie zamierza wycofywać swojej misji ze stolicy Ukrainy. Widzimy, że Rosja próbuje jedynie siać panikę, wydając te groźby. Chcą wywołać strach i spowodować izolację Ukrainy. Mamy jasny komunikat. To nie zadziała. Unia Europejska utrzyma swoją obecność i działalność w Kijowie, powiedziała Hipper i dodała, że groźby Rosji pachną desperacją. Rewolucja w profilaktyce wad wzroku na Lubelszczyźnie. Ponad 6 tysięcy uczniów z całego regionu przeszło zaawansowane mobilne badania wzroku. Autorski program Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie okazał się strzałem w dziesiątkę i zyskał już miano europejskiego pioniera w walce z wadami wzroku u najmłodszych.
3: Kluczem do sukcesu tej akcji była mobilność. Specjalistyczne zespoły medyczne, wyposażone w ultranowoczesny sprzęt diagnostyczny, zamiast czekać na pacjentów w gabinetach, ruszyły bezpośrednio do szkół, również w najmniejszych miejscowościach regionu. Całe przedsięwzięcie narodziło się z inicjatywy profesora Roberta Rejdaka, szefa lubelskiej kliniki okulistyki ogólnej i dziecięcej. Statystyki po zakończeniu drugiego etapu projektu są jednak alarmujące. U blisko 35% przebadanych dzieci wykryto wady wzroku, w tym krótkowzrokowość, astygmatyzm czy zezowanie, które wymagają natychmiastowego leczenia. Wszystkich uczniów z niepokojącymi objawami skierowano już na darmową, pogłębioną diagnostykę. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
2: Sukces lubelskich medyków, który zdobył już uznanie i nagrody w Niemczech oraz Szwajcarii, ma stać się gotowym wzorem do wdrożenia w innych regionach Polski i całej Europy. Z aplikacji mObywatel korzysta już 12 milionów osób. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że jeszcze w tym roku w ramach mObywatela ma działać komunikator mSzyfr, czyli konkurencja dla WhatsAppa czy Telegrama. Jeszcze wcześniej użytkownicy otrzymają dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego. A tak mObywatela chwali wiceszef resortu cyfryzacji Dariusz Standerski.
4: To historia sukcesu, którego zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej albo nas podziwiają.
2: Jak wynika z danych resortu, codziennie w aplikacji odnotowywanych jest średnio 1,5 miliona logowań. Użytkownicy sprawdzają najczęściej mandaty drogowe do zapłacenia i liczbę zdobytych punktów karnych. Dzień Matki to okazja do świętowania, ale również do zadbania o siebie, bo jak wynika z najnowszych badań, aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia, a prawie 40% zauważa u siebie objawy wypalenia rodzicielskiego. Z kolei aż 8% doświadcza jego skrajnej formy. Objawy takiego stanu wymienia dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
5: Od podirytowania, rastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
2: Z badań naukowych wynika, że w takiej sytuacji pomocne są proste czynności i uważne rodzicielstwo.
5: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
2: I takiej troski o siebie życzymy dzisiaj wszystkim rodzicom.
1: Muzyka. Jutro, proszę Państwa, troszkę chłodniej. Najlepsza pogoda będzie w Polsce zachodniej, północno-zachodniej, bo tam zachmurzenie będzie małe i nie będzie opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, momentami także duże. Przelotnie spadnie deszcz. Na południowym wschodzie, uwaga, w Bieszczadach mogą być burze. A jeżeli będą burze, to lunie, bo prognozowana suma opadów to 15 mm. I możliwy także grad. A temperatury jutro od 15 stopni na wybrzeżu, 20 stopni w centrum, do 26 na Podkarpaciu.
6: Radio 357.
1: I tak oto kończymy popołudniówkę. Serwisy przygotowywali Monika Mędroch-Karbowska i Mateusz Kuźniewski. Audycję realizował Tomek Matlingiewicz. Nad całością czuwał Krzysztof Tubilewicz. A ja, Michał Olszański, bardzo Państwu dziękuję. I już robię miejsce dla Darka Króla, bo za chwilę będziemy pod osłoną nieba. Do usłyszenia niebawem.

każdym sercu ten dzień 26 maja chyba bardzo ciepło. Nie tylko brzmi, ale tak naprawdę rozpływa się i szczerze mówiąc to jest takie wyświechtane hasło, ale 26 dzień maja, Dzień Matki, to praktycznie w życiu każdego dziecka powinien być każdy dzień roku. I chyba tak jest, ale to, że wyszczególniono właśnie ów 26, by podkreślić święto mam, ma swój urok i my również kłaniamy się wszystkim mamom bardzo nisko. Całujemy was w dłonie i dziękujemy za wyrozumiałość przede wszystkim. Przede wszystkim za wyrozumiałość wiary w nas, bo dzięki wam jesteśmy, kim jesteśmy. Tomek Martlingiewicz za sterami, Darek Król przy mikrofonie. Zapraszamy na spacer pod osłoną nieba, dziś może nie dotyczący piosenek, które owe mamy będą gloryfikować, ale właśnie tym mamom całą audycję dedykujemy. Kiss me, kiss me, kiss me. Tak monumentalnie rozpoczynał się album, który swoją premierę miał właśnie w Dzień Matki. W roku 1987, 39 lat temu, ukazał się w Wielkiej Brytanii, a tydzień później, 3 czerwca, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Podwójny album, który był nagrywany i to czuć chwilami właśnie na lazurowym wybrzeżu studiu Miraval w Corrèze we Francji. Zresztą tam panowie postanowili pozwolić sobie na to, by przede wszystkim najważniejszą cechą nagrywania tej płyty była autentyczność chwili. Bo kładli wtedy nacisk na spontaniczność, prawie improwizując utwory, aby uzyskać odpowiedni i nastrój, i tą właśnie wyjątkową wiarygodność. Wtedy też eksperymentowali z dźwiękami śródziemnomorskimi i całość płyty nagrywali w jednym albo w dwóch podejściach. Bez poprawek, bez wersji 26, co często się zdarza, gdy chce się doszlifować do perfekcji album w studiu. A oni wtedy właśnie w 1986 jeszcze roku postanowili, by to było przede wszystkim przesiągnięte autentycznością chwili. I tak się stało. Dwupłytowy album, bo mnóstwo materiału wówczas powstało, na winylu wydany, był nieco krótszy w wersji CD, bowiem o kilkadziesiąt sekund czas utworów przekraczał możliwości ówczesne pojemności płyty CD. No i tak się właśnie składa, że jeśli ktoś bazował przez wiele lat tylko i wyłącznie na wersji CD, to nie znał jednego utworu. To znaczy fani na pewno znali, ale tam go nie było. Najkrótszy z utworów, ostatni na stronie B pierwszej płyty winylowej, czyli Hey You, został pominięty w wersji CD, ale ukazał się w wersji winylowej oraz, jak na tamte czasy, przystało w wersji kasetowej. I tak właśnie przez wiele lat ten jeden, jedyny utwór był takim jakby satelitą, który niektórzy znali doskonale, a inni poznawali czasami u znajomych, słuchając innego niż CD nośnika. Którą państwo wersję mieli? No chyba każdy sobie będzie chciał przypomnieć. Doskonały album przesycony i różnorodnością, i takimi właśnie wycieczkami po możliwościach rejestrowania wówczas w studiu. Od Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me rozpoczęła się dla wielu miłość do grupy The Cure i myślę, że od 1987 roku fanów tylko przybywało, a ci, którzy wówczas po raz pierwszy zetknęli się z ich twórczością, sięgnęli po tą mroczną część wydawaną już od roku 1978 i 9. Kiss Me otwierał ten album, natomiast album zamykał się tym równie kapitalnym, spinającym jak klamra utworem.

dokładnie 39 lat temu. Oj, w przyszłym roku będzie piękny jubileusz 40-lecia wydania płyty Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Od utworu, który album otwierał The Kiss, po właśnie utwór, który album zamykał, czyli Fight. Myślę, że dzisiejszego wieczoru zabrzmi ta płyta w pełnej wersji, 18 piosenek, i to jest bardzo różnorodny przekrój, jeśli chodzi i o stylistykę, i o nastrój, by ten czas wieczorny poświęcić temu, co jako nowe ukazało się 39 lat temu. W ubiegłym tygodniu, gdy prezentowałem pierwsze nagranie z dwunagraniowego singla pewnej Szwedki, obiecałem, że spotkamy się z wersją szwedzkojęzyczną tego utworu dzisiaj właśnie. Ciekaw jestem, czy Państwo mają taką pamięć dźwiękową, żeby spróbować sobie przypomnieć, jak brzmiała tamta anglojęzyczna wersja utworu Mikaeli Ubek, pochodzącej z Göteborga, taka nieco bardziej stonowana, spokojna, utwór zatytułowany Snowblind. Natomiast to jest też przykład, gdy młodzi artyści nie idą na łatwiznę. I to mi się właśnie spodobało. Wydała singiel z tym samym utworem niby, ale to praktycznie dwie różne kompozycje. Tym razem po szwedzku. Snowblind,

postanowiłem dzisiaj zabierać Państwa albo do Wielkiej Brytanii, albo do Szwecji, ale do Szwecji tylko i wyłącznie Göteborg dziś będzie naszym otoczeniem podczas tego właśnie spaceru. I Michaela Oberg z Göteborga pochodzi, no i oni, Divers. Już spotykaliśmy się z tą szwedzką super

karierę solową i to właśnie ona jest główną kompozytorką i autorką tekstów właśnie prezentowanych przez grupę Divers. Zaledwie kilka dni temu ukazał się mini-album zawierający zaledwie, mówię właśnie zaledwie, cztery utwory, bo czekam zawsze, co przygotują. Shape Shifting, tak zatytułowana jest ta epka. Utwór A Body of Water jest utworem, w którym zadają pytania egzystencjalne i tak naprawdę skupiają się na tym, czym stać może się ciało. Ciało, które gotowe jest rozpuścić się i przekształcić w coś całkiem nowego. Postanowiłem jeszcze po jeden utwór sięgnąć z tego mini-albumu. Shape Shifter, czyli jakby tytułowy. Jest on o tym, jak to faktycznie uczynić.

całkowicie zasłużony tytuł jednej z najbardziej wpływowych brytyjskich wokalistek ery rocka należy właśnie do niej. Susan Janet Ballion urodziła się 27 maja roku 1957, a więc jutro świętować będzie swoje kolejne 18 urodziny, a my już teraz kłaniamy się, bo mamy taką właśnie okazję. Ten utwór to był ich największy sukces, jeśli chodzi o twórczość Susie and the Banshees za oceanem, bo znalazł się w 91 roku w pierwszej 20 Billboard Hot 100 właśnie w Stanach Zjednoczonych. Ona świętuje jutro, a jej kumpel z podwórka, chociaż nie londyńskiego, a bristolskiego, świętuje dziś swoje 68 urodziny. To jest niesamowite, gdy człowiekowi staje taka data przed oczami, wiedząc o tym, że cały czas aktywny na scenie i wciąż koncertujący i wciąż nagrywający. Jerry Wayne Hassey urodził się 26 maja w 1958 roku. Gdy w 88 roku zespół The Mission wydał swój drugi album Children, miał okazję zarejestrować dla BBC sesję, podczas której utwór Kingdom Come brzmi bardzo, bardzo, bardzo wiarygodnie.

tymi pieskowymi z Piaskowca zrobionymi uliczkami baw. Kilkakrotnie już spacerowaliśmy z grupą Night Swimming i warto było poczekać na to, by wreszcie ukazał się cały mini album Melting, Sometimes Bleeding. Ukazał się kilka dni temu. Już trzy utwory z niego poznaliśmy wcześniej. Nothing Savvy's Technicolor, Submarine i Poisonberry, a uzupełnia ten zestaw słyszany przed momentem Hope and Wavering oraz właśnie jako piąty Dark Clouds.

Przepięknie te smyki dopełniają całości. Night swimming. Jeśli Państwo będą się wybierali może w te wakacje do Baw, to koniecznie właśnie z tym soundtrackiem w słuchawkach. Niesamowicie to brzmi i tam pachnie całkiem inaczej. Tomek Matlinkiewicz i Darek Król, dziękujemy już za dzisiejszy spacer pod osłoną nieba. Ale jest jeszcze jedna rocznica, którą należy uszanować. Mijają dziś 4 lata od momentu, gdy pożegnaliśmy Andy Fletchera. I tak jak Dave i Martin podczas trasy koncertowej Memento Mori zawsze podczas grania tego utworu wspominali go, tak i my, również w jego ukochanym World in My Eyes w wersji najświeższej koncertowej. Z tym utworem Państwa i wspomnieniem Andy'ego pozostawiam.

Hello, hello! Jak się macie, Gruzini, moi kochani? Też u was tak ładnie jak u nas? U nas jest tak znakomicie, powiem wam. Mamy z Antkiem, nie mówiłem wam o tym chyba nigdy, ale mamy z Antkiem tutaj taki letni obyczaj, że jak już pozbędziemy się kaleson, to wtedy ja, jadąc tutaj, żeby zrobić dla was ten magazyn, przejeżdżam przez galerię handlową. W niej odszukuję kawodajnię i kupuję nam kawę na lodzie. Uwielbiam to. Raz w tygodniu, no czasami dwa, taką kawkę pykam sobie. Choć nie powinienem, ale jestem słaby, to czemu nie? Pykam sobie tę kawkę na lodzie, dlatego że nie zawsze jest włączona klimka. A tu dzisiaj wpadam z kawką, klimka włączona, Antek wygalantowany. No mówię wam, przed nami wspaniała audycja. Witam was w magazynie Gruzja, nazywam się Paweł Jóźwicki, Antek Grudniewski z drugiej strony szyby będzie realizował tę audycję. Tak jak tytuł pierwszego utworu, to będzie audycja o undergroundzie. Wiem, że macie dość już po Cornelusie, prawdopodobnie macie dość i tego undergroundu i tego wszystkiego, ale to będzie inny underground. To będzie underground robiony przez czarnych ludzi w latach 70., a głównie przez Curtisa Mayfielda. Ale zanim do niego, to zrobimy sobie taką małą rozbiegówkę. I teraz uwaga, posłuchajcie tych trzech numerów. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to sell.

0: Jak? Wchodzi?
1: Chciałem wam powiedzieć, że jestem trochę skonfundowany, bo mam tutaj takie podpowiedzi, mi się wyświetlają na komputerze, na przykład kto śpiewał, jaki to był tytuł. Myślę, że wy też tak macie. Ale u mnie wyświetlają się jeszcze gatunki muzyczne, do jakich dane piosenki przynależą, zdaniem kogoś. I no, najłatwiej było powiedzieć, że dzisiaj to będzie soul. Albo, że no, może R&B. Może też trochę będzie zalatywało jazzem, chociaż jazz mnie zupełnie nie pociąga. Ale zdałem sobie sprawę wczoraj, kiedy się szykowałem do tego dzisiejszego spotkania, że ta muzyka właściwie jest taka nieokreślona. Ona jest między tymi wszystkimi gatunkami, które wymieniłem, a może jeszcze kilka można byłoby dorzucić. I chyba to mnie w niej najbardziej jara, bo nie jestem fanem soulu, nie jestem fanem jazzu, ani R&B, ani urban tym bardziej. A to wszystko, co dzisiaj przeleci, ma w sobie jakąś taką tajemnicę, moc i to mnie w tym kręci. Jak byliście mali, to oglądaliście serial Korzenie? Pamiętacie ten serial? O Kunta Kinte? No właśnie. Ja chyba od dziecka kibicowałem czarnym. Czarnym, słabszym. Jakkolwiek to nie zabrzmi tym z gett różnych. Getta będą na końcu, tak dla ułatwienia. Dodam, ostatnie 20 minut mamy na getto przeznaczone dzisiaj. A nasz bohater, Curtis Mayfield, zrobił bardzo dużo dla czarnej społeczności. Tylko nie wszyscy o tym wiedzą. I jeszcze nie będzie śpiewał.

Jak, męczy was takie pykanko? Czy może być? No chyba mniej męczy niż Cornelius, co? Chyba, że kolega Domańczuk jest innego zdania, to proszę pisać. gruzja@radio357.pl. Drodzy państwo, przechodzimy do mistrza. Mistrz, jak już wspominałem, nazywał się Curtis Mayfield i właściwie muzykował od dziecka. Powaga. Tak przynajmniej czytałem. No właśnie najgorsze to jest to, że wiedzę zdobywamy z tego, co przeczytamy. A nie zawsze to są jakieś takie super poważne informacje. W każdym razie, z tego co się dowiedziałem, babcia Curtisa założyła, uwaga, spirytualistyczny kościół wędrujących dusz. Pasuje wam? No i Curtis wędrował z babcią. Od stanu do stanu. Występował w komeszce. Śpiewał, machał rękami.

tańczył. No robił to, co trzeba było robić i się robiło w tamtej kulturze. Ale bardzo szybko dołączył do dosyć znanego wtedy zespołu, w którym nie był liderem, bo tam lider był. Ale liderowi tak szło świetnie, że lider mówi: słuchajcie, trochę mi tu ciasno z wami, chłopaki. To ja se pójdę, Curtis, to ty mnie zastąpisz. No i zastępował. Zastępował, ale myśli sobie, coś z tym bendem jest nie tak. Mi też tu trochę duszno, ciasno. Ja chyba też se pójdę. I poszedł. I przez 26 lat swojej działalności solowej nagrał 25 płyt. Słyszycie, Domańczuk? Można się nie obijać, a nie te pomidory i pomidory w kółko. No i proszę państwa, wszyscy uważają, albo tak się o tym pisze, mówi, że jego trzecia płyta jest arcydziełem. Ale moim zdaniem pierwsza jest już arcydziełem. Turn to the book of Revelation. And if people would just get read the Bible and read the book of Revelation, they would really turn around and straighten up.

czuję, że wam wchodzi. Nie mylę się? No to wyjątkowy numer. I chyba mój ulubiony jego. Słuchajcie, powiem wam jeszcze, jaki jest adres, bo wy piszecie i piszecie, ale ja nie wiem, czy wy w ogóle dobrze piszecie, co prawda do mnie dochodzi, ale może inni piszą gdzie indziej i to nie dochodzi. Więc uwaga, notujemy. gruzja@radio357.pl. Zachęcam do zwierzeń oraz złotych myśli związanych z Curtisem Mayfieldem. I jeszcze wam powiem, że Curtis jak był filarem w pewnym momencie tego pierwszego zespołu, w którym było trochę za ciasno i się dusił, to mówi do swojego menadżera: słuchaj, mam ochotę na jakiś skok w bok, a może na jakąś taką dłuższą karierę solową. W sumie jestem niezły, dobrze piszę, wiem, o czym chcę pisać, o czym chcę mówić. Tylko wiesz co, jakoś tak nie za bardzo wiem, gdzie my z tym wszystkim moglibyśmy pójść. No powinniśmy pójść do Motown, bo są najwięksi. Ale tam wiesz, te piosenki o miłości w kółko śpiewają, tam raczej o tych najważniejszych sprawach nie za bardzo mówią. Moglibyśmy pójść też do Stax. W Stax, no wiadomo, to tam napinają mięśnie bardzo z kolei. A ja bym, wiesz, tak chciał opowiadać o tym naszym życiu. O tym, co nas gniecie, o tym, jak jesteśmy traktowani. Chodź, słuchaj, chodź założymy swoją firmkę jakąś małą. I menadżer mówi: dobra, słuchaj, ja tutaj odłożyłem trochę na z tych twoich płyt i z tych koncertów trochę mamony, bo nie wszystko wydałem na Cadillaki. To chodź założymy. I założyli Carlton Records. I w tej wytwórni Curtisa Mayfielda ukazywały się jego płyty. I doszło do tego, że w roku 72 powstał film Superfly, nie wiem, czy go oglądaliście, z kategorii Blaxploitation, czyli wiecie, czarni rządzą i nie dają się systemowi. Film nie najgorszy, ale jeszcze lepsza ścieżka dźwiękowa.

Odkąd zacząłem się interesować tą czarną muzyką i Curtisem Mayfieldem, to zewsząd słyszałem od różnych ludzi, takich, z których zdaniem się liczyłem oraz takich, których po prostu czasami słuchałem, że to jest płyta wybitna, Superfly, ten soundtrack. I wiecie co, tak te 10 utworów, które dzisiaj Curtisa Mayfielda posłuchaliśmy, one pochodzą z różnych płyt, ale wszystkie te płyty zostały wydane w latach 70. z pominięciem dwóch płyt, gdzie Curtis zaczął się gubić i wszedł w estetykę disco. No, wyobraźcie sobie, że na waszych oczach podczas waszej działalności estradowej powstaje bardzo modny gatunek. No to może człowiek chciał się podłączyć. Potem te lata 80., 90. to już nie ma o czym mówić. Więc ja zostawiam w waszej ocenie to, która z tych płyt, jeżeli zdecydujecie się sięgnąć, posłuchać w całości, przypada wam najbardziej do gustu. Natomiast te 10 numerów, które tutaj dzisiaj w Gruzji będziecie mogli usłyszeć, no, dla mnie są bardzo duże. Kolejna płyta po Superfly to była płyta Back to the World i ona piętnowała wojnę w Wietnamie.

Całkiem nieźle ta muzyczka dzisiaj spasowała z aurą, prawda? Też tak macie? A macie już jakieś zdanie na temat, co to za gatunek muzyczny ten Curtis uprawiał? No ciężko to tak jakoś jednoznacznie określić. Myślę, że ci ludzie, ci twórcy, nie tylko muzyki, którzy wychodzą poza te przyjęte normy, no mają trudniej, bo nie ma ich w tych szufladkach. A jak nie ma w szufladkach, to możemy nie wiedzieć, co na ten temat myśleć, bo jak nie lubię R&B, to przecież nie będę go słuchał. Nawet przed posłuchaniem już to wiem. No świetny chłop. Bardzo się cieszę, że się dzisiaj z nim spotkaliśmy. I to jest nasze ostatnie spotkanie z piosenkarzami na literkę C. Będzie jeszcze za tydzień takie podsumowanie C litery, gdzie się znajdą wszyscy ci, którzy nie mogli się znaleźć w pełnym wymiarze. To też proponuję przygotować sobie kasetkę. Może tam coś ciekawego się wam trafi. A teraz, drodzy państwo, będzie świetna piosenka.

Historia Curtisa Mayfielda, jak większość gruzińskich gawęd, niestety nie kończy się zbyt dobrze. Ale nawet pomyślałem sobie, że może dla równowagi na przykład zajmę się YouTube, którym się wiedzie od zawsze, żeby coś się dobrze skończyło, choć to jeszcze się nie skończyło. W każdym razie myślę, że piekłem dla niego było pojawienie się disco, potem lata 80., gdzie on z tym swoim falsecikiem i z tym ciupaniem na gitarce tam pasował. 90. lata to już mógł być nawet jakiś taki początek comebacku. No ale niestety podczas koncertu na Brooklinie zwaliła się na niego rampa z oświetleniem. Chłop został sparaliżowany. Próbował jeszcze przez kilka lat się szarpać. Nawet nagrał jedną płytę, a potem zmarł. Na szczęście wtedy, kiedy jeszcze był w formie i robił te wszystkie piękne rzeczy, miał też sprzymierzeńców, którzy może troszkę bardziej definitywnie niż on opowiadali o tych wszystkich sprawach.

I to tyle na dziś, moi drodzy Gruzini. Za tydzień, tak jak wspominałem, domkniemy literkę C tymi wszystkimi piosenkarzami, piosenkarkami i zespołami, którzy nie zmieścili nam się w większym wymiarze. A dziś to sobie już pójdę. Pamiętajcie o tych wszystkich słabszych i uciśnionych. Nie bądźcie obojętni. Dobranoc.

0: Dzień Dziecka w Radiu 357.
1: Dzień Dziecka to wydarzenie tak wyjątkowe, że w Radiu 357 świętujemy go przez dwa dni.
2: A co będziemy robić?
3: A gdzie?
4: A z kim?
1: Już tłumaczę. W niedzielę 31 maja spotykamy się przed budynkiem radia na pikniku, który organizujemy z Teatrem Komedia. A w poniedziałek 1 czerwca naszą antenę przejmą dzieci, które na jeden dzień zamienią się w dziennikarzy. Poznamy również wyniki konkursu na słownik polsko-dziecięcy.
0: Zapraszamy na Dzień Dziecka w Radiu 357.
5: Plac na rozdrożu. Kultura.
6: Minęła godzina 21 w audycji Plac na rozdrożu. Witam Państwa, ja, Kasia Nowicka-Nowika. Program realizuje Szymon Kuliś, a ja kontynuuję wątek pokazywania Państwu jakby branży muzycznej od kuchni. I dziś jest Dzień Matki, więc spotkałam się z dwoma artystkami matkami. Ja również jestem artystką i matką. I sobie o tym macierzyństwie i o łączeniu macierzyństwa z karierą, z pracą zawodową porozmawiamy. W studiu ze mną jest Reni Jusis.
7: Dobry wieczór.
6: I Marika.
8: Dobry wieczór.
6: Bardzo mi miło, dziewczyny, z wami się spotkać w takich okolicznościach, bo to będą takie trochę, musimy pamiętać o tym, że to jest poważna audycja, bo może się ta rozmowa przerodzić w takie ploteczki, prawda?
7: Mamy spotkały.
6: Tak, jakbyśmy się spotkały po prostu przy kawce pomiędzy jakimiś obowiązkami. Więc fajnie sobie o tym porozmawiać i na pewno, żeby tak się rozluźnić, to poczekamy, zaczniemy od muzyki, ale zanim to nastąpi, to tak dla porządku, powiedzmy, że jeśli chodzi o Marikę, to ma bliźniaki.
8: Tak, dwóch chłopców.
6: Dwóch chłopców i od 2018 roku jesteś szczęśliwą mamą dwójki chłopców, tak?
8: Bywam też nieszczęśliwa czasem, ale raczej jestem szczęśliwa.
6: A ty, Reni, to z kolei rok 2010, rok 2012, też dwójka
7: nastolatków.
6: Dokładnie. No właśnie. I jaki jest teraz z kolei moment u was, jeśli chodzi o drogę muzyczną? U ciebie, Reni, dziś premiera piosenki, której później posłuchamy. A ty, Marika, nad czym pracujesz?
8: Ja ostatnią premierę mam sprzed 3 miesięcy, więc już trochę czasu upłynęło, a teraz ponoć trzeba być w takim ciągu wydawniczym w zasadzie na wciąż i nie myśleć o albumach już zupełnie, tylko o singlach i żeby one od siebie mocno się nie odsuwały na osi czasu, choć ja też nie lubię osi czasu, mój czas jest bardziej kulką, czego dzisiaj wszystkie chyba doświadczyłyśmy, ale mam piosenkę do miksu i do masteru gotową kolejną, którą mam zamiar wypuścić jeszcze przed upałami. Kibicujcie mi, bo moje dzieci są jeszcze dość małe i wcisnąć w harmonogram życia rodzinnego taką wyrwę, jaką jest właśnie plan teledysku, zwłaszcza jeśli partner, ojciec dzieci jest w to również zaangażowany, to już jest wyższa logistyka, bo coś trzeba z tymi dziećmi zrobić. I może z nimi nie zostanie, bo będzie za obiektywem.
6: No o tej logistyce będziemy dużo rozmawiać. Ja w ogóle mogłabym zacząć dzisiejsze spotkanie, czy dostałyście laurki na Dzień Matki, no ale nie będzie tajemnicą, jeśli przyznamy się słuchaczom, że spotkałyśmy się dzień przed Dniem Matki, stąd tego pytania dzisiaj nie było. Posłuchajmy na razie utworu Mariki i za chwileczkę wracamy do rozmowy, a Państwo mogą mimo wszystko pisać w komentarzach, bo jest post zapowiadający nasze dzisiejsze spotkanie. Chętnie sobie oczywiście poczytamy i zareagujemy na te posty, a mój mail nowika@radio357.pl.

0: studiu ze mną Marika Ireniusis. Marika, byłaś moim w ogóle pierwszym wyborem na gościnie w tym temacie. Po tym, jak rozbroił mnie twój filmik, kiedy zaprezentowałaś się w super stylizacji podczas jakiegoś wyjazdu, które uzupełniało dmuchane koło i cały ekwipunek, który musiałaś zabrać ze sobą na plażę, żeby spędzić czas ze swoimi dziećmi. Ty lubisz się też bawić, znaczy pokazywać też ten humorystyczny wątek macierzyństwa.
1: Tak, bo druga część tego filmiku albo jakiś rodzaj kontynuacji to byłam ja w tej samej białej sukience, tylko uchlapana błotem przez moje dzieci. Lubię pokazywać takie prawdziwe życie. Miałam kiedyś taką sesję Prawdziwe życie gwiazd, gdzie robiłam filmiki właśnie z pralką, jak piorę i siedzę nad hałdami prania, albo pokazywałam wnętrze mojej lodówki i mówiłam, słuchajcie, tutaj oprócz majonezu kieleckiego niewiele w tej chwili, ale za chwilę się szybko przeflancuję na prawdziwą gwiazdę i zapełnię. Ale to oczywiście jest jakiś rodzaj humoru i odkrywania prawdy, bo my mamy taki chyba środowiskowy problem, że jesteśmy postrzegani autorzy, autorki, artyści, ludzie, którzy mają jakiegoś rodzaju publiczną pracę i często prezentują się w teledyskach, na okładkach i na festiwalach w bardzo pięknych makijażach i toaletach. Tak. I istnieje domniemanie, że my wszyscy mieszkamy w domach z basenem i po prostu mamy złote klamki, pozłacane wręcz. I to odkrywanie prawdy jest takim obosiecznym mieczem w sumie, bo z jednej strony pokazujemy, że Bóg krwawi i może to zaskutkować tym, że ludzie pomyślą, ej kurka, to nie jest żadna bogini, to jest taka sama baba jak ja, i stracą ten rodzaj admiracji, którą mają, ale ja za taką wcale nie tęsknię. Wolałabym, żeby jednak ta druga strona tego obosiecznego miecza zadziałała, czyli zrozumienie społeczne wobec nas i jakiś rodzaj empatii z nami, że to jest zawód jak wiele innych i niekoniecznie jakby to, co pokazujemy w tych teledyskach i na tych festiwalach, to jest nasz chleb powszedni, nasza codzienność. Najczęściej nie jest, zupełnie inaczej to wygląda. Ale tak, ja z nas wszystkich tu siedzących chyba mam najświeższe doświadczenie macierzyństwa, ta nastoletniość, którą często mi się wygraża, że zobaczysz, jak to będzie, jak będziesz miała nastolatków.
0: Że teraz to jeszcze nic.
1: Tak, że teraz to jeszcze nic. To ona istnieje jako takie straszydełko gdzieś w mojej wizji przyszłości, ale wydaje mi się, że już wyszłam z takiego najcięższego kołchozu startowego, który miałam przy bliźniętach, który zresztą sprawił, że ja znikłam z planszy takiej zawodowej na bardzo wiele lat i w zasadzie o mały włos, a ukatrupiłabym swoją karierę i Marikę zupełnie. Więc z tego kołchozu już wyszłam i mam teraz chyba taki okres słodyczy właściwie, bo moje dzieci kończą pierwszą klasę podstawówki.
0: To jest fajny moment.
1: Pięknym okresie, a jeszcze przybiegają do nas, wiesz, w sobotę kokosić się do łóżka i ja obserwuję, jak one dosypiają jeszcze godzinkę czy dwie i czasami mi się zdarza po prostu leżeć, łezki mi ciekną ze wzruszenia, że mi się to przydarzyło, że ja tego mogę doświadczyć. Więc chwalę sobie ten moment, w którym jestem teraz, ale jest dużo takich śmiesznych paradoksów i myślę, że fajnie jest je pokazywać, bo wtedy jakiś rodzaj samotności, które też czujemy w macierzyństwie bardzo często my kobiety, on się topi. Inne kobiety mogą nas poczuć, pomyśleć, o kurczę, jak ona ma tego samego rodzaju problemy, to ja nie jestem, mój przypadek nie jest jakiś dziwny, szczególnie trudny i tak dalej. Mogę się jakoś, message in a bottle, jak śpiewał Sting, nie?
0: Dokładnie.
1: Mogę się jakoś poczuć.
0: Przy okazji odpowiedziałaś też na kilka kolejnych pytań,
1: które zapraszam.
0: Miałam cię zadać, ale to nic. Reni, wiesz co, ja chciałabym ciebie zapytać, bo ty z kolei wydajesz mi się taką mamą, która nie za wiele pokazuje, jeśli chodzi o twoje dzieci teraz, od początku. Natomiast pamiętam ten czas, krótko po tym, jak zostałaś mamą, kiedy miałaś taki bardzo, bardzo mocny okres promowania takiego eko-macierzyństwa. Pamiętasz to, prawda?
1: Tak, oczywiście.
0: I bardzo dużo na ten temat rozmawiałaś, byłaś zapraszana do programów i tak dalej, i tak dalej. Ale później było tak, że trzeba było sobie trochę przypominać, że ty te dzieci masz. Wiesz, że w sensie nigdzie to nie było widoczne. Czy to jest celowe?
2: Tak, wiesz co, rzeczywiście, kiedy ja byłam w ciąży, byłam na początku tej drogi macierzyńskiej, mało się mówiło o ekologii i o ekologicznym macierzyństwie i wydawało mi się, że wtedy te wiadomości też nie były jakoś w jednym miejscu zgromadzone i postanowiłam trochę temu pomóc i założyłam portal i wydałam wtedy książkę. Natomiast to trwało chyba 2-3 lata. Co miałam zrobić, zrobiłam, spełniłam swoją misję. Mhm. Natomiast przez ten cały okres jakby też nie pokazuję swoich dzieci, bo mam takie wewnętrzne przekonanie, że mają prawo do swojej prywatności. I też staram się o nich zbyt dużo nie opowiadać, bo zadaję sobie to pytanie, jakbyśmy my się czuły, jakbyśmy się gdzieś z mediów dowiedziały coś o sobie, czego nie chciałybyśmy powiedzieć, więc jakby cenię sobie bardzo tę swoją rodzinną prywatność. Natomiast bardzo to był fajny okres w moim życiu, kiedy mogłam spotykać się też z innymi mamami, które miały tą wielką pasję właśnie do odkrywania takiego rodzicielstwa bliskości, do noszenia dzieciaków w chustach. Mm-hmm. Bardzo dużo się od nich nauczyłam. Wtedy poznałam bardzo dużo położnych, lekarzy, więc dzisiaj to wspominam z ogromnym...
0: Ale masz poczucie, że to w ogóle ułatwiło ci całe to macierzyństwo?
2: Nie wiem, czy ułatwiło, ale jakby ja chciałam taką drogą podążać. Mhm. Wtedy to nie było zbyt popularne i znalazłam bardzo duże w tych osobach wsparcie i wydaje mi się, że pokazałam, że taka inna droga też jest możliwa i chyba sobie jakby tę misję spełniłam. Natomiast dzisiaj... mam już największy komfort, że moje dzieci są nastolatkami i tutaj wcale bym cię nie straszyła, Marika, tym okresem, bo mam nadzieję, że się nie obrazisz, że powiem, że dzisiaj, Marika, ty się spóźniłaś, a my byłyśmy wcześniej i uważam, że to jest ta dobra strona, kiedy dzieciaki są już trochę większe, bo mamy więcej czasu dla siebie, mamy więcej czasu na swoją pracę, pasję i ja bardzo tęskniłam za tym czasem i rzeczywiście teraz mogę częściej usłyszeć własne myśli. I na pewno ten okres początkowy był dla mnie najtrudniejszy. Ja też w sumie zrobiłam sobie 7 lat przerwy.
0: No właśnie, patrzyłam tak tutaj na waszą dyskografię. No i tak, żeby tutaj też słuchaczom przybliżyć. 2009 rok to u ciebie, Reni, była płyta Illusion, a później płyta Bang 2015. Mhm. U Marty, u Mariki 2015 Marta Kosakowska album.
1: Koniec roku. Mhm.
0: No i 2023 cykl. No więc rzeczywiście to tak. Jak się spojrzy kiedyś, mm-hmm. to od razu widać, to jest ten moment, samo. Kiedy... Więc to jest ciekawe. Dokładnie. I właśnie też tak do siebie będę też czasami odnosiła to, o czym mówimy, bo ja z kolei, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, to akurat wydawałam swój debiutancki pierwszy solowy album, więc najeździłam się też z takim bardzo pokaźnym brzuchem, a na openerze zagrałam koncert z 2-miesięczną Niną w garderobie. No więc właśnie, a czy u was ten moment to czy był dogodny moment, czy właśnie tak trochę, no bo u mnie to było takie ewidentne pokrzyżowanie planów lekkie, tak?
2: Ale to chyba bardzo często tak jest, że nigdy nie ma dobrego czasu na to i to po prostu musi się samo zadziać. Ja pamiętam moje ambitne plany, kiedy mówiłam mojej menadżerce, żeby bukowała mi koncerty na 3 miesiące po urodzeniu pierwszego dziecka, bo ja wtedy już na pewno wrócę. I rzeczywiście zagrałam te koncerty, ale te emocje, które przeżywałam w środku, były tak dla mnie nie do pojęcia. Ja czułam, że śpiewam, ale myślami jestem gdzie indziej. Mm-hmm. I jest bardzo trudno oddawać się koncertom, takim zobowiązaniom, kiedy tak naprawdę za chwilę musisz pójść karmić. Mm-hmm. I ja miałam coś takiego w głowie, takie właśnie rozwojenie jaźni, że bardzo szybko się z tego wycofałam, zagrałam te koncerty, na które się umówiłam i poprosiłam o przerwę i potem grałam tak od czasu do czasu dla przyjemności, ale nie byłam gotowa zagrać takiej pełnej trasy. Ja słyszałam o wielu naszych koleżankach, wspaniałych wokalistkach, gdzie brały dzieci ze sobą, jechały w trasę.
0: Ale no właśnie, nie robiłyście tak?
2: No ja próbowałam wiele razy, ale zawsze jakby czułam, że ja nie jestem na 100% na scenie.
1: Ja jeździłam z lodówką turystyczną i odciągałam mleko i też to wspominam, to było szaleństwo. Pamiętam, że śpiewałam na Woodstocku i zaśpiewałam, zeszłam ze sceny, weszłam do busa i zemdlałam, bo chwilę przed właśnie tym jakby śpiewaniem, przed koncertem odciągałam mleko i nie zdawałam sobie sprawy, ile nałożyłam na siebie jakby obciążeń, że jednak organizm ma limity. I pamiętam, że też dzwoniłam, będąc w ciąży, wypytywałam Natalię Kukulską, bo ona była jakoś świeżutko po narodzinach trzeciego dziecka, córki. I pamiętam, że ona bardzo szybko wydała album jakoś w okolicy premiery i bodaj miesiąc czy dwa miesiące po narodzinach swojej córki zaczęła koncertować. I ja patrząc na nią mówię, kurczę, to jest możliwe, to może i ja tak dam radę. Ona wtedy studziła mój zapał, mówiąc, że to jest bardzo indywidualna rzecz, to zależy, czy rodzisz siłami natury, czy przez cesarskie cięcie i jaki masz backup tomowy. I w gruncie rzeczy to ostatnie jest w ogóle, z mojego doświadczenia wynika, jak dotąd, macierzyńskiego, jest najbardziej kluczowym chyba parametrem.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Bo jeśli masz pomoc, jeśli ktoś zdejmuje z ciebie dzieci, jeśli ktoś przede wszystkim wypełnia pewne, ma rozpisane jakieś jurysdykcje i zajmuje się zakupami albo praniem, albo sprzątaniem, albo gotowaniem, albo czymś tam jeszcze i czymś tam jeszcze, jeśli to wszystko nie spada na ciebie, ewentualnie twojego partnera. I ja na początku bardzo źle się dzieliłam. I ani ja, ani on nie mieliśmy z domu wyniesionych zachowań takich bardziej
2: partnerskich,
1: tak. W związku z czym on nie sięgał po te obowiązki, a ja ich wcale nie chciałam mu oddawać. I tak miała miejsce sytuacja, taka trwała do półtora roku życia dzieci i potem nastąpił krach, który sprawił, że ja oprzytomniałam, ale ja nie jeździłam w ogóle z dziećmi, bo to było technicznie, Kasiu, nie do zrobienia, bo ich było po prostu dwóch.
0: No tak.
1: Jeszcze o ile sobie potrafię wyobrazić, że biorę jedno nosidło i cisnę, to po prostu dwójka dzieci, gdzie ich potrzeby no, nie zawsze się synchronizowały, czasami były rozjechane i to oznaczało, że to nie jest tak, że masz niemowlę, które czegoś chce raz na trzy godziny, tylko masz dwoje niemowląt, które chcą czegoś permanentnie. I to było po prostu technicznie nie do zrobienia, absolutnie. Ale ja rzeczywiście przestawiłam się na laktator i jeździłam z tą turystyczną lodówką jakiś czas. Teraz to wspominam jako szalone to
2: tak,
1: było.
2: I się uśmiechasz, ale obawiam się, że wtedy na pewno często chciało ci się płakać po prostu.
1: Chciało mi się płakać i pamiętam moją road managerkę, która po prostu widziała mnie o jakiejś niedorzecznej w środku nocy porze, wiedząc, że następnego dnia przyjeżdżałyśmy gdzieś na próby, następnego dnia było granie i ona w nocy na przykład zdejmowała ze mnie ten laktator i mi go wyparzała. Marta Szymaniak, jeśli to słyszysz, kocham cię, jestem ci dozgonnie wdzięczna. Ale po prostu dotarło też do mnie wtedy, jaka jest rola wtedy managementu, road managementu.
0: No tak.
1: Nie wyobrażam sobie, żeby na przykład mężczyzna mi w takiej sytuacji towarzyszył, nie? Że jakby
2: też przewidział te twoje potrzeby. Dziewczyna, oprócz tego właśnie, czy można jeździć z dziećmi, czy nie jeździć, czy spotkałyście się z tym, że część z nas wraca z drugiego końca Polski, byleby wrócić, nie wiem, na czwartą, na karmienie.
1: Tak, to było szaleństwo, że ja przestałam nocować w hotelach.
0: Dokładnie, bardzo wczesne powroty. Ja też to dobrze pamiętam, bo ja sobie żadnej przerwy nie zrobiłam, no ale to jedno dziecko, a tutaj dwójka, to jest w ogóle ogromna różnica, ale też bywało ciężko. Słuchajcie, zróbmy sobie przerwę muzyczną i zagrajmy fragment albumu tego właśnie pierwszego po twojej dłuższej przerwie, Reni, czyli albumu Bang, i to będzie Zombie...
2: Zombie świat.
0: Zombie świat, dokładnie.

0: Wracamy do rozmowy z Reni Jusis i Mariką w Dniu Matki. Chciałabym tak też jakby ze swojego doświadczenia się z wami podzielić czymś takim, że jako matka z najdłuższym stażem też mogę wam wyznać, że byłam typem matki obsesyjnej. Czyli taka matka, która jak gdzieś idzie z dziećmi, to zabiera wszystko na wszelki wypadek, co tylko można. Przekąska, strój na zmianę i tak dalej i bardzo ingeruje w życie tego dziecka, sprawdza czy się dziecko dobrze umyło i tak dalej. Masakra. Dowiedziałam się o tym bardzo późno i ciężko już było mi coś z tym zrobić, ale pracuję nadal. Czy wy mogłybyście jakoś wskazać jakieś swoje takie typy, jakimi po prostu byłyście? Jesteście matkami? Czy to ewoluowało?
1: U mnie ewoluowało. Bardzo trudne słowo. Ja, kiedy byłam w ciąży, zacznijmy od tego, że ja na starcie ciąży nie wiedziałam, że jestem w ciąży bliźniaczej. Dopiero przy którymś badaniu to się okazało. I to zmieniło oblicze mojego macierzyństwa, bo ja planując bycie matką, wyobrażałam sobie, że będę lwicą, orlicą. Gdzieś przeczytałam, że orlice tak traktują swoje pisklęta, że właśnie wyciągają jakieś patyki z gniazda, żeby było niewygodnie, żeby te pisklęta już zaczęły się wynosić z gniazda, wyfruwać, żeby je jakoś uczyć życia, żeby tam za długo nie spędzały czasu. I ja planowałam, że taką właśnie matką będę, ale kiedy się okazało, że jestem w bliźniaczej ciąży, a w mojej rodzinie jest historia bliźniaczości, moja babcia urodziła bliźnięta, które przeżyły tylko tydzień. I ta historia była dramatyczna, niewiele się o tym mówiło. Ja dopiero wypytywałam babcię, kiedy byłam w ciąży i to były dla niej bolesne rozmowy. Z mojego rozeznania wynika, że moi wujek i ciocia, bo to była dziewczynka i chłopiec, których nigdy nie poznałam. Po prostu tak jak moje dzieci były wcześniakami, potrzebowały inkubatorów, potrzebowały dogrzania i odżywiania sondą, po prostu sztucznego odżywiania, bo dzieciaki jak się rodzą wcześnie, czasami jeszcze nie mają odruchu ssania i z moimi tak było, że to trzeba dopiero wytworzyć. Przychodzi neurofizjo, neurologopedka, nie pamiętam jak się nazywa, w każdym razie ktoś ze specjalnością neurologiczną, kto zakłada rękawiczkę i palcem głaszcze podniebienie niemowlaka, żeby w ogóle wygenerować taki odruch. No ale ja po prostu się bardzo tym zestresowałam, że być może moja historia będzie podobna. Gdzieś jakby tłumaczyłam sobie logiczna, racjonalna część mojego mózgu. Mówiła, no gdzie tam w ogóle? Inny świat, inne czasy, tak. Inkubatory, świetna służba zdrowia i zupełnie inna rzeczywistość. Tam po prostu teren wiejski tuż po wojnie, lata 40, 50, w ogóle gdzie?
2: Nie porównuj. Sami sobie.
1: Ale istniał we mnie tego rodzaju lęk, że taki schemat, jakiś rodzaj traumy rodowej tak. Właściwie chyba zadziałał. I ja się tak bardzo przestraszyłam, że nikt nie wiedział, utrzymywałam w tajemnicy moją ciążę, ukrywałam brzuch i nikomu się nigdy nie pokazywałam z tym brzuchem. Media o tym nie wiedziały. Ba, nawet po narodzinach moich dzieci nie wiedziały o ich istnieniu. Pierwsze co, to ja uważałam to za akt dużej odwagi, jak dzieci miały 2 lata, zrobiłam zdjęcie ich stópek w piaskownicy i opublikowałam na Instagramie z informacją 2 ważne powody, dlaczego zniknęłam w ogóle z biznesu, nie? I to uważałam, że to dużo, powiedziałam. Że tak bardzo byłam zestresowana i tak bardzo przeszłam w tryb matka kwoka chronić, pod siebie zagarniać, blisko, nie spuszczać z oka. I te wszystkie filmy, które myślę, że w ogóle najpierw myślałam, że jestem nienormalna, a potem się okazało, że większość kobiet to przeżywa, że jak pchamy te wózki albo generalnie mamy małe dzieci i jeszcze nasz mózg jest taki świeżo po narodzinach trochę w innym trybie, taki bardziej atawistyczny chyba. I jest to rodzaj atawizmu, że wyświetlają nam się przed oczami filmy. Na przykład idę i wyobrażam sobie, że nagle wyskakuje jakiś ostry drut, pręt z jakiejś kamienicy, albo coś się dzieje, dziecko wpada, albo zostaje rozerwane, przerwane i w ogóle jakieś dantejskie sceny. I ja się tak musiałam wręcz stawać i tak wzdrygałam się, otrząsałam się z tego obrazu, mówię, skąd to jest? Nie chcę tego, ale skąd to przylazło? Paskudztwo, obrzydlistwo, mucha na dziko, ale nic nie potrafiłam na to poradzić. Potem ktoś mi wyjaśnił, że jesteśmy wyposażone jako matki, samice, kobiety w jakiś taki rodzaj pierwotnego właśnie lęku, który ma wyprzedzić wydarzenia, żeby te dzieci rzeczywiście ochronić najlepiej jak się da i żeby potomstwo przetrwało. Niemniej jednak było to traumatyzujące i ja miałam bardzo długi taki początkowy okres macierzyństwa, gdzie ja nie komunikowałam w ogóle macierzyństwa. Mhm. Broń Boże, nie pokazywałam ani mojego brzucha, nikt nie widział. Nie robiłam sobie sweet foci, że jestem w ciąży i się spodziewam. I muszę wam powiedzieć, dziewczyny, że kurczę, jak teraz widzę, jak dziewczyny celebrują swoje macierzyństwo, z dumą noszą, teraz Dziarma na przykład jest w ciąży, wywala brzuch w ogóle. Ja w środku coś we mnie płacze, z tęsknoty za tą rzeczywistością, że ja tego nie zrobiłam, że sobie tego nie dałam jakby, że nie doceniłam siebie w tym procesie wtedy. Tak. Bo ten proces
0: ale wtedy tak się musiałaś, już nie powtórzy. Wtedy tak musiałaś.
1: Już pozdrowić. Nigdy nie będę w ciąży, no.
0: Tak.
1: Ale to się zmieniło. Co więcej, to się zmieniło po raz kolejny, bo teraz znowu jestem taką matką. Myślę, że raczej wśród matek u mnie w szkole, w sensie w szkole moich dzieci, w przedszkolu na pewno tak było, ale w szkole jest tak też. Jesteśmy postrzegani, ja i mój partner, jako tacy rodzice dający ogromne przyzwolenie na wybryki i dzikość. I że jesteśmy takimi wolnościowcami właśnie, że
0: mniej dyscypliny.
1: Tak, że w ogóle, że jakby dostaję dużo sygnałów od innych rodziców i od kadry, że powinniśmy bardziej dyscyplinować dzieci, że jakoś tak bardziej.
0: No ale wiesz, no ogólnie luźniejsze podejście do życia ogólnie, no mamy to już chyba troszkę we krwi. A jak u ciebie, Reni, to było? Czy bardzo ciepłą jesteś mamą, czy troszkę starasz się o zachowanie jakiegoś takiego dystansu, chłodu wręcz?
3: Wydaje mi się, że jestem i byłam mamą nadopiekuńczą. Natomiast chyba od momentu, kiedy wróciłam do muzyki, czyli to było tak mniej więcej w pierwszej klasie szkoły podstawowej moich dzieci, czyli w tym momencie, jak ty jesteś, zaczęłam, jakby sobie zdałam z tego sprawę, że jak wchodzę w muzykę, to świat przestaje istnieć, czas przestaje, jakby nie mam poczucia czasu i rzeczywistości. I kiedy na przykład pożyczyłam sobie bas od kolegi, bo ja raczej gram na klawiszach, na wibrafonie, ale miałam przez dobę bas w domu, to pamiętam, jak po południu podeszło do mnie dziecko i powiedziało: mamo, przepraszam, a ci coś będzie do jedzenia?

0: i też czuję takie wsparcie z ich strony, że mogę na nich liczyć. I najbardziej chyba na przykład lubię te momenty, czego tobie życzę, jak coś dla mnie gotują.
1: Och, no tak, tak, tak, tak, tak. No, u mnie też jest teraz bardzo mocna wymiana myśli, poglądów. Zrobiło się znowu po jakimś takim czasie lekkiego odtrącenia bardzo, bardzo intensywnie i tego też wam, dziewczyny, życzę, bo to jest po prostu coś, czego się chyba nie spodziewałam nawet, bo w momencie tych takich bardzo ciężkich momentów z takimi nastolatkami w tym ich najgorszym momencie, to już taki traci się wiarę, że się odzyska tą taką kochaną córeczkę, z którą będzie można fajnie pospędzać czas, bo to są czasem naprawdę bardzo mocne sytuacje, przynajmniej tak u mnie było. A tu się nagle okazało, że wróciło do mnie takie najlepsze macierzyństwo, jakie może być, tylko że to już nie jest mały dzieciak, tylko dorosła kobieta i możemy sobie rozmawiać, więc to jest naprawdę super. A czy macierzyństwo waszym zdaniem, czy w ogóle macie takie refleksje, czy sobie robicie taki rachunek sumienia, podsumowania tego typu, czy spowodowało, że musiałyście z czegoś zrezygnować? Czy macie takie poczucie, że coś poświęciłyście, coś, co mogło być nawet kluczowe na waszej drodze muzycznej?
0: Gdybym dzisiaj miała znowu podjąć tę decyzję, czy mogę sobie zrobić 6-letni urlop macierzyński, to bym się puknęła w głowę, bo jednak ten jest strasznie trudny i nawet cały czas się zastanawiam, ile miałyśmy szczęścia, że udało nam się wrócić po takim czasie, bo to jest, nie wiem, to jest chyba trochę niepoważne. Jeśli tak mówimy o zawodowych.
1: Ten czas bardzo szybko też leci, wiesz, dlatego tak nie analizujesz w tym czasie, no a musisz też czuć się gotowa, wiesz, musisz też mieć coś, pomysł i co chcesz też przekazać.
0: Tak, najbardziej, że te hormony, o których tutaj wspominałaś, to jest zupełnie inny moment postrzegania rzeczywistości, zupełnie inna perspektywa i wtedy jednak są priorytety. I bardzo często jednak dzieci wygrywają. Więc mi jest na przykład trochę szkoda tego czasu, ale wydaje mi się, że zrobiłam wtedy to, co mogłam najlepiej, czyli po prostu naładowałam te akumulatory miłości w moich dzieciakach i mogłam je jakby wypuścić w wieku 7 lat w świat.
1: A teraz nadrabiasz.
0: A teraz nadrabiam, ale gdybym jakaś młoda mama mnie zapytała, hej, ja tak tutaj sobie zniknę ze sceny na 6 lat, to bym powiedziała, halo, poczekaj.
1: Ale to chyba nie tylko ze sceny, mi się wydaje, że w ogóle matki, które podejmują tę decyzję, że przez ileś tam lat w ogóle rezygnują ze swojego zawodu, poświęcając się dla dzieci, z jednej strony super, ale właśnie jest to drugie dno i potem możesz mieć refleksję.
0: Ja się cieszę, że mi się udało wrócić. Jeszcze wróciłam z płytą Bang, która rzeczywiście była taka i doceniona, i nagrodzona, ale jak o tym dzisiaj myślę, to przeżywam ogromny stres, bo wcale tak się nie musiało potoczyć.
1: Mm-hmm. No właśnie. A ty, Marika, masz takie poczucie?
2: To jest w ogóle bardzo trudne pytanie, które zadałaś, bo mam ochotę odpowiedzieć tak, a z drugiej strony czuję jakiś rodzaj niewierności wobec moich dzieci. Albo też gdybym odpowiedziała tak, jasne, że musiałam coś stracić, zrezygnować i poświęcić, to nakładam na nie właśnie taki ciężar i czuję się niewdzięczna, bo przecież tak bardzo pragnęłam zostać matką i kilka lat mi się to nie udawało. I teraz boję się mówić, że coś straciłam, ale będąc osobą uczciwą, oczywiście, że tak. Mhm. Absolutnie tak.
1: No, to, ale, płyta, cykl, no, ukazała się, kiedy te dzieci też małe jeszcze były, a chyba dużo się fajnych rzeczy wokół tej płyty wydarzyło.
2: Ty ją odnotowałaś, bo lubisz elektroniczne brzmienia. W ogóle sobie uświadomiłam, że siedzę w gronie.
1: Legend
2: polskiej elektroniki. Królowy i cesarzowy. Wspaniałe to jest. Jestem zaszczycona. A co do tego pytania, to zeszłam ze sceny chyba w piku mojej popularności, takiej medialnej na pewno, no bo te programy telewizyjne prowadziłam wtedy i byłam bardziej chyba rozpoznawalna ze względu na nie niż ze względu na moją muzykę. Ale uświadomiłam sobie, że w tym kręgu zawodowym zejście z miejsca pracy na rok już jest wyrwą, że w zasadzie możesz wrócić i już nie masz do czego wracać, a co dopiero na tyle lat, na jakie ja sobie pozwoliłam.

0: trakcie tej przerwy wiele razy sobie wyrzucałam to, że już powinnam wrócić. Wiele razy próbowałam też wracać. Pamiętam takie sytuacje, jak jechałam na przykład do Kuby Karasia nagrywać piosenkę i po 20 minutach dostawałam telefon, że któreś dziecko ma 38 stopni i że mam wracać. I świeciłam przed nim oczami, mówiłam: Kubuś, strasznie mi głupio, ale muszę wrócić. Albo że ktoś właśnie... wiesz, coś tam się dzieje z organizmem takiego dramatycznego, że trzeba wracać. A potem sobie powiedziałam tak, żeby uspokoić sumienie.
1: Proszę, że ci wtrącę. Ja mam pomysł na następny podcast. No. Zaproszę tutaj dwóch producentów i to będzie tytuł: Jak się nagrywa z matkami? To będą historie.
0: Tak, to dobry pomysł. No absolutnie.
2: Wiesz, też zastanawialiśmy się tutaj z moimi koleżankami i kolegami redakcyjnymi, jak będzie wyglądała analogiczna rozmowa na Dzień Ojca z artystami ojcami. Bo to jest ciekawe, bo ich perspektywa może być zupełnie inna, prawda?
0: To prawda.
2: No, też jest fajnie.
0: No ale ja sobie powiedziałam tak, wydałaś już kilka płyt i umiesz to robić fajnie, się to robi, wiesz jak to smakuje, a w ciąży bliźniaczej i w połogu, a potem w takim towarzyszeniu dzieciom w pierwszych latach ich życia już na pewno nigdy nie będziesz. To jest jednostkowe doświadczenie w twoim życiu. I po prostu zanurz się w to. Daj nura i bądź w tym, dopóki życie będzie ci dawało sygnały, że na razie nie ma przestrzeni na nic innego. I ja tak zrobiłam. A to, co straciłam, no to na pewno straciłam tę pozycję zawodową, którą miałam. I wróciłam, owszem. I jest to duże szczęście, ale już nie do tego samego miejsca. Jestem w innym miejscu. Widzę, że świat się bardzo zmienił, że kiedy na przykład teraz usiłuję prowadzić TikToka, to są tam ludzie, którzy... dla których w ogóle nie istnieje. I to nie dlatego, że mnie nie pamiętają, tylko w ogóle nie zarejestrowali, że ja byłam kiedykolwiek, bo wtedy, kiedy oni zaczynali dokonywać wyborów jakichś swoich osobistych, muzycznych, to po prostu ja siedziałam w domu z dziećmi. Więc coś tam się wydarzyło, ale to, co teraz czuję jeszcze, że nie mam tego i tracę i jakiś czas muszę jeszcze pobyć w tym deficycie, to jest to, że wy macie już taką wolność, że jak ktoś do was dzwoni i mówi: hej, spotkajmy się, to w zasadzie możecie podjąć decyzję na bazie tego, co same chcecie i czujecie. A ja nie mogę. Ja najpierw muszę powiedzieć: przepraszam, spróbuję coś zorganizować. Tak. Moje dzieci mają 8 lat.
1: Byłam tam.
0: I to ja jestem nadal w klatce miłosnej.
2: No bo u Reni też mała różnica między dziećmi, więc to w sumie podobne. Miałaś na pewno sytuację.
1: Tak, ale doceniam naprawdę. I jak dzisiaj napisałaś: dziewczyny, przepraszam, że się spóźnię. Ja mówię: luz. Marika, luz.
2: Przypomniało ci się.
1: Naprawdę, no. Luz, totalny luz, bo wiem jakby, gdzie jesteś i to jest nie, czasami nie do pogodzenia i mam... absolutnie mnóstwo empatii, w ogóle dla kobiet, które mają dzieci i jednocześnie pracują. Bo w sumie to ja bym chciała być mamą. Mamą taką 24H i wtedy masz i tak bardzo dużo na głowie, bo dom, posiłki, dzieci i tak dalej, ale jeszcze musisz czasami wyjść na scenę, a to był najgorszy dzień twojego życia i twoje dzieci mają gorączkę.
2: Tak, to są najgorsze momenty, prawda?
1: Robić show. Więc to jest naprawdę trudne. Chociaż z drugiej strony, ja nigdy nie byłam tak zorganizowana, jak dzisiaj jestem. Mhm. Jak na przykład nagrywam wokale i mój rejestrator pyta się, to co najlepiej zarezerwować studio, no to dzisiaj to wygląda typu tydzień. Ja nagrywam po prostu wszystkie wokale, przychodzę przygotowana, bo mi jest szkoda czasu, bo ja się spieszę, bo ja muszę wracać. Okay. Więc z drugiej strony, jeśli już do tego studia dojedziesz... to załatwiasz to tak i wcale nie cyzelujesz tam wszystkiego i nie nagrywasz tych chórków 10 razy, tylko
2: konkret.
1: Bierzemy drugą wersję i jedziemy z tym, więc myślę, że to też mnie dużo nauczyło i wiem, że są rzeczy ważne i ważniejsze. I, ja po prostu
2: teraz właśnie efektu twojego niedawnego nagrywania wokali w studiu posłuchamy, bo posłuchamy utworu Kiecka i sobie za chwileczkę o nim porozmawiamy. Dziś jest premiera tej piosenki. Bardzo mi miło też przypomnieć, bo już słuchacze o tym wiedzą, że to jest nasza piosenka dnia w Radiu 357.
1: Tak, było miło.

0: Reniusis i Marika. Wysłuchaliśmy wszyscy razem z Państwem piosenki Kiecka. Opowiedz, Reni, o tej piosence. Od strony muzycznej Magiera, ale bardziej mnie interesuje ta zawartość liryczna, bo odnosi się bardzo też do tego, o czym dziś mówimy. Bo to nie jest piosenka nie tyle o tobie, co w ogóle o kobietach, o mamach i o tych wszystkich odcieniach bycia mamą i kobietą, prawda?
1: Myślę, że takim najważniejszym przekazem tej piosenki jest to, żebyśmy nie zapominały o sobie, bo czasami właśnie jak się tak zagalopujemy, to okazuje się, że mija kolejny dzień, a my absolutnie nic nie zrobiłyśmy dla siebie i tylko jakby wypełniamy kolejne jakieś podpunkty w naszym kalendarzu.
0: Ja ci tu wejdę słowo, bo mi się podoba ten cytat właśnie, nie zawali się beze mnie świat. A to jest często tak, że to jest z tej piosenki?
1: Tak,
0: czy z tego?
1: Tak.
0: Bo tak spojrzałaś, myślałam, że może nie z tej. Że często nam mówiono, mój partner często do mnie mówił tak, dobra, uspokój się, przecież się świat bez ciebie nie zawali. I to mi było trudno o tym tak myśleć.
1: Tak, prawda? Bo to jest, może być mnóstwo odcieni tej sytuacji, ale często tak jest, że to również my sobie nie pozwalamy na ten czas dla siebie, gdyż wydaje nam się, jakby stawiamy ponad sobą te wszystkie osoby wokół nas, więc to jest również taki message, żebyśmy zastanowiły się, jak możemy siebie wesprzeć właśnie w tych decyzjach. Ty rzeczywiście musisz swoje życie jeszcze bardzo zorganizować, żeby wyjść, a ja mogę powiedzieć, lodówka pełna, tak? I tak. Dacie sobie radę i to już jest zupełnie inny moment, ale łapię się do dzisiaj na tym, że czasami po prostu nie myślę o sobie. I uczę się tego, żeby stawiać siebie, może nawet nie na pierwszym miejscu, ale na równi z potrzebami innych.
0: I to metaforyczne odniesienie się do akcji samolotowej, kiedy zakładamy maseczkę najpierw.
1: Tak, i musisz mieć w sobie te pokłady, tę siłę, żeby ją dawać innym. I czasami, no słuchajcie, ja znam mamy, które od wielu, wielu lat nie miały weekendu dla siebie.
0: Tak.
1: Które... i jakby muszą walczyć, wyrywać. Tak, i ta doba ma tylko 24 godziny. I czasami my musimy też postawić granice. I ja się tego uczę i o tym śpiewam w tym utworze.
0: Trochę chciałam was teraz zapytać, co prawda ten wątek się już pojawiał, ale tak troszeczkę od swojej strony znowu chciałabym zadać to pytanie, bo ostatnio moja córka zainteresowała się psychologią, samorozwojem i poruszyła ze mną temat traum z dzieciństwa. Zaliczając do nich te momenty, kiedy razem właśnie z moim partnerem wyjeżdżaliśmy do pracy na klubowe występy i też właśnie jak najszybszy powrót po nieprzespanej nocy, żeby tylko już być przy niej, już z nią jechać na jakąś premierę filmu Barbie, mimo że ledwo w ogóle żyłam i zawsze to robiłam. I byłam lekko zaskoczona, bo zawsze dbaliśmy o to, żeby ona miała jak najlepszą opiekę, żeby zostawała z ukochanymi osobami. Nigdy to nie było czegoś takiego, że ona, nie wiem, płakała, wyrywana tam, no nie wiem. Wydawało nam się, że jest wszystko okej. A mimo to, tak dziś z perspektywy czasu ona to postrzega i mówi też, że bardzo się o nas bała. Szczególnie kiedy wiedziała, że jesteśmy, nie wiem, impreza jest na statku, gdzieś lecimy samolotem, że po prostu przeżywała potworny lęk. Ale wtedy się jakby dziecko nie potrafiło skomunikować z tym, dopiero po latach. No wasze dzieci jeszcze są troszkę za małe, żeby wam w taki sposób to wyznać. No ale jak w ogóle postrzegacie taki wątek? No bo tych rozłąk na pewno też było dużo.
2: Ale wbiłaś. Nie mam przemyślanej odpowiedzi na to. Może zacznij.
1: Ja mam wrażenie, że dla moich dzieci koncerty to równo się mamy nie ma w domu. I że czasami im proponuję, żebyśmy gdzieś pojechali na jakiś festiwal, gdzieś tak okej, ale bez szału.
0: Aha, czyli takie w ogóle skojarzenie
1: tak,
0: jakby automatyczne. Gorillas,
1: ale jakby... To nie jest dla nich tak ekscytujące, jak w moim wieku dla mnie koncerty. Wtedy ja już jakby od dziecka chciałam wszędzie jeździć na koncerty. Dla nich takie duże imprezy masowe są czymś takim... Może rzeczywiście były na nich wiele razy w dzieciństwie, ale też oni też widzieli moje koncerty zza kulis, wiedzą i z czym to się wiąże. Czyli to jest pośpiech, hałas, czasami stres.
0: Tak.
1: I pamiętam właśnie, jak na nich to zrobiło wrażenie, jak kiedyś rozpłyła mi się sukienka, a jakiś inspicjent wszedł i powiedział, wychodzisz za 3, 2, 1 i widziałam ich oczy, typu, mamo, co ty teraz robisz? No i co, po prostu zakryję tę sukienkę ręką i wyjdę na scenę. Więc myślę, że oni jednak mają takie postrzeganie, że to jest stresujące. Nie tak wszystko różowo wygląda, jak my to potem widzimy z drugiej strony. Ale też nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Myślę, że jakkolwiek byśmy nie chciały być dobrymi mamami, to i tak nasze dzieci pójdą na terapię.
2: Tak. To jest mój życiowy cel macierzyński, żeby moje dzieci poszły na terapię jak najkrótszą. Ja mam ideały. Ty się skupiłaś na tej części, o której Kasia Nowika mówiła, że dla jej córki było traumatyzujące, kiedy rodzice znikali na koncerty i opowiadałaś o tym koncertowym, a mój mózg, może dlatego tak próbowałam uniknąć odpowiedzi w pierwszej chwili, skupił się na tej części, jakiego rodzaju traumy moje dzieci będą miały przede mnie.
0: Nie chciałam
2: i oblało mnie w żądek.
0: Wiesz, naprawdę.
2: I powiem, to jest trudny temat, ale powiem o tym, dlatego że to jest poważna audycja, jak sama powiedziałaś, i masz czułe słuchaczki i słuchaczy i myślę, że są na to gotowi. Ten Dzień Matki jest dla mnie najtrudniejszym dniem matki w życiu, ponieważ jest to pierwszy dzień matki, w którym ja nie zadzwonię do mojej mamy, bo moja mama odeszła w dosyć dramatycznym trybie, bardzo przyspieszonym i nieoczekiwanym tej jesieni. I moje dzieci towarzyszyły mi w tym momencie, kiedy ja jeszcze byłam na takim etapie szaleństwa w zasadzie, bo mózg mi stanął i nie mogłam pojąć tym moim mózgiem, że świat idzie dalej i wygląda jak dawniej, a tak. Nic nie jest takie jak dawniej.
1: Nie wyobrażam
2: sobie tego. I słuchajcie, ja musiałam im tłumaczyć, co się dzieje. One też mnie widziały i Bogu niech będą dzięki po prostu za to, że my kobiety się dzielimy. W ogóle, że się jako ludzie potrafimy podzielić nawet takimi trudnymi kawałkami, takimi zawstydzającymi. Bo ja przeczytałam dosłownie 2 dni temu jakiś wpis, jakiś fragment, rolkę widziałam. Marzena Rogalska rozmawiała z Natalią De Barbaro, znaną nam wszystkim pisarką. I Natalia opowiadała o instytucji pokoju furii. Że jest coś takiego jak pokój furii, że jak cię świat wkurza i ty jesteś wkurzona i czujesz wściekłość i to się nie mieści i widzisz, że to może się przełożyć, położyć cieniem na twoim życiu rodzinnym, osobistym, towarzyskim i tak dalej, to idziesz do takiego pokoju, zamawiasz usługę, dostajesz jakieś tam słoiki czy butelki i sobie trzaskasz i twoje ciało się męczy, poci się, mięśnie działają w tym ruchu, w tej wściekłości, ale twoja psychika odżywa. Po prostu przestaje być przygnieciona tymi kamieniami. I słuchajcie, i ona napisała, że to jest zupełnie normalne, że to jest bardzo dobroczynne i że w ogóle wszystko git. A ja dosłownie parę dni po pogrzebie mojej mamy wróciłam do mieszkania w Warszawie i była sterta naczyń w zlewie i nierozładowana zmywarka. I ja wpadłam w jakąś taką wściekłość, poczułam, że jeszcze to, że nie dość, że świat mnie tak bardzo ugodził, to jeszcze to. Słuchajcie, zaczęłam wyciągać te naczynia ze zmywarki i je roztrzaskiwać o ziemię. I moje dzieci wybiegły z pokoju, patrząc na to, patrząc na tatę, co się dzieje z mamą. I ja, słuchajcie, roztrzaskałam jakieś 10 talerzy. Wróciłam do swojego pokoju, jakby zamknęłam się. I mój mąż po mnie to posprzątał i teraz są tylko ślady na podłodze, że taka sytuacja miała miejsce. I ja potem, kładąc dzieci spać, opowiadałam im, że po prostu... że jest mi bardzo, bardzo smutno i nie umiem sobie z tym poradzić. I że nie ma teraz, nie mogę przytulić mamy, że jest mi trudno i że byłam na to zła. I że bardzo nie chciałam na was krzyczeć, ani na tatusia, bo was bardzo kocham, więc rozbiłam trochę talerzy i bardzo was przepraszam. I tam ich podpytywałam, oni mówili, że się przestraszyli, że nie wiedzieli, o co chodzi i tak dalej. I ja sobie to, słuchajcie, wyrzucałam od paru miesięcy, że właśnie jestem wariatka, że jestem nienormalna, że co ja narobiłam, że ten mój mąż to pomyśli, że już o mnie różne rzeczy i dzieci.
1: Co, pozwoliłaś...
2: I przeczytałam tą Natalię De Barbaro, czy też posłuchałam i mówię, Boże Święty, dziękuję ci,
1: Natalio.
2: Ja Natalio.
1: Nie mam pokoju, ja mam mieszkanie furii. Ale wiesz co, one zobaczyły cię w prawdzie.
0: Tak.
1: I to tak jak zabierasz dzieciaki w podróż, gdzie okazuje się, że samolot nie przyleciał, hotel gdzieś tam jest niegotowy i tak dalej, i one widzą twoją złość, widzą, jak ty się z tym zmierzysz.
0: Twoją słabość.
1: I widzą też, jak ty sobie z tym radzisz, a tutaj jakby to już była twoja reakcja na najsmutniejsze, co się może wydarzyć, czyli utratę bliskiej osoby, i ty masz i prawo do tych emocji, i twoje dzieci fajnie, że to widziały, a nie zobaczyły ciebie, która udaje, że się nic nie stało i jest nadal perfekcyjna, bo to byłoby dla nich bardziej traumatyczne niż pewnie zobaczenie tego hałasu i twojej złości.
2: Jestem specjalistką, byłam zawsze, właśnie dobrze, że mogę powiedzieć to w czasie przeszłym. Ja byłam wychowana jako perfekcyjna tłumicielka. Tłumiłam bardzo skutecznie różne swoje emocje, głównie właśnie złość, wstyd, zazdrość, to, czego nie chcemy pokazywać na zewnątrz. I dopiero lata terapii, najpierw grupowej, potem indywidualnej, pozwoliły mi w ogóle komunikować. Więc w zasadzie to, że ja pokazałam taką dziką stronę mnie, może było dramatyczne, ale z drugiej strony dzieci zobaczyły, okej, mama może rozbić trochę kamionki.
0: Tak.
2: I radzi sobie w ten sposób. Życie idzie dalej. Mama zaczyna mówić normalnie o śmierci babci. Normalnie, w sensie jakby komunikuje się, mówi, co czuje i tak dalej. No, ale Włoszka w ogóle by się tym nie przejmowała, więc i ja będę jak Włoszka.
0: Co mi zresztą przypomniało, że ja, kiedy moja mama też zmarła 3 lata temu, rozwaliłam o ścianę gitarę. Taką, co prawda, kupioną w markecie. Ale dziewczyny, wiedziałam, że tego czasu zabraknie, więc ta ostatnia piosenka na pewno nie zmieści się w całości. Musisz mi wybaczyć, Mariko, bo w ogóle chciałam was jeszcze zapytać o talenty waszych dzieci, o tym właśnie, czy odnajdujecie w sobie swoje mamy w sposobie wychowania, ale niestety druga część musi się odbyć tego wywiadu widocznie. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Moimi gościniami były Reni Jusis i Marika.
2: Bardzo dziękuję.
0: Na koniec jeszcze tyle, ile Mariki się zmieści w duecie z Pawłem Domagałą. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Jesteście super mamami i super artystkami.
1: Wszystkiego dobrego dla wszystkich mam.
2: Wszystkie mamuśki, które nas słuchają, trzymajcie się, dziewczyny, i jesteście niesamowite, niebywałe, niezwykłe, i to jest dla mnie wciąż szokujące, jak my mamy zdolność tkać w sobie nowych ludzi i ciało, które zamieszkujemy same w pojedynkę do momentu wejścia w doświadczenie macierzyństwa, nagle staje się domem dla kilku osób czasem i potem wracamy do stanu, kiedy znowu jesteśmy w nim królowymi. Jedynymi mieszkankami. To są niesamowite rzeczy.
1: Bądźcie królowymi.
2: My to dokładnie procesujemy. Jesteśmy królowymi matkami.
0: No i zagadała sobie tą piosenkę. Dziękuję wam bardzo.

Minęła 22. Witam was w kolejnej odsłonie audycji Włącz ten hałas. Za sterami tego bombowca Szymon Kuliś, przed mikrofonem Łukasz Dunaj. Zaczynamy.

0: Mother, Danzig z dedykacją dla wszystkich metalowych mam, no i oczywiście dla waszych mam. Chociaż ten utwór, jakby tak się wczytać w tekst, to powinien się nazywać Mother i Father, bo tam też o ojcu sporo jest. Jest ze mną gość, ale zanim go przedstawię, to troszeczkę taką trzeba zrobić podbudowę pod nasze następne wejście. Myślę sobie, że taką tradycją, która od dawna już obowiązuje w audycji Włącz ten hałas, kiedy mam okazję zaprosić gości, jest to, że trochę oddaję im pole, oddaję im parkiet, mogą prezentować swoje ulubione utwory. Tak było między innymi dwa tygodnie temu, kiedy gościłem Piotra z formacji Species. Tak jest też w tym tygodniu. Dzisiaj, kiedy goszczę moim i waszym gościem będzie Patryk Zwoliński, wokalista Blinded 23. Witam cię, Patryku.
1: Dobry wieczór.
0: I zanim zaczniemy, twoje wybory punkowe wybrzmią w pierwszej kolejności.

0: Dobra, musimy troszeczkę zwolnić, bo zaczniemy jakieś uliczne zamieszki. Slayer, Filler, I Don't Want to Hear It, czyli wiązanka pieśni bojowych z repertuaru Minor Threat, album Undisputed Attitude, który ukazał się 30 lat temu, rok 96, a wcześniej Discharge, czyli Królowie D-Beatu, New World Order, album, który również ma już 10 lat. Jak to szybko leci, ale jest to ostatni jak dotąd krążek tych właśnie pionierów brytyjskiej drugiej fali punk rocka. Witam cię jeszcze raz, Patryk, i tak sobie myślę, od czego zacząć, ponieważ to nie jest łatwo, ponieważ my mamy ciągły kontakt ze sobą z racji naszych innych też aktywności. Pracujemy razem przy Noise Magazine i kontaktujemy się i wymieniamy się różnymi spostrzeżeniami na bieżąco. Ale myślę, że od takich bieżących rzeczy też warto zacząć. Jak byś skomentował wczorajsze Fryderyki i nagrodę w kategorii metal?
1: No to żeś mnie teraz tu zagiął. Po pierwsze, nie oglądałem.
0: Ale słyszałeś.
1: Jeśli w ogóle to dało się oglądać gdziekolwiek. I tak naprawdę to dzisiaj spojrzałem po prostu rano, gdzieś chyba jakiś tak zwany Facebook mi pokazał, kto wygrał, i wielkie oburzenie różnych osób, wspólnych znajomych facebookowych, że jak to w kategorii metal zespół Koma i jeszcze do tego z albumem koncertowym, co jest kolejnym takim kuksańcem dla ludzi, którzy chcieliby, żeby nagrody jakiekolwiek fonograficzne były przyznawane za nowe płyty, tak? No i te kategorie też się troszkę rozjeżdżają. No.
0: Trochę zagadnąłem o to, ponieważ w zeszłym roku wy byliście nominowani. Zresztą też nagrodę dostał akurat wtedy Behemoth za album koncertowy, tak. Bo czemużby nie. No i jak widać, historia się lubi powtarzać. I ja sobie tak myślę, bo ja znam to oczywiście, tę narrację, i zaraz ktoś przyjdzie i powie, a trzeba zgłaszać swoje płyty, wytwórnie niezależne, metalowe nie zgłaszają, no to potem to głosowanie się na tych wykonawców nie odbywa, ale jak już nawet jest tych kilka płyt do wyborów, to te wybory często ci laureaci no, okazują się, no, mówiąc tak delikatnie, dość kuriozalni, tak jak w tym roku.
1: No jest coś w tym, to prawda. I no nie wiem, no to trzeba z tym zejść. No kiedyś ktoś powiedział, że Fryderyki jest to konkurs popularności. I jak spojrzysz na laureatów, no to faktycznie coś w tym jest.
0: No bo ja tak szczerze mówiąc, kibicowałem trochę zespołowi Turbo.
1: No, należy im się, nie?
0: Bo myślę sobie, po tylu latach wrócili z dobrą płytą, która była na pierwszym miejscu na Olisie przez tam chyba tydzień czy dwa, i pomyślałem sobie, że okej, jeżeli nie teraz, to kiedy? No się okazało, że jeszcze nie teraz. No. Może w przyszłym roku, może należy wydać album koncertowy.
1: Koncertówkę nagrałem.
0: Dobra, kończymy ten temat. Deuterium od piątku jest na rynku. Album niezwykle wyczekany i przez was, i przez fanów zespołu, zarówno Blinded 23, jak i myślę wcześniejszej inkarnacji, czyli Blinded. Wiele już zostało powiedziane o tym, dlaczego ten album został opóźniony, dlaczego tak to wszystko wyglądało, i ja już bym nie chciał po raz kolejny, abyśmy rozmawiali o tym samym, ale chciałbym cię zapytać, jak to jest debiutować ponownie?
1: Ciężkie pytanie. Znaczy, powiem tak, przyjemne to jest na pewno, bo z jednej strony może się wydawać, że zaczynasz nowy rozdział i znaczy to jest nowy rozdział starego zespołu, no ale ten debiut jest taki, no jest coś w tym takiego, że nie masz bagażu, powiedzmy sobie, poprzedniego wydawnictwa, coś na tej zasadzie, tak? No, w naszym kraju, tak, ten zespół nie będzie uznawany za debiutantów, tak? Ale w przypadku wydania tej płyty na świecie, to już to tak funkcjonuje. I ja zauważam wiele takich reakcji, recenzji z różnych miejsc, czy to gdzieś na YouTubie widziałem reakcję, że ktoś, wiesz, w szoku, że to debiut, jak to, co za dobra płyta i tak dalej, że kto tam gra w tym zespole, że ludzie z takim bagażem już, z doświadczeniem. Więc no, jest to okej, ja nie mam z tym problemu, ale też nie traktuję tego, mam świadomość tego, że to nie jest debiut, no umówmy się, znaczy jest i nie jest, to jest bardzo dziwne coś, tak? Ja jestem w takim miejscu, że jeżeli ktoś chce to traktować jako debiut, proszę bardzo, ja, no to nie jest moja debiutancka płyta, więc no jest to debiut tego zespołu lub wcielenia tego zespołu.
0: Ale powiedziałeś ciekawą rzecz, że jeżeli nawet ktoś uznaje Deuterium za debiut tego zespołu, to jednocześnie trochę to zdejmuje z was ten taki ciężar oczekiwań i takie poczucie, że ach, musimy w pewien sposób doskoczyć do jakiejś poprzeczki, która była może w przeszłości gdzieś tam wysoko ustawiona, tylko trochę tak daje wam taką czystą kartę.
1: Trochę naprawdę jest sporo wolności w tym, nie? I tak samo było podczas tworzenia tej płyty, gdzie mogliśmy zrobić, no wszystko można było zrobić z tym nowym zespołem, z nową muzyką. Dlatego też jest sporo nowych rozwiązań, jest sporo rzeczy, których nie było wcześniej na poprzednich płytach, no, które z Mateuszem robiliśmy. Chociażby solówki na gitarze, nie? Tego tam, no, to nie było. Jak były to jakieś szczątkowe rzeczy, a tu są takie pełnoprawne metalowe solówy, nie? Więc tak naprawdę teraz ta poprzeczka jest związana z następnym albumem, bo no, głównie jeśli chodzi o produkcję, no to musimy teraz się mocno drapać w głowę, żeby to dorównać do tego.
0: Ale o tym za chwilę, teraz utwór tytułowy.

0: Deuterium, utwór tytułowy z najnowszej płyty Blinded 23. Jak ci się słucha tych utworów w radiu?
1: Bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze, radiowe są odpowiednio?
1: No pewnie.
0: Pewnie muszę zgłosić je do listy piosenek, może tam też troszkę poszaleją. Co jest ciekawe też w kontekście tej płyty, to pomijając te wszystkie okoliczności jej powstania, okoliczności jej wydania, to na szczęście ten cały poślizg wydawniczy absolutnie nie odbił się na świeżości tego materiału. Nie mam takiego poczucia, że gdzieś to tam przeleżało pod kamieniem, że to już powinno się ukazać właśnie w tym 23 roku, kiedy nagraliście tę płytę. Ona jest tak samo aktualna na tu i teraz, w tym roku 26. Tylko się zastanawiam nawet, czy mini-album, który wydaliście w 24, czyli Vanishing, był w tamtym momencie faktycznie potrzebny. Wiesz, ja jakby nie deprecjonuję wartości tego materiału, tamtego materiału, Vanishing, tylko jednak słychać, że bardzo dużo też tej takiej siły kreatywnej, tego jak ten album jest wyprodukowany, jak jest zaaranżowany, że bardzo dużo tej pracy włożyliście w ten album. I to mini teraz troszeczkę już przy tym albumie tak...
1: No jest mini.
0: No jest taki mini właśnie.
1: Wiesz co, od początku powiem ci, jeśli chodzi o te starzenie się lub nie starzenie się tego nowego albumu. To była pierwsza rzecz, o której pomyślałem, jak dowiedzieliśmy się, że to nie będzie wydane tak hop od razu. I pierwsza rzecz mówię ja. I teraz będziemy czekać i ten materiał się zestarzeje i mówię, o. Na szczęście nie. To wydaje mi się jest też duża zasługa tej produkcji całej, która to po prostu brzmi dobrze i nie wiem, jakbyśmy nagrywali rok czy półtora roku później, czy byłaby podobna, identyczna, czy ten, ale to już nieistotne. Natomiast mini, powiem tak, mini było potrzebne i tak naprawdę, jak spojrzymy na to wstecz, to było niezbędne po to, aby ten album teraz został wydany przez Mystic i Peaceville. Bo przez to, że nagraliśmy Vanishing, a zrobiliśmy to dlatego, że tak naprawdę nie wiedzieliśmy, kiedy będzie wydana pełna płyta, więc stwierdziliśmy, no nie możemy teraz zniknąć na ileś tam, nie wiem, lat czy miesięcy, no trzeba coś, skoro żeśmy stworzyli tego potwora, to trzeba go, wiesz, no, pokazać, nie? No, więc powstał ten Vanishing. I Vanishing usłyszał Michał Wardzała z Mystic i wow, nie? No to wydajemy super materiał i tak dalej. Macie coś jeszcze? No i wtedy usłyszał płytę, która została nagrana w Sztokholmie. No i od tego się zaczęło. Gdyby nie Vanishing, to tak naprawdę byśmy byli dalej w szufladzie.
0: No właśnie, czyli ten mini-album spełnił jakby dwojakie zadanie. Ponieważ z jednej strony wypełnił tę lukę wydawniczą, że pomimo tego, że album był powiedzmy w sejfie zamknięty na klucz i tylko nieliczni znali kombinację, żeby ten sejf otworzyć, to jednak ten mini album się ukazał, prezentując was jako zespół żywy, zespół, który wciąż funkcjonuje, gra. Zresztą później zagraliście trasy z Obscure Sphinx i tak dalej. Ale też sobie tak myślę, że była to taka sytuacja trochę wymuszona okolicznościami, tak? Że...
1: To prawda. Oczywiście, tak. Dokładnie tak, jak mówisz. Ale było to na mój myślenie w tej chwili, no to nie wymazałbym tego, nie żałuję, że to się tak stało. Tak musiało się widocznie to potoczyć, bo gdyby nie to, to nie zagralibyśmy tej trasy, nie zagralibyśmy jeszcze jakichś tam innych rzeczy, no bo nie byłoby co grać, no bo co, wyszlibyśmy i gralibyśmy materiały z Blinded stare, to tak trochę bez sensu, nie?
0: No, lub z drugiej strony materiał, którego nikt nie zna, co też nie byłoby chyba dobrym rozwiązaniem.
1: To nie jest dobre. My żeśmy zagrali ten materiał w 23 na SDL-u, bo byliśmy...
0: Na Summer Dying Cloud, tak.
1: Bo byliśmy pewni, że to już będzie za chwilę, już za momencik, nie? A tu się okazało, że hola, hola. Nie tak łatwo, nie? No, A potem no, nie można było tego grać, bo to jest jakaś taka klauzula, nie? Że no, nie powinno się takich rzeczy robić. No, no takie zamieszanie, no ale... Jezus Maria, no chyba lepiej w ten sposób niż po cichu siedzieć i czekać, no aż coś zleci z nieba.
0: Teraz przemówiłem tak zwanym językiem korzyści. Popatrzmy na to z drugiej strony, że ten mini album spełnił swoją rolę, bo był też jakimś takim preludium do tego, co właśnie mogliśmy usłyszeć czy możemy usłyszeć na Deuterium. I fajnie to ostatecznie wyszło, że jednak ta duża płyta, ta właściwa, jest takim jakościowym wow. Że nie wygląda to na odwrót, nie? Że nie będzie słów, że nie będzie opinii typu to na tej epce to było fajnie, to teraz to tak średnio. Więc raczej nie przewiduję takich opinii. Chciałbym cię jeszcze zapytać o te recenzje zagraniczne, bo wiem, że one spływają do was i są prawie wyłącznie pozytywne. I właśnie jaki odzew dominuje? Czy dla części tych ludzi, którzy recenzują te płyty, jesteście właśnie zupełnie świeżym zespołem, czy część jakoś próbuje to odnieść do przeszłości Blinded? Mówię o zagranicy, bo w Polsce wiem, że już o tym rozmawialiśmy. To jest nieuniknione, że tak się będzie działo.
1: Zgadza się. Powiem tak, jeśli chodzi o te recenzje, jeśli dobrze je pamiętam, bo trochę ich jest, więc no nie pamiętam ich dokładnie wszystkich, natomiast raczej odnoszenie jest tych recenzentów, ludzi, którzy opisują nową muzykę, odnoszą się raczej do przeszłości muzyków, którzy są w zespole, do Rogera, do Pawła.

0: trochę, nie? Że właśnie debiut, że Jezus Maria, skąd oni są, jak to dobrze brzmi, jakie to są fajne numery i tak dalej. Porównywania bardzo, bardzo dobre, takie dla nas, no, gdzie nas ustawiają w tej takiej, no bo wiadomo, że wszyscy chcą szufladkować muzykę, zespoły, tak, że no to rzucają nas do tego koszyka, który nam bardzo odpowiada, czyli do tych zespołów typu Opeth, Leprus. Oczywiście może nie do najnowszych Leprusów rzeczy, bo to już trochę inaczej, ale tego typu rzeczy. Katatonia, Opeth, no jest ten szwedzki elemencik w tym zespole, więc może to jest trochę to. Ale generalnie nie ma tego patrzenia w przeszłość zespołu. Nikt nie porównuje, że o, na tej tam drugiej czy trzeciej płycie było tam tak czy inaczej, a teraz jest tak. Raczej są to takie świeże podejścia do tego głównie. I no, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo naprawdę te recenzje i to w takich miejscach, wiesz, jakiś niemiecki Metal Hammer czy brytyjski Metal Hammer, gdzie to... No nie spodziewałbym się, nie? Raczej myślałem, że będzie takie 5 na 10, nie? Że zespół z Polski, nie?
1: A tu widzisz, jednak ten kompleks jednak wychodzi cały czas.
0: No kurde, słoma z buta.
1: Chyba już niepotrzebnie. Pomiędzy mini albumem Vanishing, o którym wspomnieliśmy, a płytą Deuterium, jeszcze został opublikowany taki oto klejnocik.

0: Jizzy Lober, Faith No More z albumu Angel Dust, jeden z wyborów mojego gościa Patryka Zwolińskiego, a wcześniej Blinded 23 Disposed. Chyba najspokojniejszy utwór w dotychczasowym dorobku zespołu, którego nie ma na płycie. Dlaczego go nie ma?
1: Bo powstał późno.
0: Bo lubicie wszystko komplikować po prostu i nie ma go i teraz taki smutek pewien panuje.
1: Uważasz, że on by pasował na płycie?
0: Myślę, że gdzieś tam jeszcze w tej drugiej części mógłby pomiędzy tymi takimi kolosami się gdzieś tam znaleźć.
1: Ech, mi się wydaje, że to już jest taki, ten numer został zrobiony, bo gdzieś tam w nas siedziało chęć, wiesz, zaistnienia w rozgłośniach radiowych.
0: No, oni zaistnieliście.
1: Skok na ZAX, nie? Wiesz, zróbmy numer 3-minutowy, balladkę ładną. Nie, no żartuję, oczywiście to powstało już nie będziemy teraz dyskutować, jak to powstało, ale no tak, siedziało w nas coś takiego i w sumie czemu nie? Ja lubię ten utwór, ale faktycznie no, jest takim nie wiem, jak go nazwać, no. Takim czymś sobie, no do niczego nie przyklejony, nie? Skok w bok, dobra, może być.
0: Tutaj mamy pozdrowienia od Maćka Kieszkowskiego, u którego byłeś gościem wczoraj w podnoszeniu ciężarów, również pozdrawiamy. Tak, Maciek też nie omieszkał skomentować wyboru jury Fryderyków, żenada Koma Polskim, Jet Rotal. To była ta słynna historia, kiedy Jet Rotal zwinęło nagrodę Grammy zamiast nominowanej Metaliki, ale potem już Metalice wszystkie nagrody oddawano, więc to był jeszcze ten moment, kiedy mainstream chyba nie do końca był na tę Metalikę gotowy, bo to było, o ile mnie pamięć nie myli, jakoś po wydaniu Injustice for All, a po czarnym albumie to już wszystko absolutnie się zmieniło. Ale to taka poboczna dygresja. Ja chciałbym cię zapytać o to, czy właśnie na nadchodzących koncertach, również tych festiwalowych, zamierzacie też sięgać wstecz do dawnego materiału Blinded?
1: No, jak najbardziej. Myślę, że zwłaszcza jeżeli chodzi o festiwale, jest to zabieg jak najbardziej naturalny, pożądany przez nas, przez fanów i dlaczego nie? Nie odcinamy się od tego, co wcześniej było skomponowane, zrobione. Jasne, że głównym zadaniem jest teraz promowanie nowej płyty, nowego albumu, nowego otwarcia, ale poprzednie utwory, lekko czasami przearanżowane przez nas, jak najbardziej. Ja strasznie lubimy je grać i one się po prostu sprawdzają. Głównie no, jeżeli chodzi o festiwale, gdzie czasami masz tam powiedzmy sobie 40 czy tam 50 minut i no, no tak, no taka przekrojówka. Wydaje mi się, że to jest dobry zabieg. Jeśli chodzi o nasze tak zwane występy w tak zwana ta trasa koncertowa, gdzie to będzie nasze i nasz czas tylko, no to wtedy pewnie będziemy grać cały album albo większość tego nowego albumu. Jeszcze nie zadecydowaliśmy na 100%, ale pracujemy nad tym, żeby były, wiadomo, wizuale, jak to tam lubimy, te całe filmowe historie. Więc tak, ale festiwale z przyjemnością zawsze gramy stare numery i
0: jesienna trasa, o której wspomniałeś, stowarzyszeniem Only Sons, to będą koncerty w październiku.
1: To jest październik i to są weekendy, z tego co dobrze pamiętam, głównie, czyli soboty, niedzielę. No i tak, będziemy w takich miejscach, których nas chyba wcześniej w życiu nie było. No, czemu nie?
0: A wspominając jeszcze przez chwilę ten starszy materiał, do jakiej płyty z przeszłości masz największy sentyment?
1: Do Absence.
0: Do Absence.
1: Bo włożyłem w nią najwięcej serca i emocji, bo jest to takie bardzo, bardzo osobiste jest ta płyta dla mnie, tekstowo, muzycznie. Powstawała też w bólach, więc chyba tak.
0: Okej, okay, no ja tak się spodziewałem raczej, że padnie odpowiedź Affliction, które Affliction z kolei jest przez fanów taką płytą.
1: Bo to była taka no taki pik, powiedzmy sobie, nie? To taka płyta, która zaistniała, bo poprzednie dwie może nie były jakieś takie super, znaczy ta była na pewno dobrze odebrana i mówiąc prosto, po prostu sprzedała się dobrze, tak? No bo się podobała i ten. Ale ja Absence jednak. Jeszcze polecę takim, wiadomo, sentymentem, no bo coś też kojarzy mi mocno chociażby z grudniem, z tymi koncertami w radiu. No, mam mocny sentyment do tego albumu i emocjonalnie jestem związany najbardziej z tym.
0: Potem też jeszcze ukazała się koncertówka zresztą z tego nagrania dla Radia Gdańsk, gdzie właśnie też grał z wami Grudzień. Dobrze, do 23 zostawimy was bez opieki, a w zasadzie z towarzyszeniem utworu Blinded 23 Worst Late Planes.

0: cyklu mało znane, mało grane. Fudge Tunnel, Hate Song z płyty Hate Songs in E Minor. Troszeczkę tak odbijemy od głównego wątku Blinded 23, ponieważ korzystając z tego, że jesteś z nami, chciałbym zapytać, jak to u ciebie z tym metalem było? Jakie były początki w ogóle, taka twoja inicjacja z tym gatunkiem muzyki?
1: Ze słuchaniem.
0: Tak.
1: Mamma mia. Wiesz co, to takie są wstydliwe początki.
0: Ale każdy taki miał.
1: To znaczy nie, ja się nie wstydzę, żartuję sobie teraz trochę, ale zacząłem słuchać muzyki, powiedzmy sobie, no ja to wtedy nazywałem metalem, ale pierwsze takie kasety, no bo to ja wychowałem się na taśmach, to były rzeczy w stylu Whitesnake, Poison, Bon Jovi. To były takie dla mnie...
0: Hair metal tak zwany.
1: No, pudel metal, nie? Kolorowy metal. I to było dla mnie, ja to tam była, nie wiem, 6-7 klasa podstawówki, to dla mnie po przejściu, wiesz, z takich dźwięków typu Italo Disco, czy taka muzyka, no w podstawówce, wiadomo, no dzieciarnia słuchała takich, no Modern Talking, Depeche Mode, jakiś Savage, Italo Disco, tego typu historie. A tu nagle... dotarły do mnie dzięki mojej kuzynce, która przywiozła oryginalne kasety z Ameryki i miałem okazję właśnie posłuchać sobie, wiesz, to były kasety, gdzie w środku teksty były, one były po prostu, wiesz, takich rzeczy po prostu u nas nie było, nie? No więc zacząłem słuchać takich rzeczy i... No i tak to później, wiadomo, no, pojawili się jacyś ludzie znajomi, którzy też słuchali ciężkich rzeczy i potem, co było potem? Potem Metallica chyba wjechała, jakieś takie rzeczy trash metalowe, pamiętam Tankard, pamiętam niemiecki taki trash metal. Kreatora nie, nigdy jakoś nie lubiłem, ale później Metallica, później pamiętam Slayer, pierwsza płyta Slayera, jaką słyszałem, to był South of Heaven, dlatego też ją darzę do dzisiaj największą taką miłością i mam do niej słabość. Potem następne rzeczy, no, słynna historia, którą często opowiadam o kasecie, którą dostałem w podstawówce od kolegi, gdzie na jednej stronie był Slayer Raining Blood, której nie słyszałem, mówi, jak to nie słyszałeś Raining Blood, przecież to jest najlepszy Slayer. Ja mówię, no dobra, to daj posłucham, nie? A co jest na drugiej stronie? Na drugiej stronie zespół Death, Scream Bloody Gore, nie? I daje mi tą taśmę, mówi tylko, uważaj, tam śpiewa wampir.
0: To jest fantastyczna historia.
1: No, jak to
0: słyszałem ją 100 razy i cały czas mnie ona nie nudzi.
1: No, i więc jak włączyłem sobie, wiadomo, no Slayer, no Angel of Death i Raining Blood, no, to gacie zleciały, ale jak włączyłem Scream Bloody Gore, no to wiesz, jej, tak można?
0: Ale to miałeś ciekawe przejście, bo rozumiem, że od Bon Jovi od razu do thrash metalu. Czyli
1: tak.
0: Nie było tego etapu pośredniego, czyli klasyka heavy metalu, Iron Maiden.
1: Nie lubiłem nigdy Iron Maiden. Takim elementem przejścia, chociaż nadal jest to zespół taki kolorowaty, trochę taki pudelkowaty, to był Wasp, nie? I płyta Headless Children, która była już taka, no wiadomo, cięższa niż Poison, Whitesnake i Bon Jovi, natomiast no, wciąż w tej kategorii takiej jednak no, lekkiego grania, nie? Rockowego bardziej w sumie niż metalowego. A potem tak, no Metallica, nie pamiętam, która płyta była pierwsza, czy to był Master of Puppets, czy Killamore, już nie pamiętam, ale no tak, potem przyjechały inne historie, wiesz, Obituary, Entombed, no to.
0: No właśnie, to tak a propos, zagrajmy coś z tej odległej przeszłości, chociaż nie będzie tam śpiewał wampir.

Death. Eternal punishment. Death. Eternal punishment.

0: Entombed Sinners Bleed z dedykacją dla twojej córki, myślę.
1: No.
0: Którą troszeczkę chyba wciągnąłeś w temat.
1: No, udało się.
0: Udało się. Taki sukces wychowawczy. Trochę jeszcze pobędziemy w tych dawnych czasach. Opowiedz mi, co robiłeś z pieniędzmi, które były przeznaczone na obiady w szkole?
1: Wydawałem na metal.
0: No, ale jakbyś więcej coś powiedział.
1: No to ja i tam znajomy w liceum, zamiast spożyć obiady, to pieniądze na obiady wydawaliśmy na kasety magnetofonowe, po które żeśmy jeździli do Gdyni. Takie to było źródełko metalu, dwa sklepy, jeden na dworcu Gdyni Głównej, a drugi był na Świętojańskiej, takie bardzo dwa znane sklepy. Jeszcze jeden był w Gdańsku nad Motławą, ale to trochę później, ale to były takie no, nasze święto. I jechaliśmy i po prostu kupowaliśmy za wszystkie te pieniądze, które udało nam się odłożyć. Kupowaliśmy taśmy, no i tak poznawaliśmy zespoły, których w życiu żeśmy nie słyszeli, nie znali, bo bardzo często kupowaliśmy to po okładkach, albo że pan włączy tam parę sekund, no i jak ktoś robił, ktoś się tam wydzierał, no to...
0: I była czacha na okładce.
1: Tak, i była to ja poproszę, nie? I tak się kupowało. Tam śmiesznie, bo kupiłem też w tym sklepie w Gdyni na dworcu Vadera, Morbid Rike, oryginalną kasetę, która była tam...
0: Carnage Records.
1: Dokładnie, więc to ten. A po kasety jeździło się i między innymi z kolegami, którzy odnieśli później większy sukces w muzyce, bo chodziłem do liceum z Balem, który był perkusistą Behemoth, teraz Hellborn, Damnation, inne tam diabelskie rzeczy. Któregoś razu pojechaliśmy też razem do tej Gdyni po taśmy i zabrał Bal ze sobą kolegę.
0: Takiego szczupłego,
1: który przedstawił się, wiesz, jako Nergal i pojechaliśmy razem po kasety dawno, dawno temu.
0: No właśnie, bo też dużo tych postaci z trójmiejskiej sceny metalowej się rzeczy musiałeś znać. To też jest, to są podobne roczniki. Wszyscy jesteśmy z tego samego pokolenia. I powiedz mi, proszę, bo tam był jeszcze taki epizod, jeżeli już mówimy o sklepach muzycznych, ty chyba w którymś też pracowałeś.
1: No tak, a to było już po maturze.
0: A to już byłeś dorosły.
1: Tak, na pewno. Na papierze. Tak, pracowałem w sklepie muzycznym we Wrzeszczu Gdańsku, w takim dziwnym miejscu. To było centrum handlowe, Jantar się nazywało, ale tak naprawdę tam w tym centrum nie było nic ciekawego. Jakieś sklepy z garsonkami dla pań. Jedyne miejsce, które było odwiedzane tam gęsto i często, to było jakieś takie miejsce, gdzie było... Xerox tam miał, to było Xero, wiesz, usługi takie graficzne, dajmy na to, i tam dużo osób z okolicznych, no, studenci z Politechniki przychodzili kopiować
0: notatki, no,
1: swoje mapy, wiesz, i inne rzeczy duże. A ja pracowałem tak, sklep, który się nazywał Crash. I to był sklep, którego właścicielem był Zbigniew Kraszewski, który był wtedy
0: Dobra.
1: Jeszcze...
0: No. Zatrzymaj się na chwilę, czyli... Ta nazwa sklepu Crash,
1: tak,
0: nie pochodziła od słowa angielskiego Crash,
1: nie,
0: tylko od nazwiska.
1: Tak.
0: Ale zawsze mogło być Crash Pol albo Crashex.
1: Mógł być, no. No mógł. No, nie, no to tak, wiesz, no Crash to i nazwisko, ale też i
0: No blacha. Dobra, i jak ci się tam pracowało?
1: No wiesz, no jak to w sklepie, no, muzycznym trzeba było sprzedawać i
0: jak
1: polecać.
0: To w sklepie.
1: No jak to w sklepie i być miłym dla klientów. Ja tam troszeczkę próbowałem, wiadomo, no... Szef Zbyszek miał... On chciał promować mocno w swoim sklepie i bardzo lubił muzykę w stylu jazz, blues, tego typu rzeczy, albo takie klasyki rockowe, nie? On był z tym mocno związany, on wtedy grał w tych tam, jakiś zespół, pamiętam, Mietek Blues Band, zdaje się, tam coś jeszcze, takie trójmiejskie historie. On wcześniej grał przecież w TSA, jakiś miał epizod, nie? Jak ja tam pracowałem, to oni dopiero wtedy ze Skawińskim zakładali i robili ONA. Zresztą poznałem Agnieszkę, która kiedyś przyszła tam do sklepu i coś, żeśmy tam słuchali razem jakiejś muzyki. I oni dopiero wtedy, jak ja byłem w sklepie, to oni jechali do studio Buffo, zdaje się, nagrywać pierwszą płytę. Więc ja, wiadomo, jak był ten moment, że trzeba było pojechać do hurtowni, wybrać taśmy do sklepu, no to wiadomo, że szukałem dźwięku, które były mi bliskie, nie? I Zbyszek zawsze, o, co ty tu bierzesz, to w ogóle jest, byś wziął jakąś porządną muzykę, nie? A potem się okazywało, że te moje nieporządne rzeczy tak naprawdę super się sprzedawały, bo ludzie kupowali te tematy, no, Danzig, Slayer, pamiętam, wtedy wyszedł nie Diabolus, tylko Divine Intervention, pamiętam, no, kasety z BMG. No, to ciekawe rzeczy.
0: A miałeś smykałkę do interesów. No. To teraz zróbmy przerywnik na porządną muzykę.

0: You are the universe. Tak, kończy się płyta Deuterium, ale jeszcze nie kończy się nasze spotkanie. Taka piękna fortepianowa koda w wykonaniu Maćka Janasa. Pozdrawiamy, jeżeli nas słucha.
1: Oczywiście, całuję w czółko.
0: Jeszcze chciałbym troszeczkę jednak podrążyć tę przeszłość, ale być może już nie same początki słuchania muzyki, a tworzenia czynnego przez ciebie tejże muzyki. Pierwszy album Blinded Devouring Weakness, to jest rok 2006. Natomiast wcześniej jeszcze dałeś się poznać jako wokalista grupy Neolitic.
1: Tak było.
0: I jak do tego doszło?
1: Doszło...
0: Tylko nie odpowiadaj tym Zenkiem Martyniukiem.
1: Nawet nie wiem, co masz na myśli. Nie, doszło. Generalnie polecił moją osobę wspomniany już wcześniej Adam Darski, Nergal. Przedstawił mnie Piotrkowi Wtulichowi i tak wyszło, że wiesz, dostałem materiał, muzykę i zadanie proste, napisz teksty, wpadaj do studia, nagrywamy płytę.
0: No dobra, ale miałeś wcześniej jakieś doświadczenia wokalne w innych zespołach?
1: No czy robiliśmy z takim tam jednym zespołem, który generalnie w ogóle nie zaistniał, to było takie wiesz, granie podwórkowe, że tak powiem, w sali prób. Oraz no też z Adamem robiliśmy ten Wolverines, tak? To były takie podobne czasy, bo to były zdaje się okolice 2099, 2000 jakoś tak, żeśmy się wtedy spotkali po latach i stwierdziliśmy, że musimy sobie pograć takiego polskiego Danziga. I no to było moje pierwsze, faktycznie wtedy byłem w studiu w Lublinie, studio Hendrix i tam poznałem Mateusza. No i byłem podczas nagrywania, tą Telemę nagrywali wtedy i ja przyjechałem ze swoją gitarą basową i nagrałem wokale i basy na tą tam demówkę tego całego Wolverines, nie, które można na YouTubie znaleźć te utwory.
0: Dlaczego wtedy to nie wyszło? Masz jakąś teorię na ten temat?
1: Teoria jest taka, że Behemoth strzelił po prostu tam, gdzie powinien strzelić. No i wiesz, Adam zajął się... Wiesz, no swoimi rzeczami, no i to tak, no. Nie było czasu na takie tematy. Ja to miło wspominam, to było super fajne doświadczenie, wiesz, moje pierwsze takie w studiu takim, wiesz, wtedy Hendrix Studio to było naprawdę top, nie? Takie miejsce, gdzie wiesz, złote klamki.
0: No, ja też miałem przyjemność być kiedyś w tym studiu, akurat wtedy robiłem wywiad z Adamem przed wydaniem albumu Zoskia Kultus. Zostaliśmy zaproszeni do tego studia z kilkoma innymi wtedy dziennikarzami metalowymi. No to właśnie, no to miejsce takie ociekające tym blichtrem, takim złotym kozakiem, bo tam i złote płyty Budki Suflera, Bajmu, no zresztą przecież potęgi z Lublina.
1: No tak, to wiesz, to porządne rzeczy tam się działy, nie?
0: No dobrze, to teraz posłuchamy równie porządnych rzeczy.

0: Skinny Puppy Warlock z albumu Rabies, rok 89, a wcześniej Ministry Death and Destruction z płyty Last Supper, która miała być płytą ostatnią, ale jak to bywa z Alem Jorgensenem, po raz kolejny nie dotrzymał słowa. Tak to już jest z muzykami. Kącik industrialny mamy za nami. Przed nami kącik jeszcze grindcore'owy, bo troszeczkę tak właśnie te twoje inspiracje muzyczne można było w takie gatunki troszeczkę poszeregować. I o tym grindcore, bo nie wszyscy już chyba pamiętają, ale byłeś też przez pewien czas członkiem zespołu Antigama. Nagrałeś z nimi płytę The Warning i byliście na trasie w Stanach Zjednoczonych, która z tego, co pamiętam z twoich opowieści, chyba najbardziej dała ci w kość w całym twoim muzycznym życiu.
1: W kość w ogóle Antigama dała, nie? Bo to był...
0: Szybko grali.
1: Szybko grali, cholera. Wiesz, no to było intensywne bardzo i wcześniej mieliśmy też trasę po Europie i to był taki cios, bo tam pierwszy raz w życiu, wiesz, zagrałem chyba z 25 koncertów codziennie w takich, kurde, miejscach zapomnianych przez wszystko. Więc no, to było i podróżowanie busem z trzema zespołami, tam z 18 osób w busie jechało, więc to było, och, człowieku, bardzo trudne warunki, zwłaszcza jeśli chodzi o higienę.
0: Trudne warunki bytowe.
1: Tak, natomiast no tak, nagraliśmy płytę, to była ostatnia płyta wydana przez Relapse, więc będąc wtedy na tej trasie koncertowej w Ameryce, gdzie tym zwieńczeniem tego to był występ na Maryland Death Fest, a wcześniej były takie, tak, jakieś mniejsze klubowe tematy, no to tak, doświadczenie super, bardzo, bardzo też, chociaż to też były takie wszystko malutkie rzeczy, no Maryland Death Fest już był duży, bo to był fajny, duży festiwal znany. No, tak, przyjemnie się to wspomina. Wizyta w Relapsie, tak samo byliśmy tam w tym biurze u nich. Spoko, fajna rzecz.
0: Ale chyba byś nie powtórzył z tego, co widzę, po twojej minie tego przeżycia.
1: No, chyba nie.
0: To już lata nie te.
1: No wiesz, to dla młodych jest.
0: No, ale Antigama wciąż istnieje.
1: I oni
0: młodsi nie są od ciebie.
1: No widocznie, nie wiem, coś ich napędza, no.
0: No dobra, no to teraz zagrajmy dwie krótkie i szybkie piosenki.

0: Napalm Death Unchallenged Hate z drugiego albumu From Enslavement to Obliteration, a wcześniej Brutal Truth, Birth of Ignorance i słynny debiut Extreme, Conditions Demand Extreme Responses. Wracamy już po raz ostatni do naszej rozmowy z Patrykiem Zwolińskim. Troszeczkę zasygnalizowaliśmy już temat wcześniej, w pierwszej godzinie, że dość trudno będzie wam przebić ten album, ale powoli już o nim myślicie. Czy jak są jakieś dyskusje w zespole na temat tego przyszłego kierunku, to no właśnie, co kombinujecie? Czy to jest jeszcze za wczesny?
1: Nie. To jest jak najbardziej na czasie pytanie i dyskusja, ponieważ mamy już, myślę, z 50 jak nie więcej minut muzyki. Nie gotowej, tylko takie pomysły, wstępne zarysy utworów. No w zasadzie, no jak bym je teraz włączył, no to były tu utwory, bo one mają początek i koniec. No ale wiadomo, jeszcze trzeba się z nimi, że tak powiem, przespać, przearanżować, zrobić miejsce lub coś wyrzucić, lub coś dodać, no wiadomo. Ale jest już to i... No myślimy, no są rozmowy. Ja już mam i jest pewien temat na tak zwany koncept, no bo znowu będziemy to robić, bo dobrze się z tym czujemy i ja się z tym bardzo dobrze czuję i lubię to robić i będę to robił zawsze, chyba. Więc już mam temat kolejny, jeżeli chodzi o teksty. Ciężki, mocny, trudny, smutny i niewygodny temat. Natomiast no muzyka... Rozmawiamy z Mateuszem, ostatnio rozmawialiśmy, że chcemy zrobić na pewno jakieś takie rzeczy związane z ostrym kontrastem. Na zasadzie, że jak ma być delikatnie, to ma być delikatnie, nawet za delikatnie, a jak trzeba przyłożyć, to trzeba już, wiesz, wyciągnąć największe działa. Nie? No zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale robimy.
0: Nasz czas już się powoli kończy. Ja jeszcze tylko dodam, że mamy dla was dwa pakiety płyt Deuterium i Singla Disposed na winylach. Proszę, piszcie na maila łukasz.dunajmałpa.radio357.pl w kilku zdaniach wasze wrażenia z płyty Deuterium, tego jak wam się podoba. To nie muszą być jakieś elaboraty, kwieciste recenzje, ale po prostu garść refleksji. Poproszę o maile, czekam do jutra. Dwa pakiety dla was mamy przeznaczone. Dziękuję ci, Patryku, za twój czas. Wszystkiego dobrego w przyszłości, niedalekiej i tej dalszej. To była audycja Włącz ten hałas, za chwilę pogranicze dźwięków po północy, a właśnie do tego czasu ostatni już dzisiaj utwór Immersion, część druga. Do usłyszenia, dobrej nocy.
1: Dobranoc.

0: No i właśnie teraz minęła północ. Mamy środę, 27 dzień maja.
1: Pogranicze dźwięków.

Kałamarzyk, tercetu Imperial. Wyczekiwana płyta Prymat ukazała się 22 maja. No i jeszcze dziś do niej wrócimy. Tu Pogranicze Dźwięków na żywo, a jakże. No i meldują się przy suwakach Szymon Kuliś, przy mikrofonie Artur Gaweł. Jesteśmy do godziny drugiej, no i dzisiaj mamy bardzo dużo spraw do omówienia, drodzy państwo. Będziemy grać muzę z czekających na nas letnich festiwali. Szczególnie oczko puścimy tutaj do festiwalu African Beats i Global Tiki. No i będą też wspaniali goście i muzyka na żywo właśnie w tym studiu. Powiem tylko, że będzie to zachodnioafrykańska harfa. Właśnie ten instrument będzie używany. No i co? No i też chyba trzeba powiedzieć, że będzie on pięknie brzmiał. Na przykład tak jak w tym utworze, który sobie teraz zagramy.

To była Sona Jobart i Banaya. No i album Fasija z 2011 roku. No i drodzy Państwo, to był taki wstępik do tego, co dziś będzie się działo w naszym programie. No bo tutaj takim spójnikiem w przypadku naszego gościa, który pojawi się za chwilę w studiu, była Gambia. Buba Kujate, wirtuoz kory, wspaniałej harfy zachodnioafrykańskiej, 22-strunowego instrumentu. No i Łukasz Dębiński, mistrz bębnów, entuzjasta handpanu, wydali wspólnie płytę Two Souls, która jest jak balsam na nasze dusze. Za chwilę się o tym przekonamy. No i za chwilę naszymi gośćmi będą Buba Kujate, który jest już tutaj bardzo blisko naszego studia. No i na łączach będzie Łukasz Dębiński, który opowie nieco więcej o handpanie. Ale na razie wstęp. Gambia i płyta Two Souls.

0: Buba, Badzi, Kujate, Łukasz Dębiński, płyta Two Souls wydana w lutym tego roku, ale płynie nam najpiękniej właśnie w lecie. Panowie łączą siły. Buba pochodzi z Gambii, jest potomkiem rodziny griotów, którzy są mistrzami muzyki i strażnikami historii. W Polsce zatrzymał się w Warszawie i współpracował między innymi z Marcinem Maseckim, Stanisławem Sojką, Kubą Sojką, Milo Kurtisem, no i Rafaelem Rogińskim, ale też także z innymi artystami. Po prostu wirtuos gry na korze. Buba i jego kora są już w naszym studiu. Dobry wieczór, good evening.
1: Cześć, dobry wieczór, good evening.
0: Dobry wieczór. Będziemy mówili trochę po polsku, będziemy mówili trochę po angielsku, ale mam nadzieję, że wszyscy się tutaj trochę zrozumiemy, nie?
1: No tak, może być.
0: No tak, najważniejsze, żeby państwo zrozumieli. Na łączu telefonicznym jest Łukasz Dębiński. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Łukasz Dębiński, muzyk, perkusjonalista, promotor muzyczny, podróżnik, pasjonat bębnów afrykańskich i handpanów, prowadzi wiele warsztatów. Zespół Foliba to też jego dzieło. Drodzy panowie, drodzy państwo, ale ja zacznę od Buby teraz i opowieści o albumie Two Souls, o którym dziś mówimy w naszej audycji. I wanna ask you, Buba, about the album Two Souls. What's the atmosphere like on this album? Would you say it's a good album for relaxation or contemplation?
1: Absolutely, it's a good album, one of the best, because it's a lot of information on this album to listen, and also it can be many environment for relax, of course, to listen. And of course, it's something new for me to play with handpan and kora. And I love it so much, you know, with this.
0: Okej. Okay. Drodzy państwo, zapytałem Bubę właśnie, czy ta muzyka na tym albumie jest raczej do takich dźwięków, no i też do takiego trwania w relaksie. No i Buba odpowiedział, że no tak, on bardzo lubi grać na korze i to jest bardzo dobry miks właśnie z handpanem i wszystko jest tutaj dobrze zawarte właśnie na tej płycie Two Souls. What about your inspirations for creating for these recordings in Two Souls, in this album? And what mood did you reach? In what mood did you reach Cora to play?
1: It's very interesting. And this, it was not very planned, like this song we're gonna play. And when Lucas came to Warsawa, and we sit the same day, like, record three songs, improvisation, and we didn't plan like rehearsal this song we're gonna play, so we created it the same time, and like we feel it and play from our heart.
0: No i właśnie Buba odpowiedział, jak powstawały te utwory, jakie były inspiracje. No i to, że Łukasz przyjechał do Warszawy i tak naprawdę była to improwizacja. No i te utwory powstały w taki sposób, że panowie gdzieś połączyli swoje siły ponad muzykę, ponad muzyką. No i jakoś się porozumieli w tym. Łukaszu, ja teraz zwracam się do ciebie. Ta płyta to dla ciebie, no właśnie, taka medytacja i w ogóle jak to się stało, że zaczęliście współpracę z Bubą właśnie w tym muzycznym projekcie?
2: My z Bubą poznaliśmy się w zasadzie chwilę po tym, jak Buba przyleciał do Polski, tutaj właśnie zamieszkał w Warszawie, więc znamy się już kilkanaście lat. Wcześniej graliśmy ze sobą, ale wtedy ja głównie grałem na dżembe. Natomiast przy tym właśnie projekcie, przy albumie Two Souls, chcieliśmy połączyć właśnie brzmienie handpana i kory. No i tak się zdarzyło, że kilka lat temu zagraliśmy wspólny koncert w Karpaczu. Ten koncert był piękny i już pamiętam, że po tym koncercie myśleliśmy o tym, żeby się po prostu spotkać i żeby coś razem nagrać. No ale nie było na to przestrzeni, nie było czasu i ja wciąż miałem w głowie ten projekt, że to było takie moje marzenie, ponieważ kocham Afrykę, kocham też korę, też od 20 lat gram na afrykańskich bębnach, więc marzyłem o takim projekcie, żeby połączyć właśnie siły z Bubą i żeby powstał ten album. I pewnego razu zaproponowałem po prostu Bubie, że zabiorę swoje mobilne studio, przyjadę do Warszawy i pogramy. Zobaczymy, jak wyjdzie, spróbujmy.
0: Improwizacja.
2: No i faktycznie ta płyta... Tak, improwizacja, magiczne dwa spotkania w Warszawie i nie wiadomo kiedy powstał ten album. Także taka historia.
0: No to fantastycznie. To takie połączenie trochę dwóch światów. Handpan, stosunkowo młody instrument. My tutaj na tak zwanym poza anteniu przed audycją mówiliśmy trochę o handpanie. Kora oczywiście trochę starszy instrument. To jak dogadaliście się muzycznie? Pasuje to w sumie.
2: Tak, tak. W ogóle moim zdaniem zestawienie tych dwóch instrumentów jest bardzo wyjątkowe, niezwykłe. Ja kocham korę, kocham handpany, więc w ogóle te dwa instrumenty naprawdę są dla mnie niezwykle pięknie brzmią. I tak jak Buba powiedział, improwizowaliśmy, po prostu nie planowaliśmy zbyt wiele, po prostu zaczęliśmy grać i włączyliśmy record. I to jest też fajne w tej płycie, że ona jest taka bardzo autentyczna i taka naprawdę od serducha. My nawet grając koncerty nie jesteśmy w stanie powtórzyć tak jeden do jeden tego materiału. Oczywiście gramy te melodie, więc jeśli ktoś zna ten album, to na pewno się ucieszy, bo słychać, że to są te utwory, ale jakby wiadomo, to był jakiś zapis jakiejś pięknej chwili, pięknego momentu. Gramy te utwory podobnie na żywo, a już nie dokładnie tak samo, więc ja się bardzo cieszę, że to powstało tak bardzo spontanicznie, bez jakiegoś szczególnego planu, no bo taka autentyczna, prawdziwa muzyka ma jakby największą wartość, nie? Tak mi się wydaje. Więc to tak właśnie było, w skrócie opisując cały ten proces.
0: No tak, ja to potwierdzam, że właśnie takie spotkania mają największą wartość. A Łukaszu, a twoje inspiracje przy tworzeniu właśnie tej muzy z Bubą, jaki miałeś nastrój, kiedy tworzyłeś właśnie tą swoją muzykę na handpanie?
2: Jakby to powiedzieć, może najprościej. Ja lubię taką muzykę, która, no wiadomo, to chyba każdy tak ma, lubię muzykę, która wyzwala we mnie jakieś emocje i mogę te emocje też przekazać za pomocą melodii. Lubię ładne, poruszające, wzruszające melodie i takie zagrane w 100% od serducha. Buba też jest takim właśnie wrażliwym, wyjątkowym artystą i miałem takie wrażenie, że złapaliśmy taki niezwykły flow, dlatego też ta płyta ma dla mnie taką wyjątkową wartość. Też muszę przyznać, że lubię do niej wracać, mimo tego, że raczej nie mam zwyczaju słuchać swoich płyt, to muszę powiedzieć, że tej płyty słucham wyjątkowo często. Ale w związku z tym, że tak jak wspominałem, też pasjonuję się właśnie muzyką afrykańską, też odwiedzam Afrykę regularnie, to też staraliśmy się troszkę, tak myślę, nie rozmawialiśmy o tym, ale myślę, że to słychać na tej płycie, że jest tam troszkę właśnie tego takiego, cały czas ten afrykański feeling, nawet w utworze Spirit of Brikama zagrałem tak troszkę bardziej perkusyjnie, czyli cały czas trzymam taki groove, który płynie w takim afrykańskim feelingu. I jak sobie słuchałem już po kilku tygodniach tej płyty, to miałem takie wrażenie, że zagrałem troszkę w taki sposób, jak grałbym na dżembe albo na dundunach, czyli na afrykańskich, zachodnioafrykańskich bębnach, ale jednak zagrałem ten groove na handpanie, więc to jest też takie ciekawe, bo ja tych rytmów znam dość dużo przez to, że właśnie mocno się interesuję też grą na afrykańskich bębnach, więc może podświadomie właśnie zagrałem też w takim stylu. I pamiętam też, że Buba później mi powiedział, że bardzo mu się to spodobało, bo też jakby usłyszał to, że ja mam też korzenie w rytmach i w bębnach afrykańskich, więc oprócz tego, że jest tam dużo takich moim zdaniem pięknych, ładnych, kojących melodii medytacyjnych, takich wyciszających, nawet bym powiedział relaksujących, to jest tam też troszkę takiego afrykańskiego pazura i tego groove'u, który bardzo kochamy.
0: Łukasz Dębiński, Buba, Badzi Kujate opowiadają nam dziś o płycie Two Souls, której sobie dziś w pograniczu dźwięków słuchamy także. Missing You teraz będzie na naszej antenie. Proszę kontemplować, proszę się wyciszyć. No a po tej medytacji dźwiękowej słyszymy się znów, a Buba zagra nam na korze tym wspaniałym instrumencie, który jest już w naszym studiu.

0: Słuchacie Pogranicza Dźwięków, a w naszym studiu dziś goście Buba, Badzi, Kujate i Łukasz Dębiński, którzy nagrali wspólnie płytę Two Souls, czyli taki dialog kory i handpanu. A korę, właśnie ten wspaniały instrument z zachodniej Afryki, za chwilę usłyszymy. Buba, are you ready?
1: Yes, I'm ready.
0: No to lecimy.

0: hunting, and this is how we survive. I mean, so it's important for us to keep this traditional and to continue the journey, even no matter what is happening around the world.
1: No i właśnie Buba powiedział o tym, że ten instrument jest bardzo ważny w kulturze griotów. No i on był ważny również dla jego dziadka, który pokazał mu, jak grać na tym instrumencie. Pochodzi on z XVIII i XIX wieku. Ma 22 struny, na których można grać naprawdę pięknie. No i jest związany z rodziną Buby, która jest również bardzo muzykalna i wiele osób z rodziny Buby właśnie grało na korze, ale także na innych instrumentach. Buba, how did your adventure with Cora begin? So it was when you were a child?
0: Yeah, I mean, of course, when I was born on this great family, like I said, and we listened to this instrument. We grow on listening. And of course, I was playing balafon, xylophone, which is also as a griot. We have not only kora player as a griot, we have other instrument. Balafon is part of it and stuff like this. So I was playing balafon and I became kora player a little bit late because I feel I leave something behind from my grandpa, and which is something for me. And when I started playing kora, it was around 20, 21 years old. And I remember my stepdad was teaching me traditional songs. And
1: okay.
0: Yeah, and he told me, this is how your grandpa play, because there was few maestros around that time, my grandpa generation. And when he was teaching me, he told me, this is how your grandpa play and this other kora player play. He demonstrated for me and it was helping for me. And so sometimes he told me, if you play this group with, you know, without stopping, then with improvisation, you can play at the same time and improvise. So I was doing some challenging with some song from traditional song. And after that, I started to meet one guy from Norway, which was from the griot family as well. But he was living in Norway for 25 years. And he's a musician and very good musician. And when he came to Gambia, in my time when I was playing kora and learning, at the same time, he told me, maybe can you play your own style with a traditional? Mm-hmm. And I said, how is possible to just try your own way and this like that? Okay, it's very interesting for me because Gambia is the land of kora. This instrument, it came from Gambia. So most of kora players are playing the same songs and the same traditional song. So he told me, if you travel to Europe, when this Tumani Jobate song you are playing, like this style, what are you going to play there? Something. It was so helpful for me, and to try my own way playing kora and start composing different than traditional songs.
1: No i Buba właśnie powiedział o tym, że zaczął grać na korze trochę później, ponieważ zaczął na początku, gdy był młody, grać na innych instrumentach. Dopiero w wieku 22 lat bodajże zainteresował się właśnie tym instrumentem i zaczął na nim grać, ponieważ chciał też sprawdzić to, na czym, na jakich instrumentach grali jego dziadkowie. Później spotkał gościa, który żył w Norwegii, no i powiedział mu, że można przecież tak grać i pokazywać to światu. No dobrze, to my teraz przejdźmy do handpanu. Jego popularność jest oszałamiająca ostatnio, choć jest on stosunkowo młody, nawet bardzo młody, powiedziałbym. Łukaszu drogi, to powiedz, jak się na nim gra, jak się wydobywa te błogie dźwięki, czy faktycznie on jest taki młody ten instrument?
2: Tak, tak. Młody, ponieważ pochodzi z 2000 roku, więc to zaledwie 26 lat. Więc tak jak zauważyłeś, popularność tego instrumentu wciąż wzrasta. Coraz więcej ludzi właśnie sięga po handpan i coraz więcej ludzi gra na całym świecie. Również coraz więcej ludzi produkuje też ten instrument. Także faktycznie to jest ciekawy moment, bo coraz więcej handpanów wszędzie, co mnie oczywiście cieszy, bo to piękny instrument, więc im więcej osób będzie grało, tym myślę, że świat będzie piękniejszy. Tak, a jeśli chodzi o technikę grania, jest to instrument subtelny bardzo, więc tak naprawdę nie trzeba używać zbyt wiele siły, podczas grania. Ja mam takie podejście, że im subtelniej się zagra, tym więcej piękna ten instrument się jakby z siebie odda. Więc to są takie subtelne uderzenia. Można oczywiście grać akordy, tworzyć ciekawe melodie, harmonie. Można też grać w sposób perkusyjny, czyli grając różne rytmy w różnych podziałach rytmicznych. Więc tak naprawdę ten instrument daje wielkie możliwości i są takie rozbudowane handpany, które posiadają nawet 20 kilka dźwięków, ponieważ ten instrument na początku, jak został wynaleziony, posiadał tylko 9 nutek. I te dźwięki były tylko na górnej muszli. To są jakby takie dwie muszle wypukłe, które są ze sobą sklejone. I początkowo te dźwięki znajdowały się tylko na górze. Natomiast teraz są już takie zaawansowane, rozbudowane handpany, które posiadają również dźwięki na dolnej muszli. No i właśnie to powoduje, że tych dźwięków może być 20 kilka. No i oczywiście dzięki temu można naprawdę dużo z tego instrumentu wycisnąć. Także no, bardzo ciekawy temat. Ciekaw jestem, co będzie dalej, bo widzę, że producenci i twórcy ścigają się w pomysłach, więc kto wie, co przyniesie przyszłość.
1: No tak, są handpany elektroniczne, mniejsze, większe. Widziałem sporo cudów. A jak zaczęła się twoja przygoda z tym instrumentem? Bo ty też grasz przecież na bębnach, jesteś fanem bębnów.
2: Tak, tak.
1: No to jak zaczęła się przygoda z handpanem? Jak cię to zainteresowało?
2: To było tak, że ja już od kilku, jakiś tam czas wcześniej myślałem o tym, że fajnie byłoby zacząć grać na jakimś instrumencie, na którym po prostu mogę grać melodię. Myślałem o gitarze, może o pianinie. I nagle pojawił się właśnie handpan. Zobaczyłem po prostu jakieś nagranie w internecie i pomyślałem sobie, wow, ciekawa sprawa. Być może mógłbym również wykorzystać swoją wiedzę taką, jeśli chodzi o granie rytmów. I właśnie też ta melodia mnie urzekła, że w końcu mógłbym grać i tworzyć swoje melodie. I zdecydowałem się kupić pierwszy instrument. To było 5 lat temu. No i pamiętam, że jak przyszedł pierwszy handpan, na którego czekałem kilka miesięcy, bo to był taki, wtedy jeszcze było tak, że ciężko było kupić ten instrument od ręki, tylko trzeba było go zamówić. No i oczekiwałem tej przesyłki. No i wiedziałem już wtedy, że jak przyszedł ten jeden, to że tak się szybko nie skończy ta przygoda, bo tego instrumentu nie da się przestroić. Więc jeśli na przykład sobie wybierzemy jakąś tam skalę, powiedzmy celtycką, to ona już taka będzie. Nie da się później tego instrumentu przestroić w żaden sposób. No więc pomyślałem sobie później, że fajnie byłoby też poznać kolejne skale. No i tak się to zaczęło. Obecnie mam 8 różnych handpanów w domu. Każdy brzmi inaczej, każdy ma swój klimat, swoje brzmienie. Każdy jest wyjątkowy. No i obawiam się, że na tym się nie skończy, bo cały czas przeglądam po prostu różne inne tonacje i wymyślam sobie, że co bym chciał za chwilę kolejnego kupić. Więc no, taki ciekawy temat. No i z handpanem też jest tak, że ten instrument naprawdę czas jakby przestaje istnieć. Ja czasami jak gram koncert, to po koncercie zdaję sobie sprawę, że trwał ten koncert 2 godziny na przykład. Ja miał trwać godzinę, tam załóżmy 10, ale tak się pięknie gra i też widzę, jak ludzie odbierają niesamowicie dźwięki tego instrumentu i no, czas po prostu nie istnieje. Także no, piękny instrument. Skradł moje serce absolutnie.
1: Skradł twoje serce i przydało się tu to przy tej płycie Two Souls. Łukasz Dębiński, Buba Badzikujate w pograniczu dźwięków. Być może ktoś z państwa chciałby zadać pytanie artystom. artur.gawel@radio357.pl. Proszę pisać. No a teraz przerwa muzyczna z tej pięknej płyty i będzie o tym, że świat jednak jest piękny.

0: To Beautiful World z płyty Two Souls Łukasza Dębińskiego i Buby Budgie Kujate. Mamy ich dziś w studiu. No a Buba przyniósł też do nas korę. Instrument, który brzmi jak harfa, a może nawet piękniej. No chyba tak. Pięknie też wygląda, muszę powiedzieć, bo go widzę tutaj. Buba jest gotowy na drugą część naszego mini koncertu. Buba, can we play?
1: Yep.

0: Wspaniale to zabrzmiało i właśnie dla takich momentów można być brawo. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest.
1: Dziękuję.
0: Angelika jest tutaj też w studiu, menedżerka Buby i Łukasza. Wspaniale to zabrzmiało. Dla takich momentów prowadzi się właśnie tę audycję Pogranicze Dźwięków. No właśnie, bo Buba współpracował ze Stanisławem Sojką i właśnie teraz zapytam Bubę o to, dlaczego właściwie ten numer został tutaj zagrany. Chyba doskonale wiemy, no to, bo ta współpraca była. Buba, you've played with many Polish artists, especially with Stanisław Sojka, Kuba Sojka, Marcin Masecki, but this song is connected with Stanisław, yes?
2: That's right, absolutely. This song is like, it's important for me to play it. When I was working with Sojka, and we were very fresh with something new in this project, our project, and I never played with this song with him, I never. But when he passed away, I feel like I need to continue this journey, and because it's not only music we play. He was my friend. We did a lot of things together, cooking together and having nice time. And he was very important for me, also for me to stay in, be in Poland, you know. And this, the reason that I love to play this song and continue the journey with his son, Kuba Sojka, and singing together. Of course, we have some songs to play, but I'm sure this one is the one of the popular. People have it with it. And I try to play it with my African style. So, yeah, I try to be in the part of this culture because I love Poland.
0: A tak, właśnie Buba powiedział o tym, że to dla niego niezwykle ważne kontynuować podróż tak naprawdę ze Stanisławem Sojką. Nigdy nie zagrał z nim tego utworu, ale dopiero po śmierci Stanisława Buba pomyślał o tym, że ten utwór musi wybrzmieć w takim afrykańskim stylu, w jakim właśnie zaprezentował przed chwilą ten utwór. No i cały czas tworzył z Kubą, czyli z synem Stanisława Sojki. Stanisław był dla niego bardzo ważną osobą, bo tak jak Buba powiedział, przyjaźnił się z nim, gotował, bywał w wielu miejscach, także no, jest to naprawdę bardzo ważna postać w życiu Buby. A ja chciałbym teraz Bubę zapytać właśnie, jak jego życie w Polsce? How you live in Poland? Have you learned some Polish words?
2: Absolutely. I live in Poland. Teraz jestem tutaj 16 lata. I tak jest, teraz jest tutaj jest moje domu. Osobiście rozumiem dużo polskiego, ale tak cały czas muszę być rozmowy i tak jest, będzie lepiej i lepiej. Ale tak, teraz moja polskiego, ja będę zapraszam ludzi, moja koncert i Kuba Sojka. 26 lipca. No tak będzie. My będzie grać koncert, ja będę grać koncert i Kuba Sojka, Terminal Cultural Wrocław.
0: Terminal Kultury Gocław?
2: Gocław, tak.
0: Gocław w Warszawie.
2: Warszawa, tak. Zapraszam i zapraszamy na ten koncert. Będzie piękna śpiewać razem i Kuba i audience, ludzi też, no tak jest. I następnego pierwszy koncert będzie 18 czerwca Wrocław.
0: We Wrocławiu,
2: w Wrocławiu, tak. Będzie Nie Tota, klub Nie Tota.
0: Klub Nie Tota.
2: Tak jest. Godzina 19:30. Zapraszam Wrocław. Jest taki ciepło, tak jest Afryka.
0: Tak, we Wrocławiu jest Afryka. We Wrocławiu no zawsze jest najcieplej, słuchaj.
2: No tak jest, no właśnie takie. I zapraszam, tak. I tak jest. Dziękujemy Takie sytuacje.
0: No twój polski jest bardzo dobry, muszę powiedzieć. Zrozumieliśmy. No i bardzo dobrze, że ty też rozumiesz polski coraz lepiej. Łukaszu, teraz do Łukasza się zwracam. Powiedz mi tak na koniec, w jakich okolicznościach powinno się słuchać płyty Two Souls? Bo do tej płyty teraz wracam. Zgaszone światło, taka chęć odpoczynku, przemyślenia też spraw na nowo. Do czego mógłby być to soundtrack?
1: Tak, oczywiście w domu, wieczorkiem, przy świeczkach czy przy herbacie jak najbardziej, ale ja też polecam wszystkim słuchaczom, żeby posłuchać tej płyty w podróży, ponieważ ja jakiś czas temu świeżo po wydaniu tego albumu wybrałem się na Fuerteventurę i sobie jeździłem po wyspie i słuchałem tej płyty i muszę powiedzieć, że tak przyjemnie się jej słuchało, że dało mi to dużo, dużo radochy i pomyślałem sobie, że ta płyta naprawdę może być fajnym soundtrackiem po prostu do podróżowania, czy to samochodem, czy może rowerkiem, jak to lubi, ale to tak sobie pomyślałem, że zdecydowanie do podróży, no i oczywiście do relaksu, do wyciszenia w domowych warunkach też jak najbardziej.
0: Two Souls to właśnie ta płyta, a jakie plany przed tobą, jakie plany przed wami?
1: No ja to sobie prowadzę cały czas warsztaty bębniarskie w różnych ciekawych miejscach w całym kraju. Koncertuję też, koncertujemy razem też z Bubą. Właśnie chwilę temu zagraliśmy piękny koncert we Wrocławiu w ubiegły piątek. To był nasz koncert premierowy. A 12 lipca możemy zaprosić wszystkich słuchaczy na nasz kolejny koncert, który zagramy w Białymstoku na festiwalu Wschód Kultury. Także szykujemy się na lipiec. Myślimy już o jesieni, na pewno będą kolejne koncerty, które będziemy stopniowo ogłaszać. Także wszystko się dzieje zgodnie z planem i ta płyta dociera do coraz większej ilości ludzi, co nas bardzo, bardzo cieszy. Chciałem też dodać, że ten materiał bardzo fajnie brzmi na żywo, ponieważ na płycie słyszymy głównie handpany i korę, natomiast w takiej wersji live koncertowej dodajemy jeszcze instrumenty perkusyjne, na których też gram, czyli właśnie afrykańską tykwę, kalabasz, dżembe, różne perkusjonalia. Więc oprócz takiego medytacyjnego klimatu, który słychać na płycie, jeszcze właśnie wzbogacamy to o takie bardziej żywiołowe, tradycyjne afrykańskie granie. Także zapraszamy póki co do Białegostoku, a wkrótce na pewno kolejne koncerty. Myślimy również o Warszawie, więc mam też nadzieję, że będzie okazja, żeby spotkać się w Warszawie za niedługo.
0: No to myślcie, tak jest. Nie tylko Wrocław. A ty nadajesz z Dolnego Śląska, tak?
1: Ja jestem teraz na Opolszczyźnie akurat. Jestem na Opolszczyźnie, ale w zasadzie już jutro wyruszam w trasę. Mam do niedzieli kilka koncertów do zagrania w różnych częściach Polski. No i maj jest gorący, dużo się dzieje. Czerwiec też będzie gorący. Całe wakacje w zasadzie też, także no dużo, dużo, dużo się dzieje, ale oczywiście cieszę się bardzo z tego, bo kocham grać, kocham występy na żywo, kocham spotykać ludzi, przemierzać nasz piękny kraj, więc to tylko radocha. A jeszcze tak sobie myślę, że warto byłoby może dodać taką jedną informację. A propos tutaj Buba opowiadał troszkę o korze, wspominał oczywiście Gambię, piękny kraj, z którego Buba pochodzi. A ja chciałem tylko dodać na koniec, że ja jestem również wielkim fanem Gambii, to jest naprawdę piękny kraj. I miałem też okazję odwiedzić dwukrotnie Gambię kilka lat temu i byłem tam miesiąc temu po raz kolejny, więc też to jest takie piękne dopełnienie tej naszej współpracy muzycznej. I naszej znajomości, przyjaźni, bo po prostu myślę sobie, że fajnie jest też być w takim miejscu właśnie, z którego pochodzi Buba, z którego pochodzi Kora. I również odwiedziłem Brikame, czyli to jest miasto rodzinne Buby. To taka ciekawostka na koniec.
0: I to doskonale łączy was. To jest świetna
1: sprawa. Tak, zdecydowanie. Tak, zdecydowanie. No to tak. Także to tak pomyślałem, że to fajnie będzie o tym wspomnieć.
0: No, doskonale. Łukasz Dębiński, Buba Badzi Kujate. Zachęcamy do odsłuchania płyty Two Souls po to, by odpłynąć i rozmarzyć się. Łukasz i Buba byli naszymi gośćmi dziś. Dziękujemy bardzo. No i życzymy oczywiście
2: Dziękuję. Dziękujemy.
0: Dzięki bardzo.
2: Aktor, dziękujemy. Super. Naprawdę. No.
0: Dzięki wielkie.
1: Dzięki za miłą rozmowę.
0: Fantastycznie było posłuchać na żywo mini koncertu i was. No bardzo pogodnych ludzi. Fantastyczna sprawa. Dzięki.
2: Dziękujemy.
1: Super, świetna rozmowa. Dzięki, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia, mam nadzieję.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Podziękowania także dla menedżerki Angeliki Szkołudy, która siedzi tutaj obok.
3: No
0: i która trzymała rękę na pulsie. No, a przed nami jeszcze jeden utwór zagramy sobie teraz. Będzie o pokoju. Peace.

0: To Łukasz Dębiński i Buba Badzi Kujate, Peace z płyty Two Souls, dialog Kory i Handpanu. Znakomite.
1: Radio 357.
0: No, festiwale nam się zaczynają też. Ukryć się tego nie da, drodzy państwo. Do Global Tiki w Gdyni jeszcze półtora miesiąca, ale już można się powoli nastrajać na ten festiwal. Jedną z gwiazd będzie Rokia Traore z Mali.

Ciwara i Rokia Traore. A ten utwór pochodzi z jej pierwszej płyty wydanej w 1996 roku. Krążek jest zatytułowany Mój Nessa i powstawał pod okiem samego Alego Farki Touré, czyli to znacząca sprawa. Rokia Traore pojawi się na zaprzyjaźnionym festiwalu muzyki World Globaltica w Parku Kolibki w Gdyni, w tym roku oczywiście. Line-up, drodzy państwo, wygląda zacnie. Proszę sprawdzać. Będą przedstawiciele Finlandii, Vartina, Noora Minsay-Mali, wielka gwiazda oczywiście z Mauretanii, Madalisto Bent z Malawi, Ustad Noor Baksh z Pakistanu, więc naprawdę będzie się działo. Globaltica od 17 do 19 lipca. Będziemy jeszcze o tym festiwalu oczywiście mówić. No to raz jeszcze, teraz Rokia Traore, tym razem z nieco nowszej płyty.

Rokia Traore w pograniczu dźwięków i Kenia z płyty Neso. Tradycja bambara, ale także otwarcie na rocka i bluesa brzmi to fantastycznie. Oczywiście Rokia Traore na festiwalu Global Tika, ale są też pierwsze ogłoszenia na African Beats Festival. Będzie tam Fatoumata, no i chyba nie trzeba nic więcej dodawać.

27 minut po godzinie pierwszej, tu Pogranicze Dźwięków i Radio 357. To teraz nam się taki kącik Fatoumaty Diawary zrobi. Fala, tak zatytułowany jest singiel z nadchodzącej płyty Massa. Ten singiel właśnie wysłuchaliśmy przed chwilą, a ten krążek ukaże się 5 czerwca na African Beats Festival. Fatoumata Diawara też się pojawi w piątek 8 sierpnia, więc wszyscy oczywiście usłyszymy materiał z nowej płyty. I no, zalecam oczywiście pojechać na ten festiwal do Kawęczyna pod Warszawą. No to dobrze, to może coś teraz starszego od Fatoumaty. Ten utwór jest zatytułowany One Day.

Mama i Fatoumata Diawara na festiwalu African Beats w Kawęczynie pod Warszawą. My chylimy czoła Kubie Malinowskiemu, który jak co roku zapodaje nam zacnych artystów, bo na scenie także Tammy Crest, Kasiva Mutua, Elida Almeida i wielu innych artystów. Przypominamy, od 7 do 9 sierpnia w Kawęczynie pod Warszawą African Beats. A teraz przed nami gruba zmiana. Wracamy do Polski, ale jakby nie do końca. Zresztą sami państwo posłuchają. Prymat. Prymat. Gramy.

No jakżeż oni to wykombinowali. Fantastyczna jest ta płyta. Prymat, tercet imperial. A ja przypominam, że rozmawialiśmy na antenie Pogranicza Dźwięków właśnie z Janem Młynarskim, z Piotrem Zabrockim, no i ze wspaniałą dziewczyną na wokalu. Ta rozmowa jest oczywiście dostępna w naszych podcastach. No a ta płyta jest dostępna do odsłuchania, drodzy państwo. Tercet Imperial to kapitalna sprawa, żeby sobie przypomnieć, jak można elektronikę połączyć z muzyką tradycyjną. A teraz zespół Kasary, który odradza tradycję białoruskiego męskiego śpiewu.

0: To białoruski zespół męski Kasary, który także zaznaczył swoją obecność na festiwalu folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Tam też zaznaczył swoją obecność zespół Tercet Imperial na czele z Joanną Sztucką. Kasary, fantastyczni goście, można słuchać ich opowieści, męskich opowieści, bardzo długo. A na koniec, drodzy Państwo, Jalam Miku, czyli zespół, którego brzmienie jest takie surowe, bojowe, a właściwie niesklasyfikowane. Też wystąpił podczas tego festiwalu. No to dobrze, zostawiam Państwa właśnie z Jalam Miku. Szymon Kuliś, Artur Gaweł, dziękujemy za ostatnie 2 godziny. Dobranoc.
1: J'ouvre les yeux, le soleil me pique et je fume. Jusqu'à la prochaine.

0: jusqu'à la prochaine fois.
1: Radio 357.
2: Gadu gadu nocą. Nocne powtórki. Plac na rozdrożu. Kultura.
3: Minęła godzina 21 w audycji Plac na Rozdrożu. Witam Państwa, ja, Kasia Nowicka-Nowika. Program realizuje Szymon Kuliś, a ja kontynuuję wątek pokazywania Państwu jakby branży muzycznej od kuchni. I dziś jest Dzień Matki, więc spotkałam się z dwoma artystkami, matkami. Ja również jestem artystką i matką. I sobie o tym macierzyństwie i o łączeniu macierzyństwa z karierą, z pracą zawodową porozmawiamy. W studiu ze mną jest Reni Jusis.
4: Dobry wieczór.
3: I Marika.
5: Dobry wieczór.
3: Bardzo mi miło, dziewczyny, z wami się spotkać w takich okolicznościach, bo to będą takie trochę, musimy pamiętać o tym, że to jest poważna audycja, bo może się ta rozmowa przerodzić w takie ploteczki, prawda?
4: I tak jak, mamy spotkały.
3: Tak, jakbyśmy się spotkały po prostu przy kawce pomiędzy jakimiś obowiązkami. Więc fajnie sobie o tym porozmawiać i na pewno, żeby tak się rozluźnić, to poczekamy, zaczniemy od muzyki, ale zanim to nastąpi, to tak dla porządku, powiedzmy, że jeśli chodzi o Marikę, to ma bliźniaki.
5: Tak, dwóch chłopców.
3: Dwóch chłopców i od 2018 roku jesteś szczęśliwą mamą dwójki chłopców, tak?
5: Bywam też nieszczęśliwa czasem, ale raczej jestem szczęśliwa.
3: A ty, Reni, to z kolei rok 2010, rok 2012, też dwójka
4: nastolatków.
3: Dokładnie. No właśnie. I jaki jest teraz z kolei moment u was, jeśli chodzi o drogę muzyczną? U ciebie, Reni, dziś premiera piosenki, której później posłuchamy. A ty, Marika, nad czym pracujesz?
5: Ja ostatnią premierę mam sprzed 3 miesięcy, więc już trochę czasu upłynęło, a teraz ponoć trzeba być w takim ciągu wydawniczym w zasadzie na wciąż i nie myśleć o albumach już zupełnie, tylko o singlach i żeby one od siebie mocno się nie odsuwały na osi czasu, choć ja też nie lubię osi czasu. Mój czas jest bardziej kulką, czego dzisiaj wszystkie chyba doświadczyłyśmy, ale mam piosenkę do miksu i do masteru gotową kolejną, którą mam zamiar wypuścić jeszcze przed upałami. Kibicujcie mi, bo moje dzieci są jeszcze dość małe i wcisnąć w harmonogram życia rodzinnego taką wyrwę, jaką jest właśnie plan teledysku, zwłaszcza jeśli partner, ojciec dzieci jest w to również zaangażowany, to już jest wyższa logistyka, bo coś trzeba z tymi dziećmi zrobić. I może z nimi nie zostanie, bo będzie za obiektywem.
3: No o tej logistyce będziemy dużo rozmawiać. Ja w ogóle mogłabym zacząć dzisiejsze spotkanie, czy dostałyście laurki na Dzień Matki, no ale nie będzie tajemnicą, jeśli przyznamy się słuchaczom, że spotkałyśmy się dzień przed Dniem Matki, stąd tego pytania dzisiaj nie było. Posłuchajmy na razie utworu Mariki i za chwileczkę wracamy do rozmowy, a Państwo mogą mimo wszystko pisać w komentarzach, bo jest post zapowiadający nasze dzisiejsze spotkanie. Chętnie sobie oczywiście poczytamy i zareagujemy na te posty, a mój mail nowika@radio357.pl.